0: Polska, Kraków.
1: Biorę wdech, żeby dłużej milczeć. Parę światu mija, miliony istnień. Pełne bagno i podróż do nigdzie.

Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz muszę

0: Wani ESK Kraków.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to.

Mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą. Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem kiedy.

0: Wędka się kręci, gdy wspominam czasy. Dla falu nie kasy. Wracam do wspomnień, nie zmieniłbym trasy. Lepiej zapnij pasy.
1: Radio SK.
2: Radio SK.

0: Kleska.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął.

0: Dominika Baraniec, to jest magazyn reporterów Radia SK Kraków.
1: SK Kraków.
0: Kampania wyborcza nabiera rozpędu. Czekają nas najpewniej dwie tury, mówi nam politolog Tomasz Synowiec z Klubu Jagiellońskiego. Wybory prezydenckie w Krakowie odbędą się 27 września. Na razie liderem w sondażach jest Łukasz Gibała. A z kim może się zmierzyć w drugiej turze? O szczegóły dopytywał nasz reporter Kuba Solarz.
2: Zacznijmy od tego, czy widać już tego wyraźnego faworyta w tej kampanii prezydenckiej w Krakowie, czy walka jest jednak wyrównana?
3: Faworytem jest jednak Łukasz Gibała i on jest wyraźnie na czele. Daleko jesteśmy w tego, żeby powiedzieć, że walka jest jakoś bliska rozstrzygnięcia, ponieważ no, jego główni konkurenci to zapewne Monika Piątkowska, Michał Drewniński, no, ale też pewnie Daria Gosek-Popiołek chciałaby się do tej walki włączyć i

0: pierwsze sondaże dają mi jakąś nadzieję.
1: Czyli kto wejdzie do tej drugiej tury według pana?
0: Gdybym miał na dzisiaj obstawiać, to powiedziałbym, że największe szanse są na to, że druga tura będzie wyglądała Łukasz Gibała, a nie Kapiątkowska. No ale tutaj jesteśmy otwarci, jakby sytuacja jest taka, że jest jeszcze przestrzeń na różne konfiguracje. Możliwa jest taka konfiguracja, w której Monikę Piątkowską zastępuje Michał Drewnicki, ale też tak w 100% nie możemy wykluczyć drugiej tury, w której to Michał Drewnicki i Monika Piątkowska bez Łukasza Gibały się mierzą. To oczywiście byłaby pewna niespodzianka i jest to mniej prawdopodobne, ale ciągle możliwe. No i gdyby Monice Piątkowskiej bardzo źle szło, no to wtedy zwiększają się automatycznie szanse Darii Gosek-Popiołek, no ale to też jest już scenariusz, w którym ona raczej byłaby takim czartym koniem, który by zaskoczył, gdyby weszła do drugiej tury.
1: Czy bycie kandydatem bez poparcia wielkich partii to w tych wyborach plus czy minus?
0: To jest pewnego rodzaju plus i jest pewnego rodzaju minus. Zazwyczaj jest to tego rodzaju minus, że rzadko pozwala to komuś się przebić. Łukasz Gibała już od wielu lat próbuje i dlatego jemu się to udaje. No i kiedy jest już na tym pierwszym miejscu w sondażach, no to brak poparcia dużych partii to jest większy plus niż minus, bo oczywiście brakuje mu zaplecza takiego instytucjonalnego wsparcia, które wielkie partie mogą załatwić, mogą z całego kraju ściągnąć 100 osób na finisz kampanii, a Łukasz Gibała nie może sobie na to pozwolić, bo nie ma skąd tych ludzi ściągnąć. Ale jest to też plus, ponieważ nie jest on aż tak bardzo obarczony tymi logami wielkimi, no bo wiadomo, że elektorat PiS na kandydatkę Koalicji Obywatelskiej zbyt chętnie nie zagłosuje, a elektorat Koalicji Obywatelskiej tym bardziej nie zagłosuje na kandydata PiSu. A Łukasz Gibała oczywiście ma swój elektorat negatywny, ale tego ogólnopolskiego problemu jest pozbawiony.
1: A czy te niespełna dwa lata na stanowisku wystarczą, żeby kandydaci przekonali, czy nowy prezydent przekonał do siebie mieszkańców i żeby no, zdobył to poparcie i zdobył później reelekcję?
0: To akurat pokaże czas, jakby nie zabroną takiego stanowiska. Natomiast no, nasze dotychczasowe doświadczenia samorządy pokazują, że jednak bronienie pozycji zwykle jest łatwiejsze niż atakowanie, aspirowanie o daną pozycję. No i też żaden z kandydatów, który realnie chciałby zdobyć tą prezydenturę, nie mógł sobie pozwolić na to, żeby poczekać dwa lata, bo po prostu po pierwsze no, elektorat by mu się rozbiegł w różne strony, a po drugie byłoby jednak to ryzyko, że ten kto inny, kto zostałby tym kandydatem, że przez te dwa lata jednak skonsoliduje swój elektorat i przez to będzie trudniejszy do pokonania w tych normalnych wyborach w 29.
1: Jakby pan opisał emocje towarzyszące tej kampanii wyborczej?
0: Znaczy tak naprawdę te emocje jeszcze dopiero się rozkręcają, emocje jest na dość wczesnym etapie. Naturalnie na początku wydawało się, że wejdziemy z bardzo dużymi emocjami w kampanię wyborczą, no bo była to emocja poreferendalna, emocja z odwołania prezydenta Miszalskiego, ale w związku z tym, że przez protest wyborczy pana Nowaka ta sprawa tak mocno się odwlekła, no to efekt jest taki, że już trochę ta emocja poreferendalna opadła, a emocja takiego czystego wyścigu wyborczego, ona nie zdążyła się jeszcze wystarczająco mocno nakręcić. Myślę, że jakby zacząć tak przepytywać ludzi, to sporo z nich wcale by jeszcze nie wiedziało, kiedy te wybory się odbędą.
2: Tematem zajął się nasz reporter Kuba Solarz.
3: To jest magazyn reporterów Eski Kraków. O tym się mówi w Krakowie.
2: Od września prohibicja w Krakowie będzie dłuższa. Radni zdecydowali w wakacje o wydłużeniu zakazu sprzedaży alkoholu. Będzie obowiązywał on nie od północy do 5.30 rano, jak to było do tej pory, ale od godziny 22 do 6 rano. W mieście przeprowadzono konsultacje społeczne dotyczące prohibicji, ale wzięło w nich udział niespełna 1000 osób. Niemniej większość ankietowanych była za wydłużeniem zakazu.
4: Tomasz Popiołek, dyrektor Wydziału Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa. Jak od 3 do 26 czerwca trwały konsultacje społeczne w tym zakresie. Wzięło w nich udział niecałe 1000 mieszkańców. Z tego 67% opowiada się za tym, aby wydłużyć tą nocny zakaz sprzedaży napojów alkoholowych z dotychczasowej godziny 24.05.30 na godzinę 22 do 6 rano. Pozostały procent jest przeciwny, czyli około 33%. Nie ma osób, które jakby nie wyraziły swojego zdania w tych konsultacjach. Także tak to wygląda, jeśli chodzi o liczby. Ankiety były elementem tych konsultacji, czyli konsultacje polegały na tym, że były spotkanie, tutaj odbyło się w budynku Urzędu Miasta Krakowa, gdzie mogli wszyscy zainteresowani przyjść. Można było składać ankiety papierowe, elektroniczne. Również można było dzwonić telefonicznie i z tego wszystkiego nam wyszły właśnie te wyniki, które przed chwilą przedstawiłem.
5: Jakie pan ma stanowisko odnośnie wydłużenia nocnej prohibicji, bądź wasz klub?
6: Ja uważam, że akurat takie wydłużenie niewiele zmieni w sytuacji miasta. Michał Drewnicki, wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa, Klub Prawo i Sprawiedliwość. Bo widać, że już dzisiaj, zwłaszcza w centrum Krakowa, problemem nie są sklepy monopolowe, które sprzedają piwo, wódkę czy czy inne alkohole na wynos. Problemem są raczej restauracje i wyszynki, takie bary, które no, powodują, że co z tego, że ktoś nie kupi w tym czy tamtym sklepie spożywczym piwa czy alkoholu, jak będzie mógł pójść 5 metrów dalej, zapłacić dwa razy drożej i kupić to samo, wypić w barze. Więc tutaj widać, że ten problem tak czy inaczej będzie. Natomiast finalnie poprę ten wniosek, no bo jednak pewne statystyki pokazują, że spadła liczba przestępstw, spadła liczba problemów. Natomiast sądzę, że trzeba by było też zadbać bardziej o to w większym stopniu, by te zakłócania ciszy nocnej, które wynikają choćby z funkcjonowania lokali gastronomicznych, by tutaj zmienić prawo w Polsce, bo ustawa niestety jest no, tak mało precyzyjna, że tak naprawdę dzisiaj miasto ma małe możliwości, by na przykład odbierać koncesje. Natomiast sądzę, że trzeba będzie się tym też zająć w przyszłości, ale to jest oczywiście temat na inne uchwały i inne ustawy.
7: Szanowni Państwo, będę głosował przeciw. Grzegorz Wojciech Stawowy, radny koalicji, przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Ponieważ jestem konserwatywnym liberałem i uważam, że ograniczanie wolności obywatelskich w nieskończoność jest po prostu błędem. A powtórę, jestem przedsiębiorcą, w związku z tym dbam też o interesy przedsiębiorców i uważam, że ograniczenie godzin pracy to jest ograniczenie ich zysków i dlatego będę głosował przeciw. Może nie upadnie sklep, ale na przykład zostanie zwolniony pracownik. Istnieje określona ilość godzin, w których pracodawca musi zarobić na lokal, na czynsz i tak dalej.
8: Eliza Dedeńska-Czesak, wiceprzewodnicząca klubu Kraków dla Mieszkańców. Kraków był pionierem, jeśli chodzi o wprowadzenie nocnej ciszy alkoholowej. Już wiemy z badań, że to rozwiązanie było bardzo dobrym strzałem. Mamy mniej interwencji policji, mniej interwencji Straży Miejskiej, mniej wizyt na SOR-ach krakowskich i również zmniejszyły się interwencje, jeśli chodzi o przemoc domową. Więc w zasadzie, jeśli chodzi o społeczeństwo Krakowa, jesteśmy wygranymi. Jeśli chodzi o rozszerzenie tych godzin, właśnie o te godziny od 22 do 6, myślę, że jest to dobry krok. To wynika chociażby z ankiet, które wypełniali mieszkańcy. 67% mieszkańców, którzy przystąpiło do takiej ankiety, są za tym, żeby wydłużyć godziny obowiązywania. Więc uważam, że my jako radni powinniśmy wesprzeć ten głos i oczywiście zagłosować za.
9: Marek Anioł, rzecznik prasowy Straży Miejskiej Miasta Krakowa. Wszystkie dane, wszystkie analizy, którymi dysponujemy, mówią wyraźnie, że rzeczywiście ma sens i sprawdza się w rzeczywistości, ponieważ dyżurni Straży Miejskiej odnotowują, zwłaszcza z tych miejsc, w których dotąd wcześniej, przed wprowadzeniem nocnej prohibicji, sprzedawano alkohol całodobowo, odnotowują duży spadek nie tylko zgłoszeń, ale też liczby samych interwencji jest po prostu spokojniej. To jest przynajmniej 40-kilkuprocentowy spadek w porównaniu z tym okresem, kiedy tej nocnej prohibicji nie było. W związku z tym to bardzo pomaga nam w pracy i przede wszystkim zaprowadza spokój, porządek w tych właśnie miejscach.
4: Kwestie związane z zakłócaniem porządku publicznego i bezpieczeństwa, kwestie związane z hałasem nadmiernym, który generują sklepy, które sprzedają alkohol w godzinach nocnych, więc te wszystkie aspekty, które od lat się przewijają. Warto dodać, że wszelkie dane, statystyki ze Straży Miejskiej, z Policji wskazują na to, że obecny zakaz, który już obowiązuje od 3 lat w Krakowie, no, sprawdził się. Mamy spadki interwencji, jeśli chodzi o to nielegalne spożywanie napojów alkoholowych, rzędu kilkudziesięciu procent w skali poszczególnych miesięcy, jeżeli porównujemy to z tym, co było wcześniej, zanim te przepisy zaczęły obowiązywać, więc tutaj jest pewnie takie oczekiwanie mieszkańców, że to wydłużenie jeszcze bardziej wyciszy ten okres, kiedy ta cisza nocna rzeczywiście powinna w mieście być.
2: A tematem zajęła się nasza reporterka Ula Bienia-Niesyczyńska.
3: To są newsy z Krakowa. O tym się mówi w Krakowie.
2: Deweloper wycofuje się z kolejnej inwestycji na Klinach. Przynajmniej na razie nie powstanie tam 3,5 tysiąca kolejnych mieszkań. W rejonie ulic Komuny Paryskiej biskupa Albina Małysiaka miały powstać budynki, które mogłyby sięgać nawet 25 metrów. Temat trafił na ostatnią sesję Rady Miasta, ale punkt został zdjęty z porządku obrad, mówi Łukasz Maślona, wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa.
10: Tu do tego projektu uchwały, jak usłyszałem przed chwilą, został złożony wniosek przez inwestora o to, że chce wycofania tego projektu uchwały.
11: Bardzo się cieszymy z tym, że inwestor wycofał się na razie jakby z dalszego procedowania, ale no, naszym zdaniem to jest dopiero pierwsza bitwa. Anna Bereżnicka-Pońska, ja jestem mieszkanką osiedla Kliny. Nie będzie wyrażenia zgody na ZPI w takim kształcie, jak tu było przedstawione, ale z pewnością za jakiś czas inwestor ponowi próbę
5: kolejnego ZFI? Czego się obawialiście i czego się obawiacie jako mieszkańcy?
11: Obawialiśmy się intensyfikacji zabudowy, bo to ZFI z 1000 mieszkań i z zabudowy jednorodzinnej oraz wielorodzinnej, ale dość niskiej, bo 13-metrowej, intensyfikowało to do zabudowy nawet 25-metrowej i z 1000 mieszkań robiło się 3500 mieszkań. Przy takiej intensywności obawialiśmy się zwiększonego ruchu na drogach, które są już tak niewydolne. A u nas na klinach nie da się w prosty sposób dać większej ilości autobusów, bo nie mieszczą się na pętli. U nas najpierw trzeba wybudować pętle, u nas najpierw trzeba wybudować drogi, najpierw trzeba pobudować szkoły i dopiero można wtedy budować nowe mieszkania. My w tej chwili już mamy ogromne problemy. Nie mamy linii tramwajowej. Nie wiemy, czy będzie w ogóle, a jeśli będą takie plany, to kiedy będzie i którędy będzie. Szkoła, która w tej chwili jest na Klinach, ma o kilkaset dzieci więcej i część dzieci uczy się przy ulicy Lubostroń. Po prostu nie mieści się w budynku.
12: Michał Starobrat, radny miasta Krakowa, klub Kraków dla mieszkańców. W ślad za jeszcze zwiększoną intensywnością zabudowy, wyższymi blokami i większą ilością mieszkańców, ten układ drogowy, który już w tej chwili jest sparaliżowany, nie wytrzyma tak dużej ilości nowych mieszkańców, bo w ślad za tą intensywną zabudową nie idzie w wybudowanie żadnej nowej drogi.
13: Co pan jako radny myśli o tym projekcie?
12: Uważam, że należy jak najbardziej ten wniosek odrzucić, aby nie rozmawiać na temat zwiększenia intensywności zabudowy na Klinach, a wręcz przeciwnie, uważam, że w pracach nad planem ogólnym należy uwzględnić zmniejszenie intensywności zabudowy na osiedlu Kliny, ewentualnie wprowadzenie nowych rozwiązań komunikacyjnych, które umożliwią mieszkańcom sprawniejszy wyjazd z tego osiedla.
14: Grzegorz Stawowy, radny miasta Krakowa, okolica Batelska. Ewidentnie widać, że tam brakło komunikacji z mieszkańcami, bo mieszkańcy mówią o 25-metrowej zabudowie, która w projekcie tego ZPI jest w jednym miejscu, a nie na całości. Ja przeglądałem ten wniosek dokładnie, zresztą tak jak wszystkie, które wpływają do Rady Miasta i moim zdaniem był za duży, znaczy za intensywny, za duży, szczególnie jeśli chodzi o wysokość. Opinia pozytywna była dlatego zaproponowana, że my osobiście uważamy, że pieniądze tego dewelopera można byłoby przekazać na rozbudowę szkoły, czy w zasadzie na budowę nowej szkoły. To była jedyna zaleta tego ZPI, natomiast on było za duże do ścięcia i do przenegocjowania.
15: Marek Sobieraj, radny miasta Krakowa, klub Prawa i Sprawiedliwości. My generalnie podjęliśmy decyzję w klubie Prawa i Sprawiedliwości, że w związku z tym, że nie ma spójnych zasad w ZPI, a wobec tego nie bierzemy udziału w głosowaniu, bo może to pociągać dla mieszkańców bardzo niekorzystne konsekwencje. Nie są to równe zasady, nie są to wiadome zasady. Jak będą określone, wtedy będziemy mogli odpowiedzialnie podejmować decyzje.
2: Rozmawiała nasza reporterka Karolina Suder.
3: To jest magazyn reporterów Eski Kraków. Słuchacie Eska Kraków News.
2: Pobiegła już Warszawa, teraz czas na Kraków. Przed nami tegoroczny Poland Business Run pod eskowym patronatem. Czekają nas aż dwa biegowe dni, 5 i 6 września. Pieniądze zostaną przekazane na pomoc osobom po amputacjach kończyn i po mastektomii. Z Kamilem Bąblem, dyrektorem Poland Business Run, rozmawiała Ula Bienia-Niesyczyńska.
16: Jak w ogóle trafiłeś do fundacji i jak to się stało, że właśnie zostałeś dyrektorem? Czy działasz od samego początku istnienia tej fundacji, bo to przecież 15 lat temu, jubileusz 15-lecia, więc myślę, że fundacja ma się czym pochwalić sukcesami i nie tylko. Jak ta twoja droga się zaczęła?
17: Tak naprawdę na Poland Business Run spojrzałem z kilku różnych perspektyw. Kamil Bąbel, dyrektor Fundacji Poland Business Run. Bo zaczęło się od tego, że w 2014 roku wziąłem udział jako biegacz, więc mam tą perspektywę uczestnika biegu. Dwa lata później pełniłem rolę wolontariusza podczas tutaj biegu w Krakowie, a w 2017 rzeczywiście dołączyłem do ekipy fundacji i wtedy robiłem jeszcze praktyki na studiach w fundacji. Więc zaczynałem w zasadzie od takiego poziomu praktykanta i potem rzeczywiście poszerzałem swoje kompetencje, nabywałem różne nowe obowiązki i po 9 latach jestem tutaj właśnie i kieruję fundacją.
16: Masz właśnie różne perspektywy i perspektywę biegacza i perspektywę organizatora, to od tej organizacyjnej strony. Jak wygląda taka wasza codzienna działalność, co wy organizujecie? No i jak ta praca się rozkłada, no bo podejrzewam, że sama organizacja już takiego wielkiego wydarzenia, jakim jest bieg, to to jest etap po etapie, krok po kroczku, prawda? I pewnie ta organizacja, no te zadania są bardzo różne.
17: Mogłoby się wydawać, że zorganizowanie biegu to jest kilka tygodni i sprawa załatwiona, natomiast rzeczywiście jest tak, że my już teraz myślimy o przyszłorocznej edycji, więc jeszcze wcześniej nam się te kolejne edycje oddzielały, to znaczy kończyliśmy poprzednią, zaczynaliśmy kolejną. Teraz już zaczynają się powoli zazębiać, czyli pewne elementy robimy już z ponadrocznym wyprzedzeniem, więc taka codzienna praca w fundacji skupia się właśnie na różnych elementach i różnych etapach przygotowania projektu, bo sama realizacja eventu to jest jedno, natomiast znacznie wcześniej zaczynamy kontakt właśnie z firmami, ze sponsorami, komunikujemy się przez cały rok z biegaczami, żeby o nas pamiętali, przez cały rok też obsługujemy naszych beneficjentów, to znaczy oni mogą wysyłać do nas wnioski o wsparcie finansowe w zakupie protezy, wózków, rehabilitacji i my przez cały rok te wnioski rozpatrujemy, przyznajemy to do finansowania. Później zajmujemy się kwestiami związanymi z komunikacją zapisów, tak żeby wszystkie firmy wiedziały o tym, że można zgłosić swoją drużynę. No i potem wchodzimy już w ten etap realizacji takiej logistycznej, wszystkich zamówień, organizacji eventu, przygotowania imprezy, więc te elementy wszystkie muszą się poskładać i każdy musi mieć swój moment w ciągu roku, żeby zostało to wszystko dopięte.
16: Tegoroczny bieg, czyli ten swego rodzaju finał waszego jubileuszu, to 5 i 6 września tutaj w Krakowie. Wcześniej taki bieg odbędzie się w Warszawie. Czy my znamy już te osoby, którym pomożecie w tym roku? Jacy beneficjenci będą mogli skorzystać w tym roku z waszej pomocy? Nie tylko waszej jako fundacji, ale też pomocy właśnie uczestników, biegaczy.
17: Trudno wskazać konkretne osoby, bo tak naprawdę już na ten moment mamy ponad 80 beneficjentów, osób, które otrzymają takie wsparcie finansowe, ale tak jak wspomniałem, cały czas trwa ten nabór i też od liczby zapisanych biegaczy będzie zależała ta ostateczna liczba również beneficjentów. W poprzednim roku było to 159 osób. Myślimy, że w tym roku przy okazji tego 15-lecia jubileuszu uda nam się też jakiś rekord pomocowy tutaj wykręcić.
16: Ty jesteś też znany w Krakowie z takiego projektu przechodzenia wszystkich ulic w mieście. Czy tutaj też ci towarzyszyła jakaś taka chęć pokazania, że właśnie ta aktywność fizyczna jest no takim motorem napędowym do różnych właśnie innych, może też charytatywnych aktywności? Czy to był jakiś taki osobny projekt? Co to było?
17: Pomysł był absolutnie indywidualny, natomiast rzeczywiście zwróciłaś uwagę na bardzo ciekawą rzecz, to znaczy aktywność fizyczna coraz częściej towarzyszy ludziom na co dzień i coraz częściej powinniśmy też tych ludzi zachęcać do tej aktywności, bo praca za biurkiem, taka stacjonarna, powoduje pewne trudności i utrzymanie tej aktywności fizycznej na co dzień jest bardzo ważne. Dlatego my z jednej strony rzeczywiście zachęcamy pracowników do ruchu, zachęcamy ich do tego, żeby wystartowali w biegu, ale to się wiąże z kilkoma dodatkowymi elementami, to znaczy oni muszą zacząć wcześniej trenować. W tym roku organizujemy dodatkowe treningi, w ramach których biegacze mogą wziąć udział i przygotować się do startu we wrześniu. Zachęcamy również do tego, że jeżeli ktoś nie chce biegać, nie lubi biegać, nie może biegać, to żeby wystartował w Peber Walk, czyli takiej formule spacerowej, gdzie można przejść te 4 km w fajnym towarzystwie, zapisać się grupowo i wystartować.
16: Dlatego też chciałam nawiązać, że no chodzenie też nie musimy tylko biegać podczas Poland Business Run, ale też możemy chodzić, prawda?
17: To prawda. To jest też taki pomysł, z którego jestem bardzo dumny, że wprowadziliśmy w zeszłym roku tą formułę spacerową, a ona się dobrze przyjęła. W tym roku praktycznie już podwoiła się ta liczba spacerowiczów z zeszłego roku, więc nas bardzo to cieszy. I przenieśliśmy też ten spacer do Warszawy, do tej naszej drugiej lokalizacji stacjonarnej. W zeszłym roku spacer odbył się tylko w Krakowie, a w tym roku i w Krakowie, i w Warszawie.
16: Czyli to takie ułatwienie dla osób, bo nie wszyscy mogą biegać, nie wszyscy chcą biegać, a jednak chodzi każdy siłą rzeczy w jakiś sposób.
17: Tak, wprawdzie 4 km biegu to też nie jest dystans wymagający, bo od zawsze podkreślaliśmy to, że udział w Poland Business Run to jest praktycznie bieg dla każdego. Każdy jest w stanie te 4 km w limicie czasowym ukończyć. Niekoniecznie biegnąc, ale czasami troszkę biegnąc, troszkę spacerując. A jednak była grupa osób, którym ta presja w jakiś sposób przeszkadzała. Presja tego limitu czasowego i innych biegaczy, którzy cisnęli na wynik. Dlatego ta formuła spacerowa jest rzeczywiście formułą, która sprzyja temu, żeby nie śpieszyć się, ale żeby ten ruch był i żeby każdy też mógł się włączyć w pomaganie poprzez tą naszą inicjatywę charytatywną.
16: Czyli biegamy, chodzimy, ale też biegają dzieci i takie zapisy na te biegi dla najmłodszych.
17: Tutaj znów rozszerzyliśmy tą naszą formułę poza Krakowem. Zapraszamy również dzieci w Warszawie. Tam również na lotnisku Bemowo będą startowali najmłodsi. I znowu wracam do tego wątku aktywności, bo zachęcaliśmy dorosłych, ale też budowanie tej świadomości aktywności fizycznej na co dzień wśród najmłodszych pozwala im właśnie wzrastać w takim poczuciu, że ta aktywność fizyczna powinna być ważnym elementem codzienności, ważnym elementem życia, ale poprzez tą aktywność fizyczną, żeby też uczyć dzieci, że mogą pomagać tak, jak pomagają dorośli w Poland Business Run, żeby rodzice mogli też wytłumaczyć dzieciom w ogóle, dlaczego biorą udział w takim biegu, w takiej sztafecie. Dużo łatwiej jest to wytłumaczyć, jak dzieci też mogą doświadczyć tego ze swojej strony.
16: No, przykład idzie od dorosłych, prawda? Więc myślę, że to jest też takie fajne świadectwo, że faktycznie w fundacji uczycie no, nie tylko dorosłych, nie tylko zwracacie uwagę na te potrzeby dorosłych, ale też dzieci, no bo sam beneficjent tych biegów dla dzieci też jest małym beneficjentem.
17: Tak, dzieci pomagają małemu beneficjentowi. To też jest takie symboliczne wsparcie, bo to dziecko też pojawi się na biegu, będzie towarzyszyć najmłodszym biegaczom, więc poza tym wymiarem sportowym uświadamiamy też najmłodszym, że niepełnosprawność jest czymś zwyczajnym i uczymy ich, że osoby z niepełnosprawnością są wokół nas, ale są takimi samymi ludźmi jak my, a ta świadomość myślę, że też prowadzi do takiej zmiany społecznej, której byśmy oczekiwali.
16: Rozmawiałam z Agnieszką Pleti, waszą prezeską fundacji. Ona mówiła, że świadomość przez te 15 lat generalnie się już trochę zmieniła. Dawniej ta niepełnosprawność była ukrywana, umówmy się, amputację, której też tutaj poświęciliście swoją działalność, ją ciężko ukryć. Czy ty też widzisz tą świadomość społeczną, tą zmianę, że jednak ludzie z niepełnosprawnościami są może bardziej akceptowani, a z drugiej strony oni też chcą bardziej do ludzi wychodzić. Widać to?
17: Zmiana jest rzeczywiście bardzo widoczna. Na przestrzeni kilkunastu lat ta świadomość znacząco wzrosła. Wzrosła też dlatego, że rzeczywiście organizowane są różne kampanie społeczne, ale też ludzie zyskują większą świadomość dzięki różnym akcjom, dzięki różnym inicjatywom, dzięki temu, że też widzą niepełnosprawność w swoim otoczeniu. Bo poza jakby wsparciem finansowym naszych beneficjentów, my też próbujemy aktywizować ich zarówno pod kątem sportowym, zapraszając ich na jakieś obozy sportowe, pod kątem zawodowym, pomagając im wrócić na rynek pracy i też pod takim kątem społecznym, czyli to, o czym rozmawiamy, żeby uświadamiać ludziom, że niepełnosprawność nie jest czymś, co wyklucza nas z życia, jest tylko jakimś elementem, który może stanowić trudność, ale nie jest trudnością, która wyłącza nas z życia społecznego.
16: Dlaczego warto wziąć udział w Poland Business Run?
17: Zwróciłbym uwagę na trzy kluczowe obszary, które Poland Business Run oferuje. Pierwszy to jest ten wymiar charytatywny, czyli my możemy realnie wesprzeć beneficjentów w tym powrocie do sprawności. Drugi wymiar jest wymiarem sportowym, o nim też powiedzieliśmy, żeby zachęcać ludzi do aktywności fizycznej, bo to jest korzyść społeczna z tego, że ludzie uprawiają sport, są zdrowsi i chociażby mniej chorują, czy mają mniej jakichś trudności związanych z chorobami cywilizacyjnymi. A trzeci wymiar to jest wymiar związany z zaangażowaniem i integracją pracowników. Poland Business Run jest biegiem, w którym startują głównie pracownicy firm, korporacji. Oczywiście mamy też drużyny indywidualne złożone z grup znajomych, ale tu też ten wymiar integracyjny występuje, a więc my staramy się, żeby ludzie mieli przestrzeń do spotkania się. Jest to sztafeta, więc pięć osób musi się zebrać w zespole. Ta integracja zaczyna się już na tym etapie, w którym jesteśmy teraz, w etapie zapisu, bo trzeba sobie wymyślić jakąś ciekawą nazwę drużyny, żeby się wyróżniała. Trzeba wspólnie trenować trenować, trzeba się przygotować i potem pobiec, jednocześnie trochę rywalizując, a trochę współpracując. Bo pamiętam, jak ja startowałem w 2014 roku, to oczywiście rywalizowaliśmy z innymi sztafetami, ale rywalizowaliśmy też wewnątrz drużyny, kto najlepszy czas w tym naszym zespole osiągnie. Ale ta rywalizacja jest właśnie też połączona z tą współpracą, to znaczy przekazanie to symboliczne pałeczki sztafetowej wymaga jednak tego, żeby znaleźć się w tym tłumie biegaczy znajdujących się w strefie zmian, przekazać tą pałeczkę najszybciej jak się da i żeby kolejny zawodnik mógł wystartować i mógł też najlepszy czas wykręcić.
2: A w czasie tegorocznego Poland Business Run nie zabraknie też wydarzeń towarzyszących, bo na swoim starcie staną roboty humanoidalne i czworonożne. To będzie pierwszy taki wyścig w Polsce. 6 września na krakowskich Błoniach roboty zmierzą się w 3 konkurencjach. Robot Run ma łączyć nowe technologie z pomocą osobom z niepełnosprawnością ruchową po amputacjach i po mastektomii. My też włączyliśmy się w pomoc. Wśród tych niezwykłych zawodników pojawi się też robot Radia SK.
18: Piotr Biedroń, dyrektor Science and Technology Film Festival. Pomysł na Robot Run pojawił się z obserwacji tego, jak niesamowicie szybko rozwija się w ogóle robotyka. Jeszcze rok temu roboty humanoidalne miały problem z prostym chodzeniem, a minął rok i teraz biegają, tańczą, wykonują coraz bardziej skomplikowane zadania, zaczynają być dostępne dla zwykłych ludzi. Widać wyraźnie, że przyszłość, która nadchodzi, którą jeszcze niedawno oglądaliśmy w filmach science fiction, właśnie powoli staje się rzeczywistością. I stąd ten właśnie pomysł, żeby zrobić ten Robot Run po raz pierwszy w Polsce, bo tego jeszcze nikt nie robił, żeby pokazać, że te roboty są bliżej nas, że biegają, ale nie tylko, że biegają i walczą o medale i o puchary i o najlepsze czasy, ale także pomagają. Roboty nie tylko pokazują swoją technologię, ale także pracują charytatywnie.
2: Jak będzie wyglądał bieg?
18: Mamy 3 konkurencje. Pierwsze jest to bieg na 100 metrów. Roboty startują, robią zawijkę po 50 metrach i to taki kluczowy moment jest, gdyż tutaj robot musi delikatnie zwolnić, okrążyć śrubek i na pełnej szybkości wrócić. Drugi, już bardziej skomplikowany, to są slalomy. I w slalomach biorą udział 2 rodzaje robotów. To są czworonożne, czyli tak zwane pieski, oraz humanoidalne, czyli te, które brały wcześniej udział w zawodach. Tutaj będzie przede wszystkim sprawność robota. Na ile on okrąży słupek, przyspieszy i wróci. Także są też tu kary. Mięcie słupka, kara czasowa. I sam jestem ciekaw, kto sobie poradzi. Czy humanoidalne, czy czworonożne. Tego jeszcze nie sprawdzę, już zobaczymy.
2: Na czym polega wyjątkowość tych zawodów?
18: Wyjątkowość zawodów Robot Run polega na tym, że przede wszystkim nikt tego nie robił jeszcze w Polsce. To jest wyjątkowość. Przede wszystkim trzeba zebrać te roboty. Często pracują dla agencji, ale często też pracują w laboratoriach, na uczelniach przede wszystkim. Służą jako przedmiot do programowania i nauki programowania. I one stamtąd nie wychodzą. Teraz wyjątkowość polega na tym, że wyciągamy nie tylko z agencji reklamowych, które, gdzie tam roboty są tylko do promocji, ale jednocześnie z laboratoriów i zobaczymy, jak pójdą te całe zawody, bo sam jestem ciekaw, jaką rozwiną prędkość, gdzie będą mieć problemy.
2: Jest też drugi wymiar tych zawodów.
18: Robot Run ma również wymiar charytatywny. Chcemy pokazać, że roboty mogą nie tylko fascynować technologią, ale też przede wszystkim pomagać. Dlatego wydarzenie łączymy z Poland Business Run i jego ideą pomagania. Jednocześnie robot, który bierze udział w zawodach, on będzie walczył o puchar, o pierwsze miejsce, ale wszyscy partnerzy, którzy wystawiają swoje roboty, czyli opiekunowie tych wszystkich robotów, wpłacają też tak zwane wpisowe na fundację Poland Business Run, bo to też jest trochę takie połączenie dla mnie, że protezy, które otrzymują beneficenci fundacji, też są podobnie zbudowane jak nogi robota, na podobnych komponentach i technice, także to się bardzo fajny sposób łączy. Serdecznie zapraszam przede wszystkim wszystkich właścicieli robotów w Polsce. Przyjeżdżajcie 6 września. Nie tylko będziecie biegać, ale także będziecie pomagać. To jest najważniejsze.
2: A rozmawiała nasza reporterka Karolina Suder.
3: SK Kraków News. O tym się mówi w Krakowie.
2: Wyróżnienie to nazywane jest przez niektórych małopolskim Noblem. Chodzi o nagrodę Veritatis Splendor. Do tegorocznej edycji można zgłaszać osoby lub instytucje, które podejmują dialog międzykulturowy. Nagroda zostanie przyznana już po raz 9. O szczegółach nasza reporterka Karolina Suter.
19: Nagroda przyznawana jest osobom lub instytucjom, które wyróżniają się działalnością na rzecz drugiego człowieka oraz szerzą dialog między kulturami i religiami w duchu nauczania papieża Jana Pawła II.
20: Warto takie osoby, instytucje zgłosić do Nagrody Samorządu Województwa Małopolskiego Veritatis Splendor.
19: Mówił Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego. Laureatów wybiera Zarząd Województwa Małopolskiego przy wsparciu kapituły. Należą do niej przedstawiciele kultury, środowisk intelektualnych i społecznych.
2: Kandydatów można zgłaszać do 11 3 września, wysyłając dokumenty pocztą tradycyjną na adres Urzędu Marszałkowskiego lub składając na dzienniku podawczym. W ubiegłych latach nagrodą Veritatis Splendor uhonorowano m.in. Hospicjum Świętego Łazarza, Caritas Archidiecezji Krakowskiej, Polskie Sanktuarium Narodowe na Kalenbergu w Wiedniu. I to już ostatni temat w dzisiejszym magazynie reporterów Radia SK Kraków. Dominika Baraniec, dziękuję i do usłyszenia.
3: SK Kraków News. SK Kraków News.
2: Dominika Baraniec, to jest magazyn reporterów Radia SK Kraków.
3: To jest magazyn reporterów SK Kraków. Tym żyje Kraków.
2: Był wielkim malarzem, poetą i dramaturgiem, a całe życie związał z Krakowem. Dzieła Stanisława Wyspiańskiego możecie podziwiać w wielu częściach miasta. To m.in. w kościele Franciszkanów, w oddziałach Muzeum Narodowego lub w Rydlówce, oddziale Muzeum Krakowa. W naszym materiale zabierzemy Was w podróż śladami tego młodopolskiego artysty.
1: Jesteśmy przy placu Sikorskiego 6. Jest to piękny, dawny budynek z początku wieku XVIII, stary spichlerz. Magdalena Laskowska, kurator Muzeum Stanisława Wyspiańskiego. Szczęśliwie jest jednym z oddziałów Muzeum Narodowego w Krakowie i poświęcony jest w całości biografii i twórczości Stanisława Wyspiańskiego.
21: Stanisław Wyspiański, no postać, którą chyba każdy Polak zna, bo już nie mówię, że krakowianin, ale myślę, że każdy z naszych obywateli zna to nazwisko.
1: Tak, to wielki zaszczyt dla Muzeum Narodowego w Krakowie, że opiekuje się spuścizną po tym genialnym artyście, w moim mniemaniu i też w mniemaniu większości Polaków, jednym z najgenialniejszych i najlepszych artystów polskich w ogóle, a na pewno najwybitniejszym był malarzem, grafikiem, projektantem i twórcą przeróżnych innych rzeczy, jak właśnie czy plakaty, czy druki, czy meble, czy właśnie reformator teatru, genialny dramatopisarz również. I cieszymy się bardzo, że Muzeum Narodowe w Krakowie od zawsze było predestynowane do tego, żeby zbierać pamiątki i twórczość jego. A mam przyjemność tej ogromnej kolekcji pokazywać Państwu właśnie w tej przestrzeni.
21: A ta przestrzeń troszkę jest jednak mimo wszystko ukryta, wydaje się, bo przestrzeń nieduża, ale charakterystyczna, no chociażby kolorystyka tej przestrzeni jest tutaj nieprzypadkowa.
1: Tak, budynek jest niezwykle kameralny, świetnie w nim można pokazać portrety, pejzaże Stanisława Wyspiańskiego, które nie są wielkoformatowe, ale mamy tu również dzieła duże, kartony do witraży, czy meble, czy mamy też przedstawiony księgozbiór, to ułożony jest w takich charakterystycznych ścieżkach, bo cały budynek składa się z trzech przestrzeni, z trzech poziomów. Na poziomie pierwszym, do którego wchodzą grupy i państwo zwiedzający, to jest sala biograficzna, która wita opowieścią o samym artyście i tam mamy spektakularny zestaw pastelowych prac właśnie dotyczących rodziny Stanisława Wyspiańskiego, czyli to, co jakby dla Wyspiańskiego jest tak niezwykle charakterystyczne. Portrety dzieci, Helenka z wazonem, śpiący Mietek, czy Stanisław Wyspiański z żoną. Tam też w tej przestrzeni mamy pejzaże Krakowa, bo wiemy, że Wyspiański był z Krakowem związany niesamowicie, dlatego miasta tworzył, w tym mieście żył. I tam mamy widoki na przykład z okien jego pracowni, słynny cykl Kroniki kilku dni, czyli widoki na Kopiec Kościuszki, ale mamy też kilka prac olejnych, kiedy Wyspiański jeszcze mogąc tworzyć obrazy olejne, bo wiemy, że miał alergię na składniki farb i musiał po prostu zrezygnować z tej techniki na rzecz suchego pastelu, to tam mamy wczesne jego prace olejne, widoki z Akademii Sztuk Pięknych na Barbakan czy na Teatr Miejski. I w tej przestrzeni również, czyli w sali biograficznej, mamy też taką przestrzeń wyodrębnioną na pokazy, gdzie staramy się co roku pokazywać nieznane dzieła kompletnie jeszcze szerokiej publiczności i to jest jakby sala na parterze. Natomiast następnie wchodzimy na pierwsze piętro i to pierwsze piętro jest zdecydowanie poświęcone już nie tyle biografii, co wątkom charakterystycznym dla artysty.
21: No i tutaj właśnie jesteśmy, wchodzimy sobie taką niebieską klatką schodową, a ten kolor ścian, no też dla Wyspiańskiego charakterystyczny.
1: Tak, chcieliśmy nawiązać do ukochanego koloru Wyspiańskiego, czyli do tej słynnej ultramaryny. Wyspiański uwielbiał ultramarynę, jak wszyscy malarze impresjoniści tego czasu. Zaraził się pewnie tą fascynacją, tym kolorem w Paryżu i co ciekawe, przeniósł jakby na grunt Polski, na grunt Krakowa malowanie ultramaryną przestrzeni pracownianych, bo Wyspiański pomalował swój własny pokój, w którym pracował przy ulicy cukrowoderskiej, sufit, ściany na tą mocną ultramarynę i mało tego, nawet jak miał półki z książkami, to żona przygotowała mu zasłony, żeby przesłaniały te książki również w kolorze ultramaryny. I chcieliśmy w ten sposób jakby też nawiązać do tego koloru.
21: No dobrze, no to w takim razie mamy pierwsze piętro i wydaje się, że tutaj no widać całe spektrum twórczości Stanisława Wyspiańskiego, bo tych dziedzin jest tutaj sporo.
1: Tak, tak. W zespole kuratorskim, w którym był jeszcze pan dyrektor, profesor Andrzej Szczerski i pani konserwator Lucja Skoczyn-Rąpała, staraliśmy się pokazać te wątki najbardziej charakterystyczne, czyli mit, fascynacja Grecją, sztuką starożytnej Grecji i Rzymu, sakrum, czyli to, co Wyspiański notorycznie, do czego powracał, bo wiadomo, że fascynował się i tworzył dla czy katedry na Wawelu, czy kościołów, czy katedry lwowskiej, czy innych kościołów krakowskich, jak kościół na przykład Świętego Krzyża, ale też jest wątek związany z ludowością, wątek związany z fascynacją naturą i wątek związany z umiłowaniem historii, a przede wszystkim właśnie katedry na Wawelu.
21: Zerkam tutaj w prawo, bo na ścianie wisi no chyba topowy obraz Stanisława Wyspiańskiego. Ten widok krakowskich plant jest nam krakowianom bliski.
1: Tak, absolutnie. Jest jednym z ważniejszych obiektów w tej przestrzeni, też często podróżującym obrazem, ponieważ jest to obraz olejny, ostatni obraz olejny, który Wyspiański namalował w roku 1894, zaraz po powrocie do Krakowa z czteroletnich studiów w Paryżu i nazwał ten obraz Poranek nad Wawelem i rzeczywiście w sposób taki niezwykle z jednej strony impresjonistyczny, a z drugiej japonizujący, bo widzimy konary drzew, przez które musi nasz wzrok się przedrzeć, by zobaczyć dopiero sylwetę zamku i katedry wawelskiej. Wspaniale ten obraz oddaje umiejętności malarskie Wyspiańskiego, bo ta słynna mgła krakowska jest tu w sposób taki haptyczny, wręcz dotykalny ukazana. Wokół tego obrazu skupiliśmy dzieła związane właśnie z Wawelem, ponieważ Wyspiański, kłócąc się z Jackiem Malczewskim na plantach, co jest kwintesencją polskości, gdy Jacek Malczewski mówił, że to wierzby, że pejzaż, to Wyspiański mówił, nie, Polska to Wawel. I właśnie tutaj ta część jakby historyczna, to w większości jakby jest skoncentrowana na katedrze wawelskiej, to co Wyspiański dla niej robił, czyli głównie projektował i planował ten wielki poczet ważnych postaci historycznych do okien w katedrze, ale też mamy tutaj i szkice i mamy też już wielkoformatowy karton przedstawiający Wandę. Natomiast mamy też makietę związaną z Akropolis, czyli z wizją Stanisława Wyspiańskiego z roku 1904, jak chciałby przebudować wzgórze wawelskie po zejściu wojsk austriackich ze wzgórza, czyli to jest ten słynny pomysł na zbudowanie na wzgórzu parlamentu, Muzeum Narodowego, Akademii Umiejętności, teatru zainspirowanego teatrem greckim, ale też nagrobkiem Bolesława Śmiałego. Oczywiście ten wizjonerski projekt został zbombardowany przez naszych radnych i społeczeństwo Krakowa, ale jak wspaniale pisze w książce Matecznik Polski profesor Jacek Purchla, gdyby nie ten pomysł, nie byłoby potem Wielkiego Krakowa kilka lat później.
21: Przejdźmy sobie kawałeczek dalej, bo tutaj mówiłyśmy też o tej sferze sakrum. No i jak myślimy sakrum, no to od razu kojarzy nam się kościół franciszkanów w Krakowie, no i ten słynny witraż Wyspiańskiego.
1: Tak, z pewnością stoimy przed rulonem, bo ten karton, a właściwie jakby projekt do wykonania 1:1 okna mierzy 8,5 metra długości, więc nie dałoby się go zaprezentować w żadnym krakowskim muzeum, bo nie ma tak wysokich sal, więc on musi być w części nawinięty na taki wałek. Jest to jeden z chyba najpiękniejszych witraży przełomu wieków XIX i XX w Europie. Nie ma podobnej skalą i kunsztem artystycznym podobnego witrażu i mamy to szczęście, że w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie mamy dwa kartony wykonawcze, czy karton pastelowy, którego tutaj nie eksponujemy w częściach, natomiast eksponujemy projekt na płótnie. To są zszyte bryty tkaniny płóciennej, na której takimi specyficznymi farbami rafaelowskimi, bardzo ciekawą techniką, bo to są takie rodzaj pałeczek kredek, ale mających strukturę farby olejnej, tylko bez wypełniacza mokrego, Wyspiański namalował 1:1 postać Boga Ojca, który stwarza świat z chaosu i sposób ekspresji tego przedstawienia jest absolutnie awangardowy. Wyspiański absolutnie wychodzi poza ówczesne kanony projektowania witraży. To jest dynamiczne, to jest niezwykle symboliczne i nie było w tym momencie się w Krakowie warsztatu witrażowniczego, który by umiał wyciąć szkła tak w skomplikowanych kształtach, jak wymyślił to Stanisław Wyspiański, wobec czego klasztor franciszkanów, państwo, którzy zarządzali tym przedsięwzięciem, czyli gwardian franciszkanów, sprowadził specjalnie z Innsbrucka, bo wtedy wiadomo, my byliśmy częścią zaboru austriackiego, więc Innsbruck był jakby najbardziej bliski, miał dobrej klasy fachowców i to oni wycięli w szkle i wprawili do klasztoru, do kościoła ojców franciszkanów w 1904 roku to okno i szczęśliwie też bardzo franciszkanie dbali bardzo o witraże i w czasie I i II wojny światowej chowali do skrzyń witraże Wyspiańskiego, bo Wyspiański nie tylko zrobił Boga Ojca do okna zachodniego, ale też tutaj kartony obok mamy zaprezentowane na ścianach, robił kartony witrażowe z tak zwanymi żywiołami do prezbiterium i też zrobił tam witraż ze świętym Franciszkiem i świętą Klarą i też mamy to wyeksponowane w tej przestrzeni. I tu są też te słynne kwiaty Wyspiańskiego, czyli jakby taki znak charakterystyczny tego artysty, czyli przeskalowany kwiat, ale kwiat polny, kwiat polski. Wyspiański wpisywał się w nurt tego, co się działo w tym czasie w sztuce, tak jak Alfons Mucha malował, prawda, kobiety z wielkimi orchideami w rękach, czy wielkimi kwiatami egzotycznymi. Wyspiański jakby również przeskalowywał kwiaty, ale kwiaty właśnie polne albo kwiaty ogrodowe. I tutaj mamy kwiaty, które widział, czy w ogrodzie przy franciszkanach, czy na bielanach, czy w tyńcu, czyli słonecznik, lilia, maki, rumianki, no i te słynne róże oraz nasturcje, które wypełniają transept i prezbiterium kościoła franciszkanów. Wyjątkowej urody, przepiękne, secesyjne i polichromia, i witraże, które jakby no, tworzą kościół franciszkanów, który jest jednym z najpiękniejszych chyba kościołów młodopolskich w ogóle.
21: Trochę nam się pojawiał już ten wątek ludowości, bo myślę, że kwiaty, polskie kwiaty, polne kwiaty, no to to jest właśnie ten element ludowy, który Wyspiański no też bardzo lubił i też ukazywał w swoich sztukach, dziełach malarskich. No i tą ludowość widać właśnie chociażby teraz w tej sali.
1: Oprócz kwiatów Wyspiański wprowadza na ściany fragmenty jakby z serdaków, elementy z serdaków ludowych. Matkę Boską, która jest adorowana przez anioły, również przedstawił jako wiejską kobietę w gorseciku i w chuście ludowej. Ale Wyspiański ogromnie związany z kulturą ludową i z fascynacją był z wielu względów. Raz, że był taki trend, prawda? Około 1900. Wszyscy szukali korzeni. Węgrzy, Czesi, Polacy, Słowacy szukali korzeni w sztuce ludowej swojej własnej narodowości. Natomiast Wyspiański do tego jeszcze miał żonę z ludu. Teofila była z Konar, czyli z wsi pod Tarnowem i ona pięknie śpiewała pieśni ludowe, mówiła gwarą. On też prosił, żeby ubierała się na ludowo i żeby dzieci były ubierane też w różne serdaczki. I to też było ten słynna chłopomania. Jakby to samo działo się przecież u Rydlów i to samo działo się u Tetmajerów, więc Wyspiański jakby w tym nurcie też w jakiś sposób ładnie się wpisuje.
21: No to skoro jesteśmy przy Rydlach i przy Tetmajerach, to przechodzę do wesela, czyli do teatru, dramaturgii, sztuki. Wy o tym teatrze także mówicie w osobnej sali i to za pomocą nowoczesnych technologii.
1: Tak, jest specjalna sala poświęcona teatrowi. Scenariusz do niej przygotowała pani Ewa Kalita-Garstka, teatrolog. I tam pokazujemy na przykładzie drobnych druków, ale też fragmentów samych dramatów scenicznych. Pokazujemy cztery właściwie różne sztuki Wyspiańskiego po 1945 roku grane na deskach teatrów polskich. I tak mamy na przykład Akropolis Grotowskiego, mamy Wajdy Noc Listopadową i mamy na przykład Grzegorzewskiego La Bohème. Czyli pokazujemy te najsłynniejsze, najbardziej spektakularne wydarzenia po 1945 roku związane z Wyspiańskim. Ale oprócz tego jeszcze mamy tam tak zwane wiary, czyli państwo mogą sobie zwiedzający zobaczyć miejsca związane z Wyspiańskim w Krakowie, czyli tam, gdzie Wyspiański de facto rozkładał sztalugi, czyli na przykład na ganku sukiennic, by malować Kościół Mariacki, to tam postawiliśmy kamerę wiarową, albo na Błoniach z widokiem na kopiec Kościuszki, albo na jednym z bastionów na Wawelu z widokiem na Zakole Wisły. Także polecamy serdecznie również skorzystanie z takiego obejrzenia, takiego krótkiego filmu.
21: I kostiumy też tam można podziwiać.
1: Tak, tam w sali związanej z teatrem widzimy kostium do Pallas Ateny, kostium z XX wieku, natomiast w przestrzeni pierwszego piętra mamy kostium, który Wyspiański zaprojektował osobiście sam do sztuki Protesilla z Iladamia dla Heleny Modrzejewskiej. I to jest przeciekawy kostium, bo Helena Modrzejewska, by te kostiumy zostały zrealizowane i rekwizyty, sama oddała część swojego honorarium teatrowi, bo Wyspiański, jak wiemy, był niesamowicie skrupulatny i niesamowicie dążył do celu wręcz bezkompromisowo na każdym polu. I jest ta słynna anegdota o tym, że uparł się, by tarczę Protesilasa, wzorowaną na jednej z tarcz w Muzeum Berlińskim, wykonać również w Berlinie. I ta tarcza pochłonęła właściwie tak ogromną sumę pieniędzy, że właściwie kosztowała tyle, co całość tej scenografii. I nasz w trakcie sztuki osoby z teatru, które oglądały tą sztukę, zobaczyły tą tarczę tylko przez chwilę, gdzieś w tyle mignęła i jeden z tych panów powiedział, że są to wyrzucone pieniądze w błoto, bo wystarczyłoby nawet mieć wycieraczkę w ręce i zrobiłby to ten sam efekt, ponieważ z widowni nie było widać kunsztu tej tarczy. No ale Wyspiański był perfekcjonistą i zawsze dopinał swego i ta suknia właśnie też jest jego projektu.
0: Dlaczego warto was odwiedzić i poznawać tę sztukę Stanisława Wyspiańskiego?
1: Po pierwsze i chyba najważniejsze jest to, no, genialny artysta. Piękne dzieła sztuki. Właściwie nie ma tutaj jednej słabej pracy. To są ikoniczne jakby wyobrażenia, które jakby w naszym jakby języku Polaków są tak znane jak na przykład czy Chochoł, czy Róża właśnie okryta słomą, czy w ogóle Kopiec, Kościuszki, widoki na Kopiec Kościuszki. To są rzeczy jakby ikoniczne dla nas, no i słynne Wesele oczywiście, które każdy w szkole, w liceum czyta i to Wesele w jakiś sposób tu też jest przedstawione i czytelne.
16: Dziś odwiedzamy stałe wystawy w krakowskich muzeach i tak postanowiliśmy podążać niejako śladami Stanisława Wyspiańskiego. Stanisław Wyspiański, postać jak najbardziej kojarząca się z Krakowem. Odwiedziliśmy już Muzeum Wyspiańskiego, czyli oddział Muzeum Narodowego w Krakowie, a w tym momencie jesteśmy w oddziale Muzeum Krakowa, właśnie w Rydlówce, która też z Wyspiańskim ma trochę do czynienia.
6: No bo właśnie Wyspiański to postać nie tylko z Krakowem związana, ale i z Brynowicami. Mam na imię Kamil Kopek, pracuję co dzień w Rydlówce, oddziale Muzeum Krakowa, czyli tym domu słynnego Wesela. Może nie tak ściśle jak Włodzimierz Tetmajer czy Lucjan Rydel, niemniej Wyspiański tutaj bywał, był gościem, a przede wszystkim był gościem na najsłynniejszym weselu, weselu Lucjana Rydla i Jadwigi Mikołajczykówny, jesienią, w listopadzie 1900 roku. I to tutaj, w tym domu, Wyspiański zobaczył, usłyszał Wesele, usłyszał swój narodowy dramat, ale też zainspirował się tym, co się tutaj wówczas działo. To spotkanie miasta i wsi, panów i chłopów bawiących się razem, siedzących, jedzących, pijących przy wspólnym stole. To było tą aurą, tą niesamowitą historią, która go zainspirowała i którą do dzisiaj czuć w tym domu. Dlatego zapraszamy do zobaczenia tego domu i poznania kolejnych pomieszczeń tych oryginalnych przestrzeni, w których goście weselni bawili się i które widział Wyspiański przed laty.
16: To zaraz sobie taki spacer po Rydlówce odbędziemy, ale przypomnijmy właśnie ten fakt, że te ponad 100 lat temu Kraków i Bronowice to były dwa osobne byty. Kraków to miasto, Bronowice wieś i niejako dziś łączymy to jako jedna z dzielnic Krakowa, niemniej kiedyś tak nie było.
6: Tak, jeszcze w czasach, gdy młodopolscy malarze zaczęli tu przyjeżdżać, to ten odległy 6 km od rynku głównego to była przestrzeń bardzo daleka, można powiedzieć. Tutaj wieś, charakter pagórkowaty, ludzie uprawiali rolę, hodowali zwierzęta. Zupełnie inaczej żyło się tu, a inaczej żyło się w Krakowie. Szczególnie jeszcze wtedy tym Krakowie z przełomu wieków, Krakowie zamkniętym w murach miejskich, w przeległych ulicach, no miasto hermetyczne, pamiętające swoją dawną stołeczność, ale jednak oddalone od wsi. Natomiast tutaj ludzie wówczas żyli trochę inaczej, co do dzisiaj można jeszcze poznać po zabudowie, po charakterze tej wsi, tej dzielnicy dziś, ale cały czas ta wiejskość wychodzi.
16: To czasy młodej Polski, która charakteryzowała się pewnymi nurtami i taką w ogóle miłością do otaczającej nas przyrody i do tej tak zwanej chłopomanii. Czym to było?
6: No właśnie to jest ten nurt, który się rozwinął końcem XIX wieku. Przyjechał do nas tak trochę z Paryża, bo tak jak malarze paryscy odnaleźli to podparyskie Barbizon, czyli tą miejscowość będącą dla nich inspiracją, skąd czerpali przestrzeń, energię i obrazy, tak tutaj nasi malarze młodopolscy, czyli z tego polskiej wersji modernizmu, przyjechali do podkrakowskich Bronowic i niejako ją odkryli, ją, tą wieś, a niejako dopiero stworzyli na nowo. Dlatego Bronowice, jakie znamy dzisiaj, ta zieleń, przestrzeń, tych pięknych ludzi, ta ich szlachetność, szlachetność na twarzach i folklor na strojach, to jest coś, co ci malarze wydobyli, a po części dopiero stworzyli. Właśnie w Młodej Polsce.
21: I to była też taka kolebka młodopolska, no bo tych artystów tworzyło tutaj dość dużo. No, wymienialiśmy już przed chwilą takie nazwiska jak Tetmajer, Lucjan Rydel, właśnie Wyspiański. No, spore to zagłębie artystyczne tutaj w Bronowicach.
6: Tak, to zagłębie się jakby trochę dopiero później stworzyło, bo początkowo jednym z pierwszych, który tu w ogóle przyjechał, to był Ludwik de la Vaux. Jego obraz można zobaczyć właśnie tu w Rydlówce. Jest to Lato w Bronowicach. Jest to piękny, sielski obraz w takich pastelowych kolorach, przedstawiający tą wieś z przełomu wieków. Taką spokojną, delikatną. To lato po prostu czuć na tym obrazie. Natomiast wraz z nim i później przybywał tutaj też Stanisławski, Sikulski, przyjaciele Włodzimierza Tetmajera, jego też brat Kazimierz Przewa Tetmajer, także zarówno malarze, jak i literaci, poeci z czasem.
21: Wesele. Chyba najbardziej znane dzieło Stanisława Wyspiańskiego, jeśli chodzi o dramat, właśnie tutaj w Bronowicach miało miejsce. Co to jest za opowieść? Jak to się stało, że to właśnie tu?
6: Zaczęło się od tego, że Włodzimierz Tetmajer i jego żona Anna prowadzili tutaj dom, taki dom trochę otwarty. Przyjmowali gości, malarzy, literatów, przyjaciół. Bywali tutaj ludzie różni z różnych środowisk, ale bywał tu też Lucjan Rydel oczywiście. No i on zakochał się w młodszej córce Jancentego, czyli w siostrze Anny, czyli tak naprawdę szwagierce Tetmajera, no i postanowił wziąć z nią ślub. No i żeby znaleźć dom, przestrzeń, pomieszczenie, w którym to wesele mogłoby się odbyć, to nie było to takie łatwe, dlatego że, bo proszę sobie wyobrazić, goście z miasta, ci wszyscy zamknięci, skupieni wokół krakowskich salonów i goście wiejscy, ci, którzy na co dzień mieszkali tutaj w Bronowicach, ciężko było ich połączyć wspólnie. Dlatego ten dom Tetmajerów, który był hybrydą, trochę dworem, trochę chałupą, trochę, znaczy wciąż był na wsi, ale jednak miał już swoją miejskość w sobie, był tą przestrzenią wspólną, którą idealnie można było połączyć tych gości, gdzie każdy czułby się u siebie i też każdy czułby się swobodnie na tym weselu.
21: Wróćmy do samej Rydlówki, bo pomieszczeń tutaj mamy kilka. Zróbmy sobie taki spacer po tej chałupie. No właśnie, bo jak już wchodzimy na teren tego muzeum, to faktycznie my widzimy oryginalną bronowicką chatę. To nie jest kamienica, to jest chata mieszkalna.
6: Tak, dosłownie. Jest ona drewniana w większości, przynajmniej w tej starej części, tej pamiętającej czasów jeszcze Tetmajera. Także podłogi, ściany, stropy, wszystko jest oryginalne, no 120-130-letnie po części. Także jest to rzecz naprawdę niesamowita. Wchodząc tutaj do tego domu, czujemy, że cofamy się w czasie. Wchodzimy w miejsce wesela, tak dosłownie, no i też w miejsce Młodej Polski. Także zapraszam na taki krótki spacer.
21: Jesteśmy w pierwszej sali, widać tutaj obrazy, no bo wiemy, że Tetmajerowie to też byli artyści, stąd myślę też ta hybryda dworu i trochę, no, tej chłopskiej kultury.
6: Tak, Włodzimierz Tetmajer był artystą, malarzem. Jego brat, który tutaj co prawda nie mieszkał, ale bywał, Kazimierz, też był bardzo znany, rozpoznawalny. Natomiast ich dom zawsze był takim połączeniem miasta i wsi, no bo Anna, jego żona, prowadziła dom po wiejsku, zgodnie z tradycją, wychowywała dzieci zgodnie z wiejskim takim zwyczajem i stylem. Natomiast Włodzimierz zawsze był panem z miasta i dlatego ten ich dom był takim czymś łączącym te światy tamtych czasów, no i też te dwie skrajne grupy społeczne. Natomiast pomieszczenie, w którym jesteśmy, ono jest troszkę późniejsze, dobudowane po 1912 roku i to jest pomieszczenie, w którym Lucjan Rydel, już kolejny właściciel tego domu, gdy to odkupił od Tetmajerów, to założył tutaj coś na kształt biblioteki, pokoju do pracy, gabinetu, dlatego to jest już troszeczkę późniejsza część, niemniej cały czas utrzymana w realiach epoki Młodej Polski.
21: No to przejdźmy sobie dalej, wchodzimy sobie teraz po drewnianych schodach i wydaje mi się, że już tutaj przejdziemy faktycznie do tego wnętrza Rydlówki, do tego serca i do tych przestrzeni, w których odbywało się oryginalnie wesele.
6: Tak, jesteśmy w tym momencie właśnie w izbie tanecznej. To jest przestrzeń, w której goście weselni bawili się, tańczyli. To tutaj odbywały się też oczepiny, czy ten huczny obrząd zmiany panny w mężatkę. I to tu na tej podłodze dosłownie goście się bawili. Pod tym stropem, na którym jest wypisana data 1894, rok wybudowania tego domu. Także przestrzeń jest w pełni oryginalna i dlatego trochę jakby inspiruje nas, żeby zobaczyć, usłyszeć to wesele, które tutaj było.
21: Widzimy oczywiście krakowskie akcenty, no bo jak żeby inaczej. Czapka z pawich piór, tutaj taki element może dekoracyjny, oczywiście obrazy przedstawiające kobiety ubrane w te krakowskie stroje, no i same stroje również tutaj mamy.
6: Tak, u nas możemy zobaczyć oryginalne stroje, zarówno ten należący do Jadwigi Mikołajczykówny, czyli panny młodej z wesela, jak i do jej brata. Poza tym na naszych obrazach można też zobaczyć barwę tych strojów krakowskich kobiecych, malowanych już przez artystów, troszkę przetworzonych stworzonych, ale inspirowanych dokładnie tym, co dziewczyny wtedy nosiły na sobie. Mamy obrazy i przedstawiające Annę i Jadwigę, także można to śmiało zobaczyć. Te panny mikołajczykówny sprzed 120 lat.
21: No piękne jest to nawiązanie do tej polskości, do tego właśnie folkloru, o którym wydaje mi się czasem zapominamy, bo folklor jest takim elementem niszowym, chociaż wydaje mi się, że teraz w dzisiejszym świecie jest trochę taki boom na odtwarzanie różnych folklorystycznych elementów, czy to w sztuce, czy w muzyce, bo tych zespołów chociażby folklorystycznych jest coraz więcej.
6: Zespoły to jest pierwsza rzecz. Myślę, że to jest jak najbardziej dobre spostrzeżenie, dobra myśl, że w tą stronę trochę idzie zwrot. Natomiast poza tym też i wzornictwo, i trochę kultura, i sztuka, i spędzanie czasu, czy tam odtwarzanie zwyczajów i obrzędów, które się już w pewnym czasie, w sensie zamarły, ale teraz przeżywają taki renesans, to powoli się dzieje. My też to obserwujemy, że często goście przychodzą do nas, pytają o te autentyczne bronowickie stroje, autentyczne elementy stroju krakowskiego, już tak szerzej patrząc, więc jest to rzecz, która bardzo ludzi ciekawi, bardzo chętnie do nas zaglądają i chcą to poznać, chcą zobaczyć to tu właśnie w Bronowicach Małych.
21: Z tej sali tanecznej przechodzimy do kolejnego pomieszczenia.
6: Teraz wchodzimy do izby sceny. Jest to przestrzeń odtworzona, albo raczej stworzona tak, jak Wyspiański to widział. To nie są dokładnie te meble, które typuje podczas wesela, bo na czas zabawy weselnej meble były uprzątnięte. Tutaj był wtedy tylko stół biesiadny, przy którym siadali biesiadnicy. Natomiast dzisiaj jest to tak, jak Wyspiański to zobaczył. Czyli te meble łączące dom pański i chałupę wiejską. Te proste stołki kuchenne, piec wielony do maści, skrzynia wianna. To, co tutaj być wtedy mogło, plus biurko inteligenckie, biurko Tettmayera, czy też obrazy, strzelby, broń, obrazy o tematyce takiej historycznej, jak na przykład Matejkowski Wernychora. To wszystko tworzy Polskę tamtych czasów. Te cztery stany społeczne, zatopione w jednej przestrzeni, niemal teatralnej, ale w tej, którą Wyspiański stworzył, a może też zobaczył, widząc bawiących się chłopów i panów razem i siedzących przy jednym stole.
21: Kolejne pomieszczenie to...
6: Ostatnie z naszych pomieszczeń już tutaj, to jest alkierz, czyli tak naprawdę sypialnia państwa domu. Przestrzeń wyłączona z zabawy weselnej, ponieważ w tym czasie spały tutaj dzieci. Natomiast dzisiaj jest to przestrzeń, która nam służy do opowieści o gościach weselnych. Tych autentycznych postaciach, które tutaj były, które brały udział w tym wydarzeniu. A także mamy tutaj trochę pamiątek z rodziny Rydlów. Z ich depozytów wypożyczonych, oryginalnych, absolutnie. Jak chociażby skrzynia Jadwigi Mikołajczykówny, czyli

0: Tutaj mamy portrety też i rodzin Tetmajerów, i gości z Bronowic, i gości z miasta. Tych miejskich, jak chociażby Rudolf Straszewski, Antonina Domańska, Zosia, Haneczka, czyli ci, którzy przybyli tutaj, by bawić się razem z Lucjanem i Jadwigą. Ale mamy też gości wiejskich, jak Hirsch Singer, jak jego córka Rachela, czyli Pepa Singer, czy też goście będący krewnymi Jadwigi, czyli jej rodzice, bracia i najbliżsi sąsiedzi.
1: Jak potoczyło się wesele, to dowiecie się Państwo z dramatu oczywiście, bo myślę, że w tym momencie warto sobie czasem do niego wrócić, bo dramat jest bardzo aktualny, mimo że od jego napisania no już minęło trochę czasu.
0: Dokładnie, czas leci, niemniej dramat Wesele no, cały czas jest godny uwagi, opowiada cały czas o Polakach, o nas samych, nas jako narodzie. No i też ta postać tego chochoła, który przez to okienko stąd, dosłownie z ogrodu rożanego zagląda, który jakby stawia te niewygodne pytania, pyta o tą polskość, pyta o tą możliwość i szansę na połączenie się tych różnych stanów, różnych grup społecznych, to kiedyś było na czasie, kiedyś opowiadał o Polakach i dzisiaj jest to samo. Wciąż Polska potrzebuje tego połączenia i tutaj właśnie Muzeum Krakowa w Rydlówce trochę o tym opowiadamy, trochę prowadzimy zajęcia edukacyjne dla młodzieży, dla dzieci, żeby i ten dramat był wciąż żywy, ale żeby też te wartości, które Wyspiański zawarł w tym dramacie, cały czas żyły, trafiały do młodzieży, no i też wpływały na kolejne pokolenia.
1: I myślę, że były zrozumiane, bo Wesele nie uchodzi za wcale łatwe dzieło z tego, co mówią uczniowie. Tak, edukacja również, bo wy jako Muzeum Krakowa, jako oddział tutaj w Rydlówce prowadzicie też takie coroczne wydarzenie, tak zwane osadzenie chochoła. Tutaj też przypominacie o tych wydarzeniach z Wesela, ale o tym też krzewieniu folkloru właśnie.
0: Tak, co roku robimy osadzenie chochoła, czyli takie duże święto oddziału, ale nie tylko święto Rydlówki, ale i całej dzielnicy Bronowice. Kiedy to na krzewie róży przed Rydlówką osadzamy tą wiechę słomy po prostu, ten chochół, ale w towarzystwie teatrów, szkół, lokalnych grup rekonstrukcyjnych, a również sympatyków tematów Młodej Polski. Czasami zdarza się, że przychodzą do nas jacyś honorowi goście, prezydent miasta lub postaci związane z muzealnictwem i światem historii i sztuki. No i tutaj wspólnie świętujemy, bawimy się przez dzień, a wieczorem mamy takie prowadzenie performatywne. Kiedy to na jedną noc to wesele odżywa w tych izbach, w tych pomieszczeniach, tutaj cały czas goście wtedy się bawią, kiedy można przyjść jako uczestnik wesela, wziąć w tym udział, zobaczyć, zostać obtańcowany, wprowadzić zakąski przy stole biesiadnym i niejako doświadczyć tego performensu dzisiaj, ale tego, co się działo tutaj przed tymi 125 laty.
2: A w Muzeum Wyspiańskiego w Bronowickiej Rydlówce z mikrofonem Radia SK była nasza reporterka Ula Bienia-Niesyczyńska. Oczywiście o Rydlówce i Muzeum Wyspiańskiego możecie poczytać na dedykowanych stronach internetowych, o Wyspiańskim na mnk.pl, o Rydlówce na muzeumkrakowa.pl w zakładce Rydlówka. Tam też godziny otwarcia i ceny biletów. Warto zajrzeć i oczywiście odwiedzić te miejsca. I to już ostatni temat w dzisiejszym magazynie reporterów Radia SK Kraków. Dominika Baraniec. Dziękuję i do usłyszenia.
3: Słuchacie SK Kraków News. SK Kraków News. To jest magazyn reporterów SK Kraków. SK Kraków News.
2: Dominika Baraniec, to jest magazyn reporterów Radia SK Kraków.
3: SK Kraków.
2: 50 tysięcy złotych dziennie to kara, którą miasto zaczęło naliczać firmie Gulermak za opóźnienia w oddaniu tramwaju do Mistrzejowic. Termin minął 31 sierpnia. Inwestycja jest na razie po odbiorach Straży Pożarnej oraz Sanepidu.
4: Krzysztof Wojdowski, zarząd dróg miasta Krakowa. No, zgodnie z aneksem, który był podpisany, ta data dostępności tramwaju do Mistrzejowic, czyli linii KST4, to była 31 sierpnia, no, czyli w domyśle tramwaj miał pojechać 1 września. Tak się nie stało. No, w związku z tym, zgodnie z tymi zapowiedziami, które pan prezydent Stanisław Krocik wcześniej deklarował, my to podtrzymujemy. No, od dzisiaj zaczynamy naliczać kary umowne. Natomiast to, co może ważniejsze w tej całej sytuacji, no to oczekujemy przede wszystkim tego, żeby ten tramwaj jak najszybciej pojechał, bo jest on oczekiwany przez mieszkańców. No i mamy nadzieję, że rzeczywiście tak się stanie. My jako miasto jesteśmy gotowi do tego, żeby wszelkie odbiory możliwie szybko przeprowadzić, no bo oczywiście nasi inspektorzy też muszą nie mieć zastrzeżeń do całej tej inwestycji, więc no, z naszej strony my jesteśmy tutaj gotowi do tego, żeby jak najszybciej to przeprowadzić.

0: mamy nadzieję, że ten tramwaj rzeczywiście w miarę szybko już zostanie uruchomiony dla mieszkańców.
1: To jest niebagatelna kwota, bo to jest 50 tysięcy złotych za każdy dzień zwłoki. Na jakim my jesteśmy etapie w ogóle teraz obecnie?
0: Z punktu widzenia miasta ustały już wszelkie takie okoliczności, które wskazują na to, że można ten termin dostępności linii tramwajowej KST4 odkładać i sporządzać jakiś kolejny aneks. Przypomnijmy, że rzeczywiście podczas całego tego procesu inwestycyjnego wystąpiło kilka takich okoliczności, które powodowały przesunięcie terminu i to były takie okoliczności, co do których zarówno wykonawca, jak i miasto się zgodziło. Na samym początku była już na starcie opóźniona troszkę ta inwestycja z powodu szukania jakby miejsc do tego, żeby tej zieleni tam wprowadzić możliwie dużo. Po drodze wystąpiły również jeszcze takie polecenia zmiany wynikające z konieczności chociażby na przykład wybudowania muru oporowego na jednej z ulic, co tak naprawdę wyszło w trakcie budowy, że po prostu trzeba z powodów bezpieczeństwa oraz różnych innych technicznych to wykonać. Wreszcie, jak Państwo doskonale pamiętacie, mieliśmy sytuację związaną z odkopaniem całkiem sporego arsenału w okolicach Mistrzejowic, więc to też wpłynęło na te wszystkie prace. Zatem stąd wzięła się ta data 31 sierpnia tego roku, natomiast na ten moment my nie widzimy tutaj jakichś okoliczności, które miałyby wpłynąć na to, żeby ten termin jeszcze przesuwać. No, w związku z tym sięgamy po ten instrument, który jest zapisany w umowie, czyli kary umowne. Zaczynamy je naliczać.
2: Julia Zbroja, Biuro Prasowe Gulermak. Zakończyły się odbiory Straży Pożarnej oraz Sanepidu. Inwestycja jest obecnie zgłoszona do procedury odbioru w nadzorze budowlanym.
0: Miasto zrobiło wszystko, co jest możliwe po stronie miasta, żeby ta inwestycja mogła się w terminie zakończyć, czyli w tym terminie aneksowym 31 sierpnia. No, oczekujemy, że jeżeli ten tramwaj nie pojechał 1 września, no to oczekujemy, że on jak najszybciej pojedzie. Natomiast jakie są tutaj powody tego opóźnienia, no to już naprawdę trzeba po prostu pytać firmę. I z naszego punktu widzenia my jesteśmy gotowi na to, żeby tą inwestycję jak najszybciej odebrać i udostępnić ją mieszkańcom.
1: Skoro nie 1 września, to kiedy pojedziemy tramwajem do Mistrzejowic?
0: No tutaj ten termin, który pojawił się w przestrzeni publicznej, to jest termin w okolicach połowy września, natomiast no on nie jest w żaden sposób tutaj oficjalnie przedstawiony. Patrząc po prostu na to, co się dzieje na placu budowy i też znając pewne procedury właśnie odbiorowe, chociażby procedury inspekcji nadzoru budowlanego, no to wydaje się, że ten termin może być realny.
3: A tramwaj do Mistrzejowic to 4,5-kilometrowa trasa wraz z tunelem, która skróci czas dojazdu do centrum miasta o 12 minut. Urzędnicy szacują, że dziennie będzie korzystało z niej 30 tysięcy pasażerów. A temat śledzi nasza reporterka Ula Bienia-Niesyczyńska.
4: To jest magazyn reporterów Eski Kraków. To jest Eska Kraków News.
3: Duży stół, przy którym ciągle coś się dzieje, nostalgiczna muzyka i narrator to poruszający spot Zupy na Plantach, organizacji pomagającej osobom w kryzysie bezdomności na terenie Krakowa. Filmik pokazuje, że pomoc drugiemu człowiekowi zaczyna się od zauważenia go i wysłuchania.
5: Gdybym miał taką możliwość, żebym mógł usiąść przy stole mojej babci, byłbym bardzo szczęśliwym człowiekiem. Po prostu zdarzyło mi się tak, że od stołu odszedłem.
6: Justyna Pertkiewicz i od kilku lat jestem wolontariuszką Zupy na Plantach. Głównym bohaterem tego spotu jest stół, przy którym dzieje się życie, przy którym spotykają się ludzie, rozmawiają, a z drugiej strony przenosimy się do pustostanu, gdzie mieszka Marek, gdzie też jest stół, ale przy którym on jest sam. Samotność na ulicy jest czymś, co najbardziej doskwiera.
7: Co chcieliście pokazać?
6: Jeżeli człowiek trafia na ulicę, to znaczy, że po drodze wywróciło się wiele rzeczy. I to, że nie ma domu, to jest jedno. Najtrudniejsze, wydaje mi się, w tym życiu na ulicy jest to, że skoro tam się już ktoś znalazł, to znaczy, że nie ma nikogo, zupełnie nikogo, jest zupełnie sam. I właśnie to chcieliśmy pokazać też w tym spocie. Dramatem tych ludzi nie jest to, że nie mają kanapki, czy że nie mają stołu, tylko właśnie to, że są samotni.
5: Brakuje mi tego stołu, żeby tak usiąść razem po prostu, spotkać się i pogadać. Za tym tęsknię najbardziej.
7: W marcu przeprowadzono badanie. Co pokazało?
6: W marcu tego roku na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zostało przeprowadzone badanie. W ramach tego badania przeprowadzono liczenie osób w kryzysie bezdomności. W Krakowie według tych badań przebywa, to są dane z marca, 1197 osób w kryzysie bezdomności. Część z tych osób korzysta z placówek, z noclegowni, część żyje na ulicy, po prostu w pustostanach, namiotach czy po prostu na ławkach. Są wśród tych osób również osoby, które znajdują się poza systemem pomocy społecznej. Właśnie do takich osób wychodzimy z pomocą, zauważamy po prostu te osoby.
7: Za oknami jeszcze letnia pogoda, ale powoli zbliżamy się do jesieni. Osobom w kryzysie bezdomności znów będzie trudniej. Jak wspiera Zupa na Plantach?
6: Zupa na Plantach nie udziela wsparcia materialnego. Raz w tygodniu jeździmy w tak zwane miejsca niemieszkalne, czyli właśnie do osób żyjących w skrajnie trudnych warunkach. Mamy ze sobą herbatę, mamy ze sobą kanapki, w okresie zimowym mamy ze sobą zupę, ale jest to gest, bardziej taki pretekst do rozmowy. Raz w miesiącu organizujemy spotkania na skwerze Wajdy na Plantach i tam mamy faktycznie tą zupę, natomiast to jest też taka bardziej przestrzeń do spotkania nas z osobami w kryzysie bezdomności i również dla nich między sobą, dlatego że oni takich miejsc po prostu nie mają. Celem Zupy na Plantach jest bardziej zauważenie, podpowiedzenie też niektórym osobom, co mogą zrobić. Prowadzimy również program Zupowe Mieszkanie, gdzie tutaj jest taka bardziej realna pomoc, co pod opieką asystentek, ludzi, którzy tam profesjonalnie pomagają im i znaleźć pracę i w ogóle nauczyć się jakby życia po tej domnej stronie. Zupa generalnie to jest właśnie mnóstwo wolontariuszy, którzy z tą kanapką wyjeżdżają po prostu rozmawiać i zauważyć drugiego człowieka, jako człowieka właśnie.
7: Czy potrzebujecie wsparcia finansowego, czy może w postaci wolontariuszy?
6: I jednego i drugiego potrzebujemy i zapraszamy serdecznie do dołączenia do naszych wolontariuszy. W wolontariacie Zupy na Plantach najważniejsze jest to, czy właśnie wyjeżdżamy w odwiedziny do znajomych. Ludzi, którzy są takimi samymi ludźmi jak my. Cieszymy się z ich małych sukcesów. O to chodzi w Zupie na Plantach i w byciu wolontariuszem, żeby właśnie to zrozumieć i zauważyć ich po prostu.
3: Spotkania dla nowych wolontariuszy odbywają się w każdy drugi czwartek miesiąca o godzinie 18:30 w żywej pracowni przy ulicy Celnej w Krakowie. Najbliższe już 10 września. A więcej informacji, jak można pomóc we wsparciu osób w kryzysie bezdomności, znajdziecie na stronie zupanaplantach.pl. A tematem zajęła się nasza reporterka Karolina Suder.
4: To są newsy z Krakowa. O tym się mówi w Krakowie.
3: Bramki na odcinku A4 Kraków-Katowice znikną w marcu przyszłego roku, a za 7 lat trasa powiększy się o trzeci pas. Pozostaną jednak opłaty dla ciężkich pojazdów. To zapowiedzi Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, która wiosną w przyszłym roku przejmie zarządzanie nad tym odcinkiem. Pierwsze prace związane z rozbudową autostrady A4 rozpoczną się w 2030 roku.
4: O tym się mówi w Krakowie. Tym żyje Kraków.
3: Istnieje ponad 60 lat, a powstało z zamiłowania do obserwacji nocnego nieba. W Niepołomicach działa młodzieżowe obserwatorium astronomiczne. W placówce możecie obejrzeć filmy w planetarium, nauczyć się obsługi teleskopu oraz wziąć udział w licznych warsztatach. O historię obserwatorium dopytywała nasza reporterka Ula Bienia-Niesyczyńska.
1: To zacznijmy sobie w ogóle od historii, bo jesteśmy w obserwatorium. Jak to się stało, że takie miejsce powstało właśnie tutaj w małopolskich Niepołomicach?
8: To historia jest bardzo ciekawa i długa już, po ponad 60 lat. Dzień dobry Państwu, Dominik Pasternak, dyrektor Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego w Niepołomicach. Otóż zaczęło się to od miłośnika astronomii, pana Zdzisława Słowika, mieszkańca Niepołomic, który był człowiekiem wielu pasji. Jedną z jego pasji była astronomia. I stwierdził, że być może uda się wybudować w Niepołomicach obserwatorium astronomiczne. Był miłośnikiem astronomii, był członkiem Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii, no i powiedział, że spróbuje. No i spróbował i rzeczywiście. W latach 60. powstała tutaj zamiejska stacja obserwacyjna Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii. No i tak to się zaczęło. Zaczęli przyjeżdżać tutaj miłośnicy astronomii z całej Polski. Organizowano tutaj obozy astronomiczne, obserwacje. Było tu ciemne niebo, no wszystko, co trzeba miłośnikowi astronomii i astronomowi.
1: Czyli od hobby się zaczęło.
8: Od hobby się zaczęło i od ludzi, którzy byli ciekawi wszechświata, ciekawi, co jest tam w tym kosmosie, dlaczego gwiazdy świecą i inne pytania, które można było tutaj jakoś rozwiać te wątpliwości, oglądając niebo właśnie w Niepołomicach. No i tak to się zaczęło.
1: Patronem tego miejsca jest Kazimierz Kordylewski. Dlaczego akurat on?
8: Kazimierz Kordylewski był astronomem, który był związany tu z Krakowem. On jest bardzo ciekawą postacią, ponieważ odkrył księżyce pyłowe Ziemi. Mało kto wie, że coś takiego Ziemia posiadała, bo to są takie miejsca, gdzie gromadzi się czasem pył. No może trochę zbyt na wyrost nazwane księżyce, ale czasami jest tam coś, jakaś materia i to jest coś jak forma księżyca. No i on był odkrywcą tego, że są takie miejsca, że w tych miejscach może coś się gromadzić, obserwował i rzeczywiście potwierdziło się potem, że faktycznie w tych miejscach, punktach tak zwanych Lagrange'a, gromadzi się ten pył i czasami Ziemia ma więcej księżycy niż ten jeden.
1: To tutaj odkrywamy astronomicznie, a my w naszym radiowym cyklu odkrywamy ciekawe miejsca w Małopolsce, przypomnę Niepołomice Obserwatorium. No to co? No to odkryjmy sobie w takim razie, przejdźmy się na spacer.
8: W 2021 roku placówka zmieniła swój wygląd i została rozbudowana. Mamy teraz dość wielkie, duże możliwości tutaj obserwacji nieba, pokazywania tego, co się dzieje na niebie i tego, żeby zachęcić do własnych poszukiwań właśnie odpowiedzi na to, co się dzieje we wszechświecie. To może przejdźmy teraz do planetarium. To jest takie miejsce, gdzie pogoda nigdy nie przeszkodzi nam w obserwacjach nieba, ponieważ jest to niebo sztuczne i możemy cały czas wyświetlić sobie tam coś ciekawego, co nas interesuje.
1: No to w takim razie przejdźmy. Okej, czyli tutaj już jesteśmy właśnie w planetarium. Wygląda to jak takie trochę kino, można byłoby powiedzieć. Podejrzewam, że są tu różne seanse.
8: Tak, wygląda trochę jak kino, ale kinem nie jest, ponieważ tutaj rzeczywiście odbywają się seanse astronomiczne, gdzie możemy sobie podziwiać niebo. Czym się to różni od kina? Otóż tym, że tutaj mamy prawdziwe odwzorowanie nieba, czyli kopułę. Zresztą może Państwo usłyszą tutaj pogłos taki. No właśnie ten dźwięk odbija się nam tutaj od powierzchni kopuły. No i jest tak, że zawsze ktoś ma część nieba za plecami. Czyli tak jakbyśmy poszli na łąkę, usiedli sobie gdzieś na kocyku i przed sobą widzimy, za sobą nie widzimy. Tak jest tutaj u nas planetarium, więc nie jest to kino, gdzie wszyscy widzą wszystko. Jest to planetarium, gdzie to jest niebo jest odwzorowywane w sposób jak najbardziej rzeczywisty i realistyczny.
1: Czy Wy macie jakieś zakresy tematyczne?
8: Zakres tematyczny mamy bardzo szeroki. Mamy seanse i dla małych dzieci przedszkolaków, i dla szkół podstawowych, i dla szkół średnich, no i dla dorosłych. Takie też seanse są dla dorosłych, dla każdego, dla rodzin. Także naprawdę mamy tutaj bardzo bogatą ofertę i każdy może u nas coś ciekawego dla siebie zobaczyć, znaleźć.
1: Czyli na co dzień, tak jakby opisać Waszą działalność, to jest to działalność stricte edukacyjna, uczycie o gwiazdach, planetach, o kosmosie.
8: Tak, no młodzieżowe obserwatorium astronomiczne, czyli jest coś, co jest dostępne dla młodzieży. Dla młodzieży, dla dzieci, ale nie tylko, nie zamykamy się tylko i wyłącznie dla młodzieży. Jesteśmy placówką otwartą praktycznie dla każdego. No i dla każdego mamy coś ciekawego. No zacznijmy od tych dzieci najmłodszych przedszkolaków. Mogą przyjechać ze swoją grupą przedszkolną z opiekunem i oferujemy im tutaj na przykład seans planetarium, jakieś warsztaty, obserwacje nieba przez teleskop, czy tam słońca pokazy. Takie proste rzeczy, najprostsze, które można takim dzieciom zaoferować. No i to jest pierwsza taka grupka, która do nas dość często przyjeżdża. Druga grupka to jest tacy młodsi uczniowie już klas 1-3. Oni też mają specjalne tutaj zajęcia. Następnie szkoły podstawowe, klasy wyższe, czyli 4-8, szkoły ponadpodstawowe, gdzie realizujemy już podstawę programową, ponieważ oni już mają pewne elementy fizyki, pewne elementy astronomii gdzieś tam w swoim programie nauczania i my jesteśmy w stanie to przekazać w sposób ciekawszy niż w szkole, no bo która szkoła ma planetarium?
1: No właśnie, bardziej praktyczne, prawda? Czyli tą wiedzę teoretyczną trochę zderzamy z praktyką.
8: O tak, to jest właśnie to. No, pokaż mi, a więcej zrozumie, a jak jeszcze sam spróbuję coś zrobić, no to już w ogóle wiem, co się dzieje. Więc my działamy według tej zasady, bo machanie rękami często nie jest tak przekonujące i można trochę mniej się nauczyć, niż robiąc coś samemu lub samemu coś zobaczyć. Wobec tego stawiamy na to, żeby doświadczyć tego wszechświata, żeby ta młodzież zobaczyła, sama coś zrobiła, sama coś odkryła. Próbujemy odpowiadać im na pytania, które ich nurtują, więc to jest taka interakcja i rozmowa, gdzie ten młody człowiek może się więcej nauczyć.
1: To planetarium, jedna z, myślę, takich ważniejszych części tego obserwatorium. Co jeszcze tutaj możemy odkryć?
8: Co jeszcze możemy odkryć? No, tutaj możemy odkryć nawet i planetę pozasłoneczną. Pochwala się, że jedna z naszych uczennic uczestniczyła w takim projekcie i jest jedną z współodkrywczyń właśnie planety poza Układem Słonecznym. Także naprawdę można coś odkryć. A poza tym to można odkryć dla siebie po prostu wszechświat. Planetarium to rzeczywiście, no, możemy sobie pooglądać i zrozumieć dużo rzeczy, ale tak sami, no to możemy doświadczyć tego na przykład na zajęciach pozaszkolnych, bo oprócz tego, co powiedziałem, czyli tej oferty dla grup szkolnych i placówek, mamy też zajęcia pozaszkolne dla młodzieży, która jest zainteresowana astronomią, fizyką, chemią, biologią, robotyką i różnymi innymi naukami, bo nie ograniczamy się tylko do astronomii. Wobec tego mamy dla nich też taką ofertę popołudniową. Przychodzi tych osób bardzo dużo, bo na przykład na te wycieczki tutaj szkolne, takie wyjazdy z grupami, no to mamy w ciągu roku około 20 tysięcy osób. Natomiast do takich na zajęcia pozaszkolne, gdzie młodzież uczestniczy w tych zajęciach co tydzień, no to przychodzi około 250 osób co tygodniowo. To jest taka mała szkoła.
1: Mała szkoła, przyszłość astronomów być może.
8: I tu muszę trochę sprostować. Nie jesteśmy placówką, która chce wykształcić jakąś armię astronomów. Zawsze się zdarza, że parę osób faktycznie idzie na astronomię i parę osób zostaje astronomami. Natomiast my bardziej chcemy, żeby zachęcić do podziwiania, poznawania wszechświata trochę na swoich też zasadach, bo nie każdy musi zostać astronomem. To może być jako hobby, jako ciekawość świata zwyczajna i stawianie pytań, nauka stawiania pytań, szukania odpowiedzi, eksperymentowania, co się stanie jak. Więc to nie o to nam chodzi, żeby wychowywać jakąś armię uczonych, tylko o to, żeby każdy mógł znaleźć coś dla siebie i w jakiś sposób poczuć ten wszechświat właśnie samodzielnie.
1: Przejdźmy sobie dalej w takim razie.
8: Przejdźmy się po pracowniach może. Ja tak trochę opowiem, co w pracowniach słychać.
1: No to chodźmy.
8: Znajdujemy się teraz w sali dla tych właśnie najmłodszych przedszkolaków. Wszystko tu jest dostosowane do ich wieku, wzrostu, do ich zainteresowań, więc mamy dużo różnych zabawek, jest kolorowo, jest fajny dywan z planetami, wiszą też planety, cały Układ Słoneczny, mnóstwo zabawek z klocków Lego i nie tylko, rybki, gdzie w środku wylądował jakiś statek kosmiczny, także wszystko może służyć do tego, żeby opowiadać o kosmosie, o wszechświecie. No i tu właśnie to czynimy z tymi najmłodszymi. Przy stołach mogą pracować, mogą się odbywać warsztaty, lepią komety, tworzą jakiś wszechświat w pudełku, także samodzielnie, własnoręcznie mogą coś zrobić, a to, tak jak powiedziałem, najbardziej przemawia do wyobraźni i najszybciej uczy.
1: Ważne są te dostosowania, o których pan mówił, czyli tutaj dostosowujemy przestrzeń dla przedszkolaków, ale dla tych starszych rozumiem, że też te dostosowania są.
8: Tak, oczywiście, no, dla każdego jest coś innego, no wiadomo, trudno tutaj ucznia szkoły ponadpodstawowej posadzić nawet na takich niewielkich krzesłach, no to jest przestrzeń przystosowana właśnie dla najmłodszych, a i całe wyposażenie tego również właśnie służy do tego, żeby oni się tutaj rozwijali w swoim tempie i na podstawie swoich umiejętności, tego co potrafią, tego do czego są już zdolni w tym właśnie wieku.
1: To chodźmy dalej.
8: Chodźmy dalej.
1: To już przestrzeń bardziej komputerowa.
8: Tak, to już jest przestrzeń bardziej komputerowa, z dużą wyspą na środku, gdzie można coś zrobić przy komputerze i coś zrobić tak samo przy tym dużym stole, przy tej dużej wyspie, co bardzo często się zdarza, ponieważ tak jak mówiłem, stawiamy tutaj na umiejętności takie też i manualne, wobec tego można coś tutaj porobić, nie tylko przy komputerach. Komputery wiadomo, teraz są ważne, dużo tam jest rzeczy, które można zrobić i to też jest ważna część tutaj naszego wyposażenia. Każda sala jest wyposażona oczywiście w komputery. No, a tutaj można robić różne rzeczy. Tu jest taka sala bardziej uniwersalna, gdzie można na przykład zrobić warsztaty z chemii, z biologii czy z fizyki. Więc można tutaj praktycznie sobie wymyślić jakąś działalność, no i w tej przestrzeni tutaj można to zrobić. Ale ta przestrzeń kryje jedną niespodziankę. Zapraszam kawałek dalej. Otóż mamy tutaj klub krótkofalarski, który właśnie tutaj ma swoją siedzibę i bazę. No i tutaj teraz zaglądamy do ich takiego małego pomieszczenia, gdzie widzimy całą masę rozmaitych urządzeń radiowych i elektrycznych i oni tutaj spotykają się co tydzień. Dość dużo osób i młodzieży i starszych nawiązują łączności, przygotowują różne tutaj działalności związane właśnie z krótkofalarstwem. Bardzo ciekawi ludzie i bardzo ciekawe tematy oni tutaj gdzieś przerabiają w swoim gronie.
1: Czyli nie tylko astronomia w obserwatorium, ale właśnie inne dziedziny.
8: Właśnie nie tylko astronomia i chcę pokazać zaraz, że właśnie nie tylko to, bo astronomia jest jakby, no zawsze mówię, królową nauk, bo w takiej astronomii zawiera się wszystko i matematyka, fizyka, chemia, więc mówią, że matematyka jest królową nauk. Ja śmiem twierdzić, że astronomia jest królową nauk. Ale Astronomia to tak samo krótkofalarstwo. Na przykład bardzo ciekawą rzeczą jest, nawiązaliśmy kontakt bezpośredni radiowy ze stacją kosmiczną. Rok pracy, współpracy z NASA zaowocował tym, że nasi uczniowie za pomocą radia, czyli bezpośrednio, rozmawiali z astronautą Matthew Dominikiem, który znajdował się na stacji kosmicznej. Rozmowa trwała 20 minut. Zadaliśmy mu szereg pytań. Na przykład jedno z pytań było, czy Ziemia jest okrągła. Zastanawialiśmy się, czy zadawać takie pytanie astronaucie. No ale komu takie pytanie zadać? No właśnie astronaucie, który widzi coś tam z góry. No więc dostaliśmy potwierdzenie. Kto jest ciekaw tego materiału, może sobie na naszych stronie YouTube zobaczyć. Tam jest cała rozmowa wraz z transkrypcją, więc można sobie to przesłuchać i oglądać, jak to wyglądało. Więc radio też może służyć do astronomii.
1: Czyli też współpraca międzynarodowa tutaj macie. To nie tylko tak, że siedzimy w tych małopolskich niepołomicach, ale wychodzimy z takim szerokim oknem na świat.
8: Tak, my jesteśmy placówką, która nie zamyka się gdzieś tutaj lokalnie. Wręcz przeciwnie, staramy się działać wszędzie, gdzie to jest możliwe. Nie zamykamy się nawet w obszarze naszego kraju. I jesteśmy już na tyle doświadczoną placówką, doświadczonymi ludźmi, że my już prowadzimy pewnego rodzaju szkolenia i jesteśmy w stanie przygotować innych do tego, żeby też uczyli młodzież, pokazywali im ciekawe rzeczy. A taka współpraca międzynarodowa tylko otwiera różne furtki, otwiera różne nowe możliwości. Wobec tego jest to fantastyczna rzecz, żeby poznawać nowych ludzi, poznawać, jak oni żyją, pracują, poznawać ich pomysły, coś podpatrzeć oczywiście, więc to tak samo. I nawiązać nowe rzeczywiście kontakty, które owocują czymś bardzo ciekawym. Taki kontakt z astronautą pokazuje, jak trzeba współpracować z NASA, z placówką, która już jest znana na całym świecie i ma wyrobione już w ten sposób swoje jakieś działania, że to nie jest to jakaś partyzantka, tylko trzeba było naprawdę wszystko doskonale przygotować. Co też uczy pewnych zachowań, pewnych innych podejść do rozwiązywania problemów, więc jak najbardziej współpracujemy tutaj z całym światem, co tu dużo mówić.
1: To przejdźmy dalej.
8: Z takich ciekawostek jeszcze na naszych ścianach mamy miejsce na wystawę. Zawsze u nas coś ciekawego wisi, często związanego z astronomią, najczęściej związanego z astronomią, ale nie tylko. Organizujemy różne konkursy, szkoły organizują konkursy, współpracujemy z różnymi szkołami, placówkami i one to dostarczają nam taki materiał do tego, żeby coś powiesić na ścianie. No i tu akurat tak Państwo trafili, że mamy pracę naszego byłego ucznia, który pasjonuje się jakąś taką grafiką, i mamy tu jakieś kosmiczne zdjęcia, które można podziwiać i zastanawiać się, co one oznaczają, nadać im jakieś znaczenie, i zachwycić się, choć też jak kto chce to zinterpretować. Na dole mamy jeszcze jedną bardzo ciekawą wystawę, może potem tam przejdziemy.
1: A ja słyszałam, że macie kopułę. O tym już troszeczkę mówiliśmy, ale na tę kopułę można też wejść, prawda?
8: Można wejść pod kopułę, i pójdziemy tam, ale jeszcze chciałbym pokazać dwie pracownie.
1: No to przejdźmy w takim razie.
8: Jesteśmy w laboratorium naszego obserwatorium. Mamy tutaj kwasoodporne stoły, dygestorium, gdzie można bezpiecznie robić eksperymenty chemiczne i biologiczne. Słowem raj dla młodego biologa i chemika, czy geologa, bo takie zajęcia też tutaj mamy. Można zrobić wszystko w bezpieczny sposób, co najważniejsze. Mamy do tego przeszkoloną tutaj tak samo kadrę. Są to nauczyciele, naukowcy, którzy zajmują się zawodowo na co dzień tym i wiedzą, jak pracować z młodzieżą, z dziećmi, co ciekawego powiedzieć, i naprawdę nasza kadra jest bardzo profesjonalnym zespołem, dlatego wiemy, co robimy, to już od lat i wiemy, jak to robić. No i tu też mnóstwo zajęć ciekawych, nie tylko astronomia, jest pracownia chemiczna, jest pracownia biologiczna, jest pracownia Klub Młodego Odkrywcy, gdzie młodzież i dzieci zadają pytania i robią eksperymenty i próbują coś sobie wytłumaczyć, dlaczego tak, a nie inaczej, dlaczego to się tak stało, czemu nam się nie udało, bo my lubimy popełniać błędy, wtedy człowiek się najbardziej uczy. No i to jest właśnie taka pracownia. Tak jak powiedziałem, mamy też tutaj pracownię robotyki, gdzie we współczesnym świecie już nie obejdziemy się bez tego typu urządzeń. No i możemy tutaj konstruować jakieś roboty z różnych rzeczy. Możemy sobie tutaj sami wydrukować różne rzeczy. Zresztą mogą Państwo usłyszeć, akurat teraz pracują tutaj drukarki i coś się drukuje. Wobec tego mamy pełne zaplecze, żeby w profesjonalny sposób uczyć młodzież robotyki.
1: Czyli doświadczamy tego świata wielotorowo, chemicznie, genetycznie, biologicznie, technicznie, no generalnie wszystko tutaj mamy.
9: Kto tylko się interesuje nauką, techniką, ma u nas coś do znalezienia, mamy coś do zaoferowania dla każdego, kto właśnie interesuje się nauką, techniką. Jesteśmy otwarci dla takich młodych ludzi. Często potem wyrastają z nich inżynierowie, tak samo nie tylko naukowcy, ale inżynierowie, czy tam specjaliści w jakichś różnych dziedzinach, czy po prostu jest to hobby, któremu poświęcają swój wolny czas.
1: Wchodzimy po schodach do chyba takiego najbardziej istotnego punktu tego obserwatorium. Można by powiedzieć, że myślę, do serca tego miejsca. Trochę schodów mamy do pokonania. Zaraz tutaj wejdziemy i powiemy o tym coś więcej, bo myślę, że miejsce robi wrażenie i jest to coś innego do odkrycia w naszym regionie.
9: Tak jak pani powiedziała, jesteśmy zaraz w sercu obserwatorium. Znajdujemy się pod kopułą naszego obserwatorium. Przed nami teleskop. Posłuchajcie państwo, jak się otwiera szczelina obserwacyjna. No i jak już otworzyliśmy sobie tą szczelinę, możemy gdzieś skierować nasz teleskop. Kopuła się obraca, za chwilę to też pokażę, więc możemy każdą część nieba oglądać przez teleskop. A teleskop, który tutaj stoi, jest to 40-centymetrowy teleskop zwierciadlany, który jest już dostępny dla starszych uczniów, ponieważ ci, którzy do nas przychodzą na zajęcia, na początek uczą się oczywiście na prostych, najprostszych teleskopach, a potem, gdy już nabiorą wiedzy, umiejętności, doświadczenia, przesiadają się na takie urządzenie, które już naprawdę jest zaawansowane i potrafi bardzo, bardzo wiele.
1: Co tu można obserwować? Obserwujecie gwiazdy, słońce? Co takiego?
9: No, słońca to akurat właśnie nie, to trochę za dużo światła jest, dlatego teleskopu i księżyca też nie. To jest teleskop, który bardziej lubi słabsze obiekty, bardzo słabe obiekty, których nie widać gołym okiem. Możemy obserwować tutaj jakieś gromady gwiazd, gwiazdy podwójne, wielokrotne, mgławice, galaktyki, satelity, także jest cała masa obiektów, które są ukryte dla naszego nieuzbrojonego oka, ale przed takim teleskopem nie stanowią już tajemnicy, bo można po prostu zobaczyć ciekawe rzeczy na nim.
1: Dlaczego warto tutaj właśnie przyjechać?
9: Dlaczego warto? No, wszechświat jest pełen tajemnic. Myślę, że warto na chwilę porzucić telefon, smartfon, telewizor, restauracje i kawiarnie, zobaczyć zachód słońca, czy też wschód, zadziwić się niebem, księżycem, zadziwić się tym, dlaczego coś się dzieje, dlaczego wiatr wieje, dlaczego pewne rzeczy się dzieją, zachwycić się naturą zwyczajnie, bo kosmos, gwiazdy to jest natura. Poczuć jej w ogóle, poczuć ją na własnych rękach, gdzieś we własnych rękach nawet, wbrew pozorom astronomii, też można te własne ręce gdzieś wziąć, na przykład w postaci meteorytu, który mamy, można sobie taki meteoryt wziąć do rąk i zobaczyć, jak to wygląda, jak pachnie, czy jest ciężki, czy jest lekki. I jakby trochę poszerzyć swoje horyzonty. Więc zapraszam do Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego. Każdy piątek w roku szkolnym odbywają się pokazy nieba wieczorem. Także można przyjść i samemu doświadczyć pod okiem astronoma właśnie tutaj naszego nieba. A raz w miesiącu odbywa się coś, co my nazywamy weekendem w MOA, czyli w Młodzieżowym Obserwatorium Astronomicznym. I można zobaczyć sobie seans, który akurat będzie wyświetlany. Można zobaczyć sobie słońce, jeżeli pogoda dopisuje, i pogadać zwyczajnie z astronomem i zapytać się, dlaczego czarna dziura nie świeci, dlaczego gwiazda świeci, dlaczego nie lecimy gdzieś tam w gwiazdy, dlaczego są kosmici, czy ich nie ma, czy wszystkie inne nurtujące nas pytania, bo przypominam, nie ma głupich pytań, więc jak tylko coś trzeba się dowiedzieć, czy coś nas nurtuje, warto zadawać pytania, warto szukać odpowiedzi i jeżeli sami nie jesteśmy w stanie, czy wolimy, żeby ktoś nam w tym pomógł, no to zapraszam do nas.
3: A Młodzieżowe Obserwatorium Astronomiczne znajduje się przy ulicy Mikołaja Kopernika 2 w Niepołomicach. Harmonogram wydarzeń i warsztatów znajdziecie na stronie internetowej placówki. Tematem zainteresowała się nasza reporterka Ula Bienia-Niesyczyńska. I oczywiście zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej i tego ciekawego miejsca. I to już ostatni temat w dzisiejszym magazynie reporterów Radia SK Kraków. Dominika Baraniec, dziękuję i do usłyszenia.
4: To jest magazyn reporterów Eski Kraków. O tym się mówi w Krakowie. SK Kraków News.
3: Dominika Baraniec, to jest magazyn reporterów Radia SK Kraków.
4: SK Kraków.
3: Zarządzanie autostradą A4 na odcinku Kraków-Katowice w marcu przyszłego roku przejmie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie. Posłuchajmy, co się zmieni i co to oznacza dla kierowców.
10: Maciej Ostrowski, dyrektor oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Kraków. Dla kierowców oznacza przede wszystkim brak opłat i brak bramek związanych z poborem opłat, zarówno od strony Krakowa, jak i od strony Katowic, i to jest najważniejsza informacja. Poza tym, jeżeli chodzi o jazdę, nic więcej się nie zmieni. Natomiast my rozpoczynamy procedurę rozbudowy tego odcinka autostrady. Jesteśmy na etapie wyłonienia wykonawcy na wykonanie dokumentacji z decyzją środowiskową. To ma nastąpić na dniach. No i potem będzie już normalnie związany z cyklem już prowadzenia prac budowlanych. Proszę pamiętać, że kwestia jest rozbudowy o trzeci pas, także w grę wchodzą obiekty mostowe. To będzie też kwestia oceny, przebudowy, rozbudowy. Natomiast na dzień dzisiejszy najważniejszą informacją jest to, że jeździmy bez opłat od marca 2027 roku.
11: Jeszcze doprecyzujmy, opłaty znikną dla osobówek.
10: Tak, a tak jak w całym kraju obowiązują opłaty związane z transportem towarowym, tak samo i tu będą obowiązywały.
11: Nie obawiają się Państwo, że to zniesienie opłat dla osobówek sprawi, że będą większe korki na czwórce, że tych aut pojawi się jednak więcej?
10: Na pewno pojawi się więcej, dlatego że wszyscy, którzy korzystali dzisiaj z objazdów, chcą oszczędzić, pojadą tą drogą. Dlatego rozbudowujemy o trzy pasy. Natomiast wiemy też, że nie będzie korków na bramkach, bo bramek nie będzie, tak?
11: Który to będzie rok 2030?
10: Plan jest taki, że jeżeli mamy dzisiaj rok 26, aby dokumentacja była do budowy gotowa na 29 i 30 rok, wtedy rozpocząć proces budowlany, tak?
11: Potrwa 3 lata.
10: Tak jest zakładane.
11: Jak jeszcze trwają teraz prace? Co jeszcze dzieje się aktualnie na autostradzie A4?
10: Firma Stal Export wykonuje 2 mopy Rudno i naprzeciwko miejscowości. Te mopy mają być oddane do użytkowania oraz stan jakoś taka, jak była w umowie. To wszystko podlega od 1,5 roku odbiorom, bo odbieramy razem z oddziałem Katowice i przejmujemy dokumentację, przejmujemy badania, obiekty. To naprawdę jest długotrwały, duży proces odbiorowy. Proszę pamiętać, że umowa ta powstała 30 lat temu, więc w innym otoczeniu prawnym, przepisów środowiskowych. Proszę pamiętać, że jeszcze wtedy nie było przecież decyzji środowiskowych. My to wszystko musimy przejąć, przygotować do funkcjonowania, przygotować do budowy. Proszę zobaczyć, na całym odcinku pomiędzy Katowicami a Krakowem nie ma ani jednego przejścia dla zwierząt. To wszystko będzie wymagało nowej rzeczywistości, nowych warunków, tak jak mówię, środowiskowych i faktycznych. Nad przejęciem tego odcinka pracuje ponad 54 osoby. To są zespoły pod nadzorem naszej centrali z Warszawy, która bardzo skrupulatnie pilnuje procesu odbioru tego odcinka.
11: Jakie jeszcze inne kluczowe inwestycje planuje Generalna Dyrekcja na tym odcinku po przejęciu?
10: Na dzień dzisiejszy najważniejszą jest rozbudowa o trzeci pas. Naprawdę to jest duża inwestycja. Planowane są tu miliardy złotych na wydanie pieniędzy. Natomiast to wszystko będzie po wykonaniu dokumentacji, która pokaże, jaki zakres robót i jakie wartości tych robót wchodzą w grę, aby te trzy pasy wykonać. I proszę pamiętać, że te trzy pasy będą kontynuacją potem trzeciego pasa od Balic, czyli gdzie był punkt opłat, przez A4 całą, aż w stronę ulicy Kąpielowej, czyli węzeł Upadkowice. I planowany jest, mamy program inwestycyjny na trzy pasy pomiędzy Bieżanowem, czyli Krakowem, a Tarnowem.
3: Z Maciejem Ostrowskim, dyrektorem oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie, rozmawiał nasz reporter Kuba Solarz.
4: To jest SK Kraków News.
3: Kolejne zmiany w szpitalu Babińskiego w Krakowie. Blisko 57 milionów złotych trafiło do placówki na rozwój psychiatrii dzieci i młodzieży. Wyremontowane zostaną 2 budynki szpitala, w których powstaną oddziały oraz poradnie dla młodych pacjentów. W listopadzie do placówki trafi też nowoczesna elektryczna karetka.
12: Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego. To są kolejne środki europejskie, które inwestujemy w województwo małopolskie, a w tym przypadku szpital imienia Józefa Babińskiego w Krakowie. Dla nas bardzo istotne jest to, że od wielu lat podkreślamy, że zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców stawiamy na pierwszym miejscu i to jest kontynuacja naszej działalności. Biorąc pod uwagę ten szpital, to do 2029 roku województwo małopolskie zainwestuje, biorąc pod uwagę budżet województwa, środki europejskie, ale być może środki z KPO, środki na poziomie ponad 200 milionów złotych. Dla nas to jest bardzo istotne, aby wsparcie w zakresie psychiatrii osób dorosłych, ale również w tym przypadku dzieci i młodzieży miały finansowanie i dzisiejszy dzień potwierdza to, że te inwestycje, 2 obiekty zostaną zmodernizowane, ale też wokół obiektu będą miejsca, chociażby zewnętrzne siłownie, miejsce do przebywania osób, które będą potrzebować spędzić czas, czy chociażby boisko, wszystko po to, aby ta kondycja fizyczna dzieci i młodzieży, ale kondycja również psychiczna była na jeszcze wyższym poziomie.
13: Michał Tochowicz, dyrektor Szpitala Klinicznego imienia dr. Józefa Babińskiego w Krakowie. Warto podkreślić, że to kluczowy etap w rozwoju naszej infrastruktury infrastruktury, budynki 3B i 5A dostaną nowe przestrzenie, dostaną nowe życie. Dzisiaj wyłączone z użytkowania, a już wchodzą w fazę realizacji. W budynku 3B będzie funkcjonował ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej oraz Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży, w ramach których będzie funkcjonować poradnia psychologiczno-psychoterapeutyczna dla dzieci i młodzieży, poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży, a także oddział dzienny dla dzieci i młodzieży. Oddział dzienny psychiatryczny, to ważne. W budynku 5A będzie funkcjonował oddział stacjonarny dla dzieci i młodzieży i to jest podniesienie standardów, które i w ogóle remontujemy ten budynek właśnie po to, aby dostosować się do dzisiejszych standardów, aby ten budynek był bezpieczny, komfortowy i sprzyjał procesowi terapeutycznemu naszych najmłodszych mieszkańców Małopolan.
1: Powiedzmy sobie jeszcze o tym pojeździe. Nowa karetka.
13: To też spektakularna dla nas inwestycja, ponieważ obecnie posiadamy wysłużony już ambulans, który nawet nie spełnia warunków obowiązującej dzisiaj strefy czystego transportu. Nowoczesny pojazd będzie pojazdem elektrycznym, będzie pojazdem większym. Pacjent często wymaga takiej opieki, która właśnie ze względu na jego stan emocjonalny czy psychiczny, ważne, aby ten pojazd był większy. Jest elektryczny, a to pozwala na dostosowanie się również do dzisiejszego trendu, do dzisiejszych wymogów odnośnie ochrony środowiska. Obecnie kończymy realizację zadania drogowego, zadania, w ramach którego oprócz remontu dróg wyposażyliśmy również nasze parkingi w stacjach ładowania, więc infrastrukturę do tego, aby taki pojazd znajdował się na terenie szpitala, posiadamy. Pojazd też jest o dużym zasięgu, więc pozwoli nie tylko na komunikowanie się pomiędzy oddziałami, ale również na wyjazd na konsultacje do jednostek, które posiadają zakresy wspomagające psychiatrii. Mówię tutaj o pediatrii, o chirurgii dziecięcej czy neurologii. Realizacja takim transportem nie będzie stanowiła żadnego problemu na terenie Krakowa, a nawet i poza nim, ponieważ minimalny zasięg takiego pojazdu to 200 kilometrów, maksymalne według danych producenta to aż 400 kilometrów.
1: Czyli będzie mógł jeździć w Krakowie, w Małopolsce, kiedy on wyjedzie na ulicę naszego regionu. No i jak też ten harmonogram prac, jeśli chodzi o modernizację tych oddziałów wspomnianych przez Pana, wygląda?
13: Ambulans według umowy ma być dostarczony w listopadzie. Jeżeli chodzi o inwestycje infrastrukturalne, one są na różnych poziomach, bo budynek 3B wchodzi w fazę już realizacji. Umowa podpisana dzisiaj gwarantuje rozpoczęcie tych robót już wkrótce i realizację ich w ciągu 2 lat. Natomiast budynek 5A to budynek, który będzie realizowany w formule zaprojektuj, wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany najpierw do zaprojektowania tego budynku, uzyskania niezbędnych pozwoleń konserwatorskich i pozwolenia na budowę. No i później wejdzie w fazę realizacji inwestycji budowlanej, później wyposażenie tego budynku, wyposażenie i też ważne, że w ramach tych inwestycji zadbamy o otoczenie tych budynków, tak aby dzieciaki miały też możliwość wyjścia na zewnątrz, spędzenia czasu na świeżym powietrzu, skorzystania z boiska czy urządzeń, które będziemy montować. Mówię tutaj o siłowni plenerowej, o ścieżkach sensorycznych, o parkingach wokół tych budynków.
3: A tematem zajęła się nasza reporterka Ula Bienia-Niesyczyńska.
4: To są newsy z Krakowa.
3: Jak rozróżnić syreny alarmowe, gdzie szukać schronienia i co powinno znaleźć się w plecaku ewakuacyjnym? Tego dowiedzieli się krakowianie podczas krajowego treningu reagowania. Na rynku głównym mieszkańcy Krakowa sprawdzili, jak są przygotowani, gdyby pojawiła się sytuacja kryzysowa.
14: W Polsce obowiązują 2 podstawowe sygnały. Alarm ogłaszany jest modulowanym dźwiękiem trwającym 3 minuty.
3: Czy rozróżnia Pan sygnały?
15: Tak, modulowany, 3-minutowy albo stały, 3-minutowy jako odwołanie.
14: Odwołanie alarmu oznajmiane jest jednostajnym dźwiękiem syreny trwającym także 3 minuty.
3: Czy takie treningi jak ten tutaj są potrzebne, żeby właśnie wiedzieć, co robić w trakcie kryzysowej sytuacji?
16: Są, owszem, potrzebne i powinno być więcej takich organizowanych akcji, aby szkolić ludzi.
3: Czego się nauczyłeś?
16: Doskonaliłem udzielania pierwszej pomocy. Wykształciłem się w używaniu AED bardziej.
17: Ludzie mają teorię, ale praktyki nie mają, więc przetrenowanie sobie takich sytuacji jest bardzo potrzebne.
3: Jak wygląda ten punkt treningowy? Co tutaj się dzieje?
18: Starszy brygadier Arkadiusz Kielin, komendant miejski państwowy swojej Straży Pożarnej w Krakowie. Szkolimy ludzi, jak mają się zachować w przypadku zagrożenia, gdzie się mają ukryć, gdzie się mają udać, skąd czerpać wiadomości, co się dzieje. Także tutaj tego wszystkiego mogą się mieszkańcy Krakowa, turyści dowiedzieć.
19: Co jest ważnego w tym szkoleniu?
18: To są niezmiernie ważne wiadomości w dzisiejszej sytuacji geopolitycznej, aby ludzie wiedzieli, co zrobić w przypadku zagrożenia. Im więcej potu na ćwiczeniach, tym mniej krwi w boju, czyli te ćwiczenia, treningi są niezmiernie ważne, tak aby uświadomić ludzi, jak się zachować w sytuacji zagrożenia.
20: Omówimy takie proponowane wyposażenie plecaka w razie sytuacji kryzysowej. Aspirant Jaroszek, Jakub, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Pierwszym z bardzo ważnych elementów jest taka kosmetyczka, w której powinny znajdować się na przykład, tak jak są tu, chusteczki, żel odkażający, chusteczki nawilżane, waciki kosmetyczne, żeby zadbać o tą najważniejszą higienę w sytuacji kryzysowej. Cały plecak jest podzielony na dane sekcje. Kolejną sekcją będzie elektronika. Bardzo ważnym elementem na pewno jest na wyposażeniu powerbank, bo wiadomo, że możemy potrzebować zapas prądu.
19: A co jeszcze powinno się znaleźć w plecaku ewakuacyjnym?
20: Ważnym elementem jest również radio, dzięki któremu możemy słuchać, co się dzieje w danym momencie w okolicy. Mamy latarkę czołową, na pewno będzie śpiwór, w którym możemy po prostu się przykryć. Apteczka pierwszej pomocy, podstawowa, z bandażami, z gazami, nożyczkami. Bardzo ważny jest koc, folia NRC, która zabezpieczy nas, albo jeżeli komuś będziemy chcieli pomóc, przed też dyskomfortem przede wszystkim termicznym. Podsumowując, oczywiście najważniejszym elementem będzie zadbanie o czystą wodę. Mamy filtry do wody albo tabletki, które pomogą uzdatnić wodę.
19: Czego się pan dowiedział, jeśli chodzi o taki plecak ewakuacyjny?
21: Jeśli chodzi o wyposażenie takiego plecaka, gdzieś ta wiedza była, na pewno nie tak bogata, jak tutaj panowie ze straży przedstawili, więc na pewno po dzisiejszym dniu ja swój plecak przejrzę, dokompletuję.
22: Krzysztof Janklęczar, wojewoda Małopolski. Chcemy przypomnieć mieszkańcom, niektórym przypomnieć, a niektórych poinformować, jakie sygnały ostrzegawcze mogą wystąpić w sytuacjach zagrożenia i jak należy się zachować, kiedy taki sygnał usłyszymy. Mamy tu również strażaków z Państwowej Straży Pożarnej, co przedstawiciele Straży Miejskiej tutaj miasta Krakowa.
19: Jaki jest cel?
22: Budujemy odporność społeczną. Sam sprzęt niewiele znaczy, jeżeli ludzie nie potrafią z niego korzystać. Nawet najlepsza sygnalizacja, najlepsze informacje nic nie dadzą i w niczym nie pomogą, jeżeli ludzie nie będą umieli tych sygnałów odczytać, a następnie właściwie zareagować. Ta edukacja, bardzo szeroko zakrojona, jest jednym z elementów budowania odporności społecznej.
19: A czy będą kolejne treningi w Małopolsce?
22: Z całą pewnością. To jest ponad 50 inicjatyw w całym województwie. Będą kolejne działania dotyczące promowania i informowania o tym, co zawiera program ochrony ludności i obrony cywilnej. Ten dzisiejszy trening jest jednym z elementów i kolejne elementy też będą realizowane.
3: Akcja szkoleniowa odbyła się w kilku punktach w Krakowie, łącznie 50 punktach w Małopolsce, a także w całej Polsce.
4: O tym się mówi w Krakowie.
3: Ma uczyć odpowiedzialności, cierpliwości i współpracy. W sąsiedztwie aresztu śledczego w Nowej Hucie powstał ogród warzywny Posadzeni. Stworzyły go osoby osadzone i pracownice z Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Osadzeni hodują i pielęgnują tam rośliny od pomidorów przez cukinię aż po dynię.
23: Ogród wyszedł poza mury aresztu śledczego w Nowej Hucie.
24: Maciej Warcholak, inspektor Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie. Stworzyliśmy ogród społeczno-terapeutyczny o nazwie Posadzeni. Jest to miejsce, które od samego początku, od zera stworzyli osadzeni. Od stawiania ogrodzenia, po plewienie, tworzenie grządek, stawianie szklarni. I jest to miejsce, które ma służyć i osadzonym, uczyć ogrodnictwa, uczyć odpowiedzialności, dbania, sumienności, ale również w przyszłości będzie wspierało osoby potrzebujące w Krakowie, ponieważ nadwyżki plonów planowo będą oddawane, przekazywane do organizacji, stowarzyszeń, które właśnie pomagają ludziom w potrzebie.
23: Jak to w ogóle wygląda? Jak osadzeni w ogóle znajdują się w takim ogrodzie? Bo mówimy o areszcie śledczym.
24: To jest zakład półotwarty. Są osoby, które mają możliwość pracy w ogrodzie, a to nie jest też tak, że ten ogród został stworzony przez jedną stałą grupę. W zależności od potrzeby, od intensywności prac, pracowało tam więcej lub mniej osadzonych. Aktualnie jest dwóch stałych ogrodników, którzy dbają o cały ogród. Natomiast to jest na tu i teraz, na drugą połowę sierpnia. Natomiast jaka ilość potrzebna będzie we wrześniu podczas wszystkich zbiorów, czy znów wiosną, to się okaże i będziemy dostosowywać ilość ogrodników właśnie do potrzeb. Maksymalnie w sumie podczas prac zakładania ogrodu brało udział już ponad 30 osadzonych.
23: Jak w ogóle wygląda ten ogród? Jakby mógł pan go opisać?
24: Ogród wygląda wspaniale. pole. Wygląda cudownie. Jest pośród pól uprawnych. To jest nasz pierwszy sezon, więc też to są takie pierwsze szlify. Są grządki z pomidorami, cukiniami, jest strefa, gdzie rosną dynie i arbuzy. Jest stworzona bardzo solidna szklarnia przez osadzonych. Wykazali się tutaj naprawdę niesamowitymi umiejętnościami budowlanymi, dlatego że no, to jest otwarta przestrzeń. Jednak wichury, ulewny deszcz, grad będą dosyć mocno próbowały tą infrastrukturę. Ogród również nie tylko ma służyć produkcji, natomiast też ma być estetyczny. To jest też ważne, żeby uczyć takiego holistycznego podejścia osadzonych i żeby oni sami próbowali właśnie tworzyć takie miejsca, więc jest tam też sporo kwiatów. Cały układ ogrodu jest tak przemyślany, żeby był też miejscem właśnie w przyszłości, gdzie będzie można prowadzić warsztaty, spędzać czas właśnie podczas takich aktywności.
23: Czyli teraz we wrześniu czas na zbiory.
24: Tak, powoli zaczynają się zbiory. Mamy już bardzo obfite plony dyni, cukinii, buraków. Pomidory bardzo obficie obrodziły. Niezwykłą intensywnością urodzaju wykazały się papryki, które dosłownie uginają się od owoców. Więc mimo tego, że jest to pierwszy rok, bez właściwie żadnego przygotowania, no to jest obficie. Naprawdę, naprawdę zbiory będą ładne.
23: Osadzeni również na samym początku hodowali fasole, brali udział w międzynarodowym projekcie. Co w tym niezwykłego w hodowaniu fasoli?
24: To jest naprawdę niezwykły temat, bo przyzwyczajeni jesteśmy do dosłownie kilku odmian fasoli. Może być mała, jakaś czerwona, piękny jaś, tyle co mamy w sklepie, może 8 odmian. Natomiast odmian fasoli jest ponad 2000 i są to odmiany, które są regionalnie powoli już zapominane, co niestety doprowadzi w przyszłości do ich w ogóle wyginięcia. To był projekt, który miał za zadanie testować, czyli sprawdzać, jak te odmiany w różnych warunkach sobie dają radę. To, co było też niezwykle wartościowe, to to, że osadzone podczas projektu same badały cały rozwój. Od czasu kiełkowania, wielkości kiełków, koloru, kształtu, rozmiaru liści. To był projekt, gdzie musiały zbierać dane na dosłownie każdym etapie rozwojowym. A potem te dane wykorzystane zostaną do badań statystycznych właśnie nad wykorzystaniem takich właściwie lokalnych odmian.
3: Z Maciejem Warcholakiem z Zarządu Zieleni Miejskiej rozmawiał Kuba Solarz.
4: To jest magazyn reporterów Eski Kraków. To są newsy z Krakowa.
3: Wszystkie ręce na pokład. Rozpoczęła się rekrutacja wolontariusza Szlachetnej Paczki. Poszukiwane są osoby o otwartym sercu, chętne do pracy i pomocy innym. Do zadań wolontariusza będzie należeć m.in. odwiedzenie potrzebujących rodzin i poznanie ich historii.
0: Weronika Kuc, wolontariuszka Szlachetnej Paczki. Moja rodzina 6 lat temu znalazła się w bardzo trudnej sytuacji finansowej. Ja, moja mama i mój młodszy brat nie radziliśmy sobie finansowo prawie że w ogóle. Doszły też lekcje zdalne podczas COVID-u, gdzie ja nie miałam możliwości uczestniczenia w ogóle w tych lekcjach, ponieważ nie miałam sprzętu odpowiedniego do uczęszczania na takie lekcje. Wtedy przyszły dwie panie wolontariuszki, które bardzo dobrze pamiętam, ich uśmiech i to, jak pięknie nas powitały i dały do zrozumienia, że nie ma się czego tak naprawdę wstydzić, że to jest normalne. Każdy w życiu gdzieś znajdzie się w jakimś dołku i dały nam taki promyk nadziei, takie światełko, które pokazało nam, że nie jesteśmy w tym sami. Ja wtedy dostałam laptopa właśnie do nauki zdalnej i bardzo nam to pomogło, na tyle, że w następnej edycji postanowiłam też się odwdzięczyć i zostać tym wolontariuszem, gdzie zarówno opisy rodzin, jak i cały system miałam na tym samym właśnie laptopie, którego otrzymałam rok wcześniej. Jestem wolontariuszem już od lat 5, a od już lat 2 jestem darczyńcą razem z moimi harcerzami.
3: Wolontariusze są poszukiwani, kto może nim zostać?
2: Dominika Olszewska, menadżerka operacyjna Szlachetnej Paczki. Tak naprawdę każda osoba, która ma w sobie chociaż odrobinę zaangażowania i chęci do tego, żeby pomóc drugiemu człowiekowi. Osoba otwarta, osoba wspierająca, chętna do tego, żeby podać rękę drugiemu człowiekowi, żeby zobaczyć, że jest ktoś, kto potrzebuje tej pomocy, a osoba, która będzie wolontariuszem, jest tą szansą na to, żeby tej rodzinie, która jest w trudnej sytuacji, podać tą pomocną rękę.
3: Czym będą zajmować się wolontariusze?
2: Wolontariusz poznaje inne osoby, które również chcą pomagać. Następnie jest czas spotkania z rodziną. Do takiej rodziny wolontariusz wybiera się z drugą osobą, więc nie jest w tym osamotniony. Poznają historię tej rodziny, potrzeby, sytuację. Następnie, kiedy rodzina zostaje wybrana z bazy, wolontariusz ma również kontakt z darczyńcą, gdzie jest dla niego jakby takim drogowskazem, wsparciem w zakresie tego, jak dobrze spełnić potrzeby dla tej rodziny i jak doprowadzić to do tego momentu kluczowego, czyli do weekendu cudów, w którym tak naprawdę dzieją się te magiczne rzeczy.
3: Dlaczego warto?
0: Byłam z paczką u jednej z rodzin i czterolatek dostał całe pudło zabawek, ale nie to, że go to nie interesowało. stało. Zobaczył makaron, podszedł do mnie, przytulił mnie i powiedział: dziękuję pani, dzięki pani będę miał mój ulubiony makaron na obiad. I to mnie na tyle wzruszyło, że nawet dzieci, które są no, trochę jeszcze nieświadome, patrzą na makaron, a nie na przykład rzucają się najpierw na zabawki, tylko czują tą radość zwykłej żywności. I też na pewno takie nasze wewnętrzne spełnienie, że wiemy, że ta rodzina stanie najprawdopodobniej na nogi.
2: Czasem nie chodzi tylko i wyłącznie o tą pomoc materialną, ale czasem chodzi przede wszystkim o obecność, że jest ktoś, kto przyjdzie, zainteresuje się losem człowieka, spojrzy na niego trochę szerzej niż przez pryzmat tego, że jest w jakiejś trudnej sytuacji, dostrzeże w nim to, co jest dobre, to, co jest wartościowe.
19: Czy są potrzebne szczególne umiejętności?
2: Nie potrzebujemy żadnych szczególnych umiejętności, ale szukamy osób, które potrafią wyjść ze swojej bańki, potrafią rozmawiać z drugim człowiekiem, potrafią otworzyć się na życie i sytuację losową drugiego człowieka, potrafią być empatyczni. Wolontariusz na żadnym z etapów nie jest sam. Zawsze może liczyć na wsparcie specjalistów, na wsparcie osób, które koordynują całym działaniem, więc nigdy nie pojawia się w sytuacji, w której pozostaje bez wiedzy, bez wsparcia, bez opieki.
19: Wolontariusze są takim mostem między Szlachetną Paczką a rodzinami.
0: Wszystko koordynują tak naprawdę wolontariusze. To my jesteśmy na tak zwanej linii frontu i potrzebujemy jak największej ilości osób i rąk do pracy.
3: Aby zostać wolontariuszem, trzeba wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie Szlachetnej Paczki, a rozmawiała Karolina Suder.
4: SK Kraków News. O tym się mówi w Krakowie.
3: Zakup produktów spożywczych, opłaty rachunków, wypłacenie wynagrodzeń kucharzom. Przytulisko świętego brata Alberta dla bezdomnych mężczyzn przy ulicy Skawińskiej w Krakowie miesięcznie potrzebuje 16 tysięcy złotych na utrzymanie kuchni i stołówki dla swoich podopiecznych. Każdego dnia wydawane są tu posiłki dla ponad 70 mieszkańców, którzy znaleźli tu schronienie w trudnym momencie życia. Placówka apeluje o wsparcie finansowe.
5: Brat Jan Januś, Albertyn, kierownik przytulisko dla bezdomnych w Krakowie. Przytulisko pomaga osobom doświadczającym bezdomności, które zgłaszają się tutaj po to, aby tą swoją sytuację zmienić. Zapewniamy im 3 posiłki dziennie, miejsce do spania, mają gdzie się umyć, gdzie wybrać sobie rzeczy. Mogą stąd wyjść, szukać pracy.
19: Czym jest stołówka dla mieszkańców przytuliska?
5: Stołówka jest takim sercem naszego domu. Mogą w spokoju zjeść, mogą porozmawiać między sobą, tam się budują relacje. Tam tak naprawdę spędzają sporą część tego czasu w ciągu dnia. Jest to tak jak w każdym domu, takie miejsce właśnie, gdzie tam się takie tworzy ogniska domowe, jakieś takie ciepło. No i właśnie tam jest taka luźna atmosfera, gdzie można swobodnie porozmawiać. Widzą też potrzeby drugich, pomagają tym osobom, które są niepełnosprawne, tam przynieść ten posiłek, usłużyć im w jakiś sposób, więc tam się też uczą bycia ze sobą i służenia sobie nawzajem.
19: Co będzie dzisiaj na obiad?
6: Dzisiaj będzie pieczarkowa na zupę, a na drugie będzie kalafior, sałatka, ziemniaczki. Potem damy śmietanę, damy przyprawy, wszystko, żeby było ze smakiem.
19: Jak funkcjonuje stołówka?
5: Zatrudniamy tutaj 3 panów, którzy przygotowują te posiłki. Wszyscy są byłymi mieszkańcami tego domu, kiedyś korzystali z jego pomocy. Dzisiaj już są na drodze takiej do samodzielności. Posiłki przygotowane są w zasadzie już od 6 rano, czyli zaczyna się od tego, że panowie, którzy tutaj mieszkają, mają taki dyżur, przychodzą na obierak, przygotowują warzywa. Potem panowie kucharze tam już z tego robią konkretne posiłki, czyli śniadania, obiady, kolacje. Jest osoba, która obsługuje zmywak, czyli sprząta po tym wszystkim. To też jest dyżur kilku mieszkańców, którzy się tym dzielą, tą pracą. Posiłki są wydawane w określonych porach. To ma uczyć takiej systematyczności, że to nie jest wszystko dostępne tak stale, tylko trzeba się do czegoś dostosować, uczyć jakiegoś planu dnia. Mamy też takie piękne kwiaty tam poustawiane od niedawna, które wolontariusze nam dostarczyli, więc staramy się też o taką estetykę tam zadbać.
19: Potrzebujecie wsparcia? Na co potrzebne są pieniądze?
5: Pieniądze są potrzebne właśnie na opłaty wynagrodzeń naszych panów, którzy przygotowują te posiłki, na produkty żywnościowe, na opłatę mediów, na wszystkich tych rzeczy, które są potrzebne, aby ta kuchnia, no i ta stołówka w efekcie mogła funkcjonować. Finansowane jest to w taki sposób, że dostajemy dotacje z miasta, ale ona pokrywa tylko część kosztów. Znaczną część musimy pokryć sami. Miesięcznie wychodzi około 16 tysięcy. To jest kwota i tak stosunkowo niewielka, biorąc pod uwagę ilość mężczyzn, których musimy tu wyżywić. Dużo produktów dostajemy od darczyńców, no ale właśnie są rzeczy, które musimy już płacić. Ta kwota jest tym, czego potrzebujemy, aby w ciągu miesiąca ta kuchnia mogła funkcjonować. Brat Albert miał takie powiedzenie, że trzeba być dobrym jak chleb, który leży na stole i którego każdy może podejść, wziąć tyle, ile potrzebuje, aby się nakarmić. Więc jakby ten aspekt właśnie karmienia ludzi jest pierwszą formą pomocy i bez tego się nie da ruszyć. Dlatego to jest tak ważne. Te pieniądze rzeczywiście są nam potrzebne, dlatego też jeżeli Państwo mieliby taką możliwość, chęć wesprzeć nas, no to serdecznie do tego zapraszamy.
3: A wesprzeć przytulisko można wpłacając datki na internetową zbiórkę pieniędzy lub na konto bankowe placówki.
4: To są newsy z Krakowa. Tym żyje Kraków.
3: Dla starszych podróż sentymentalna, dla młodych lekcja historii kulinariów. Otwarto nową czasową wystawę w Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie pod hasłem Kuchnia od kuchni. Zobaczycie na niej sprzęty z czasów PRL-u i poznacie sposoby zdobywania, przechowywania oraz obrabiania żywności. Nie brakuje też archiwalnych zdjęć i charakterystycznego designu tych powojennych lat.
7: Kuchnia od kuchni to wystawa ze spojrzeniem na kuchnię od podszewki.
8: Dzień dobry, Beata Krzaczyńska, adiunkt w Muzeum Inżynierii i Techniki, czyli od narzędzi, urządzeń i akcesoriów kuchennych. Myślę, że one prowadzą narrację wystawy.
3: Taka podróż w czasie.
9: Trochę tak. Dzień dobry, Filip Wróblewski, jestem jednym z dwojga kuratorów wystawy Kuchnia od kuchni. To jest troszeczkę paradoksalne, bo my w naszej wystawie nie opowiadamy ani o jedzeniu, ani o smaku. Tylko o technice i tym, jak ta technika wpływała na przemianę przestrzeni kuchennej, sprzętów kuchennych i w efekcie, jak to wpływało i wpływa na nasze życie.
3: Czyli zobaczymy sprzęty różne, pewnie od lodówek, kuchenek, pierwszych ekspresów do kawy.
7: Zapraszamy na spacer po wystawie, a z miasta do domu. Także pokazujemy oprócz tych urządzeń domowych trochę urządzeń, które były w przestrzeni miejskiej, czyli na przykład w sklepie, butelki po mleku, siatki, papiery pakowe, opakowania żywności.
3: I sprzęty domowe, prawda?
9: Tak. Przede wszystkim sprzęty domowe, bo decydując się o tym, jak chcemy i co chcemy opowiedzieć, podjęliśmy taką decyzję, że w minimalnym stopniu opowiadamy o gastronomii i żywieniu się poza domem. Przede wszystkim zależało nam na tym, żeby pokazać to, co mieliśmy u siebie w domach. To, z czego korzystali nasi rodzice, nasi dziadkowie, z czego po trosze sami korzystamy, bo ta technika w kuchni ma to do siebie, że ona w bardzo wielu rozwiązaniach

0: reprezentacją jednej z bardziej wszechstronnych i możliwie mapujących ten sprzęt AGD kolekcji muzealnych w Polsce. Więc chcieliśmy się tym zwyczajnie pochwalić. Osoba, której dziękujemy po prostu za to, że bardzo duży przekaz na rzecz muzeum tego rodzaju sprzętów dokonała, to jest pan Arkadiusz Zduniak, który prowadzi punkt naprawy i serwisowania sprzętu AGD. I to dzięki jemu wspaniałej myślności możemy to wszystko, bardzo dużo z tych rzeczy Państwu pokazać.
1: PRL i sprzęty kuchenne, to jakie jest Państwa pierwsze skojarzenie?
2: Robot Bartek.
1: I do czego on służył?
2: Robot kuchenny służy do wielu rzeczy. Do siekania, mielenia, mieszania, ubijania. To była taka konstrukcja, chodzi mi tutaj o wzornictwo. Bardzo ładnie zaprojektowany polski robot. I on chyba najbardziej widoczny jest na wystawie.
1: I wielofunkcyjny w takim razie. A pan co myśli?
0: Ja powiem tak, znowuż paradoksalnie, jeżeli chodzi o naszą wystawę, to co mi się kojarzy z kuchnią z PRL-em, a raczej czasami dzieciństwa i transformacji, to kogiel-mogiel.
1: Czyli słodkości.
0: Słodkości, jakieś takie domowego wyrobu rarytasy na swoją kieszeń, na swoje możliwości. I też o takich rzeczach opowiadamy tutaj w muzeum, nie na naszej wystawie, bo prezentujemy taką sekcję deserową, w której są rzeczy i dla ciała, i dla ducha. Jest coś z procentami, jest coś mocniejszego, bo z kofeiną. Są też słodkości, bo mamy maszynki do domowego wyrobu lodów.
1: To dlaczego warto Was odwiedzić, warto odwiedzić tę wystawę i do kiedy można Was oglądać?
0: Wystawa będzie dla Państwa czynna od 27 marca, natomiast będzie ją można oglądać przez nieco ponad rok. Taka jest jej długość, jeżeli chodzi o ten plan. A dlaczego? Bo zobaczycie Państwo ferię różnych wspaniałych rzeczy, które wiążą się z dzieciństwem, z młodością, z różnymi sentymentami, więc myślę, że to będzie świetna okazja, żeby sobie wiele rzeczy przypomnieć, ale też, co dla nas jest równie ważne, żeby wiele się o tych rzeczach dowiedzieć, bo ten aspekt informacyjny jest dla nas szalenie istotny, ze względu na to, że jesteśmy Muzeum Techniki i chcemy tą technikę też promować, a jakże tego lepiej nie zrobić, aniżeli łącząc z tak popularnym i ważnym tematem, jakim jest kuchnia i przygotowanie posiłków.
3: Wystawa jest czynna od wtorku do niedzieli w godzinach od 10 do 18, a z kuratorami rozmawiała Ula Bienia-Niesyczyńska. To już ostatni temat w dzisiejszym magazynie reporterów Radia SK Kraków. Dominika Baraniec, dziękuję i do usłyszenia.
4: To jest magazyn reporterów SK Kraków. Słuchacie SK Kraków News.
5: Cześć, witajcie, Michał Hanczak z tej strony. Mam dla Was teraz trochę zajęć z hitologii, czyli opowiem o tym, skąd wzięły się hity, które doskonale znacie z naszej anteny.
4: SK Music News.
5: David Guetta plus dobrze znany muzyczny motyw plus świetny wokal, to musi równać się hit. I'm Good. Przyjrzyjmy się zatem historii tego hitu. Wróćmy do roku 1998. To właśnie wtedy włoski duet Eiffel 65 wypuścił singiel Blue, który sprawił, że charakterystyczne dabadi dabadai nucił cały świat. I'm blue. Piosenka opowiada o postaci żyjącej w niebieskim świecie. Blue oznacza też smutek, więc bohaterowi nie było za wesoło. Twórcom hitu było jednak zupełnie na odwrót, bo osiągnęli pierwsze miejsca list przebojów w kilkunastu krajach, a potem powstało mnóstwo nowych wersji tego hitu. Na przykład w 2016 roku swoją mocno stuningowaną wersję wydał Sound of Legend. Charakterystyczną melodię wykorzystała także Nia, która z klubowego bangera stworzyła jesienną balladę pod tytułem Some Say. Some say. Po klasyk lat 90. sięgnął też David Guetta. Kilka lat temu zaprosił do współpracy Bibi Rexę i wspólnie zagrali swoją wersję Blue podczas jednego z zagranicznych festiwali. Jednak dopiero w 2022 roku fragment utworu zaczął robić karierę na TikToku. Artyści postanowili więc opublikować pełną wersję I'm Good razem z teledyskiem. No i sądząc po popularności tego hitu, była to bardzo good, to znaczy dobra decyzja.

0: SK Music News.
1: Opowiem wam teraz o hicie, który doskonale znamy i kochamy, ale w remiksie, bo oryginał kryje się gdzieś pomiędzy innymi piosenkami na płycie. W tym wypadku na płycie Irenka, bo będę mówił o Sanach i hicie etc. na disco.
2: Skąd te rumieńce mam? One będą rozkwitały całe dnie.
1: A w sumie to Sanach sama opowie historię tego hitu.
3: To jest w ogóle niezła historia, bo pamiętam, że robiłam z Arkiem Koperą właśnie piosenkę etc. I ja byłam już wiedziałam, jak to będzie wyglądać. Czyli tak jak w tej sanachowej wersji, no to właśnie smyki, piano, do tego no taki spokój, tylko dużo chórków. I inspirowałam się piosenką Taylor Swift Wildest Dreams. Uwielbiam ten numer, naprawdę to leci tak Say you remember me, standing in a nice dress, da-da-da. I to było dla mnie tak oczywiste, że ja muszę pójść ten klimat w piosence, etc. I tak zdecydowałam i później Arek zaczął pracować nad inną wersją, drugą. I taką, którą pomyśleliśmy, że może jako remix się nada, albo coś tam, ale ja byłam zdecydowana, że ta wersja romantyczna jest już klepnięta i jest gotowa. No i nagle pojawiła się tamta wersja na disco. I ja byłam tak przeciwna tej wersji, że nie, że tego w ogóle nie puszczę, bo to jest zbyt szalone, jakś to nie pasuje. I jakoś tak puszczałam znajomym i oni oszaleli na punkcie tej wersji. Byli tak nią podjarani. Ciągle sobie puszczali. Na weselu mojego brata też puścili. Ja musiałam tam tańczyć i coś tam po prostu. No i pokochałam wtedy ten numer. Znaczy tę wersję. Już dzisiaj chyba bardziej nawet lubię na disco.

0: Znajomi Sanach mieli nosa. Dobrze, że wokalistka im zaufała, bo zaraz po wydaniu etc. na disco piosenka stała się wielkim hitem. Co ciekawe, po wydaniu tej piosenki bardzo dużo osób zaczęło wpisywać w wyszukiwarkę etc. Konkretnie sprawdzały, co oznacza ten skrót, więc żebyście nie musieli szukać, jeżeli nie wiecie, etc. oznacza i tak dalej. No i tak dalej, na pewno jeszcze nie raz będę toczył opowieści o hitach, które znacie z anteny Radia SK.
1: SK Music News.
0: Nagrać nową wersję jakiegoś hitu? Sztampa. Połączyć ze sobą dwa hity? Prościzna. Jak się jest Eltonem Johnem, to stawia się sobie poprzeczkę jeszcze wyżej i miksuje ze sobą aż cztery kawałki, a w dodatku zaprasza do współudziału gwiazdę popu. Teraz dwa słowa o jednym z największych hitów 2021 roku, o Cold Heart z Dua Lipą. To tak naprawdę mashup czterech starych hitów Eltona Johna. Słyszymy tu przede wszystkim fragmenty Sacrifice z 1989 roku. Ale mamy tu też fragmenty z jeszcze starszych kawałków Sir Eltona Johna. Kiss the Bride z 1983 roku. Rocketman z 72. Oraz Where's the Shura z 1976 roku. Za sprytne zmiksowanie tych piosenek i ubranie ich we współczesną formę odpowiada australijskie trio Pnau. Cold Heart stało się światowym hitem i dopisało do CV Eltona Johna kolejny rekord. Stał się on pierwszym w historii artystą, którego single pojawiły się w top 10 brytyjskiej listy hitów w 6 kolejnych dekadach. No ale Cold Heart to hit, od którego nawet najzimniejsze serce bije mocniej.

0: SK Music News.
1: To hit, o który w pewnym momencie bardzo często w Radiu SK prosiliście. No ale się wcale nie dziwię, bo jest to hymn o miłości, o przyjaźni, idealny do tego, żeby zadedykować go bliskiej osobie i podziękować tej osobie za to, że jest. A no właśnie, mowa o piosence Dzięki, że jesteś.
2: Chyba zaryzykuję, bo coraz lepiej umiem w to. Nie mam zegarka, liczy się już tylko to, że na
1: to oczywiście hit Lanberry i Tripsa, którym poczęstowali nas w 2023 roku. Znali się jednak znacznie wcześniej.
3: Nie każdy wie, że Trips w 2015 roku był jeszcze Mikołajem Trybulcem i był zarąbistym, między innymi basistą. I tak też pojawił się w moim zespole pierwszym.
4: I tak przez lata nasze drogi się krzyżowały wielokrotnie.
1: Krzyżowały się drogi zawodowe, krzyżowały się też drogi prywatne, bo Lanberry i Trips zaprzyjaźnili się ze sobą, co na pewno pomogło we wspólnym tworzeniu.
3: Mamy naprawdę otwarte głowy i też rozumiemy swoje przeloty. Odkryliśmy już jakiś czas temu, że jesteśmy spod tego samego znaku zodiaku, jesteśmy tą samą liczbą numerologiczną, więc ja, wiesz, jako zodiakara, to uważam, że to jest pewnego rodzaju połączenie. Czasami bardzo podobnie myślimy, chociaż oczywiście są bardzo duże różnice też w naszej muzyce.
4: Tak, w wielu też rzeczach, na przykład Gosia nie lubi Harry'ego Pottera.
3: Lubię! Ja. Harry'ego Pottera lubię, ale nie jestem taką fanatyczką jak ty, a ty jesteś po prostu hardcore.
4: To prawda.
5: To o Harrym Potterze ze mną w ogóle nie porozmawiacie, niestety.
4: No i dobra, no i idę.
1: No cóż, na szczęście, jak się okazuje, nie potrzeba żadnych czarów, nie potrzeba też żadnej czarodziejskiej różdżki, żeby stworzyć dobry hit. Wystarczy talent, no i trochę szczęścia, ale też szczerości, bo właśnie nią Lanberry i Trips urzekli słuchaczy, tworząc Dzięki, że jesteś. Piosenkę, która jest pochwałą przyjaźni, ale też przypomina nam o tym, że warto zwracać uwagę na każdy wspólny moment, nawet ten z pozoru błahy.
2: Jak słodko.

0: A więc może teraz jest ten właściwy moment, żeby pomyśleć o bliskiej nam osobie, no i z nią się skontaktować, żeby podziękować za to, że jest.
1: SK Music News.
0: Wbrew pozorom będzie to muzyczna opowieść, ale najpierw zadam pytanie kulinarne. Czy lubicie sałatkę jarzynową? No mam nadzieję, że tak, bo hit, o którym teraz będzie mowa, można chyba śmiało porównać do takiej właśnie sałatki. Ma w sobie wiele składników, które razem złożyły się na smaczną całość, czyli Creepin'. To hit, za którym stoi przede wszystkim amerykański producent Metro Boomin. Do współpracy zaprosił The Weeknda oraz rapera 21 Savage. Ale to nie koniec, bo jak wspomniałem, Creepin' ma znacznie bardziej rozbudowany skład. Hit powstał na bazie piosenki z 2004 roku. Mowa o I Don't Wanna Know.

Wejdźmy jednak głębiej, bo i ten hit możemy rozłożyć na czynniki pierwsze. Mario Winans oparł go na samplach klasyka zespołu Fugees, Ready or Not. Ready or not, here I come, you can't hide, gonna find you. Ale także na fragmencie jednego z utworów Eni. Wracając więc do współczesnego hitu Creepin', okazuje się, że kryje on w sobie znacznie więcej niż jeden muzyczny składnik. Jest trochę jak taka muzyczna, ale dobrze skomponowana sałatka. I dlatego w radiu bardzo często podajemy wam całość jak na tacy.

0: SK Music News.
1: Co może być dobrym substytutem imprezy w klubie? Na przykład dobra domówka, zwłaszcza kiedy z głośników poleci hit Substitution. Owoc współpracy uznanych już DJ-ów i producentów Purple Disco Machine oraz Kungsa, ale nie można tu zapomnieć o jednym, bardzo istotnym elemencie tego nagrania. Panowie pogrzebali trochę we wspomnieniach, a trochę w starych płytach i sięgnęli po twórczość niemieckiej synth-popowej grupy Alphaville. Nie trzeba być alfą i omegą, by wiedzieć, że w latach 80. zespół Alphaville wylansował takie hity jak Forever Young czy Big in Japan. I właśnie sample z tego drugiego kawałka słyszymy u Purple Disco Machine Kungsa. Chodzi konkretnie o ten muzyczny motyw. Big in Japan było numerem 1 na listach hitów niemal na całym świecie. Dobrze znali go muzycy z zespołu Guano Apes, którzy w 2000 roku nagrali swoją bardzo rockową wersję. Zostawmy jednak glany, wróćmy do szpilek, kozaczków i sneakersów, bo w nich lżej się tańczy, a przy Substitution raczej podpierać ścian się nie da.
0: SK Music News.
1: Są takie hity, które znacie na przykład z anteny Radia SK, ale być może nie wiecie, że początkowo brzmiały one zupełnie inaczej i może wcale nie stałyby się hitami, gdyby nie to, że wpadły w pewnym momencie w ręce jakiegoś producenta, na przykład muzyki elektronicznej. No i jeden z takich hitów ma na koncie Bryska. Mowa o Mam kogoś lepszego.
2: Chciałam ci powiedzieć, że już mam kogoś lepszego, bo ja nie jestem kimś, kto będzie karmił twoje ego.
1: Piosenka, która powstała w 2021 roku. Znalazła się m.in. na albumie Moja ciemność. No i jak mówi Bryska, była efektem rozstania z jej ówczesnym chłopakiem.
3: I bardzo po prostu chciałam mu dobitnie dać znać, że po prostu no już mam kogoś lepszego.
1: Początkowo piosenka Mam kogoś lepszego powstawała z myślą o pewnym bardzo popularnym konkursie.
3: To była piosenka, która na samym początku w ogóle miała bardzo eurowizyjny top line, taki bardzo pompatyczny, miała bardzo dużo takich momentów, które były takie wokalnie, gdzieś tam idące do góry i tak dalej, bo ja w ogóle jestem fanką Eurowizji, zawsze gdzieś tam ta Eurowizja była taka bliska mojemu sercu, no i to była piosenka, która w ogóle na samym początku była po angielsku i była, moim marzeniem było śpiewać ją na Eurowizji. Ale okazało się, że jednak ma inne przeznaczenie.
1: Piosenka Mam kogoś lepszego wpadła w ręce Skyteka, producenta i DJ-a, który zremiksował ją i wydał w 2022 roku, tym samym dając Bryskiej kolejny hit na jej koncie. Ludzie pokochali tę taneczną wersję do tego stopnia, że singiel zamienił się w diament.

0: więc to jest dowód na to, że czasami lepsze jednak nie jest wrogiem dobrego, tylko rzeczywiście jest lepsze. Filozoficznie, ale na pewno wiecie, co mam na myśli. Więc kończąc tę opowieść, powiem krótko...
1: Dzięki.
0: Za uwagę. Tutaj Hanczak, zapraszam na magazyn muzyczny Radia SK. Za chwilę spotkanie z Igorem Herbutem, który w te wakacje wielokrotnie słyszany był na antenie SK za sprawą hymnu męskiego grania, ale na początek Liwka, która niedawno wydała wyczekiwany przez wielu singiel. Kawałek nosi tytuł Poza Tobą Nic, a artystka w dniu premiery piosenki odwiedziła mnie i Kasię Węsierską w studiu Radia SK.

0: czekałam na to spotkanie, bo to jest jeden z tych głosów, w których się zakochałam całkiem niedawno.
1: Ale ja też czekałem. Jakoś tak nasze drogi się nie splatały w ostatnim czasie.
0: Aż do teraz.
1: Aż do teraz. To jest dziewczyna, o której głośno od pewnego czasu, a to za sprawą wspólnych nagrań z Tako, a to za sprawą hitu Obejmuje Noce, a to za sprawą solowej twórczości i wszyscy czekali, co takiego Liwka przyniesie teraz.
0: Dzień dobry, cześć, dobrze cię gościć w Radiu SK, Liwka.
2: Dzień dobry, dziękuję bardzo. Jest mi bardzo miło.
0: Poza tobą nic. Bardzo dobrze nazwałaś ten singiel i to się bardzo dobrze też odnosi do ciebie.
1: Jesteś podekscytowana tą premierą, bo rzeczywiście jest tak, że dużo osób czekało i było ciekawych, jaki będzie kolejny krok Liwki po takim roku, kiedy się dużo działo. Tak,
2: tak. No i po dwóch latach od wydania solowego materiału, to im dłużej zwlekałam, im dłużej czekałam, to tym więcej stresu się we mnie nagromadziło. O ironio, bez stresu. No ale faktycznie jestem bardzo podekscytowana i cieszę się bardzo, że ten numer wychodzi. Spędziłam ponad 15 godzin na planie klipu do tego numeru i nadal nie mam go dosyć, więc no mam nadzieję, że tak samo inni na niego zareagują.
0: Powiem ci, że jak usłyszałam ten kawałek po raz pierwszy, to wyobraziłam sobie idealne miejsce do odsłuchania go, kiedy nocą jeżdżę autem po mieście.
1: Miałem to samo, mimo że nie jestem kierowcą, ale jakbym z Kasią jechał, to bym chętnie posłuchał.
2: Okej, okay. Super. No ja też nie jestem kierowcą, bo jeszcze nie mam prawka.
0: Ja zapraszam, mam kilka miejsc w aucie. Wszyscy się zmieścicie.
2: Super,
1: ale
2: super.
1: Rzeczywiście on jest taki nocny. Troszeczkę jak Obejmuje Noce zresztą. To jest jednak kontynuacja tego klimatu.
2: Ja zdecydowanie jestem fanką tego klimatu. Lubię też jako pasażer jeździć i słuchać muzy. Mam nadzieję, że będzie mi dane w najbliższym czasie zrobić prawo jazdy i wtedy będę musiała ostrzegać wszystkich
1: Liwka,
2: na drogach.
1: Ja już się zakładałem kiedyś z Darią Zawiałow, kto pierwszy zrobi prawo jazdy. Niestety przegrałem, bo ona była pierwsza. Mogę
0: szansę
1: z tobą się założyć?
0: Liwka, tym razem też wygrać.
1: Dobra. Zostawiamy, że do końca przyszłego roku.
2: Dobra.
0: Do końca 2027. Dobra, a czy do końca 2027 ukaże się nowy album Liwki też?
2: Czy do końca 2027 roku?
0: Półtora roku takie masz.
2: Dobra, no powiedzmy, że tak.
1: Okej.
0: Dwie pieczenie na jednym
1: ogniu. Jak kampania wyborcza po prostu.
2: No właśnie, analogicznie. Zobaczymy, ile z tego się wydarzy.
1: Na razie możemy usłyszeć nowy hit Liwki. Poza tobą nic. Pojawia się na antenie Radia SK i możecie głosować na niego w gorącej dwudziestce. Zaglądajcie na sk.pl.
3: SK Music News.
1: Wakacje za nami, ale nasza letnia trasa koncertowa SK Music Tour wciąż trwa. W ten weekend będziemy w Zelowie, w województwie łódzkim. Tu wystąpią m.in. Michał Szczygieł i królowa polskiej sceny Maryla Rodowicz. Kolejny weekend to Rawicz, a tam w piątek 11 września zaśpiewa m.in. Dawid Kwiatkowski, a dzień później m.in. zagrają Golce. To jeszcze nie jest koniec miejsc i dat, więc słuchajcie nas uważnie.
3: SK Music News.
1: Igor Herbut miał pracowite, ale chyba udane wakacje. Razem z Zalią i Vito Bambino nagrał hymn męskiego grania, a zarazem jeden z największych polskich hitów tego lata, czyli Nareszcie. Za Igorem występy podczas wspomnianej trasy można było go zobaczyć też w Sopocie podczas festiwalu Top of the Top. Przed nim też pracowita jesień, bo szykuje się premiera kolejnej solowej płyty oraz trasa koncertowa. To przyszłość, ale u nas teraz trochę o przeszłości, bo Igor Herbut to bohater jednego z odcinków mojego cyklu pod tytułem Mój pierwszy raz.
3: Mój pierwszy raz.
1: Mój pierwszy raz na scenie.
4: To jest, no, nie wiem dlaczego pomyślałem, ale o szpitalu po prostu jak się urodziłem, to ponoć obsikałem wszystkich. Więc powiedzmy, że to był mój pierwszy performance.
1: Mój pierwszy muzyczny idol.
4: Światosław Wakarczuk. Okean Elzy. To jest taki mój pierwszy idol. To jest człowiek, który dał mi bardzo dużo takiej wiary, że emocjonalna muzyka i taka po prostu szczera naprawdę ma szansę być słuchana. Serdecznie polecam Okean Elzy.
1: Mój pierwszy raz na czyimś koncercie.
4: Nie wiem, kiedy był pierwszy raz na czyimś koncercie. Wiem, że ważnym koncertem był pierwszy koncert Poluzjantów Kuby Badacha. Obecnie mojego kumpla. To jest fantastyczne, że twój idol, a to jest też do wcześniejszej odpowiedzi, twój idol po prostu staje się twoim kumplem i po prostu może do niego napisać SMS-ka i po prostu zadzwonić. Tak, to był taki właśnie, stałem sobie wśród słuchaczy, odbijając się wcześniej od drzwi, ponieważ koncert na ich koncert bilety się wyprzedały i musiałem kupić je za chyba pięciokrotność ceny od Konika. Z moim kuzynką je kupiłem. To było we Wrocławiu, w klubie Bezsenność, pamiętam. I zostałem zauroczony po prostu i wtedy nawet miałem okazję porozmawiać wtedy z Kubą po raz pierwszy jako po prostu idol i fan ogromny.
1: Mój pierwszy raz w talent show.
4: No to był Must Be The Music. To był mój pierwszy raz w talent show. Must Be The Music, casting, na który poszedłem z moim kuzynem. No i krzyknąłem zespół po prostu na deski. Chłopcy się nie znali ze sobą. Ja znałem wszystkich, ale pierwszy raz zagraliśmy przez jury. No i jakimś dziwnym, nieznanym mi sposobem przeszliśmy dalej. Potem był problem, ponieważ nie mieliśmy utworu. Na szczęście miałem złamane serce, więc napisaliśmy utwór Dewiat. I dalej potoczyło się to tak, aż do tego miejsca, do dnia dzisiejszego, jak tutaj rozmawiamy.
1: Mój pierwszy hit.
4: To chyba Będę Z Tobą to był hit.

0: Chyba tak, ponieważ mieliśmy dużo koncertów, a utwór radiowy Będę z Tobą był grany na tym koncercie chyba 5 razy, bo nie mieliśmy innych utworów. Więc to było granie głupot, typu jakichś takich dziwnych coverów, typu na przykład, nie wiem, Red Hot Chili Peppers i Scientist the Coldplay. No i Będę z Tobą chyba 4 razy czy 5. To w ogóle fantastyczne, ale no tak było, tak było, tak było. No teraz mamy troszkę więcej utworów do grania.
1: Mój pierwszy raz, gdy usłyszałem swój utwór w radiu.
0: Pamiętam, to było na światłach. Siedziałem sobie w swoim samochodzie i widziałem, jak gość obok mnie, w sensie w innym samochodzie, stojący na drugim pasie, buja się do mojej piosenki, która grała radio komercyjne. To było takie bardzo dziwne. To było bardzo dziwne, ale fantastyczne. To wiedziałem, że bo słuchał tego głośno. Ten właśnie to było Będę z Tobą. Pamiętam doskonale. Pamiętam. Czekałem, oczekiwałem tego i później zatrzymałem się na przystanku na takim parkingu i tak pod wiśnią. To ciekawe, ale tak było. I no i tak troszkę siedziałem w ciszy, bo ten utwór był takim innym utworem do tego, co my napisaliśmy wcześniej. Był takim pierwszym jakby komercyjnym utworem, który bardzo, bardzo zażarł. Nie wiedziałem jeszcze, co mnie czeka. Ale wydarzyły się piękne rzeczy po tym i dzieją się nadal.
1: Mój pierwszy raz, gdy dostałem SK Music Awards.
0: Ja pamiętam SK Music Awards, ja pamiętam doskonale. Ten festiwal, taki w sensie ten taką akcję telewizyjną, sytuację. To było takie śmieszne. No tak, tam widać po prostu nas w dobrych humorach. No, to było zabawne, ale miałem takie miałem śmieszną taką fryzurę, taką jakby mnie piorun strzelił. Proszę sobie zobaczyć, na pewno gdzieś to znajdziesz. No, piorun mnie strzelił. Szczelił mnie piorun. I tak, i wtedy dostaliśmy taką nagrodę. Mam ją, ona jest. Takie ma takie dziwne te. To jest taka srebrna z takimi dziwnymi kulami.
1: Tak jest. I te kulki się kręcą.
0: Kręcą się, tak. Mi się wtedy też kręciło właśnie wtedy w głowie. Ale może to na inne pasmo.

0: Moja pierwsza solowa płyta.
1: Chrust. Napisana przed pandemią, jak się okazało, z tekstami, które miało bardzo trafne spostrzeżenia na temat po prostu sytuacji, które się wyklarowały i uwypukliły podczas pandemii. To trochę jakby soundtrack tej pandemicznej sytuacji był i te teksty, które, jak się okazało, że mądrość trochę taka folkowa i taka stara, typu jak przyjaciół poznaje się w biedzie, ma sens i że to nie są puste frazesy. I te cytaty po prostu, wiesz, folkowe, stare po prostu, które są takie bardzo proste i takie wyryte w głowach, to one naprawdę mają sens i to jest taka, wiesz, mądrość po prostu, folkowa mądrość po prostu ludzka, która jest ponadczasowa. Niestety, nie wiem, ale na pewno wtedy takie rzeczy miały miejsce. Jestem dumny z tej płyty, jestem dumny z Chrustu. Wiele otworzyło mi rzeczy, wiele możliwości i wiele osób przekonało się też do mnie, jako do muzyka. I dla wielu też to było tak naprawdę pierwsze spotkanie z moją twórczością, choć Lemon to jest bardzo podobna sytuacja, ale jednak trochę inna. No, dla niektórych to była pierwsza płyta w ogóle. A potem odkryli na przykład Lemon i okazało się, że to jest dla nich muzyka. To jest w ogóle też ciekawe bardzo, ale tak to jest.
0: Mój pierwszy raz z Sanach.
1: Oj tak, Sanach to jest fantastyczna osoba i fantastyczny muzyk. Świetna, bardzo się lubimy. I no, było tych naszych pierwszych razy było kilka, bo i była gościem na naszej trasie, tak naprawdę otwierała ze mną tę trasę moją, Lemon dziesięciolecia, i zamykała ją. To była taka klamra, bardzo mi na tym zależało, żeby była z nami na finale w Krakowie. No i utwór, który miałem ogromną przyjemność zaśpiewać, Mamo coś płakała, no to miałem wrażenie, że chyba każdy zna ten utwór, gdziekolwiek poszedłem. To chyba miałem wrażenie, że każdy zna. A to jest dość zabawne było, bo mój Instagram i mój telefon nie bzyczał tak często od po prostu jakiegoś tam mojego piku za Scarlett, po prostu tam od momentu, kiedy Lemon był bardzo, bardzo znany, takim, że po prostu dużo nas było wszędzie, co trochę mnie przerażało. No to od tamtej pory nie widziałem czegoś takiego, co się dzieje w moim telefonie. Jak wypuściliśmy ten numer właśnie z Zuzą, to na wciąż. I bardzo się cieszę, że się znamy. Zresztą Zuza, jak się okazało, przed tym, zanim była Sanach, jest Sanach, to była na niejednym moim koncercie i to było bardzo, bardzo miłe. I na scenie bardzo mi się rzadko to zdarza, a wręcz powiedziałbym, że to jest wyjątkowa sytuacja, że czuję takie połączenie, bo emocjonalne połączenie i szczerości połączenie, no super, to jest osoba, naprawdę, życzę jej jak najlepiej, bo należy jej się to wszystko, na co teraz pracuje i co osiąga. Jest super muzykiem, super szukającą osobą i świetnym, świetnym człowiekiem.
0: Moja pierwsza koncertowa wpadka.
1: No, była taka jedna dokumentna wpadka, moich mnóstwo, ale jedna taka jedna z pierwszych, taka poważniejszych, no to był Sopot Festival. Pierwsza sytuacja taka, że mieliśmy grać swój recital jakiś tam i kamery, wszystko miało być dokładnie, dosłownie od do, tyle i tyle masz zagrać, prawda? No więc wszystko było po prostu ułożone, utwory ułożone w kolejności i tak dalej, więc mój bębniarz pierwszy, Piotrek, miał ułożony klik, czyli metronom po prostu, wszystko jak nabite. No i tylko, że po drugim numerze przeskoczył mu ten klik na następny utwór, który masz grać utwór bardzo szybki i nagle klik bije 3 razy wolniej. I ten utwór zagraliśmy 3 razy wolniej, a ja w panice po prostu nie wiedziałem, co się dzieje, dlaczego on tak wolno gra, a chłopaki grają tak wolno, a ja mówię, nie wiem, jak śpiewać. I tutaj na żywo jest festiwal i panika po prostu, wygranie, przerwanie, nie wiadomo, teraz już wiem, jakbym zareagował, ale wtedy to nie wiem, nie wiedziałem nic i wiedziałem, że skończył się utwór, który brzmiał okropnie, strasznie, to było coś strasznego, zagraliśmy cały numer, tak byliśmy spanikowani, zagraliśmy cały numer 3 razy wolniej i to jest po prostu niewiarygodne. niewiarygodne, ale tak było. I był problem, ponieważ mieliśmy grać 4 numery, a zagraliśmy 3 numery, ponieważ tamten graliśmy dłużej, więc po prostu nie wiedzieliśmy, co zrobić. Czy grać dalej, czy powtórzyć, jeszcze raz zagrać, więc to była katastrofa. Teraz już wiem, jak bym się zachował, ale no to była taka jedna bardzo duża wpadka, gdzie to już zniknęło z YouTube'a, na szczęście, ale czasami w busie chłopaki mnie katowali tym, bo widać strach w moich oczach po prostu. To było takie pierwsza poważna rzecz, ale jak to mówią, nie takie rzeczy się kładło. To jest dokładnie, że muszą się takie rzeczy wydawać, żeby później mówić, nie takie rzeczy się kładło. Więc tak.
2: Mój pierwszy raz.
0: To był Igor Herbut, a ten i inne odcinki cyklu Mój pierwszy raz znajdziecie też w podcastach na sk.pl i w naszej apce na smartfony. News. Shakira i Dajdaj? To już było. Teraz mamy Shakirę w domu, a o kogo i o co chodzi, powiem wam za chwilę. Michał Hanczak, zapraszam na magazyn muzyczny Radia SK.
2: SK Music News.
0: Startują piłkarskie Mistrzostwa Świata U20 kobiet. Zawody odbędą się w Polsce, ale ja teraz nie o sporcie, a o muzycznej stronie tego wydarzenia. No bo skoro mundial, to musi być hymn. A na te mistrzostwa przewodnią piosenkę przygotowała Blanka. Ale nie solo, bo z Francisem, producentem.
3: Taki śpiewny hymn. Jejejo.
0: No właśnie, nawet sam tytuł jest taki, że łatwo zapamiętać. No wiadomo, że te hymny to są takie waka waka, daj daj, a tu mamy jejejo.
3: Yes. Dla mnie to było bardzo ważne też, żeby ująć w tym tekście, że to jest dla młodych kobiet. To ma być taki girl empowerment anthem i coś, co po prostu da siłę młodym dziewczynom, które będą na tych boiskach i mówią o tym, że mamy się wspólnie wspierać.
0: I w sumie kibicom i kibickom
3: tak jest.
0: Też.
3: Yes.
0: A ty grasz w piłkę? Grałaś w piłkę nożną? Cokolwiek.
3: Nie, tylko gram na nerwach.
0: Okej, okay. Czyli z grania rzeczywiście zostaje granie koncertów ewentualnie.
3: Tak jest, na nerwach i koncerty.
0: To nie będę cię pytał, co to znaczy spalony, zwłaszcza, że sam nie do końca umiem to wyjaśnić. To była Blanka z hymnem kobiecego mundialu, a turniej potrwa do 27 września. Mecze rozgrywane będą w 4 miastach gospodarzach: Bielsku Białej, Katowicach, Łodzi i Sosnowcu.
2: SK Music News.
0: A ten artysta też grał w piłkę i to całkiem nieźle, ale podejrzewam, że bardziej niż z boiska możecie kojarzyć go ze sceny. Znacie go na pewno z hitu Jeszcze będzie pięknie, ale ostatnio być może także z kawałka Wychowany w Polsce. BRO, bo o nim mowa, zjechał cały kraj, by nakręcić klip do tego singla. Teledysk znajdziecie oczywiście w sieci, a w Radiu SK teraz BRO powspomina trochę swoje początki, a to w cyklu Mój pierwszy raz.
2: Mój pierwszy raz.
0: Mój pierwszy raz na scenie.

0: Pamiętam doskonale, to było w liceum, moja koleżanka obchodziła 18 urodziny, jako jedna z pierwszych z rocznika, gdyż była ze stycznia i robiła to w klubie Index w Warszawie, nie wiem czy ten klub jeszcze istnieje, ale był na krakowskim przedmieściu taki klub i gdzieś tam po prostu zasugerowała, bo wiedziała, że robię muzykę, hej, a może chciałbyś tak urozmaicić mi tą imprezę osiemnastkową i zagrać koncert. Zgodziłem się, duży stres, jeden z większych w życiu, bo to taki pierwszy w ogóle jakiś występ sceniczny, ale jak widać wspominam go i mile go wspominam, było to fajne doświadczenie i też wtedy tak poczułem, że chyba to jest fajne i chyba chciałbym tak robić więcej i częściej.
1: A pamiętasz, co wtedy wykonałeś?
0: Ja wtedy miałem jakieś pierwsze utwory, tak nagrane w 2008-2009 roku, pewnie gdzieś do wydigowania są na YouTubie, nawet niekoniecznie na moim kanale, więc przypuszczam, że to było coś z tego repertuaru.
1: Mój pierwszy muzyczny idol.
0: Pierwszym muzycznym idolem, który do dziś nim jest, jest Freddie Mercury. Jest to wokalista zespołu Queen, myślę, że sylwetki nie trzeba nikomu przedstawiać. Wybitny wokalista, wybitny muzyk, kompozytor, ikona, postać, która wpłynęła na świat muzyki bardzo mocno. I do dziś, mimo że już nowych niestety rzeczy nie słyszymy, to ja cały czas odkrywam coś nowego w tych starszych nagraniach.

0: Pamiętam, bo to były święta i pamiętam, że Mikołaj mojemu bratu przyniósł wieżę. I do wieży była płyta, w ogóle nie Queen'u, a właśnie solowa Freddiego, Mr. Bad Guy. I tam był taki kawałek I Was Born To Love You z tej płyty. I pamiętam, że to był taki moment, kiedy z racji tego wydarzenia, że święta, że choinka, że ta brat dostał tą wieżę, podłączanie tych głośników i pierwszą płytę, jaką wsadziliśmy do tej wieży, była konkretnie ta i pierwsza piosenka, która poleciała, to była konkretnie ta. Także przywołałeś bardzo miłe wspomnienie, naprawdę.
1: Mój pierwszy raz na czyimś koncercie.
0: Pierwszy raz, pamiętam swój pierwszy koncert, na którym byłem dzieckiem, miałem 6 chyba lat i to był koncert Dżemu w Olsztynie, w amfiteatrze. To były jakieś dni Olsztyna bodajże i zabrali mnie rodzice. Również jestem dużym fanem Dżemu do dziś. I pamiętam taką anegdotkę stamtąd, że wtedy jeszcze nie było telefonów, nie było świecenia latarkami, jak tam zespół poprosił, żeby zapalniczki zapalić. No i ojciec dał mi zapalniczkę, ja zapaliłem, ale wypadła mi z ręki. Wpadła mi, tam były takie ławki drewniane. I ja pod tą ławkę zanurkowałem, żeby wyciągnąć, no i znalazłem tą zapalniczkę i podpaliłem pod tą ławką, zapominając, że ktoś na niej siedzi. I przypaliłem gościowi, który siedział nade mną 4 litery. Na szczęście z racji, że byłem 6-letnim chłopcem, zostało mi to wybaczone.
2: Czerwony jak cegła, rozgrzany jak piec, muszę mieć, muszę ją mieć.
1: Mój pierwszy raz na boisku.
0: Wow, szczerze, tego nie pamiętam. Ale na pewno było to gdzieś na osiedlu, na którym się wychowałem, w warszawskim Wawrze. I przypuszczam, że to mogło być takie boisko, które nie do końca jest boiskiem. My obok parkingu mieliśmy takie piaszczydło, taki placyk cały w jakby takim piasku, gdzie ustawialiśmy bramki albo z plecaków, albo z cegieł, albo z czegoś. Wtedy jeszcze nie było orlików. I na pewno dużo pierwszych meczy moich zostało tam rozegrane. Mogło to być tam.
1: Mój pierwszy raz jako BRO.
0: O, to ciekawe. Jako BRO na scenie to na pewno już był ten koncert, o którym wspominałem, pierwszy na 18 koleżanki. Natomiast pierwszy raz jako BRO wydaje mi się, że w 2008 roku wrzucałem jakiś kawałek na YouTube'a, no i wypadałoby mieć ksywkę jakąś. I jakoś tak z racji pośpiechu, nie myślałem nad tym zbyt długo, po prostu nie będę teraz rozwodził się nad genezą, ale wpadło mi do głowy, że w sumie to BRO to nie, jakoś tak brzmi chyba całkiem fajnie. Przynajmniej na tamte czasy tak było i niech tak będzie. Nie przypuszczałem, że ta ksywka do dziś ze mną pozostanie, ale jest to miły fakt.
1: Mój pierwszy hit?
0: Taki duży hit radiowy to myślę, że rzeczywiście Mówiła Mi. Mam

0: piosenka, która odbiła się takim szerszym echem wśród ludzi w różnym wieku i jakby w całej Polsce. Natomiast jeśli chodzi o te rapowe utwory, to pamiętam, że pierwszy taki viral udało się zrobić w 2011 roku. To był taki filmik, w którym szybko rapowałem i on zwiralował nawet w telewizji, o tym mówiono w wiadomościach i gdzieś tam ten filmik dość szybko, jak na tamte czasy, zyskał milion wyświetleń, co wtedy ten milion był naprawdę ogromnym wynikiem i to była taka piosenka, którą pierwsza zaczęła sprzedawać moje koncerty i zacząłem z nią jeździć, ludzie rzeczywiście ją znali i na nią czekali.
1: Mój pierwszy raz, gdy usłyszałem swój kawałek w radiu.
0: O proszę, to ciekawe pytanie. Wydaje mi się, że to był kawałek Carpe Diem z Grizzlym, którego serdecznie pozdrawiam. I to był taki moment surrealistyczny, szczerze mówiąc. Jakby wtedy jeszcze rap i raperzy nie byli takimi częstymi gośćmi audycji radiowych i playlist radiowych. Ten kawałek wszedł i to na jakąś taką sensowną playlistę. Zresztą wydaje mi się, że Wesce swoją drogą. I pamiętam, że to było takie uczucie surrealistyczne, że jadę autem, bo to w ogóle... Ja nie do końca wiedziałem, że on ma wejść. Jechałem autem i słuchałem radia i nagle słyszę, że leci moja piosenka. I to jest dopiero jakby szok, kiedy kurczę, ktoś to gra, jakie to jest fajne. Na pewno takie miłe uczucie, które do dziś jakby funkcjonuje. Mimo, że trochę tych singli moich już tu i ówdzie grało, to do dziś jak jakiś nowy singiel leci w radiu, to jest takie wow, fajnie.
1: Mój pierwszy raz, gdy wykonałem Jeszcze Będzie Pięknie.
0: Na żywo? Myślę, że to jest ciekawe, bo jak wykonywałem pierwszy raz, to jeszcze nie było takim hitem. Refren może ktoś kojarzył, ale to jeszcze nie było otworem tak popularnym w całej Polsce. Przyjemnie się go grało, ja już czułem, że on niesie i im dalej w las ta piosenka trwa, tym ludzie bardziej się bawią i czułem w niej taką siłę i energię. Ale chyba był to jakiś koncert plenerowy w 2022 roku. Przypuszczam, że mogło być to w maju na jakichś juwenaliach.

0: Mój pierwszy raz, gdy dostałem złotą płytę.
1: Dostałem złotą płytę za debiutancki album, który wyszedł w 2013 roku. Co prawda chyba dopiero 2 lata później ją dostałem. Ale rzeczywiście była to pierwsza złota płyta w mojej karierze za album i to było takie, no, spełnienie marzeń, dość duże. Jednak obserwowałem od lat i artystów z Polski i zagranicy, gdzie oni w tych studiach wieszają te swoje płyty w domach i to było takie, wow, ja też mam swoją, to rzeczywiście się wydarzyło. Przemiłe, przeprzyjemne uczucie i w tamtym etapie, z racji, że to było za debiutancki album, bardzo takie mobilizujące, że wow, skoro to się udało raz, to może się uda więcej razy.
0: I się udało.
1: I się udało, to prawda. Fajnie, że ty to powiedziałeś. Ja wyszedłem na skromnego.
0: Mój pierwszy raz z Cleo.
1: O, proszę. Pierwszy raz z Cleo poznałem się chyba w studiu wiele lat temu, bo wspólnie z Donatanem widzieliśmy się w Krakowie w jakimś studiu, już teraz nie pamiętam dokładnie, gdzie to było, gdyż już wtedy w tamtych latach, to było okolice, myślę, 2014 roku, był pomysł na jakiś wspólny utwór. On nie doszedł do skutku, niestety. Ciekawostka jest taka, że zanim Cleo w ogóle zaczęła robić karierę i tak wybuchła, i to, co się potem wydarzyło, to wszyscy wiemy, to Donatan pisał do mnie, czy ja bym nie chciał jej napisać jakiś piosenek. I jakby ja byłem bardzo otwarty i chętny, natomiast okazało się, że Joasia sama ma ochotę pisać swoje piosenki i że w ogóle robi to całkiem nieźle i oni chyba dojrzeli do tego, że w sumie będą to robić sami, o co ja, broń Boże, nie mam żadnych pretensji, ale ja słyszałem pierwsze prewki Cleo, zanim świat o Cleo usłyszał. To jest taki fun fact.
0: Proszę bardzo. A później mieliście duet.
1: Później mieliśmy duet, utwór Znikam, to z jej płyty Super Nowa, chyba tak, taki tytuł nosił ten album. Dostałem zaproszenie, zastanawiałem się całe 3 sekundy, powiedziałem, że oczywiście robimy to. Bardzo, bardzo przyjemny czas, w ogóle Cleo jest ogromną profesjonalistką i współpraca z nią to jest czysta przyjemność. Mam nadzieję, że mimo, że to był nasz pierwszy duet, to nie jest to nasz ostatni duet.

0: mój pierwszy raz z ekipą.
1: Poznaliśmy się, chyba w ogóle to jest ciekawe, bo to jest znowu spojenie z poprzednim pytaniem, na imprezie premierowej płyty Cleo, która odbywała się w warszawskim Mariocie i tam ekipa była zaproszona. I rzeczywiście tam mieliśmy okazję pierwszy raz porozmawiać, poznać się. No ta znajomość przerodziła się później we współpracę, która przyniosła dużo ciekawych singli muzycznych wydanych spod ich skrzydła.
0: Moja pierwsza koncertowa wpadka.
1: Myślę, że była to wpadka, kiedy po prostu, to jest naturalna rzecz, zapomniałem tekstu w jakiejś piosence, a jeszcze nie byłem obyty do końca ze sceną. Dzisiaj od czasu do czasu, raz na sezon zdarzy się, że gdzieś tam człowiek jest zmęczony, gra któryś koncert w tym tygodniu, czy nawet tego samego dnia i gdzieś myślami odpłynie i czegoś zapomni. No ale dzisiaj czuję ten komfort, że mógł być, ej, zaraz, zaraz, śpiewacie za cicho, jakby udać, że to w ogóle wszystko było kontrolowane. Natomiast pamiętam, że wtedy było tak, że gdzieś chyba coś mi wypadło z głowy i ciekawostką było to, że chyba trochę nie mogłem sobie przypomnieć, co tam było i wrócić do tego i tak próbowałem i chyba weź jeszcze raz, puść ten beat i nie udało się i jeszcze raz mówię, dobra, zróbmy następny kawałek. No pamiętam, że to było takie wstydliwe doświadczenie wtedy, ale potem na szczęście z paroma artystami z dużo dłuższym stażem w owym czasie pogadałem i oni mówili, stary, nie przejmuj się, to jest normalne. Od razu zaznaczam, nie wynikało to z żadnych niedyspozycji związanych z samopoczuciem i tak dalej. Nie, nie, to było po prostu ze względu pewnie na jakiś stresik.
2: Mój pierwszy raz.
0: To był Bero, a więcej odcinków podcastu Mój Pierwszy Raz mam dla Was w naszej radiowej apce na smartfony. Znajdziecie tam też szczegóły zabawy SK po raz pierwszy, w której zachęcamy Was do spróbowania w życiu czegoś nowego.
2: SK Music News.
0: Wszystkie hity zaczynają się w SC i o tym mówimy nie od dziś. Rzeczywiście na naszej antenie codziennie mamy dla Was porcję nowości, ale jeżeli chcecie być naprawdę na bieżąco i mieć wszystkie nowości jedną za drugą, to włączcie nowy program w Radiu SK. W czwartkowe wieczory po 23:00 będziemy grali Wam te najświeższe kawałki, również te, które właśnie się ukazują, no bo z reguły z czwartku na piątek najwięcej nowości trafia do sieci, a teraz też do Radia SK. Wszystkie hity zaczynają się w SC w każdy czwartek wieczorem. Zapraszam w imieniu Matiego Fuczyło. Tutaj Hanczak i zapowiedź finału muzyczno-koncertowej trylogii. 12 września na warszawskim lotnisku Bemowo usłyszymy trzeci i ostatni rozdział historii polskiego hip-hopu. To projekt, za którym stoi Dżimek i to właśnie z nim o tym koncercie i nie tylko rozmawiała Agata Chruściak.
3: Już 12 września wielki dzień, bo wtedy wrócisz na lotnisko Bemowo z niezwykłym koncertem. To będzie finał projektu Historia polskiego hip-hopu, rozdział trzeci, ostatni. Powiedz, dlaczego zależało Ci na tym, żeby domknąć projekt zapoczątkowany już 4 lata temu.
4: To jest trochę właśnie z apetytem, że on rośnie, natomiast również pojawiają się nowe pomysły i chyba całe to wydarzenie jest o tym, o niezałatwionych sprawach, czyli zagraliśmy to Bemowo pierwszy raz, to była niesamowita impreza i miała taki partyzancki charakter. Nie wiadomo było, czy to się uda tak tylu raperów zebrać w jednym miejscu. Na pewno w tamtych czasach to było dość szalone. Później zagraliśmy stadion, który rozwinęliśmy też bardzo wizualnie i był dużo takim pieczowicie przygotowanym wielkim wydarzeniem. A teraz wracamy zrobić coś pomiędzy. De facto spotkaliśmy się z tyloma raperami, mieliśmy tych interakcji parę i zawsze żałowałem, że nie nagraliśmy nowych kawałków, że nie napisaliśmy nowych rzeczy. I ten trzeci koncert jest również o tym, żeby zrobić coś nowego i tą historię jednocześnie spuentować jakąś przyszłością.
3: Pokazałeś, że rap i muzyka symfoniczna mogą ze sobą świetnie współistnieć. Tak było, kiedy projekt ruszał, no i tak jest teraz, ale powiedz, jak się pracowało w 2022, a jak teraz, co się zmieniło?
4: No, dla mnie ten rapowy, symfoniczny mariaż już trwa od przynajmniej jakiegoś 2015 w sumie i rzeczywiście ten świat trochę był inny wtedy, że trzeba było ludziom to jakoś tłumaczyć. Teraz dla mnie to jest chleb powszedni i jakaś bardzo naturalne połączenie, a jednocześnie wtedy właśnie to jest trochę takie ogranie się z czymś, w co się wchodzi nowe i to tempo wzrasta, ilość rzeczy, które możemy sobie przyjąć, też rośnie, więc tutaj to było o tym, żeby się spotkać i robić muzykę też razem. trochę za dużo dzisiaj się robi osobno i na komputerach i ten pomysł trochę się zrodził z czegoś bardzo skromnego. To nie jest fortepian, tylko to jest pianino. I na tym pianinie napisałem parę motywów, do których właśnie legendy polskiego hip-hopu napisało parę rzeczy bardzo często na miejscu i tak powstała w sumie płyta. Cała. Nazywa się Etiudy na pianino właśnie. Sampler, orkiestrę i kolegów. Ten ostatni element, taki trochę uliczny, niebezpieczny, mieć kolegów. I to też jest jakieś kolejne z takich marzeń z młodości, niezałatwionych.
3: No właśnie, bo zgromadziłeś wielu czołowych artystów, Abrada, Błona, OSTR, Molesta, Evenement, PZ. Między innymi tych artystów usłyszymy podczas koncertu i na twojej płycie. Powiedz, co zdecydowało o wyborze tego składu? To właśnie te młodzieńcze wspomnienia jeszcze o tych wielkich?
4: To był klucz oczywiście do zapraszania ich na koncert, żeby grać starsze rzeczy, ale też przy tych koncertach poznaliśmy się też lepiej, więc byłem też ich ciekaw. Poznałem ich na scenie, traktuję ich jak muzyków, czyli poznając się na scenie też się ocenia, co sprawia trudność, co jest łatwość, co jest ciekawe. Jednocześnie jestem ich fanem, więc też byłem ciekaw, co by powiedzieli w takim klimacie, na takiej przestrzeni, jakby się odnaleźli.
3: Trochę ich sprawdzałeś.
4: Tak, i jednocześnie ciągle jest to zawsze moje zadanie, jakoś sobie ktoś to kiedyś dzisiaj chyba, to tak ktoś do mnie ładnie powiedział, przestawiać stół. Żeby robić rzeczy tak w życiu, żeby przestawiać stół.
3: Czyli żeby nie wszystko...
4: Żeby go obracać,
3: próbować różnych rzeczy.
4: Żeby dekonstruować coś, zaczynać od nowa i trochę ten status quo rozmontowywać, ale oczywiście, że to się trudno robi, bo trzeba też fajnie pamiętać też o tym, co było dobre, co jest w tradycji piękne, co chcemy zachować, czego nie chcemy zgubić po drodze i wziąć ze sobą. Więc to jest taka nostalgiczna rzecz pod wieloma względami. Stąd też te etiudy, bo etiudy też są warsztatem, de facto takim treningiem. Dzięki temu ten proces też jest otwarty, a te kawałki to czasami też brzmią jak coś, co się właśnie dzieje przed nami, rodzi się na naszych oczach. Wyszedł właśnie singiel z PZ-em. Zrobiliśmy kiedyś taki kawałek Nie muszę wracać. W 2000 właśnie chyba 15 jakimś, czy 12. I to był kawałek, w którym nagrałem zespół, który potem pociąłem i go samplowałem. Czyli to też jest ta budowa i ta rozbiórka. Być może cała ta płyta właśnie by się nie pojawiła, gdyby nie tamten pomysł i taka potrzeba trochę załatwienia tej sprawy jeszcze do końca i domknięcia tego. Tą nową etiudę z PZ-em.
3: Nowy kawałek jaki jest?
4: Jest jeszcze dziwniejsza sytuacja, bo akurat to było na wyjeździe, miałem jakieś mieszkanie wynajęte w jakimś tam serwisie internetowym, nie wiedziałem nawet jakie. I nagle patrzę, jest pianino w tym mieszkanku, czy tam pokoiku. I nagrałem na telefon jakiś pomysł, który mi wpadł do głowy. I ten pomysł tak działał, PZ potem jak do tego zarapował, to ja postanowiłem już tego w ogóle nie psuć. I zostawiłem to pianino z tego dyktafonu, z tego w ogóle nawet nie nastrojone.
3: Przypadkowego zupełnie pokoju.
4: I nareszcie płyty jest piękne, studyjnie brzmiące pianino, na którym nagrałem wszystkie te utwory, a tego po prostu nie ruszałem, bo bałem się go zepsuć, więc to też jest trochę taka kuchnia i dużo tej kuchni chciałem zostawiać w tej muzyce, żeby właśnie nie brzmiała jak taki algorytm, jak taki jakiś ten wszędobylski dzisiejszy...
3: AI.
4: No.
3: Czyli jesteś taki sentymentalny.
4: No i to też w hip-hopie starym też były kiedyś skity, czyli takie kawałki, których nikt nie potrzebował. Wypełniały te przestrzenie pomiędzy piosenkami, kawałkami na płytach i dawały właśnie jakiś taki klimat. I to jest taki mój komentarz, że jest dużo tej kuchni ze studia.
3: No bo tego klimatu chyba dzisiaj jednak potrzebujemy. Trochę już tak się przejedliśmy tym jajem.
4: Ta doskonałość,
3: wszystko jest takie samo.
4: Ta doskonałość niby jest tak względna, że ja w zasadzie już mnie od niej odrzuca na tyle, że właśnie lubię tego człowieka, ten brud, tam są oddechy, jakieś szmery, pomyłki często. Oczywiście, że każdy kawałek inną historię opowiada. Ten jest po prostu zwykłą etiudą, czyli jakby na sześć rąk w zasadzie zagrałem na tym jednym pianinie trzy razy. I też jest o tym, że kiedyś ten hip-hop był taki trochę na lupie, czyli że się powtarzał i wiele kawałków pozmieniałem, porozszerzałem, a ten realnie sobie właśnie tak trwa i PZ jest takim starym, dobrym PZ-em, a jednocześnie takim mądrym, nowym PZ-em, przyszłym PZ-em.
3: Taki PZ z kiedyś i PZ z dziś.
4: I to też jest fajne, tak kumpla obserwować w rozwoju i w zmianach życiowych i widzieć rapera, który tak naprawdę mówi wiersz.
3: No właśnie, ten kawałek jest trochę o takim dorastaniu artystycznym też?
4: Tak, nostalgia taka trochę właśnie o dzieciaku, wewnętrznym dzieciaku, porozmawiać, jakbyśmy się mogli spotkać dorośli, skonfrontować z tymi wyobrażeniami, które mieliśmy o sobie za młodu. I dla mnie w ogóle takim całym zjawiskiem w moim życiu jest właśnie hip-hop i stąd ta płyta producencka de facto z raperami, bo to było właśnie takie spotkanie z młodością.
3: No właśnie.
4: A jednocześnie dorastanie.
3: No właśnie, powiedziałeś o tym, że z każdym z artystów wiąże się jakaś historia i mówiłeś też, że po drodze poznaliśmy tylu ludzi, że stratą byłoby nie stworzyć z nimi czegoś nowego. To jak to wygląda? Najpierw jest muzyka, czy najpierw jest ten człowiek?
4: Zawsze było inaczej, ale oczywiście, że to pianino było punktem wyjścia, stąd też tytuł tej płyty, więc starałem się zrobić tak, żebyśmy się spotykali w studiu i ja po prostu zaczynałem coś grać. Na przykład OSTR przyszedł, on mi się kojarzy, to jest taki gościu, który improwizuje na każdym koncercie, freestyle robi z publicznością, rapuje o tym, co ma skitrane w kontrabasie, kontrabasista w trakcie, kiedy do niego podchodzi i robi wielki show. I myślałem, że zrobimy coś w tym stylu, coś takiego eksplozywnego, wielkiego, a nagle widzę gościa, który jest trochę taki jakiś przydymiony, jakiś kompletnie zmęczony i zacząłem grać coś nostalgicznego i on napisał w 20 minut po prostu ten tekst, a w kawałku się pojawił pierwszy take. Na samym początku kawałka jest pierwsze podejście do w ogóle próby wypowiedzenia tych słów i nagrania tego. Więc to są takie rzeczy, które zostawiałem te smaczki. U PZ-a na przykład jest, co prawda to był drugi take, ale z pierwszego take'u jest z notatki głosowej, którą mi nagrał, jak myślał nad tym tekstem, też zostawiłem tam jakiś fragment. Chyba ten człowiek będzie tym, do czego nas będzie coraz bardziej ciągnąć w przyszłości, tak mi się wydaje. A jednocześnie dokumentacja tego procesu, że to nie jest kliknąć jakiś prompt i nagle wychodzą rezultaty, tylko że jest jakaś historia.
3: Czyli tak słuchając tej płyty będzie można trochę się poczuć jak z tobą w tym studiu podczas pierwszych nagrań?
4: To jest na pewno jakaś podróż. Przez to, że robię muzykę do filmów jako zawód taki wyuczony i wyćwiczony, to gdzieś zawsze tak się staram opowiedzieć na całej płycie jakąś dłuższą, większą historię. I oczywiście ta płyta taka jest, żeby się zmieniała cały czas, ale też nie za wszelką cenę i też starałem się ograniczać. Moim głównym zadaniem artystycznym wobec siebie było tego nie psuć, czyli zrobić tyle, ile trzeba i czasami odpuszczać, czyli ograniczać tak naprawdę też pomysły.
3: A z kim szczególnie inspirująco wspominasz współpracę przy tej płycie? No bo na liście artystów jest zdecydowanie więcej niż wymienieni przeze mnie chwilę temu.
4: To są, o każdym musiałaby być anegdota. Oczywiście, że przychodzi mi do głowy Łona, którego nie było na poprzednich koncertach, więc spotkaliśmy się w studiu dopiero teraz, pierwszy raz pracowaliśmy razem. Zawsze byłem jego fanem od długiego czasu i on przyjechał i siedział ze mną przy komputerze, że układaliśmy te elementy tego kawałka najdłużej razem i to był ciekawy proces. On jest ostatnim kawałkiem na płycie, a pierwszym jest Eldo i to jest z zespołu Gramatik Legendarnego i to jest odwrotna postawa, bo Eldo na przykład nie chciał posłuchać tego kawałka, jak go nagrał. Wyszedł, napisał go w studiu, słuchając pierwszy raz muzyki, którą mu zagrałem na pianinie, napisał też piękną rzecz, piękny wiersz, wyszedł,

0: żadnych.
1: A to już swoją drogą, czyli, czyli o to bardzo też walczyłem, żeby starać się jak najmniej retuszów stosować też.
0: Powiedz, co jeszcze dopracowujesz? Czy są jeszcze jakieś niewiadome przed tym wrześniowym koncertem, na który czekamy?
1: No to jest kolejna ewolucja, bo te kawałki z płyty się w ogóle zmienią jeszcze raz na koncert na pewno. No bo gramy go z orkiestrą, zależy mi na tym, żeby ta symfoniczność była jak największa, a na płycie wcale nie miałem takiego wielkiego ciśnienia, żeby wszystko było tylko i wyłącznie symfoniczne, więc są takie niektóre bardziej numery, niektóre są nawet dość elektroniczne, a ta orkiestra się gdzieś pojawia jako jakiś most na przykład pomiędzy dwoma segmentami, więc chyba będę jeszcze je rekonstruował na koncert. Bo wiadomo, że czy jakaś ballada, czy coś delikatnego, no to trzeba to też formalnie ułożyć. Co innego na stojąco na bemowie, a co innego w samochodzie, czy w domu, słuchając płyty.
0: No to kto pojawi się na tym koncercie?
1: No mamy chyba już to ogłoszone w dużej mierze, bo to jest bardzo mocny skład. Eldo, OSTR, PZ, BDOS, Sokół, Focus i Rahim. Czyli legendarna paktofonika, Oscar 83, czyli połowa problemu, cała Molesta Evenement, Kosma Król, Protege Eldo właśnie i Abradab, czyli Kaliber 44, Wzgórze Ja Patrzy i Łona.
0: No to bardzo mocny skład nam się.
1: Jest jeszcze niespodzianka na końcu płyty, ale już nie będę podpowiadał za bardzo, bo już wystarczająco dużo podpowiedziałem.
0: To 12 września i widzimy się na lotnisku Bemowo.
1: Serdecznie zapraszam.
2: To ja tylko dodam, że na koncert Historia Polskiego Hip-Hopu, rozdział trzeci, ostatni, zaprasza Radio SK. Jesteśmy patronem medialnym tego wydarzenia.
3: SK Music News.
2: Oskar Cyms, jakiego nie znacie, odpowiada na pytania, których do tej pory jeszcze nikt mu nie zadał. Artysta jest bohaterem wrześniowego wydania magazynu SK Story. Wywiad z Oskarem znajdziecie m.in. na sk.pl, ale nasz magazyn możecie też zgarnąć słuchając Radia SK. No i mamy, my, Radio SK, niespodzianka dla wszystkich cymsiarzy. Oskar Cyms, gwiazdą nowego numeru SK Story, to multimedialny magazyn Eski, który możecie znaleźć na sk.pl. Oskar odpowiedział na 16 niezadanych mu wcześniej pytań dotyczących zarówno kariery, jak i życia prywatnego. Zdradził na przykład, jak dorabiał sobie w klasie maturalnej, kiedy jeszcze nie śpiewał zawodowo, i to wszystko czeka na was w SK Story. Na naszej antenie możecie regularnie usłyszeć jego ostatni singiel Bez Końca, a niebawem będą kolejne nowości.
4: Mam nadzieję, że będziecie cierpliwi i że będziecie czekać, bo album się zbliża faktycznie, ja cały czas nad nim pracuję, jeszcze trochę musimy wyczekać, ale mam dla was pierwszy zwiastun tego albumu, to jest mój najnowszy singiel Bez Końca.
2: Więcej o Oskarze Cymsie czeka na was w nowym numerze SK Story, wersję papierową możecie zgarnąć w Radiu SK, wystarczy nas uważnie słuchać. Michał Wiśniewski i Mandaryna znowu razem, nie tylko muzycznie, ale i prywatnie, po 20 latach nagrali, no właśnie a propos tej muzyczności, wspólną piosenkę. Ostatnio zrobiło się bardzo głośno o tym, że artyści są znowu parą. Teraz weszli do studia, nagrali piosenkę Będzie Było, w której śpiewają o swojej przeszłości i odnajdywaniu siebie na nowo. W sieci można znaleźć teledysk do tego kawałka. A weskowej gorącej 20 też zrobiło się romantycznie. Numerem 1 ostatniego notowania jest hit Zali Tylko Kochaj Mnie. Wiadomo, że artystka pracuje teraz nad nową płytą, więc możemy spodziewać się kolejnych nowości. Na miejsce drugiej gorącej 20 wskoczył klubowy hit Whatever Turns You On, za którym stoi Axel Ibon. Podium zamyka Sąb z kawałkiem My Body Isn't Ready. Ten artysta ogłosił niedawno światową trasę koncertową. Polskę niestety ominie, a całą gorącą dwudziestkę, która was nie omija, czeka na sk.pl. Tam głosujecie też na wasze ulubione numery i słuchacie tej listy w każdy piątek. Uwaga, zaczynamy wcześniej, bo po godzinie 17. Sezon na letnie imprezki jeszcze się nie zakończył. Za tydzień bawimy się razem z wami w Wałbrzychu. Tam zatrzyma się nasza letnia trasa koncertowa SK Music Tour. W piątek zagra m.in. OSTR, w sobotę Lemon i Maryla Rodowicza, a w niedzielę Zalia, Warius Manx i Kasia Stankiewicz oraz Krzysztof Zalewski. Wstęp na te koncerty, a wszystkie eskowe koncerty jest darmowy. Jak to jest, że wczoraj jedliśmy kolację razem radiową, a dzisiaj śniadanko mamy wspólne. Rafał Adamczak, dzień dobry, witajcie, 2 po 9. Justin Bieber, Sorry. Tak zaczynamy, przyjemnie i delikatnie.

Wiem, że kusiło, żeby teraz kałką od głośności trochę dać w prawo, ewentualnie plus nacisnąć tam, gdzie się głośność reguluje, ale nie można jeszcze, bo to jak na niedzielę trochę wczesna godzina, 17 po 9, a numer bardzo przyjemny, bo takie tylko hity na czasie wam gramy w Radiu SK. Fast Boy, Music Sounds. Ktokolwiek jechał kiedykolwiek w niedzielę na rano do pracy, albo robi to dość regularnie, ten chyba zgodzi się ze mną, że ta rzeczywistość poranna, niedzielna jest dookoła nas zupełnie inna. My wychodzimy z domu, wiadomo, do roboty, ale dookoła jakoś tak cicho. Ktoś półprzytomny jedynie czasami gdzieś tam nam przemknie, bo spaceruje z psem. Albo też jedzie do pracy i wygląda tak samo idealnie, w cudzysłowie, jak my, też jadący do pracy. No ale niedziela, niedziela rządzi się swoimi prawami. Nieco dłużej rano jest cicho, dla niektórych nawet przyjemnie. Ale jak komuś teraz dosiadłem się do samochodu, ewentualnie wprosiłem do kuchni na śniadanie, a ewentualnie pod tę kawę, która już się parzy, to mi jest bardzo miło, mam nadzieję, że zaprosicie. Ja przynoszę hity na czasie. Co wy dajecie w zamian? Gdybyście chcieli coś porzucić, zapraszam 664-402-302, ewentualnie głosówki na Messengerze. Co w zamian za hity na czasie jesteście w stanie mi tutaj zaoferować? Będzie Dawid Kwiatkowski, nie sam, bo w duecie z Margaret, genialnym duecie, ale wcześniej Eminem i Houdini w Radiu SK.

0: Można o nim powiedzieć prawdziwy ojciec z dancehallu. Mogliście, jeżeli tylko wam PESEL pozwala, przez ostatnie 3 minuty próbować potwerkować. I wcale nie chodzi o to, że może w pewnym wieku nie wypada, tylko w pewnym wieku to sobie można, podejmując takie próby L4 na najbliższy tydzień, załatwić. Sean Paul, Get Busy w Radiu SK już za nami, bo u nas hity na czasie. A teraz halo, halo, czy ja dodzwoniłem się do lasu?
1: Tak, witam, witam serdecznie.
0: Cześć Tomek, moi drodzy. Tomek wysłał mi MMS-a, zdjęcie przysłał z pozdrowieniami ze środka, bo jesteś w środku lasu, prawda? Wysłałeś swoje obozowisko.
1: Tak.
0: Słuchaj, strasznie mnie to zainteresowało. Jak to jest i co ty robisz w lesie o tej porze? Co, twoje obozowisko, skąd w ogóle taki pomysł, taka idea? Co ty naprawdę spałeś w lesie dzisiaj?
1: Dokładnie tak, dokładnie tak. Słuchaj, sobota, południe, pakuję plecak i jadę do pierwszego lepszego lasu. Nie wiem, wybieram sobie losowo, jadę, szukam i widzę fajny las, wjeżdżam, rozbijam obóz.
0: Słuchaj,
1: i nocuję tu. Nocuję tutaj.
0: Pierwsze pytanie, słuchaj, jakie przychodzi mi do głowy, to czy to jest bezpieczne, czy miałeś jakichś gości?
1: Nie. Poza zwierzętami, które nas otaczają, wow, nie ma. Ale słuchaj, no zwierzęta zazwyczaj obawiają się ludzi, nie my ich, tak? Mhm. Także może i blisko podchodzą, ale słyszymy je w nocy. Ale nie ma to, żeby to było gdzieś coś strasznego.
0: Czyli to jest taki porządny reset dla głowy po całym tygodniu spędzonym w pracy, nie? Po tym wszystkim, dokładnie, co nas tak czasami ciśnie, męczy, to taka cisza to jest coś fajnego.
1: Dokładnie tak, słuchaj, leżysz, szum lasu, ptaki z rana śpiewają, jesteś po takiej jednej nocy naładowane baterie na cały kolejny tydzień i zbliża się kolejna sobota, jeżeli pozwala na to czas. Jedziesz znowu, tak?
0: Ale napisałeś też, że
1: uzależnia.
0: Nie do końca jest taka cisza, bo jednak małe radio na baterię zabierasz i tam SK i hity na czasie ci grają, to napisałeś.
1: Dokładnie tak, dokładnie. To jest Radio SK, zawsze z nami było, jest, no i będzie. Gdziekolwiek byśmy nie pojechali.
0: Napisałeś jeszcze w SMS-ie, śniadanko w lesie. Słuchaj, no właśnie, jak to śniadanie w lesie wygląda? Czy to jest klasyczna konserwa jedzona prosto z puszki, mielonka, czy też coś innego? Czy może coś bardziej wykwintnego sobie przygotowujesz tam? Jak to wygląda?
1: Różnie bywa, ale zazwyczaj jest to kiełbasa z ogniska, pieczona na patyku.
0: Już żałuję, że zapytałem.
1: Także, no, takiego smaku nie ma nigdzie indziej.
0: Czyli ty dzisiaj w lesie zjadłeś lepiej niż ja w domu.
1: Na pewno, gwarantuję ci.
0: Tomek, wszystkiego dobrego w takim razie. Życzymy, żeby pogoda sprzyjała oczywiście takiemu fajnemu spędzaniu czasu. Może kogoś teraz zainspirowałeś, może ktoś też pójdzie w las w weekend i tak będzie sobie odpoczywał. Dla ciebie koszulka eskowa z napisem cześć na piersi w prezencie.
1: Dziękuję serdecznie, pozdrawiam wszystkich słuchaczy oraz was.
0: I żeby tam robale cię nie kąsały, bo to może być jakaś uczucie.
1: Nie ma takiego.
0: Okej, no to zaprawiony w boju. Wszystkiego dobrego, trzymaj się.
1: Wzajemnie, wszystkiego dobrego.
2: Radio SK. Reklama.
3: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
4: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
3: Siła, zbiąka, cukru, brak, Duda, Duda, Day.
5: No to jak? Matura już jest, a pomysłu na siebie nadal brak? Nie kombinuj, wybierz najlepszą opcję Uniwersytet Rolniczy w Krakowie. Oferujemy atrakcyjne kierunki i specjalności, programy stypendialne, wymiany międzynarodowe, praktyki i staże, po godzinach studenckie koła naukowe, zespoły artystyczne, bogate życie kulturalne, sekcje sportowe AZS i wiele więcej. Rekrutacja trwa. www.urk.edu.pl. Uniwersytet Rolniczy, z natury najlepszy.
6: Co cię napędza? Dwa kółka? Widoki zapierające dech w piersiach? Góry? No to pędź na Małopolska Tour! Już 12 i 13 września w Nowym Targu dwudniowe wydarzenie dla miłośników rowerów, wszelkiej aktywności i mega atrakcji. Wśród nich rodzinny rajd rowerowy Kids Race dla najmłodszych, rywalizacja MTB, konkursy, nagrody, DJ i całe góry niespodzianek. Więcej na małopolskatour.pl. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
7: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
8: Budujesz, remontujesz, handlujesz? Drewna skandynawskiego i to suchego, struganego potrzebujesz. Drewbud, węgierska górka, drewno konstrukcyjne Lite C24, KVH, BSH, na domy szkieletowe, wiaty, altany. Deski elewacyjne, podłogowe, tarasowe, płyty OSB. Zaopatrujemy budowy w całej Polsce i za granicą. Wyślij zapytanie na adres biuro@drewnopartner.pl, a my przygotujemy ofertę. Telefon 609 304 454, www.drewnopartner.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Radio SK i burmistrz gminy Rawicz Grzegorz Kubik zapraszają na Święto Rawicza wraz z SK Music Tour. 11-13 września, Targowisko Miejskie. W piątek wystąpią Sad Smiles, Dawid Kwiatkowski. W sobotę zagrają z Adam Konkol, Golec Orkiestra. W niedzielę piknik aktywnych mieszkańców z Big Bike Orkiestra i atrakcjami dla całych rodzin. Przez cały weekend Luna Park i Strefa Gastro. Szczegóły na www.rawicz.pl. Partnerzy wydarzenia: gmina Rawicz i Dom Kultury w Rawiczu. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK.
11: I po reklamie.

Mam taką nadzieję, że jako że niedziela w kalendarzu, to żaden budzik wam teraz o poranku ring, ring, ring nie robił, albo nie grał tym znienawidzonym przez was budzikiem, który przecież was budzi do roboty albo do szkoły. Że jakoś inaczej sobie to ustawiliście. H, R&B, Ring My Bell, to jest SK, to są hity na czasie, 7 minut i będzie godzina 10. Słuchajcie, Tomek, jak się okazuje, który pojawił się na naszej antenie dosłownie przed chwilą, mówiąc o tym, że w weekend jak tylko może, to wybiera się do lasu i tam spędza noc, bo to jest rzeczywiście super reset, bliżej natury i tak dalej, i tak dalej. Tak zainspirował niektórych, że ja tu zaczynam dostawać szczegółowe pytania, ale no nie potrafię wam odpowiedzieć szczegółowo, jaki namiot, jak przygotować obozowisko. Pewnie internet jest niezłą kopalnią wiedzy. Ja w lesie jeszcze nie nocowałem, wszystko przede mną. Gdybyście wy to chcieli zrobić po raz pierwszy, to może nawet z wami do takiego lasu na taki nocleg wybiorą się Sońta i Korościel, bo oni mają taką zabawę SK po raz pierwszy. Bardzo chętnie pomożemy, a właściwie oni pomogą czemuś, co wy pierwszy raz w życiu chcecie zrobić. Zgłoszenie do tej zabawy na sk.pl albo w naszej eskowej apce. A jak nic, jak ich znam, Sońta i Korościel z wami do tego lasu na ten nocleg, no kto wie, kto wie. Więc działajcie, SK po raz pierwszy już jutro po godzinie 15 u Sońty i Korościela. Wy się zgłaszacie na sk.pl albo w naszej SK-owej apce.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Na mieszkanie z widokiem na Wawel Hrabka? Najwięcej ogłoszeń w Krakowie ma Gratka. Gratka.pl. Twój szczęśliwy adres. Na podstawie badania Instytutu Monitorowania Mediów SA porównującego liczbę aktywnych ogłoszeń nieruchomości w Gratka.pl i 4 konkurencyjnych serwisach.
3: Red Bull 64 Bars Live. Jedno z największych rapowych wydarzeń tego roku wjeżdża do Krakowa. Na jednej scenie swoje wersy nawinie ścisła czołówka polskiego rapu. Szpaku, Avi, Białas, Kas Bałaganek, Kukon, Palu, Komp i inni. Ze studia na scenę tylko surowe wersy. Zobacz to na żywo. Tauron Arena Kraków, 24 października. Bilety dostępne na Going.
4: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe

0: Co najważniejsze, robi to w wyjątkowo dyskretny i nieinwazyjny sposób. Odwiedź otostick.com lub zapytaj o Otostick Baby w swojej aptece i śpij spokojnie. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: Producent Innovaciones Disras SL. Podmiot prowadzący reklamę Kameleon Gonsior Mateusz.
2: I po reklamie.
3: Kraków na czasie.
4: Niestety powoli żegnamy już lato, ale przed nami jeszcze sporo plenerowej zabawy. W niedzielę 13 września przy Młodzieżowym Domu Kultury na osiedlu Kalinowym odbędzie się wydarzenie pod nazwą A mnie jest szkoda lata. W programie m.in. występy artystyczne, pokazy mody oraz warsztaty tworzenia lasu w słoiku. A gwiazdą wieczoru będzie Łukasz Zagrobelny. Po jego koncercie zaplanowano też wielką potańcówkę z zespołem Silver Moon.
5: Muzyką się żyje.
6: Zdobywcy bursztynowego słowika w studiu Radia SK Kuba i Kuba wpadli ostatnio do nas z nowym numerem. No i przyznali, że jeszcze nie zdążyli ochłonąć po festiwalu w Sopocie, ale słowika traktują bardzo dobrze.
7: Kąpaliśmy go w morzu, więc on chyba szczęśliwy jest.
8: Już podrósł nawet kilka centymetrów.
7: Tak, jest super. Trochę większy. Niedługo urośnie do tego wielkości tego, który jest w operze leśnej. Tak.
8: My go sobie wyafirmowaliśmy tak naprawdę. Zawsze przyjeżdżając na operę leśną mieliśmy już kilka sytuacji, możliwości. Patrzyliśmy na tego słowika i mówiliśmy tak do siebie, że no stary, fajnie by było kiedyś zdobyć tą nagrodę.
6: No i udało się zdobyć bursztynowego słowika, a wszystko za hit stygnie lato. Teraz mają dla nas nowy numer, Chłopaki, który mówi o tym, żeby nie bać się płakać.
8: Ten numer nie jest skierowany tylko i wyłącznie do chłopaków, mimo tego tytułu. On jest skierowany do każdego człowieka, który boi się przyznać do tego bólu, który ma w sobie, żeby nie bać się tego robić, zwłaszcza, że ból wewnętrzny wyniszcza, więc nie bójmy się tego robić.
7: Oczywiście nie życzymy nikomu powodu do płaczu,
8: tak,
7: bo ich
8: tak,
7: było jak najmniej.
6: Nowy numer Kuby i Kuby na pewno jeszcze dzisiaj usłyszycie w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się wesce, a Mrozu szykuje się do wydania nowej płyty. Wiadomo, że krążek będzie nosił tytuł Wszystko, czego chciałem i ukaże się 18 września. Na tej płycie pojawi się m.in. wakacyjny hit Nie ma miejsca jak dom, czy tytułowy numer Wszystko, czego chciałem z braćmi Kacperczyk. Materiał z nowego krążka już niedługo będziemy mogli usłyszeć na żywo. 2 października Mrozu ruszy w trasę koncertową. Najpierw zagra w Atlas Arenie w Łodzi, potem na warszawskim Torwarze, w Hali Stulecia we Wrocławiu, Erga Arenie w Trójmieście i Tauron Arenie w Krakowie. Ariana Grande znika z życia publicznego. Artystka zakończyła właśnie trasę koncertową i pożegnała się z fanami. To było jedno z najpiękniejszych, niesamowitych doświadczeń w moim życiu i chciałam po prostu wyrazić swoją wdzięczność, nie rozpłakując się całkowicie. Tak powiedziała artystka na scenie. Ariana Grande już jakiś czas temu powiedziała, że potrzebuje przerwy, dlatego też postanowiła zniknąć ze sceny, no i przestać tworzyć muzykę. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwa urlop Ariany. Urlop urlopem. Ja wiem, że są tacy, którzy zaczynają, bo Tomek napisał, inny Tomek niż ten, który noc w lesie spędzał, że on właśnie 2 tygodnie wolnego rozpoczyna, więc tych urlopowiczów troszkę spóźnionych pozdrawiamy. A dla wszystkich gramy hity na czasie. Rafał Adamczak. Dzień dobry. A gdyby ktoś miał opóźniony zapłon, jeżeli chodzi o weekendowe porządki, to weźcie sobie w ogóle, odpuśćcie już w ten weekend, w kolejny posprzątacie. A jak? Tak jak Dawid Porsiadło. Na błysk. 9:50 to jest SK.

może gdzieś tam ktoś stosuje przy aktywności fizycznej taką samą filozofię jak ja, czyli wrzucam sobie eskę na słuchawki i tempo wszelakiej aktywności, wszelkich ćwiczeń dostosowuję do numeru, który akurat leci w esce. No to teraz wasze tętno mogło podskoczyć, jeżeli tak robicie, bo to Somebody's Watching Me, Bitfreaks, numer, który wam zagrałem, ale za chwilę czy będzie spokojniej? No, raczej nie nastawiałbym się. Łatwe ganki, Majko, już czekają, potem Avicii, Liteora, potem Oscar Sims, czyli krótko mówiąc, energii brakować nie będzie. 17 po 10, to jest niedzielny poranek, chyba jest dobrze, prawda? A na pewno jest dobrze w Krynkach, to jest Podlasie, bo tam pojawiło się takie oryginalnie wyglądające, chciałem powiedzieć, urządzenie, ale chyba nie możemy tego nazwać urządzeniem. To jest niewielka budka na kołach, przy której nie ma sprzedawcy, ale można sobie tam zakupić ziemniaki. Mało tego, jak głosi napis, jest to kartoflomat, moi drodzy, czyli bierzecie sobie woreczek ziemniaków, zostawiacie zapłatę, można do skrzyneczki gotówką, można ewentualnie jakąś drogą elektroniczną przesłać i już. I proszę bardzo, i za tym dziełem stoi 17-letni Franciszek Perkowski. On to wykombinował, on to wymyślił, no jak się okazuje, działa. Kartoflomat w Krynkach na Podlasiu, jak jeszcze nie macie zdjęcia przy kartoflomacie i nie pochwaliście się w socialach, to trzeba nadrobić, ale przy okazji, jak tam będziecie, to trzeba worek ziemniaków, nie? Wiadomo. Mamy już kwiatomaty, mamy paczkomaty, mamy bankomaty, ale to, co zrobił 17-letni Franek w Krynkach właśnie, to nie dość, że kartoflomat, ale prawdziwy biznesowy szach

0: Najnowsza propozycja od Margaret, prima ballerina w Radiu SK. Programy hity na czasie i wszystkie hity zaczynają się w SC. 28 minut zostało do godziny 11. Słuchajcie, jeszcze lato walczy. Jeszcze nasze nastroje odpowiednio nastawione nie odpuszczają. Jeszcze chcemy się bawić, jeszcze chcemy lata. I w związku z tym SK Music Tour to jest oczywiście nasza letnia trasa koncertowa, na którą zapraszamy. Jeszcze dzisiaj w Zelowie możecie spotkać się z Kamilem Noselem, który poprowadzi dla was koncert, na którym, uwaga, Maryla Rodowicza. Za tydzień jesteśmy 11 i 12 w Rawiczu. Tutaj zagrają Dawid Kwiatkowski i Seth Smiles. Do tego też na pewno na scenie pojawią się Łzy i Golec Orkiestra. No i za tydzień też jesteśmy w Wałbrzychu, gdzie OSR, Lemon, Maryla Rodowicz, Warius Manx, Zalewski i Zalia. Czyli na bogato, prawda? No ale przyjdzie taki czas, kiedy skoki narciarskie wystartują. To już jest mocny dowód na to, że rzeczywiście jesienio, zima, a potem i zima do nas przyjdą i te pory się zbliżają. A dokładnie za 3 miesiące będziemy mieć mikołajki. No w sumie słuchajcie, będzie inaczej, ale źle nie będzie. Nie ma co narzekać, potem znowu przyjdzie piękna wiosna, znowu przyjdzie lato i znowu przyjdą wakacje. Faruko i Pepas już za chwileczkę w Radiu SK. Będzie też Swedish House Mafia z nowością, czyli numerem nagranym z Rika Lee, Happiness is so sad.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
4: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, TOS Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
5: Hebe świętuje 15 urodziny, a Ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
6: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
7: O Boże, co byście tu zrobili?
8: Czy możemy zwolnić go?
9: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
8: Michel, ty jesteś już mój asystent.
6: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
10: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
11: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm, dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępną do ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
15: I po reklamie.

Nóżka chodzi, co? Bo to jest bardzo dobry numer. White 2115, Palar i Vivi Simon, to coś. W Radiu SK hity na czasie, 6 minut i będzie godzina 11. Jeżeli w ramach ratowania jeszcze klimatów letnich poszlibyście na jakąś fajną imprezę, to chyba mam dobrą propozycję i chyba mamy ratunek, bo w najbliższą sobotę w Warszawie na lotnisku Bemowo Dimek z orkiestrą i z gośćmi, czyli historia polskiego hip-hopu, rozdział trzeci, ostatni, i podwójne zaproszenie zupełnie przypadkiem na tę imprezę znalazłem. Bardzo chętnie wam oddam, tylko słuchajcie, tradycyjnie dajcie znać, że chcecie, albo inaczej, że bardzo chcecie i że to właśnie wam owe podwójne zaproszenie się należy na Dimka i na historię polskiego hip-hopu. Przypominam, rozdział trzeci, ostatni za tydzień, a właściwie nie cały tydzień, bo w sobotę na lotnisku Bemowo w Warszawie. Czekam na wasze głosówki na SK-owym Messengerze.

0: to promocja.
1: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, no, co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
5: Co cię napędza? Dwa kółka? Widoki zapierające dech w piersiach? Góry? No to pędź na Małopolska Tour! Już 12 i 13 września w Nowym Targu dwudniowe wydarzenie dla miłośników rowerów, wszelkiej aktywności i mega atrakcji. Wśród nich rodzinny rajd rowerowy Kids Race dla najmłodszych, rywalizacja MTB, konkursy, nagrody, DJ i całe góry niespodzianek. Więcej na małopolskatour.pl. Zaprasza Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego.
6: Na mieszkanie z widokiem na Wawel Chrapka? Najwięcej ogłoszeń w Krakowie ma Gratka. Gratka.pl. Twój szczęśliwy adres. Na podstawie badania Instytutu Monitorowania Mediów SA porównującego liczbę aktywnych ogłoszeń nieruchomości w Gratka.pl i 4 konkurencyjnych serwisach.
7: Zobacz na żywo jedno z największych rapowych wydarzeń tego roku. Na Red Bull 64 Bars Live swoje wersy na winie czołówka polskiej sceny rapowej. Szpaku, Avi, Białas, Gaz Bałagane, Kukon, Paluch, Tomb i inni. Tauron Arena Kraków, 24 października. Bilety dostępne na Going.
8: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
9: Ale jesteś zadowolony.
10: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
9: Wow!
10: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
9: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
11: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług.

0: muzyką się żyje.
1: W Stanach zakończyła stadionową trasę koncertową. W piątek zagrała filmowy koncert na PGE Narodowym w Warszawie. Na oczach ponad 60 tysięcy fanów. Na scenie pojawiło się wielu gości. To m.in. Sobel, Kwiat Jabłoni, Kaja, czy nawet 1-8-Mele, z którymi Sanach wykonała kultowy hit Jak zapomnieć. Nie zabrakło też męża artystki, z którym odtworzyła słynną scenę z Titanica. Jedną z gwiazd piątkowego koncertu był też Maciej Musiał, który w czasie występu zamiatał scenę. Możecie też zobaczyć na sk.pl to wszystko. Przed koncertem Sanach wydała nowy singiel Cicho Szak, który na pewno usłyszycie w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. A Daria Zawiałow świętuje 10-lecie działalności artystycznej i z tej okazji przygotowała dla fanów niespodziankę. Wydała specjalną kolekcję płyt winylowych Akysz, tą pierwszy, która zawiera 3 pierwsze single artystki w jej solowej karierze. To Malinowy Chruściak, Kundelbury oraz Miłostki. Każdy z kawałków otrzymał swój własny winyl. Pojawiło się zaledwie 1000 egzemplarzy, które artystka osobiście podpisała. Daria Zawiałow przy okazji zapowiedziała tajemniczy projekt Słuchowisko X. Na razie nie zdradza, o co dokładnie chodzi. Teraz Daria Zawiałow ma przerwę od muzyki. Rzadko pojawia się na scenie, nie wydaje nowych numerów. Wielki powrót zapowiedziała na przyszły rok. W maju ruszy w halową trasę koncertową i odwiedzi Wrocław, Warszawę, Kraków i Trójmiasto. Na ten kawałek trzeba uważać za kółkiem. Grałem wam już nowość o Margaret. Chodzi o hit Prima Ballerina, który zapowiada nadchodzącą mini płytę artystki. Margaret mówi, że tego kawałka dobrze się słucha w samochodzie. Może nawet zbyt dobrze.
2: Ja myślę, że to też jest nocny numer. W sensie, jak jest ciemno, to się go dobrze słucha. Dobrze się przyspiesza autem. Mm-hmm. Ja już chyba dostałam właśnie jedno powiadomienie, jeden mandacik. Jak słuchałam sobie jeszcze tej wersji takiej niewydanej, i faktycznie chyba raz przekroczyłam prędkość. Dobrze, więc auto na pewno.
1: Potraktujcie może to ostrzeżenie od Margaret absolutnie poważnie. A Prima Ballerina czeka na wasze głosy w propozycjach do gorącej 20 Radia SK. Wpadajcie na sk.pl, głosujcie i pamiętajcie, że gorąca 20 teraz zaczyna się godzinę wcześniej, bo w każdy piątek już o 17. A my teraz odpalamy kolejną godzinę pełną weekendowego odpoczynku, luzu, chillowania, a jak trzeba to i pracy. Minuta po 11. Rafał Adamczak, dzień dobry. To niezły duecik na początek. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat w Radiu SK już teraz gramy.

Andrea Bocelli, David Guetta, AJ, Megan Thee Stallion, DNA, More Than a Game i zawsze przy okazji tego numeru, który przypomina nam mundial, ten wielki, ten mundial mężczyzn w piłkę kopaną, który za nami. Będę przypominał o tym, co dzieje się teraz w Polsce, bo mamy Mistrzostwa Świata w piłkę nożną kobiet U20. No i Polki tak bardzo ładnie rozgromiły na dzień dobry Argentynę wczoraj 3-0, że są teraz na pierwszym miejscu w grupie A. Kolejny mecz, kiedy Polki się zaprezentują, to wtorek i wtedy na pewno zagramy z Meksykiem, a do tego jeszcze mnóstwo innych po drodze fajnych meczów, fajnych emocji piłkarskich w wykonaniu pań, więc zachęcam do tego, żeby się tym wydarzeniem zainteresować i śledzić, bo rzeczywiście chyba tutaj panie mają nam dużo do pokazania, dużo dobrej piłki. Tak, pamiętam bilety na Jimka i historię polskiego hip-hopu, rozdział trzeci, ostatni mam, oddam wydarzenie w sobotę najbliższą na lotnisku Bemowo w Warszawie, ale cały czas czekam na te głosówki, które mnie przekonają do tego, że te bilety właśnie powinny trafić do ciebie albo do ciebie. A bilety są dwa, albo jak kto woli, jeden podwójny. Teraz już numer jeden ostatniego notowania gorącej 20 Radia SK, Zalia, Tylko kochaj mnie.

0: Maneskin i Super Mondo w Radio SK.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Sanach znowu wrzuciła przyspieszenie, jakieś takie wyższe obroty podkręciła, dopiero co dostaliśmy Kapitana, w sensie nowy singiel, a już proszę bardzo, zaraz po tym jak finałowo zamknęła koncertowo oczywiście Sanach na stadionach koncertem w Warszawie na PGE Narodowym, dostaliśmy kolejny numer, Cichosza, i moi drodzy, jest się czym zachwycać, nie oszukujmy się, Sanach, Cichosza, Wesce już teraz.

0: jest kilku artystów, a może nawet wielu, którzy siedzą w tak zwanej tanecznej muzie, a zaczynali od rockowego grania. To właśnie jeden z takich artystów, Denzel, u nas z You Spin Me Round. A chcecie kolejny przykład? Bardzo proszę, chociażby duet Offenbach. Zaczynali rockowo, a tak naprawdę wypłynęli, kiedy zaczęli robić taneczną muzę. I też ich doskonale pewnie kojarzycie z naszej jaskowej anteny. 26 minut i będzie godzina 12, jak kto woli, będzie niedzielne południe. A propos Jimka i historii polskiego hip-hopu, rozdział trzeci, ostatni, czyli fajnego koncertu, który szykuje się w najbliższą sobotę w Warszawie na lotnisku Bemowo. Taka oto przyszła głosówka od Agaty.
1: No hej, bardzo mi zależy na wejściówce, na Jimka. Już nieraz do was pisałam, startowałam, a jednocześnie zostałam oszukana na jednym portalu i nie dostałam biletów, także bardzo mi zależy. Liczę na was, dzięki, hej.
0: O nie, no my nie jesteśmy jak ten jeden portal. Nie, Agata, od nas na pewno ten bilet podwójny na Jimka dostaniesz, tym bardziej, że uwaga, Agata ma też swoją grupę wsparcia, bo chwilę później przyszła jeszcze taka głosówka.
2: Bardzo chcę, żeby moja mama zdobyła bilety i spędziła dobry czas z moim wujkiem, bo bardzo dużo razy nie trafiała bilety i chciałbym, żeby w końcu trafiła.
0: No to w końcu trafiła i w końcu ten podwójny bilet dla mamy i wujka na Jimka jak najbardziej. Ciekaw jestem, dlaczego młodemu tak zależy. Wiadomo, może być zasady, kota nie ma w domu, myszy harcują. Ale spokojnie, jak wam się teraz z tymi biletami nie udało, bo nie jesteście Agatą, to jeszcze dzisiaj będzie szansa na pewno w Radiu SK. Radio
3: SK. Reklama. Duda! Pyszny kurczak,
4: dobry skład, Duda! Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl. Siła z białka, cukru, brak.
5: Duda, Duda Day. Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
6: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
7: Marian, jaki laptop jest top?
8: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11. Mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
9: Oferty na laptopy z systemem Windows 11 w Media Expert. Na przykład kup laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 AI do pracy i nauki w super cenie 2999 i otrzymaj 335 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: W waszym domu widać kobiecą rękę?
12: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
13: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
14: I po reklamie.

To jest Radiojeska, to są hity na czasie, Alex Morena i Passenger. A propos, tak trochę w nawiązaniu do tytułu tego numeru, kiedyś w sieci krążył taki mem, taka grafika, która doskonale obrazowała i opisywała, jaką rolę w aucie pełni pasażer. Ten siedzący z przodu obok kierowcy, ten z tyłu po prawej, ten po lewej, prawda, że jeden tam zarządza muzyką, drugi reguluje temperaturę w klimatyzacji i tym podobne. Są też tacy pasażerowie, którzy w kółko zadają pytanie, czy daleko jeszcze? Pozdrawiamy ich gorąco, nie ma co. Słuchajcie, ciekaw jestem, czy was taki podział ról w aucie w ogóle interesuje i czy wam to odpowiada, czy może raczej jest, należycie do tych pasażerów, czy też może nawet do tych kierowców, kiedy właśnie to was totalnie drażni. Czego kierowcy nie lubią u swoich pasażerów, ewentualnie czego pasażerowie nie lubią u kierowców, bądź za co chcą w samochodzie odpowiadać i czym się tam wtrącić. Może jakimś słowem, nie jedź szybko, zwolnij i tak dalej, wiadomo. Podróże z matką tutaj przodują. Dajcie znać, jeżeli macie takie swoje ulubione, w cudzysłowie, zachowania w aucie. Może na Messengerze, może głosówką, czekam, a może też SMS-em pod 664 402 302.

0: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
1: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
3: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
4: No to jak? Matura już jest, a pomysłu na siebie nadal brak? Nie kombinuj, wybierz najlepszą opcję Uniwersytet Rolniczy w Krakowie. Oferujemy atrakcyjne kierunki i specjalności, programy stypendialne, wymiany międzynarodowe, praktyki i staże, a po godzinach studenckie koła naukowe, zespoły artystyczne, bogate życie kulturalne, sekcje sportowe AZS i wiele więcej. Rekrutacja trwa. www.urk.edu.pl. Uniwersytet Rolniczy z natury.

0: Ciekawe, czy znacie wszystkie tajemnice i ukryte zakamarki Nowej Huty? Już od 18 do 20 września wraca kultowa akcja Zajrzyj do Huty. Przed nami wyjątkowy weekend pełen wycieczek, gier terenowych, wernisaży oraz pokazów filmowych. Muzeum Nowej Huty wraz z lokalnymi mieszkańcami przygotowało masę atrakcji dla rodzin, młodzieży i seniorów. To idealna okazja, by poznać tę wyjątkową dzielnicę z zupełnie nowej perspektywy. Nie przegapcie tego.
1: Muzyką się żyje.
2: Teraz są na muzycznym szczycie, a wszystko zaczęło się w szkole. Do deskowego studia wpadli zdobywcy bursztynowego słowika, czyli duet Kuba i Kuba. Panowie zdradzili w naszym studiu, że ich znajomość zaczęła się w liceum w Szczecinku.
3: Poznaliśmy się w Radiu Węźle Szkolnym tak naprawdę.
4: W momencie, kiedy ta nasza muzyczna podróż się zaczęła i spotykaliśmy się na próby i to nas mega wciągnęło, to czasami się okazywało, że no na tą matematykę na 8 rano to się nie wstało.
5: Warto było.
4: Tak, teraz z perspektywy czasu, oczywiście my za to przepraszamy, że tak było, natomiast mam nadzieję, że jakby ten, czy pan od matematyki, czy pani od polskiego, no że jednak czuje jakąś małą taką satysfakcję i dumę.
2: Kuba i Kuba przez swoje wakacje bujali nas hitem Stygnie Lato, a teraz mają dla nas nowość na koniec lata. To kawałek Chłopaki, który gramy w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w SC. Kini Zimmer wskoczył na szczyt Rap 20. Jego kawałek pod tytułem Ta Sama jest numerem 1 najnowszego lotowania. Kini wyprzedził m.in. Gipsa i Kukona, O Co Chodzi czy Żabsona, którzy też znaleźli się w czołówce. Cała lista czeka na SK.pl. Możecie tam głosować na ulubione hip-hopowe kawałki, a nowe notowanie Rap 20 gramy w SC w każdy poniedziałek po godzinie 23. Zapraszam w imieniu Matiego Fuczyło. Jutro już poniedziałek. Ojej, strasznie to zabrzmiało. Ale jutro gościem Rap 20 będzie Opał. Tego artystę doskonale znacie z Eski, chociażby z duetu z Gibsonem w hicie Drive. A Sompr będzie blisko, ale Polską minie. Artysta, którego znacie z hitu Back to Friends czy Undressed, ogłosił światową trasę koncertową. Niestety polscy fani będą musieli obejść się smakiem albo zaplanować zagraniczną wycieczkę. Sompr najbliżej nas będzie w maju przyszłego roku, kiedy wystąpi m.in. w czeskiej Pradze, Berlinie, Hamburgu, Wiedniu, Amsterdamie czy Kopenhadze. 2 minuty po godzinie 12. Czego wy nie lubicie? Co wam pasażer robi w samochodzie, albo odwrotnie, jak już jedziecie, jesteście pasażerem, czego nie znosicie u kierowców? Dajcie znać, czekam na głosówki, zapowiada się wyjątkowo ciekawy temat. Rafał Adamczak, dzień dobry. Ojeju, no ja też mam swoje dziwactwa, niektórzy jeszcze ze mną nie jechali, a już wiedzą, że ja mam i już wiedzą jakie. Alessandra, Queen of Kings.

0: Kto nie śpiewał teraz razem z Sylwią Grzeszczak, ten... A nie, dobra. Może sobie to oszczędzimy. Mango, tak nazywa się najnowsza propozycja, którą wam zagrałem w Radiu SK, bo u nas hity na czasie. Zaraz Bibi Rexa, David Guetta, Sad Girls. Będzie Stomper, będzie Dua Lipa i The Baby. Będzie Riviera, będzie jeszcze Britney Spears. Po takie klasyki sięgniemy. Ja was zapytałem, czego nie lubicie, będąc pasażerem u kierowcy, albo odwrotnie, czego wy jako kierowca nie lubicie u pasażerów, albo na co sobie pozwalacie w samochodach, nie wiem, albo jakie tam macie role, podział. I odezwała się Agnieszka, która napisała: ja najbardziej nie lubię, jak prowadzę auto, tego pouczania, uważaj, wolniej. Nie lubię też syczenia pasażerów, kiedy tak naprawdę jadę normalnie. Justyna z kolei pisze: nie lubię, jak kierowca taksówki pyka w telefonie. Wolę przeżyć kurs, a nie zostać pasażerem w trybie game over. I jeszcze wpadła głosówka od Żanety.
1: Wszystko się toczy wokół jedzenia, ale będziesz tu jadła, ale nie na krusz. Będziesz to sprzątała po sobie. Boże, musisz tak trzaskać. Dwa teksty mojego męża tradycyjne.
0: Ty zupełnie jakby Żaneta ze mną podróżowała. Jeszcze Litka?
2: Z reguły to bardziej wolę jednak być pasażerem, ale wtedy u kierowcy nie lubię, kiedy zamiast patrzeć przed siebie, ogląda się jednak za kobietami. No niestety, pół żartem, pół serio, ale prawdziwie.
0: Ja pamiętam, jak na jednej z pierwszych jazd, kiedy jeszcze uczyłem się i oczywiście zanim zrobiłem prawo jazdy, instruktor powiedział do mnie: nie patrz na boki, tylko tam, gdzie chleb będzie. Więc jakby co, ja już się nie rozglądam. 18 po 12 to jest SK.

0: Oops, I did it again. To Britney Spears. A gdybyście wy tak w kontraście chcieli coś po raz pierwszy zrobić, to pamiętajcie o naszej nowej zabawieska po raz pierwszy w naszej nowej popołudniowce. Popołudniowce Usointy i Korościela, czyli SK w Radiu SK, bo oni bardzo chętnie wasze marzenia spełnią i w tym pierwszym razie pomogą. Serio, serio, naprawdę. Jutro po godzinie 15 Sointa i Korościel czekają w Esce i każdego dnia po południu, a w piątek to nawet wcześniej, bo już od godziny 14, więc w sprawie tych pierwszych razów to zapraszam na sk.pl i do naszej apki eskowej. Tam się możecie zgłosić. A za chwileczkę Temper City i Self Aware w Radiu SK.
1: Radio SK. Reklama.
2: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
3: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
2: Siła z piątka, cukru, brak. Duda, Duda.
4: Co cię napędza? Dwa kółka? Widoki zapierające dech w piersiach? Góry? No to pędź na Małopolska Tour! Już 12 i 13 września w Nowym Targu dwudniowe wydarzenie dla miłośników rowerów, wszelkiej aktywności i mega atrakcji. Wśród nich rodzinny rajd rowerowy Kids Race dla najmłodszych, rywalizacja MTB, konkursy, nagrody, DJ i całe góry niespodzianek. Więcej na małopolskatour.pl. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
10: Ale jesteś zadowolony.
11: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
10: Aha.
11: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
10: Wow.
11: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
10: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
12: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: W waszym domu widać kobiecą rękę?
15: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
16: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
17: I po reklamie.

0: posłonionej swojej Sunflower. Łukasz, ciekaw jestem, czy my byśmy jakiś duecik mogli nagrać.
1: No to spróbujmy.
2: Taki Sunflower w naszym wykonaniu.
1: Tylko nie wiem, czy to można by było nazwać śpiewem. To był między śpiewem a rapem. Coś takiego.
0: Nie wiem, co jakby ludzie reagowali, jakby tego posłuchali.
2: Mój Boże.
1: My byśmy byli słoneczniki, po prostu.
0: Słuchaj, mi już jest blisko do... A dobra. Słuchajcie, Łukasz Zdumczyk, jak słyszycie, w świetnej formie. Zostaje z wami po godzinie 13, będzie grał hity na czasie. Ale Łukasz, muszę ciebie zapytać o to, co było tematem w tej godzinie. Czego ty nie lubisz, jak pasażer robi w samochodzie, kiedy ty jesteś kierowcą?
1: Jak je chipsy albo paluszki. Jeju, daj spokój.
0: Ja kiedyś to w ogóle byłem trochę przegięty, bo nie lubiłem nawet, jak mi przesuwał fotel tył przód. Znaczy nie, że mój, tylko ten swój.
1: Ale najgorzej jest, jak wsiadasz po kimś. Ustawiłeś sobie idealnie, lusterka wszystko ustawione, nagle ktoś wsiada i znowu muszę ustawić.
0: Albo najgorzej jest jeszcze, jak pasażer, który siedzi obok, tak blisko sobie przesuwa fotel, nie wiadomo po co, że ci siedzi w szybie i ty patrzysz w prawo, widzisz pasażera, nie widzisz nic.
1: A ja miałem raz taką sytuację, że moja narzeczona obsługuje zawsze butelkę wody i była tak zaspana, że mi tą butelkę podała, potem ja jej oddałem, żeby zakręciła i nie zakręciła.
0: Okej. Okay. Łukasz Zdumczyk z wami zostaje, Rafał Adamczak, dzięki za dzisiaj.

0: SK. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: Red Bull 64 Bars Live. Jedno z największych rapowych wydarzeń tego roku wjeżdża do Krakowa. Na jednej scenie swoje wersy nawinie ścisła czołówka polskiego rapu. Szpaku, Awi, Białas, Kazbałaganek, Kukon, Palu, Tomp i inni. Ze studia na scenę tylko surowe wersy. Zobacz to na żywo. Tauron Arena Kraków, 24 października. Bilety dostępne na Going.
3: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
4: Wzorowe ceny i okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.
5: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w

0: w CCC i Worldbox.
1: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
4: I po reklamie.
5: Muzyką się żyje.
6: Oskar Cym z gwiazdą nowego numeru SK Story. To nasz multimedialny magazyn, który możecie znaleźć na sk.pl. Artysta szczerze odpowiedział na wiele pytań dotyczących swojej kariery i zdradził na przykład, jak radzi sobie z popularnością. Czy Oskar Cym może jeszcze tak spokojnie po prostu wyjść na ulicę?
7: Widzę jakby na sobie, czuję jakby wzrok i tak dalej, ale no to nie jest tak, że nie mogę sobie wyjść. Zresztą ja na co dzień raczej ubieram się dość inaczej niż na scenie, czy gdzieś w klipach i tak dalej. Ja chodzę w dresie albo jakiś spodenkach, no totalnie inaczej ubrany, więc też może jakoś tak się nie rzucam.
6: A, czyli jak zobaczycie kogoś w dresie na ulicy, to zwracajcie uwagę, czy to przypadkiem nie jest Oskar Cyms. Całą rozmowę znajdziecie na story.sk.pl i na SK-owym kanale na YouTubie. A w Radiu SK możecie regularnie usłyszeć nowy hit Oskara bez końca. Sezon na letnie imprezki jeszcze się nie skończył. Już za tydzień bawimy się razem z wami w Wałbrzychu. Tam zatrzyma się nasza letnia trasa koncertowa SK Music Tour. W piątek zagra m.in. OSTR, w sobotę Lemon i Maryla Rodowicz. A w niedzielę Zaria, Warius Manx i Kasia Stankiewicz oraz Krzysiek Zalewski. Wstęp na koncerty jest darmowy. Zdobywcy bursztynowego słowika w studiu Radia SK. Kuba i Kuba wpadli do nas ostatnio z nowym numerem i przyznali, że jeszcze nie ochłonęli po festiwalu w Sopocie, ale słowika traktują godnie.
8: Kąpaliśmy go w morzu, więc on chyba szczęśliwy jest.
9: Już tak podrósł nawet kilka centymetrów.
8: Tak, jest super. Trochę większy. Niedługo urośnie do tego wielkości tego, który jest w Operze Leśnej. Tam
9: tak. My go sobie wyafirmowaliśmy tak naprawdę. Zawsze przyjeżdżając na Operę Leśną mieliśmy już kilka sytuacji, możliwości. Patrzyliśmy na tego słowika i mówiliśmy tak do siebie, że no stary, fajnie by było kiedyś zdobyć tą nagrodę.
6: No i marzenie się spełniło za hit Stygnie Lato, a teraz panowie mają dla nas nowy numer Chłopaki, który mówi o tym, żeby nie bać się płakać.
9: Ten numer nie jest skierowany tylko i wyłącznie do chłopaków, mimo tego tytułu. On jest skierowany do każdego człowieka, który boi się przyznać do tego bólu, który ma w sobie, żeby nie bać się tego robić, zwłaszcza, że ból wewnętrzny wyniszcza, więc nie bójmy się tego robić.
8: Oczywiście nie życzymy nikomu powodu do płaczu, tak, bo ich tak, było jak najmniej.
6: Zagram wam ten numer już w tej godzinie, bo wszystkie hity zaczynają się w SC 3 minuty po godzinie 13. Ja wam się muszę, słuchajcie, jeszcze poskarżyć na Rafała Adamczaka. On mi tak tu klimę w studiu teraz rozkręcił, że ja zaraz kurtkę założę. Lato mamy, tak tylko przypominam, ale powietrze to już takie jesienne. Kto dzisiaj usłyszał to zdanie? Na szczęście jeszcze w Radiu SK letnia playlista. Łukasz Duńczyk, cześć!

I tak się leniwie kołyszemy w niedzielne popołudnie, 18 minut po 13. Ale przy tym numerze samochód tak fajnie sunie po asfalcie. W drodze do teściów na obiad na przykład. Nelly Furtado z hitem Zawsze na czasie w Radiu SK. A ja was serdecznie zapraszam na strefę kibica do Radia SK. Startuje punktualnie o godzinie 15. Wtedy będziemy kibicować polskim siatkarkom, które dzisiaj zagrają o brązowy medal Mistrzostw Europy z Serbkami. Wczoraj niestety w półfinale nie udało się wygrać z Włoszkami. Nasze przegrały 1-3. Ale słuchajcie, to nie jest tak, że nasze słabo grały czy coś. Ja tylko przypomnę, że trener polskich siatkarek Stefano Lavarini jest Włochem. One po prostu nie chciały mu robić przykrości, bo to dobry facet jest.

0: Pamiętacie to? Pamiętacie, jak się przy tym numerze na wakacje jeździło? Zawsze jak ten kawałek leciał w Radiu SK, to ja z fotela pasażera słyszałem: ej, no Łukasz, weź to przycisz trochę, bo za głośno. No nie da się słuchać po cichu. A teraz czas na nowość od wielkich zwycięzców.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SK.
0: Bo w Radiu SK zawsze najlepsze świeże numery z najwyższej możliwej muzycznej półki. I teraz zdobywcy bursztynowego słowika na festiwalu w Sopocie, Kuba i Kuba, ostatnio wpadli do naszego studia i zdradzili, co czuli w momencie ogłoszenia wyników w Operze Leśnej.
2: No to była taka adrenalina nagle, w ogóle euforia, w ogóle skakaliśmy tam z radości. Nie wiedzieliśmy, co się dzieje za bardzo.
0: Z hitem Stygnie Lato zdobyli szczyt, a teraz na antenie Radia SK rozpoczyna się nowy hit Kuby i Kuby. Chłopaki, już teraz. Ten numer jeszcze nie brzmi jak jesień, ale jak taka fajna, ciepła końcówka lata. Test SK to są hity na czasie.

0: Ładowanie baterii przed nowym tygodniem. Florida i Kesha z hitem zawsze na czasie w Radiu SK. Słuchajcie, przed chwilą w telewizji pokazywali chiński sklep, w którym ludzi obsługuje normalnie, słuchajcie, robot. Dobrze, że w Polsce czegoś takiego nie ma. Już mamy wystarczająco dużo problemów z kasami samoobsługowymi, prawda? Wystarczy, że coś raz źle zeskanujemy i trzeba asystenta wzywać i czekać 5 minut, zanim ktoś do nas przyjdzie. Z robotem te same problemy by były. Prawdziwy kasjer może co jakiś czas jest winny grosika, ale przynajmniej dogadać się normalnie można.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
3: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
4: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku w sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
5: Na mieszkanie z widokiem na Wawel Chrapka? Najwięcej ogłoszeń w Krakowie ma Gratka. Gratka.pl. Twój szczęśliwy adres. Na podstawie badania Instytutu Monitorowania Mediów SA porównującego liczbę aktywnych ogłoszeń nieruchomości w Gratka.pl i 4 konkurencyjnych serwisach.
6: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
7: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
8: Skąd ta piana, kochanie?
7: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
9: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela. Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł. Polecam Michel Moron. Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
10: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
11: O, ale że to tak dla mnie?
10: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
13: Mamy niskie ceny.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
16: I po reklamie.

To MJ Deli, zapamiętajcie tego pana, bo on jeszcze namiesza, on jeszcze narobi szumu na polskim rynku muzycznym, a my takie hity dla was odkrywamy w Radiu SK. A teraz mam coś dla fanów rapu, ale takiego starszego rapu, oldschoolowego, rapu sprzed lat. Już w najbliższą sobotę, 12 września, na lotnisku Bemowo w Warszawie zagrają legendy BDOS, PZ, Łona, Soku, OSR, Paktofonika i wielu innych. I to wszystko w towarzystwie orkiestry Jimka. Przed nami historia polskiego hip-hopu, rozdział trzeci, ostatni. Jeżeli chcecie być na tym wydarzeniu, no to odezwijcie się do Radia SK, bo ja mam dla was podwójne zaproszenie i po godzinie 14 wręczę komuś z was. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK, albo mogą być też SMS-y 664-402-302. Dawajcie znać, z kim i dlaczego chcecie się wybrać na to wydarzenie.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: W ten weekend Pulsie 2. Każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
4: Pan Rębiszewski?
5: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Zobacz na żywo jedno z największych rapowych wydarzeń tego roku. Na Red Bull 64 Bars Live swoje wersy na winie czołówka polskiej sceny rapowej. Szpaku, Avi, Biała, Gaz Bałagane, Kukon, Paluch, Tom i inni. Tauron Arena Kraków, 24 października. Bilety dostępne na Going.
8: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
9: O Boże, co wyście tu zrobili?
10: Czy możemy zwolnić go?
11: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
10: Michel, ty jesteś już mój asystent.
8: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
12: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
13: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
14: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
13: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
15: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
16: Wzorowe ceny czekają na Allegro. Teraz Kubuś Water smak malinowy 12,5-litrowych butelek tylko 26,54. Najniższa cena oferty

0: powodów do szczęścia. I po reklamie. Kraków na czasie.
1: Chcielibyście przenieść się do Niemiec bez wyjeżdżania z miasta? Od 9 do 23 września na krakowskiej Wesołej przy ulicy Kopernika 19 stanie wyjątkowa Złota Brama do Frankfurtu. W specjalnym, dźwiękoszczelnym kontenerze audio-wideo staniecie twarzą w twarz z mieszkańcami Frankfurtu nad Menem i będzie można z nimi porozmawiać na żywo. Portal będzie otwarty codziennie od 16 do 19. Wpadajcie na Wesołą i połączcie się z Frankfurtem.
2: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych prowadzi czynności sprawdzające na Podlasiu, a chodzi o naruszenie przestrzeni powietrznej Polski przez niezidentyfikowany obiekt nadlatujący z kierunku Białorusi. W ten rejon skierowany został wojskowy śmigłowiec. Wysłannicy Donalda Trumpa już w Kijowie, a przywitał ich Wołodymyr Zełański. Steve Witkow i Jared Kushner przyjechali pociągiem z Rzeszowa do ukraińskiej stolicy na rozmowy pokojowe. Wczoraj byli w Moskwie, gdzie spotkali się z Władimirem Putinem. To wydarzenie łączy dobre jedzenie, aktywność fizyczną i świetną zabawę dla całych rodzin. Trwa kolejny weekend z Power Food Festival. Na miejscu jest Kinga Baryga.
3: Power Food Festival w Płocku trwa w najlepsze. Co prawda raz świeci słońce, raz pada deszcz, ale nam to absolutnie nie przeszkadza. My pokazujemy, że można zdrowo i można smacznie. Ja właśnie podchodzę do naszego szefa kuchni, Mariusza Jeznacha. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam.
3: Co ty tutaj robisz?
4: Aktualnie jest tutaj na grillu kotlet, taki hamburger zagrodowy z kurczaka i mamy z drugiej strony hamburger z łososia.
3: Przybywajcie, bo jest tutaj bardzo pysznie. Do zobaczenia.
2: Patronem jest Radio SK, a wydarzenie jest bezpłatne.
5: Legendy polskiego rapu w towarzystwie orkiestry Dżimka. To już w najbliższą sobotę w Warszawie. Jeśli chcecie tam być, czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Przekonujcie mnie, z kim i dlaczego. I będę miał też coś dla tych, którzy są teraz w trasie. Beat, dobry pas, autostrada, lewy pas. Gips i Opał na pewno w tej godzinie zagrają. Opał jutro wpadnie do Radia SK na rap 20 po 23. Łukasz Zdończyk, witajcie.

0: Armin van Buuren w Radiu SK, to są właśnie hity na czasie, a razem ze mną teraz nasz słuchacz Krzysiek, który niczego się nie spodziewa. Wyrwałem go właśnie z rodzinnej imprezy. Cześć Krzysiu.
1: Witam.
0: Słuchaj, bo wiem, że teraz jesteś na imprezie, ale mam nadzieję, że szybko sprawę załatwimy, bo twoja żona mi w zaufaniu powiedziała, że ty lubisz rap. Czy to się zgadza wszystko?
1: Oczywiście.
0: Agnieszka jest razem z nami. Hej Agnieszka.
2: Hej, hej.
0: Krzysiu, powiem ci, że masz naprawdę dobrą żonę. Naprawdę, słuchaj, bo ona w tajemnicy z tej imprezy uciekła na inne piętro, żebyś ty niczego nie widział. Odezwała się do Radia SK i powiedziała, że lubicie rap, że od zawsze słuchacie. A byliście ostatnio razem na jakiejś imprezce?
1: Oj, zdarza się.
0: Zdarza.
1: Oczywiście.
0: Ale słyszałem też, że będziecie mieli wolną chatę. Że dziecko wyjeżdża na jakiś wyjazd.
1: Zgadza się, wszystko się zgadza. Jesteście dobrze poinformowani.
0: SK zawsze dobrze poinformowana. Aż się prosi, żeby coś z tym wolnym czasem zrobić, prawda Agnieszka?
2: Dokładnie tak.
0: No i dlatego Agnieszka odezwała się do Radia SK, bo wie, że tutaj się zaczynają najlepsze imprezki. Słuchajcie, będziecie mogli usłyszeć legendy polskiego rapu na żywo w towarzystwie orkiestry Jimka. Tam będzie PZ, Łona, Sokół, Paktofonika i wielu innych, bo teraz zgarniacie podwójne zaproszenie na historię polskiego hip-hopu, rozdział trzeci, ostatni. To już w sobotę w Warszawie.
1: O kurczę, dziękuję bardzo. Dzięki.
0: To już wracajcie do stołu, bo rodzina będzie dziwnie patrzeć. Dobrej zabawy wam życzę.
2: Dzięki bardzo.
3: Radio SK. Sponsorem programu jest właściciel marki Mlekowita. Spółdzielnia mleczarska Mlekowita. Producent wysokobiałkowych skyrów. Gdy

0: Wdech, wydech. I tak sobie odpoczywamy. Odstresowujemy się przed dniem na P, który jest bardzo daleko. Tak brzmi niedzielne popołudnie z hitami na czasie w Radiu SK. To była Lana Del Rey. Zanim zrobimy jakikolwiek remont, słuchajcie, musimy się 3 razy zastanowić, bo pewna para z Warzymic w województwie zachodniopomorskim zrobiła remont i straciła oszczędności życia. Nie dlatego, że materiały budowlane były drogie. Słuchajcie, para wyrzucała stare meble i zapomniała opróżnić pewną starą komodę, w której były oszczędności życia. Wystawili na śmietnik starą komodę, a w środku było kilkaset tysięcy złotych. Kiedy się zorientowali, komoda już pojechała prawdopodobnie na wysypisko i teraz policja prowadzi dochodzenie. Nawet ta para wynajęła prywatnego detektywa, żeby tę komodę znalazł. Na razie śladu po niej zaginął, słuchajcie. Ja myślę, że ci państwo czują coś podobnego co my, gdy zapomnimy wyciągnąć kasy z kieszeni i wyrzucimy spodnie do prania. Tylko że tak kilkaset tysięcy razy bardziej. Radio
1: SK. Sponsorem programu jest właściciel marki Mlekowita. Spółdzielnia mleczarska Mlekowita. Producent wysokobiałkowych skyrów. Autopromocja.
2: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
3: Ty, nosem, a co ty robisz?
4: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Pan Rębiszewski?
4: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na Ikea.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
8: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Budujesz, remontujesz, handlujesz? Drewna skandynawskiego i to suchego, struganego potrzebujesz. Drewbud, węgierska górka, drewno konstrukcyjne Lite C24, KVH, BSH, na domy szkieletowe, wiaty, altany, deski elewacyjne, podłogowe, tarasowe, płyty OSB. Zaopatrujemy budowy w całej Polsce i za granicą. Wyślij zapytanie na adres biuro@drewnopartner.pl, a my przygotujemy ofertę. Telefon 609-304-454, www.drewnopartner.pl.
11: Czy uszy Twojego dziecka zaginają się podczas snu? Otostick Baby pomaga zapobiegać zaginaniu uszu u niemowląt. Estetycznie koryguje także uszy już odstające. I co najważniejsze, robi to w wyjątkowo dyskretny i nieinwazyjny sposób. Odwiedź otostick.com lub zapytaj o Otostick Baby w swojej aptece i śpij spokojnie. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
12: Producent Innovaciones Disras SL. Podmiot prowadzący reklamę Kameleon Gonsior Mateusz.
13: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
14: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: To będzie ostatnia reklama,
16: wygenerowaną z AI.

0: Start i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: I po reklamie.
3: SK.

U nas ciągle jest wakacyjnie. Bracia Fastboy na antenie Radia SK. To są właśnie niedzielne hity na czasie. Za 6 minut będzie godzina 15, a polskie siatkarki właśnie teraz wybiegają na boisko w Stambule i już za kilka minut zaczną walkę o brązowy medal Mistrzostw Europy. Zmierzą się z Serbią. Za chwilę będziemy kibicować. Zapraszam Was serdecznie do strefy kibica Radia SK. Będę ten wynik dla Was śledził. Jak tylko coś się fajnego wydarzy, od razu Wam o tym opowiem. Ale Wy też opowiedzcie, właśnie tak w sprawie medalu, w jakiej sprawie zasługujecie dzisiaj na medal, albo ktoś inny waszym zdaniem zasługuje. Może taki schaboszczak na obiad wam wyszedł, że miodzio po prostu? Pochwalcie się tym. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. W jakiej sprawie zasługujecie na medal? SK jest najlepsza w graniu hitów na czasie. No i po godzinie 15 na pewno Temper City się pojawi.

0: SK. Reklama.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: ten... Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz śniadaniówki i bidony z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
3: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
0: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
7: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
0: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
8: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
9: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach. Gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
10: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
11: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
13: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
0: I po reklamie.
16: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Złota nie będzie, ale o brąz też warto powalczyć. Za chwilę początek meczu Polska-Serbia podczas siatkarskich Mistrzostw Europy Kobiet. Polki wczoraj w półfinale uległy Włoszkom 1-3. Dziś szansa na pozytywne zakończenie mistrzostw.
17: Też nie będzie to łatwy mecz, ale głowa do góry. Wyjdziemy zmotywowane i przygotowane dobrze do tego spotkania, bo jest jeszcze o co walczyć.
16: Mówi kapitan naszej kadry Magdalena Stysiak. Z naszymi siatkarkami Serbki w tym roku grały dwukrotnie i to Polki były dwukrotnie lepsze. Polska przestrzeń powietrzna nie została naruszona, to potwierdza dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Okazało się, że w systemy obserwacji wleciało duże stado ptaków. Zablokowana krajowa 15 w Dylewie w Kujawsko-Pomorskiem, to między Toruniem i Brodnicą. Zderzyły się tam dwa auta, trzy osoby są ranne, a utrudnienia mogą potrwać nawet 2 godziny.
18: A na zegarach ściennych właśnie kąt prosty 90 stopni. Taka matematyka. Punktualnie godzina 15. Nasze siatkarki już ustawione, już gotowe do gry. Za chwilę piłka pojdzie w ruch, a my w Radiu SK będziemy śledzić dla was ten mecz. Łukasz Zduńczyk, witajcie. A no i przede wszystkim będę dobrze grał. Keanu Silva już teraz.

0: Ten pan dzisiaj jest w Polsce. Wstawił zdjęcie chyba z jakiegoś hotelu z podpisem Warsaw Poland. Age w Radio SK, gramy hity na czasie. Polskie siatkarki walczą o brązowy medal Mistrzostw Europy. Bardzo wyrównany początek pierwszego seta, ale no z tego co widzę, to teraz Serbki wychodzą na prowadzenie. Jest 16 do 13, ale spokojnie, jeszcze wszystko wróci do normy. A wy wręczacie sobie medale. Za co? No teraz medal biegnie do Marzeny, która spowodowała wielki bałagan w domu w słusznym celu.
1: Cześć Eska. Ja dzisiaj postanowiłam zrobić jesienne porządki mojej szafy. Nie było litości. Większość rzeczy wylądowała w kontenerkach. Łącznie 6 worków na śmieci. Pozdrawiam.
0: To jest jeden z niewielu momentów w życiu, kiedy da się odnaleźć w damskiej szafie, kiedy jest wszystko poukładane i tak będzie myślę, że przez tydzień, dopóki się znowu bałagan nie zrobi. Ale zaraz... Skoro się pojawiło dodatkowe miejsce w szafie, to twój facet już się może szykować na zakupy, bo te braki trzeba uzupełnić. Radio, let's go. Two ships in the night.

0: Jajajaj, to jest cały czas dobre, hit zawsze na czasie. Black Eyed Peas w Radiu SK. Polskie siatkarki niestety przegrały pierwszego seta z Serbią w meczu o brąz Mistrzostw Europy, ale spokojnie, nadrobimy zaległości. Wystartowała druga partia, teraz aktualnie 2-1 dla reprezentacji Serbii. A wy przyznajecie sobie medale, sobie albo komuś innemu. Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK, tak jak to zrobiła Michalina.
1: Hej SK, ja dzisiaj byłam w lesie. Chodziłam 3 godziny i znalazłam jednego robaczywego prawdziwka. Także myślę, że ten medal jest dla mnie. Za cierpliwość.
0: Nie, to nie jest medal za cierpliwość, to jest medal w eliminowaniu przeciwników. Michalina po prostu teraz wysłała wiadomość do wszystkich grzybiarzy w jej okolicy, że nie, słuchajcie, tam nie ma żadnych grzybów, absolutnie. W ogóle nawet nie idźcie do tego lasu, bo tam nic ciekawego nie znajdziecie. Radio
2: SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha!
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł. Włączamy niskie ceny.
8: Na mieszkanie z widokiem na Wawel Hrabka? Najwięcej ogłoszeń w Krakowie ma Gratka. Gratka.pl. Twój szczęśliwy adres. Na podstawie badania Instytutu Monitorowania Mediów SA porównującego liczbę aktywnych ogłoszeń nieruchomości w Gratka.pl i 4 konkurencyjnych serwisach.
9: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pomidory malinowe, a stąd takie dobre, tylko 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A śliwki podłużne, kilogram jedynie 3,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
11: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej. Play.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
13: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
14: Czyli podsumowując, fryzura ma być taka jak zawsze. Znowu mam zasłonić uszy włosami, żeby nikt ich nie widział. Zatem zaczynajmy.
15: Nadal zasłaniasz swoje uszy długimi włosami? Wejdź na otostick.com i pozbądź się kompleksów raz na zawsze. Otostick.com. Włosy do góry.
16: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Innovaciones Disras SL. Podmiot prowadzący reklamę Kameleon Gonsior Mateusz.
17: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
20: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
21: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
22: I po reklamie.

u nas cisza i spokój, a na boisku wielkie emocje. Sienna Spyro w Radiu SK. Polskie siatkarki walczą o brązowy medal Mistrzostw Europy, no i niestety nie jest dobrze. Pierwszego seta wygrały Serbki, a w drugim prowadzą 21-17. No właśnie, a może chcielibyście kiedyś w przyszłości po raz pierwszy obejrzeć na żywo, na stadionie, mecz polskich siatkarzy? Dajcie nam znać, jaki pierwszy raz chcielibyście przeżyć. Nasz nowy popołudniowy duet Sońta i Korościel rozdają codziennie kasę na wasze pierwsze razy. Wpadajcie na sk.pl i nas przekonujcie, jaki pierwszy raz wam macie w głowie, tylko proszę nie mówcie, że na przykład wyprawa na Mount Everest, bo to potrafi kosztować kilkaset tysięcy złotych, żeby nas prezes nie zbankrutował. Ale może chcielibyście po raz pierwszy nauczyć się jeździć na rolkach, ale brakuje wam sprzętu? Sońta i Korościel codziennie po południu wam to załatwiają. Zgłaszajcie się na sk.pl.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kokett czterowarstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
5: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku w sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
6: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
7: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
6: Polecam Michel Moron.
7: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
8: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i World Box.
9: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
10: O nie! Gdzie moja kasa?
9: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
11: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
14: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
15: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
14: Mhm, dokładkę rabatu.
13: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
16: I po reklamie.
17: Kraków na czasie.
18: Muzyka z różnych stron świata, pokazy i strefa krakowskich organizacji pozarządowych. Tak będzie wyglądać świętowanie 10-lecia programu Otwarty Kraków. Wielki piknik odbędzie się w sobotę 12 września na Łące na Wesołej. Na uczestników czekają warsztaty, gala ambasadorów wielokulturowości oraz koncerty. Na scenie usłyszymy afrykańskie brzmienia zespołu Moribaya, muzykę Bliskiego Wschodu oraz latynoskie rytmy w wykonaniu Mini Morena Quartet.
0: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Trudny początek meczu o brązowy medal dla polskich siatkarek. Nasze zawodniczki przegrały pierwszego seta z Serbkami 21-25. Trwa drugi set, a spotkanie śledzi Michał Rawa.
16: Obserwowaliśmy wyrównany początek meczu o trzecie miejsce, ale tylko do wyniku 7-7. Potem Serbki odskoczyły, grały dobrze pod siatką i przede wszystkim popełniały mało błędów. Niestety autowy

No i niestety na tablicy wyników już 0-2. Polki na razie przegrywają w meczu o brąz Mistrzostw Europy. No tak to jest, słuchajcie, jak się wychodzi z domu bez obiadu. Spokojnie, słuchajcie, jest niedziela dzisiaj, wszyscy są tacy wyluzowani, nic się nie chce. Jeszcze się dziewczyny rozbudzą, będziemy kibicować. Łukasz Zdończyk, witajcie. Nie jest wszystko stracone.

hit zawsze na czasie. To Madonna w Radiu SK. Ja wam teraz polecam zajrzeć na eskowego Instagrama, bo tam się dzieją rzeczy niesamowite. Jesteśmy razem z wami w Krakowie, gdzie, uwaga, odbywają się pierwsze w Polsce zawody biegowe dla robotów. Tam nawet startuje, słuchajcie, nasz zawodnik. SK ma swojego robota humanoidalnego, nazywa się Axel. Jak mu poszło, to możecie zobaczyć na relacjach na SK-owym Instagramie. A jak skończył bieg, to nawet zatańczył taki fajny taniec radości. I super mu to wyszło. Także gratulujemy naszemu robotowi. Ja mam tylko nadzieję, słuchajcie, że ten robot nie będzie miał ambicji, żeby zostać prezenterem radiowym.

0: Jak odpoczywać w niedzielne popołudnie? To z takimi numerami. U nas słowo poniedziałek nie istnieje. Robin Schulz i Watermat to nowość. Wszystkie hity zaczynają się w Esce, a polskie siatkarki aktualnie zaczynają odrabiać straty. Słuchajcie, jest dobrze. Ja nie wiem, co tam się wydarzyło. Pierwsze dwa sety przecież przegraliśmy, ale w tym trzecim nagle nasze dziewczyny sobie przypomniały, jak się odbija piłkę. Ja nie wiem, czy one w przerwie jakąś kawkę wypiły, obiad zjadły, a może reprymendę od szefa dostały, ale aktualnie, słuchajcie, to jest pogrom. O, właśnie wygrały. I słuchajcie, odrabiamy zaległości. Jest 2 do 1 dla Serbii, a tego trzeciego seta wygraliśmy 25 do 15. A my w Radiu SK za chwilę gramy dalej po krótkiej przerwie. Jason Derulo.
1: Radio SK. Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
6: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
7: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
8: Raz, dwa, trzy.
7: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
5: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
9: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
10: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
9: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
11: Skoda. Pan Rębiszewski?
12: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
13: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: Na mieszkanie z widokiem na Wawel Chrapka? Najwięcej ogłoszeń w Krakowie ma Gratka. Gratka.pl. Twój szczęśliwy adres. Na podstawie badania Instytutu Monitorowania Mediów SA porównującego liczbę aktywnych ogłoszeń nieruchomości w Gratka.pl i 4 konkurencyjnych serwisach.
15: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, TOS Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
16: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
17: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
18: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
19: Play. Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
20: Wyjazd na maksa.
19: Nowy sezon Down the Road już dziś o 22:00 w TTV.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: W waszym domu widać kobiecą rękę?
23: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
24: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
25: I po reklamie.

Bez przerwy są hity na czasie na antenie Radia SK. White 2-1-1-5, Falar i Vivi Simon. Wielkie emocje w meczu polskich siatkarek. Słuchajcie, to jest decydujący moment tego meczu. Biało-czerwone walczą o brązowy medal Mistrzostw Europy. Serbia prowadzi 2-1 w setach i w tym czwartym przegrać już nie możemy. Niestety teraz Serbki wychodzą na prowadzenie i prowadzą 19-15. Ale słuchajcie, piłka jest jeszcze w grze. Zaraz wam powiem, jak to się zakończy. Za chwilę też najnowsze newsy Radia SK.

0: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen. Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
3: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
4: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
7: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
6: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
8: Skoda.
9: Znowu niespodzianka?
10: Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
11: Skąd ta piana, kochanie?
10: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
12: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
13: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
12: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
13: W końcu będę miał kieszonkowe.
12: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
14: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
16: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
17: O Boże, co wyście tu zrobili?
18: Czy możemy zwolnić go?
19: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
18: Michel, ty jesteś już mój asystent.
16: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
2: To będzie ostatnia reklama.
20: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
21: I po reklamie.
22: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Zakończyła się pierwsza runda rozmów między delegacją ukraińską pod przewodnictwem Wołodymyra Zełenskiego a wysłannikami Donalda Trumpa w Kijowie. Przed nami druga, rozszerzona, z udziałem doradców do spraw bezpieczeństwa narodowego z Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec. Rozmowy dotyczą zakończenia wojny. Jutro znów zobaczymy ją na korcie. Iga Świątek zmierzy się z mistrzynią olimpijską sprzed 2 lat, Chinką Qin Wenzhen. Nasza tenisistka awansowała do 1/8 finału wielkoszlamowego US Open.
23: This is the most positive part of the year for me.
22: To najbardziej pozytywny moment that, roku you know, dla mnie. Cieszę się, że miałam więcej czasu na pracę z trenerem, ponieważ to mi dużo dało, zarówno pod względem tenisowym, jak i pewności siebie. A przypomnijmy, spotkanie z Czeszką Marię Buzkową, Polka wygrała 2-0. Ponad 20 maszyn pobiegło w szczytnym celu, za nami pierwszy w historii.

Jeszcze informacja z ostatniej chwili. Niestety, polskie siatkarki właśnie przegrały mecz o trzecie miejsce na Mistrzostwach Europy. Serbia wygrywa 3-1. Ale słuchajcie, nie ma tego złego. Dzięki temu, że przegrały, to mogą teraz od razu jechać do hotelu i nie muszą czekać na tę nudną ceremonię medalową. Są plusy tej historii. Poprawmy sobie jakoś humor. Ja obiecuję, że załatwiam hity na czasie, a wy nagrajcie głosówkę na Messengera Radia SK. Co u was dobrego się dzisiaj wydarzyło? Łukasz Duńczyk, cześć!

0: Andrea Bocelli i David Guetta w Radiu SK. Polskie siatkarki, przypomnę, przegrały mecz o trzecie miejsce na Mistrzostwach Europy, ale się nie smucimy. Wy udowadniacie, że humory wam dopisują, dajecie znać głosówkami na Messengerze Radia SK, co dobrego u was się dzisiaj wydarzyło. I teraz uwaga, wielkie gratulacje dla naszego słuchacza Konrada.
1: Cześć SK, to okay. Co się u mnie dzisiaj wydarzyło dobrego, to się okazuje, że się zmieścimy w spodnie od garnitury.
0: Brawo.
1: Gdzie żona obstawiała, że się nie uda.
0: No brawo Konrad, wielkie gratulacje, bo żona w ciebie nie wierzyła, ale ty jej udowodniłeś, że jednak miałeś rację, że w dobrej temperaturze uprałeś te spodnie. W nagrodę leci do ciebie eskowa koszulka z napisem Cześć i magazyn Radia SK, SK Story z Oskarem Cymsem, a dla żony z dedykacją romantyczna Zalia.

0: Ed Sheeran w Radiu SK. Teraz czas na nowość od polskiej artystki, która ma z Edem Sheeranem sporo wspólnego.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Bo i on, i ona grali na Stadionie Narodowym. Mam dla was świeży numer Sanach, która w piątek zakończyła swoją stadionową trasę koncertową wielkim występem na PGE Narodowym w Warszawie. Była masa gości, wielu znanych artystów. Nawet Maciek Musiał się pojawił, znany aktor, który w czasie jej występu zamiatał scenę. Sanach z okazji zakończenia trasy koncertowej wypuściła nowy numer. Teraz pewnie odpoczywa po tym wielkim wysiłku, a my odpocznijmy razem z nią. Sanach i Cichosza już teraz w Radiu SK.

0: Beyoncé i Jay-Z w Radiu SK z hitem Zawsze na czasie. Spokojnie, to był tylko fałszywy alarm. Dzisiaj rano polskie wojsko poderwało śmigłowiec. To po tym, jak się pojawiły informacje, że znad Białorusi do Polski miał wlecieć niezidentyfikowany obiekt latający. Jednak słuchajcie, jak się później okazało, po weryfikacji, polskie systemy radiolokacyjne zauważyły przelot dużego stada ptaków. Słuchajcie, jakby nie patrzeć, to też jest pewnego rodzaju zagrożenie, prawda? Zwłaszcza jak człowiek dopiero co samochód umył. Radio
1: SK. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kokett czterowarstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
6: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
5: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
7: Skoda. Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku w sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
8: Tutaj się...
9: zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
10: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
11: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
12: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
11: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
12: W końcu będę miał kieszonkowe.
11: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
13: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: Na mieszkanie z widokiem na Wawel Chrapka? Najwięcej ogłoszeń w Krakowie ma Gratka. Gratka.pl. Twój szczęśliwy adres. Na podstawie badania Instytutu Monitorowania Mediów SA porównującego liczbę aktywnych ogłoszeń nieruchomości w Gratka.pl i 4 konkurencyjnych serwisach.
16: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, TOS Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
17: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
18: Wyjazd na maksa.
17: Nowy sezon Down the Road już dziś o 22 w TTV.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
21: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
20: Polecam Michel Moron.
21: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
22: I po reklamie.
23: Eska.

SK-owej playliście. Cały czas jest piękne, upalne lato. Sylwia Grzeszczak w Radiu SK. Za chwilę najnowsze newsy, w których powiemy o meczu polskich siatkarek, które niestety przegrały walkę o brąz na Mistrzostwach Europy. No ale słuchajcie, są też dobre sportowe informacje. Robert Lewandowski strzela jak szalony. W nocy strzelił 5. gola w tym ligowym sezonie w barwach Chicago Fire. Słyszeliście to ten odgłos podziwu? Chyba nasz Lewandowski Amerykanom się podoba. Jedno jest pewne, słuchajcie, Robert Lewandowski robi Polakom za oceanem bardzo dobrą reklamę.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
4: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
5: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
6: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
7: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
8: Raz, dwa, trzy.
7: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
5: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
9: Marian, jaki laptop jest top?
10: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11. Mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
11: Oferty na laptopy z systemem Windows 11 w Media Expert. Na przykład kup laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 AI do pracy i nauki. W super cenie 2999 i otrzymaj 335 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
13: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
14: Od poniedziałku do środy mleko łowickie 3,2%. Kup litrowe opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie gratis, 24 na osobę. A szynka konserwowa Krakus, puszka 455 gramów, 10,99. Kaufland.
15: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla ciebie.
16: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
17: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
18: Na mieszkanie z widokiem na Wawel Chrapka? Najwięcej ogłoszeń w Krakowie ma Gratka. Gratka.pl. Twój szczęśliwy adres. Na podstawie badania Instytutu Monitorowania Mediów S.A. porównującego liczbę aktywnych ogłoszeń nieruchomości w Gratka.pl i 4 konkurencyjnych serwisach.
19: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
20: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
19: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
21: Skoda.
22: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
23: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
22: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
24: To będzie ostatnia reklama.
25: Marian, a gdzie mogę kupić
10: na mediaexpert.pl.
25: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
10: Na mediaexpert.pl.
25: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
10: Barbara na mediaexpert.pl.
2: I po reklamie.
0: Kraków na czasie.
26: Drugi weekend września, 12 i 13 w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej przy ulicy Rajskiej odbędzie się Małopolski Festiwal Komiksu. Na miłośników obrazkowych historii czekają spotkania z autorami, warsztaty rysunkowe, gra terenowa w artetece oraz wielka giełda albumów. Nie zabraknie też widowiskowej bitwy komiksowej, czyli pojedynku na żywo. Wydarzenie zarówno 12 i 13 września jest otwarte dla czytelników w każdym wieku.
1: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Polki poza podium. Nasze siatkarki przegrały mecz o trzecie miejsce Mistrzostw Europy. Brązowy medal zdobyły Serbki, które wygrały to spotkanie 3-1. O szczegółach Michał Rawa.
3: Serbki zdecydowanie wygrały dwa pierwsze sety tego pojedynku. Przełamanie dla Polek przyszło w trzecim secie, w którym wygrały 25-15. Niestety w czwartym secie Serbki pokazały klasę i wygrały do 18. Nasze zawodniczki kończą turniej na czwartym miejscu. Na medal mistrzowskiej imprezy poczekamy jeszcze co najmniej rok. Ostatni nasze siatkarki zdobyły 17 lat temu.
1: A właśnie teraz rozpoczyna się finał Mistrzostw Europy. Włoszki o złoto zagrają z Turczynkami. Roman Rzet w prokuraturze krajowej w Katowicach. Trwa jego przesłuchanie, które jak podaje TVP Info prawdopodobnie będzie kontynuowane jutro. To w związku ze śledztwem Zonta Krypto. Przed nami biało-czerwony wieczór. Szymon Marciniak poprowadzi wtorkowy mecz FC Porto-Manchester City. To będzie inauguracyjna kolejka fazy ligowej piłkarskiej Ligi Mistrzów. Jednym z sędziów liniowych będzie Tomasz Listkiewicz, a w drużynie FC Porto również Polacy Jan Bednarek, Jakub Kiwior oraz Oskar Pietuszewski.
4: Tutaj Hanczak i zapowiedź finału muzyczno-koncertowej trylogii. 12 września na warszawskim lotnisku Bemowo usłyszymy trzeci i ostatni rozdział historii polskiego hip-hopu. To projekt, za którym stoi G-Mac i to właśnie z nim o tym koncercie i nie tylko rozmawiała Agata Chruściak.
1: Już 12 września wielki dzień, bo wtedy wrócisz na lotnisko Bemowo z niezwykłym koncertem. To będzie finał projektu Historia polskiego hip-hopu, rozdział trzeci, ostatni. Powiedz, dlaczego zależało ci na tym, żeby domknąć projekt zapoczątkowany już 4 lata temu.
6: To jest trochę właśnie z apetytem, że on rośnie, natomiast również pojawiają się nowe pomysły i chyba całe to wydarzenie jest o tym, o niezałatwionych sprawach, czyli zagraliśmy to Bemowo pierwszy raz, to była niesamowita impreza i miała taki partyzancki charakter. Nie wiadomo było, czy to się uda tak tylu raperów zebrać w jednym miejscu. Na pewno w tamtych czasach to było dość szalone. Później zagraliśmy stadion, który rozwinęliśmy też bardzo wizualnie i był dużo takim pieczołowicie przygotowanym wielkim wydarzeniem. A teraz wracamy zrobić coś pomiędzy. De facto spotkaliśmy się z tyloma raperami, mieliśmy tych interakcji parę i zawsze żałowałem, że nie nagraliśmy nowych kawałków, że nie napisaliśmy nowych rzeczy. I ten trzeci koncert jest również o tym, żeby zrobić coś nowego i tą historię jednocześnie spuentować jakąś przyszłością.
1: Pokazałeś, że rap i muzyka symfoniczna mogą ze sobą świetnie współistnieć. Tak było, kiedy projekt ruszał, no i tak jest teraz, ale powiedz, jak się pracowało w 2022, a jak teraz, co się zmieniło?
6: No, dla mnie ten rapowy, symfoniczny mariaż już trwa od przynajmniej jakiegoś 2015 w sumie i rzeczywiście ten świat trochę był inny wtedy, że trzeba było ludziom to jakoś tłumaczyć. Teraz dla mnie to jest chleb powszedni, jakaś bardzo naturalne połączenie, a jednocześnie wtedy no właśnie to jest trochę takie ogranie się z czymś, w co się wchodzi nowe i to tempo pozrasta, ilość rzeczy, które możemy sobie przyjąć, też rośnie, więc tutaj to było o tym, żeby się spotkać i robić muzykę też razem. Trochę za dużo dzisiaj się robi osobno i na komputerach i ten pomysł trochę się zrodził z czegoś bardzo skromnego. To nie jest fortepian, tylko to jest pianino. I na tym pianinie napisałem parę motywów, do których właśnie legendy polskiego hip-hopu napisało parę rzeczy bardzo często na miejscu i tak powstała w sumie płyta cała. Nazywa się Etiudy na pianino właśnie. Sampler, orkiestrę i kolegów. Ten ostatni element, taki trochę uliczny, niebezpieczny, mieć kolegów.

0: byłem też ich ciekaw, poznałem ich na scenie, traktuję ich jak muzyków, czyli poznając się na scenie też się ocenia, co sprawia trudność, co jest łatwość, co jest ciekawe. Jednocześnie jestem ich fanem, więc też byłem ciekaw, co by powiedzieli w takim klimacie, na takiej przestrzeni, jakby się odnaleźli.
1: Trochę ich sprawdzałeś.
0: Tak, i jednocześnie ciągle jest to zawsze moje zadanie, jakoś sobie... ktoś to kiedyś dzisiaj chyba, tak ktoś do mnie ładnie powiedział, przestawiać stół. Żeby robić rzeczy tak w życiu, żeby przestawiać stół.
1: Czyli żeby nie wszystko...
0: Żeby go obracać,
1: próbować różnych rzeczy.
0: Żeby dekonstruować coś, zaczynać od nowa i trochę ten status quo rozmontowywać, ale oczywiście, że to się trudno robi, bo trzeba też fajnie pamiętać też o tym, co było dobre, co jest w tradycji piękne, co chcemy zachować, czego nie chcemy zgubić po drodze i wziąć ze sobą. Więc to jest taka nostalgiczna rzecz pod wieloma względami. Stąd też te etiudy, bo etiudy też są warsztatem, de facto takim treningiem. Dzięki temu ten proces też jest otwarty, a te kawałki też czasami też brzmią jak coś, co się właśnie dzieje przed nami i rodzi się na naszych oczach. Wyszedł właśnie singiel z PZ-em. Zrobiliśmy kiedyś taki kawałek Nie muszę wracać w 2000 właśnie chyba 15 jakimś czy 12 i to był kawałek, którym nagrałem zespół, który potem pociąłem i go samplowałem, czyli to też jest ta budowa i ta rozbiórka. Być może cała ta płyta właśnie by się nie pojawiła, gdyby nie tamten pomysł i taka potrzeba trochę załatwienia tej sprawy jeszcze do końca i domknięcia tego. Tą nową etiudę z PZ-em.
1: Nowy kawałek jaki jest?
0: Jest jeszcze dziwniejsza sytuacja, bo akurat to było na wyjeździe, miałem jakieś mieszkanie wynajęte w jakimś tam serwisie internetowym, nie wiedziałem nawet jakie. I nagle patrzę, jest pianino w tym mieszkanku czy tam pokoiku i nagrałem na telefon jakiś pomysł, który mi wpadł do głowy. I ten pomysł tak działał, PZ potem jak do tego zarapował, to ja postanowiłem już tego w ogóle nie psuć i zostawiłem to pianino z tego dyktafonu, z tego w ogóle nawet nienastrojone.
1: Przypadkowego zupełnie pokoju.
0: I nareszcie płyty jest piękne, studyjnie brzmiące pianino, na którym nagrałem wszystkie te utwory, a tego po prostu nie ruszałem, bo bałem się go zepsuć, więc to też jest trochę taka kuchnia i dużo tej kuchni chciałem zostawiać w tej muzyce, żeby właśnie nie brzmiała jak taki algorytm, jak taki jakiś ten wszędobylski dzisiejszy...
1: AI.
0: No.
1: Czyli jesteś taki sentymentalny.
0: No i to też w hip-hopie starym też były kiedyś skity, czyli takie kawałki, których nikt nie potrzebował. Wypełniały te przestrzenie pomiędzy piosenkami, kawałkami na płytach i dawały właśnie jakiś taki klimat. I to jest taki mój komentarz, że jest dużo tej kuchni ze studia.
1: No bo tego klimatu chyba dzisiaj jednak potrzebujemy. Trochę już tak się przejedliśmy tym jajem.
0: Ta doskonałość,
1: wszystko jest takie samo.
0: Ta doskonałość niby jest tak względna, że ja w zasadzie już mnie od niej odrzuca na tyle, że właśnie lubię tego człowieka, ten brud, tam są oddechy, jakieś szmery, pomyłki często. Oczywiście, że każdy kawałek inną historię opowiada. Ten jest po prostu zwykłą etiudą, czyli jakby na sześć rąk w zasadzie zagrałem na tym jednym pianinie trzy razy. I też jest o tym, że kiedyś ten hip-hop był taki trochę na lupie, czyli że się powtarzał i wiele kawałków pozmieniałem, porozszerzałem, a ten realnie sobie właśnie tak trwa i PZ jest takim starym, dobrym PZ-em, a jednocześnie takim mądrym, nowym PZ-em, przyszłym PZ-em.
1: PZ kiedyś i PZ z dziś.
0: I to też jest fajne, tak kumpla obserwować w rozwoju i w zmianach życiowych i widzieć rapera, który tak naprawdę mówi wiersz.
1: No właśnie, ten kawałek jest trochę o takim dorastaniu artystycznym też.
0: Tak, nostalgia taka trochę właśnie o dzieciaku, wewnętrznym dzieciaku, porozmawiać, jakbyśmy się mogli spotkać dorośli, skonfrontować z tymi wyobrażeniami, które mieliśmy o sobie za młodu. I dla mnie w ogóle takim całym zjawiskiem w moim życiu jest właśnie hip-hop i stąd ta płyta producencka de facto z raperami, bo to było właśnie takie spotkanie z młodością.
1: No właśnie.
0: A jednocześnie dorastanie.
1: No właśnie, powiedziałeś o tym, że z każdym z artystów wiąże się jakaś historia i mówiłeś też, że po drodze poznaliśmy tylu ludzi, że stratą byłoby nie stworzyć z nimi

0: i czegoś nowego. To jak to wygląda? Najpierw jest muzyka, czy najpierw jest ten człowiek?
1: Zawsze było inaczej, ale oczywiście, że to pianino było punktem wyjścia, stąd też tytuł tej płyty, więc starałem się zrobić tak, żebyśmy się spotykali w studiu i ja po prostu zaczynałem coś grać. Na przykład OSTR przyszedł, on mi się kojarzy, to jest taki gościu, który improwizuje na każdym koncercie, freestyle robi z publicznością, rapuje o tym, co ma skitrane w kontrabasie, kontrabasista w trakcie, kiedy do niego podchodzi i robi wielki show. I myślałem, że zrobimy coś w tym stylu, coś takiego eksplozywnego, wielkiego, a nagle widzę gościa, który jest trochę taki jakiś przydymiony, jakiś kompletnie zmęczony, i zacząłem grać coś nostalgicznego i on napisał w 20 minut po prostu ten tekst, a w kawałku się pojawił pierwszy take. Na samym początku kawałka jest pierwsze podejście do w ogóle próby wypowiedzenia tych słów i nagrania tego. Więc to są takie rzeczy, które zostawiałem te smaczki. U PZ-a na przykład jest, co prawda to był drugi take, ale z pierwszego take'u jest z notatki głosowej, którą mi nagrał, jak myślał nad tym tekstem, też zostawiłem tam jakiś fragment. Chyba ten człowiek będzie tym, do czego nas będzie coraz bardziej ciągnąć w przyszłości, tak mi się wydaje. A jednocześnie dokumentacja tego procesu, że to nie jest kliknąć jakiś prompt i nagle wychodzą rezultaty, tylko że jest jakaś historia.
0: Czyli tak słuchając tej płyty będzie można trochę się poczuć jak z tobą w tym studiu podczas pierwszych nagrań?
1: To jest na pewno jakaś podróż. Przez to, że robię muzykę do filmów jako zawód taki wyuczony i wyćwiczony, to gdzieś zawsze tak się staram opowiedzieć na całej płycie jakąś dłuższą, większą historię. I oczywiście ta płyta taka jest, żeby się zmieniała cały czas, ale też nie za wszelką cenę i też starałem się ograniczać. Moim głównym zadaniem artystycznym wobec siebie było tego nie psuć, czyli zrobić tyle, ile trzeba i czasami odpuszczać, czyli ograniczać tak naprawdę też pomysły.
0: A z kim szczególnie inspirująco wspominasz współpracę przy tej płycie? No bo na liście artystów jest zdecydowanie więcej niż wymienieni przeze mnie chwilę temu.
1: To są, o każdym musiałaby być anegdota. Oczywiście, że przychodzi mi do głowy Łona, którego nie było na poprzednich koncertach, więc spotkaliśmy się w studiu dopiero teraz, pierwszy raz pracowaliśmy razem. Zawsze byłem jego fanem od długiego czasu. I on przyjechał i siedział ze mną przy komputerze, że układaliśmy te elementy tego kawałka najdłużej razem. I to był ciekawy proces. On jest ostatnim kawałkiem na płycie, a pierwszym jest Eldo i to jest z zespołu Gramatik legendarnego. I to jest odwrotna postawa, bo Eldo na przykład nie chciał posłuchać tego kawałka, jak go nagrał. Wyszedł, napisał go w studiu, słuchając pierwszy raz muzyki, którą mu zagrałem na pianinie. Napisał też piękną rzecz, piękny wiersz. Wyszedł i nigdy go w życiu nie słyszał, do tej pory zresztą.
0: I bardzo zaufał ci, tak, na 100%?
1: Tak, i jedna i druga postawa mi się bardzo podoba, czyli jeden siedzi ze mną i robi go razem ze mną przez cały ten żmudny proces, a drugi po punkowemu po prostu jakby nie interesuje go też jak tak naprawdę ten produkt, czy ten efekt w ten sposób rozumiany, tylko sztuka jako tylko ten proces przy tym biurku, to robienie tego samego robienia i tylko i wyłącznie to jest w tym ciekawe, czyli bycie tu i teraz, jedno i drugie mi bardzo zaimponowało.
0: Bez poprawek, żadnych.
1: A to już swoją drogą, czyli o to bardzo też walczyłem, żeby starać się jak najmniej retuszów stosować też.
0: Powiedz, co jeszcze dopracowujesz? Czy są jeszcze jakieś niewiadome przed tym wrześniowym koncertem, na który czekamy?
1: No to jest kolejna ewolucja, bo te kawałki z płyty się w ogóle zmienią jeszcze raz na koncert na pewno. Gramy go z orkiestrą, zależy mi na tym, żeby ta symfoniczność była jak największa, a na płycie wcale nie miałem takiego wielkiego ciśnienia, żeby wszystko było tylko i wyłącznie symfoniczne, więc są takie niektóre bardziej numery, niektóre są nawet dość elektroniczne, a ta orkiestra się gdzieś pojawia jako jakiś most na przykład pomiędzy dwoma segmentami, więc chyba będę jeszcze je rekonstruował na koncert. bo wiadomo, że czy jakaś ballada, czy coś delikatnego, no to trzeba to też formalnie ułożyć. Co innego na stojąco na bemowie, a co innego w samochodzie, czy w domu, słuchając płyty.
0: No to kto pojawi się na tym koncercie?
1: No mamy chyba już to ogłoszone w dużej mierze, bo to jest bardzo mocny skład. Eldo, OSTR, PZ, BDOS, Sokół, Focus i Rahim, czyli legendarna paktofonika. Oscar 83, czyli połowa problemu. Cała Molesta Evenement, Kosma Król, Protege Eldo właśnie. I Abradab, czyli Kaliber 44, Wzgórze Ja Patrzy i Łona.
0: No to bardzo mocny skład nam się.
1: Jest jeszcze niespodzianka na końcu płyty, ale już nie będę podpowiadał za bardzo, bo już wystarczająco dużo podpowiedziałem.
0: To 12 września i widzimy się na lotnisku Bemowo.
1: Serdecznie zapraszam.
2: To ja tylko dodam, że na koncert Historia Polskiego Hip-Hopu, rozdział trzeci, ostatni, zaprasza Radio SK. Jesteśmy patronem medialnym tego wydarzenia.
3: SK Music News.
2: Oskar Cyms, jakiego nie znacie, odpowiada na pytania, których do tej pory jeszcze nikt mu nie zadał. Artysta jest bohaterem wrześniowego wydania magazynu SK Story. Wywiad z Oskarem znajdziecie m.in. na sk.pl, ale nasz magazyn możecie też zgarnąć, słuchając Radia SK. Shakira i Dajdaj? To już było. Teraz mamy Shakirę w domu, a o kogo i o co chodzi, powiem wam za chwilę. Michał Hanczak, zapraszam na magazyn muzyczny Radia SK.
3: SK Music News.
2: Startują piłkarskie Mistrzostwa Świata U20 kobiet. Zawody odbędą się w Polsce, ale ja teraz nie o sporcie, a o muzycznej stronie tego wydarzenia. No bo skoro mundial, to musi być hymn. A na te mistrzostwa przewodnią piosenkę przygotowała Blanka, ale nie solo, bo z Francisem, producentem. W dniu premiery tego kawałka piosenkarka odwiedziła mnie w Eskowym studiu i trochę opowiedziała o kulisach powstania tej piosenki.
3: SK Music News.
2: Blanka w studiu Radia SK. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
2: Dobrze cię widzieć, dobrze cię słyszeć. Shakira jest taką mistrzynią w tworzeniu piłkarskich hitów. I co, tak trochę jej pozazdrościłaś? Czy stwierdziłaś, że ty umiesz lepiej?
4: Zawsze jej zazdrościłam. Nie uważam, że umiem lepiej. To wam ocenić, słuchajcie. Wszyscy słuchacze Eski, oceniajcie, who did it better this year.
2: Mundial za nami, ale mamy piłkarską piosenkę naszą, bo szykują nam się bardzo fajne zawody.
4: Tak
2: kobiece.
4: Jest. Mistrzostwa Świata U20, FIFA. Będzie się działo, oglądajcie, no i oficjalna piosenka.
2: Panie będą grały na boiskach w naszym kraju,
4: tak jest.
2: I rzeczywiście z całego świata do nas tutaj przyjadą, a oficjalny hymn nagrała nasza Blanka.
4: No surprise, surprise!
2: Powiedz mi, czy ty kierowałaś się rzeczywiście jakimiś takimi czynnikami, że to musi być zagrzewające do boju, że musi być jakiś taki chwytliwy fragment, żeby można było na stadionie śpiewać, kibicować? Jak to wyglądało?
4: Absolutnie tak. Udało mi się współpracować z niesamowitym producentem Francisem i z Kuberą, których bardzo pozdrawiam przy tej produkcji. I nasza myśl od początku była taka, żeby to był taki hymn. Właśnie hymn, który wszyscy mogą zaśpiewać, jakiś fragment, który będzie prosty i taki zagrzewający właśnie do boju, że tak powiem. Dlatego mamy taki śpiewny hymn Jejejo.
2: No właśnie, nawet sam tytuł jest taki, że łatwo zapamiętać. No wiadomo, że te hymny to są takie łaka łaka, daj daj, a tu mamy Jejejo.
4: Yes. Dla mnie to było bardzo ważne też, żeby ująć w tym tekście, że to jest dla młodych kobiet. To ma być taki girl empowerment anthem. I coś, co po prostu da siłę młodym dziewczynom, które będą na tych boiskach i mówią o tym, że mamy się wspólnie wspierać.
2: I w sumie kibicom i kibickom
4: tak jest.
2: Też. A
4: jest.
2: Ty grasz w piłkę? Grałaś w piłkę nożną? Cokolwiek.
4: Nie, tylko gram na nerwach.
2: Okej, okay. Czyli z grania rzeczywiście zostaje granie koncertów ewentualnie.
4: Tak jest, na nerwach i koncerty.
2: To nie będę cię pytał, co to znaczy spalony, zwłaszcza, że sam nie do końca umiem to wyjaśnić. To była Blanka z hymnem kobiecego mundialu, a turniej potrwa do 27 września. Mecze rozgrywane będą w 4 miastach gospodarzach: Bielsku Białej, Katowicach, Łodzi i Sosnowcu.
3: SK Music News. News.
2: A ten artysta też grał w piłkę i to całkiem nieźle, ale podejrzewam, że bardziej niż z boiska możecie kojarzyć go ze sceny. Znacie go na pewno z hitu Jeszcze będzie pięknie, ale ostatnio być może także z kawałka Wychowany w Polsce. BRO, bo o nim mowa, zjechał cały kraj, by nakręcić klip do tego singla. Teledysk znajdziecie oczywiście w sieci, a w Radiu SK teraz BRO powspomina trochę swoje początki, a to w cyklu Mój Pierwszy Raz.
3: Mój Pierwszy Raz.
2: Mój Pierwszy Raz na scenie.
5: Pamiętam doskonale, to było w liceum. Moja koleżanka obchodziła 18 urodziny, jako jedna z pierwszych z rocznika, gdyż była ze stycznia. I robiła to w klubie Index w Warszawie. Nie wiem, czy ten klub jeszcze istnieje, ale był na krakowskim przedmieściu taki klub. I gdzieś tam po prostu zasugerowała, bo wiedziała, że robię muzykę. Hej, a może chciałbyś tak urozmaicić mi tą imprezę osiemnastkową i zagrać koncert. Zgodziłem się, duży stres, jeden z większych w życiu, bo to taki pierwszy w ogóle jakiś występ sceniczny, ale jak widać wspominam go i mile go wspominam, było to fajne doświadczenie i też wtedy tak poczułem, że chyba to jest fajne i chyba chciałbym tak robić więcej i częściej.
2: A pamiętasz, co wtedy wykonałeś?
5: Ja wtedy miałem jakieś pierwsze utwory tak nagrane w 2008-2009 roku, pewnie gdzieś do wydigowania są na YouTubie, nawet niekoniecznie na moim kanale, więc przypuszczam, że to było coś z tego repertuaru.
2: Mój pierwszy muzyczny idol.
5: Pierwszym muzycznym idolem, który do dziś nim jest, jest Freddie Mercury. Jest to wokalista zespołu Queen, myślę, że sylwetki nie trzeba nikomu przedstawiać. Wybitny wokalista, wybitny muzyk, kompozytor, ikona, postać, która wpłynęła na świat muzyki bardzo mocno. I do dziś, mimo że już nowych niestety rzeczy nie słyszymy, to ja cały czas odkrywam coś nowego w tych starszych nagraniach.

0: Pamiętam, bo to były święta i pamiętam, że Mikołaj mojemu bratu przyniósł wieżę. I do wieży była płyta, w ogóle nie Queen'u, a właśnie solowa Frediego Mr. Bad Guy. I tam był taki kawałek I Was Born to Love You z tej płyty. I pamiętam, że to był taki moment, kiedy z racji tego wydarzenia, że święta, że choinka, że ta brat dostał tą wieżę, podłączanie tych głośników i pierwszą płytę, jaką wsadziliśmy do tej wieży, była konkretnie ta i pierwsza piosenka, która poleciała, to była konkretnie ta. Także przywołałeś bardzo miłe wspomnienie, naprawdę.
1: Mój pierwszy raz na czyimś koncercie.
0: Pierwszy raz, pamiętam swój pierwszy koncert, na którym byłem dzieckiem, miałem 6 chyba lat i to był koncert Dżemu w Olsztynie, w amfiteatrze. To były jakieś dni Olsztyna bodajże i zabrali mnie rodzice. Również jestem dużym fanem Dżemu do dziś. I pamiętam taką anegdotkę stamtąd, że wtedy jeszcze nie było telefonów, nie było świecenia latarkami i jak tam zespół poprosił, żeby zapalniczki zapalić. No i ojciec dał mi zapalniczkę, ja zapaliłem, ale wypadła mi z ręki. Wpadła mi, tam były takie ławki drewniane. I ja pod tą ławkę zanurkowałem, żeby wyciągnąć, no i znalazłem tą zapalniczkę i podpaliłem pod tą ławką, zapominając, że ktoś na niej siedzi. I przypaliłem gościowi, który siedział nade mną 4 litery. Na szczęście z racji, że byłem 6-letnim chłopcem, zostało mi to wybaczone.
2: Czerwony jak cegła, rozgrzany jak piec, muszę mieć, muszę ją mieć.
1: Mój pierwszy raz na boisku.
0: Wow, szczerze, tego nie pamiętam. Ale na pewno było to gdzieś na osiedlu, na którym się wychowałem, w warszawskim Wawrze. I przypuszczam, że to mogło być takie boisko, które nie do końca jest boiskiem. My obok parkingu mieliśmy takie piaszczydło, taki placyk cały w jakby takim piasku, gdzie ustawialiśmy bramki albo z plecaków, albo z cegieł, albo z czegoś. Wtedy jeszcze nie było orlików. I na pewno dużo pierwszych meczów moich zostało tam rozegrane. Mogło to być tam.
1: Mój pierwszy raz jako BRO.
0: O, to ciekawe. Jako BRO na scenie to na pewno już był ten koncert, o którym wspominałem, pierwszy na 18 koleżanki. Natomiast pierwszy raz jako BRO wydaje mi się, że w 2008 roku wrzucałem jakiś kawałek na YouTube'a, no i wypadałoby mieć ksywkę jakąś. I jakoś tak z racji pośpiechu, nie myślałem nad tym zbyt długo, po prostu nie będę teraz rozwodził się nad genezą, ale wpadło mi do głowy, że w sumie to BRO to nie, jakoś tak brzmi chyba całkiem fajnie. Przynajmniej na tamte czasy tak było i niech tak będzie. Nie przypuszczałem, że ta ksywka do dziś ze mną pozostanie, ale jest to miły fakt.
1: Mój pierwszy hit.
0: Taki duży hit radiowy, to myślę, że rzeczywiście Mówiła Mi.

0: piosenka, która odbiła się takim szerszym echem wśród ludzi w różnym wieku i jakby w całej Polsce. Natomiast jeśli chodzi o te rapowe utwory, to pamiętam, że pierwszy taki viral udało się zrobić w 2011 roku. To był taki filmik, w którym szybko rapowałem i on zwiralował nawet w telewizji, o tym mówiono w wiadomościach i gdzieś tam ten filmik dość szybko, jak na tamte czasy, zyskał milion wyświetleń, co wtedy ten milion był naprawdę ogromnym wynikiem i to była taka piosenka, którą pierwsza zaczęła sprzedawać moje koncerty i zacząłem z nią jeździć i ludzie rzeczywiście ją znali i na nią czekali.
1: Mój pierwszy raz, gdy usłyszałem swój kawałek w radiu.
0: O proszę, to ciekawe pytanie. Wydaje mi się, że to był kawałek Carpe Diem z Grizzlym, którego serdecznie pozdrawiam. I to był taki moment surrealistyczny, szczerze mówiąc. Jakby wtedy jeszcze rap i raperzy nie byli takimi częstymi gośćmi audycji radiowych i playlist radiowych. Ten kawałek wszedł i to na jakąś taką sensowną playlistę. Zresztą wydaje mi się, że Westę swoją drogą. I pamiętam, że to było takie uczucie surrealistyczne, że jadę autem, bo to w ogóle... Ja nie do końca wiedziałem, że on ma wejść. Jechałem autem i słuchałem radia i nagle słyszę, że leci moja piosenka. I to jest dopiero jakby szok, kiedy kurczę, ktoś to gra, jakie to jest fajne. Na pewno takie miłe uczucie, które do dziś jakby funkcjonuje. Mimo, że trochę tych singli moich już tu i ówdzie grało, to do dziś jak jakiś nowy singiel leci w radiu, to jest takie wow, fajnie.
1: Mój pierwszy raz, gdy wykonałem Jeszcze Będzie Pięknie.
0: Na żywo? Myślę, że to jest ciekawe, bo jak wykonywałem pierwszy raz, to jeszcze nie było takim hitem. Refren może ktoś kojarzył, ale to jeszcze nie było otworem tak popularnym w całej Polsce. Przyjemnie się go grało, ja już czułem, że on niesie i im dalej w las ta piosenka trwa, tym ludzie bardziej się bawią i czułem w niej taką siłę i energię. Ale chyba był to jakiś koncert plenerowy w 2022 roku. Przypuszczam, że mogło być to w maju na jakichś juwenaliach.

0: Mój pierwszy raz, gdy dostałem złotą płytę.
1: Dostałem złotą płytę za debiutancki album, który wyszedł w 2013 roku. Co prawda chyba dopiero 2 lata później ją dostałem, ale rzeczywiście była to pierwsza złota płyta w mojej karierze za album i to było takie, no, spełnienie marzeń, dość duże. Jednak obserwowałem od lat i artystów z Polski i zagranicy, gdzie oni w tych studiach wieszają te swoje płyty w domach i to było takie, wow, ja też mam swoją, to rzeczywiście się wydarzyło. Przemiłe, przeprzyjemne uczucie i w tamtym etapie, z racji, że to było za debiutancki album, bardzo takie mobilizujące, że wow, skoro to się udało raz, to może się uda więcej razy.
0: I się udało.
1: I się udało, to prawda. Fajnie, że ty to powiedziałeś, ja wyszedłem na skromnego.
0: Mój pierwszy raz z Cleo.
1: O proszę. Pierwszy raz z Cleo poznałem się chyba w studiu wiele lat temu, bo wspólnie z Donatanem widzieliśmy się w Krakowie w jakimś studiu, już teraz nie pamiętam dokładnie, gdzie to było, gdyż już wtedy w tamtych latach, to było okolice, myślę, 2014 roku, był pomysł na jakiś wspólny utwór. On nie doszedł do skutku, niestety. Ciekawostka jest taka, że zanim Cleo w ogóle zaczęła robić karierę i tak wybuchła, i to, co się potem wydarzyło, to wszyscy wiemy, to Donatan pisał do mnie, czy ja bym nie chciał jej napisać jakiś piosenek. Jakby ja byłem bardzo otwarty i chętny, natomiast okazało się, że Jasia sama ma ochotę pisać swoje piosenki i że w ogóle robi to całkiem nieźle i oni chyba dojrzeli do tego, że w sumie będą to robić sami, o co ja, broń Boże, nie mam żadnych pretensji, ale ja słyszałem pierwsze prewki Cleo, zanim świat o Cleo usłyszał. To jest taki fun fact.
0: Proszę bardzo. A później mieliście duet.
1: Później mieliśmy duet, utwór Znikam, to z jej płyty Super Nowa, chyba tak, taki tytuł nosił ten album. Dostałem zaproszenie, zastanawiałem się całe 3 sekundy, powiedziałem, że oczywiście robimy to. Bardzo, bardzo przyjemny czas, w ogóle Cleo jest ogromną profesjonalistką i współpraca z nią to jest czysta przyjemność. Mam nadzieję, że mimo, że to był nasz pierwszy duet, to nie jest to nasz ostatni duet.

0: mój pierwszy raz z ekipą.
1: Poznaliśmy się, chyba w ogóle to jest ciekawe, bo to jest znowu spojenie z poprzednim pytaniem, na imprezie premierowej płyty Cleo, która odbywała się w warszawskim Mariocie i tam ekipa była zaproszona i rzeczywiście tam mieliśmy okazję pierwszy raz porozmawiać, poznać się. No ta znajomość przerodziła się później we współpracę, która przyniosła dużo ciekawych singli muzycznych wydanych spod ich skrzydła.
0: Moja pierwsza koncertowa wpadka.
1: Myślę, że była to wpadka, kiedy po prostu, to jest naturalna rzecz, zapomniałem tekstu w jakiejś piosence, a jeszcze nie byłem obyty do końca ze sceną. Dzisiaj od czasu do czasu, raz na sezon zdarzy się, że gdzieś tam człowiek jest zmęczony, gra któryś koncert w tym tygodniu, czy nawet tego samego dnia i gdzieś myślami odpłynie i czegoś zapomni. No ale dzisiaj czuję ten komfort, że mógł być, ej, zaraz, zaraz, śpiewacie za cicho, jakby udać, że to w ogóle wszystko było kontrolowane. Natomiast pamiętam, że wtedy było tak, że gdzieś chyba coś mi wypadło z głowy i ciekawostką było to, że chyba trochę nie mogłem sobie przypomnieć, co tam było i wrócić do tego i tak próbowałem i chyba weź jeszcze raz puść ten beat i nie udało się i jeszcze raz mówię, dobra, zróbmy następny kawałek. No pamiętam, że to było takie wstydliwe doświadczenie wtedy, ale potem na szczęście z paroma artystami z dużo dłuższym stażem w owym czasie pogadałem i oni mówili, stary, nie przejmuj się, to jest normalne. Od razu zaznaczam, nie wynikało to z żadnych niedyspozycji związanych z samopoczuciem i tak dalej. Nie, nie, to było po prostu ze względu pewnie na jakiś stresik.
2: Mój pierwszy raz.
0: To był Bero, a więcej odcinków podcastu Mój Pierwszy Raz mam dla was w naszej radiowej apce na smartfony. Znajdziecie tam też szczegóły zabawy Eska po raz pierwszy, w której zachęcamy was do spróbowania w życiu czegoś nowego.
2: Eska Music News.
0: Wszystkie hity zaczynają się w Esce i o tym mówimy nie od dziś. Rzeczywiście na naszej antenie codziennie mamy dla was porcję nowości, ale jeżeli chcecie być naprawdę na bieżąco i mieć wszystkie nowości jedną za drugą, to włączcie nowy program w Radiu Eska. W czwartkowe wieczory po 23 będziemy grali wam te najświeższe kawałki, również te, które właśnie się ukazują, no bo z reguły z czwartku na piątek najwięcej nowości trafia do sieci, a teraz też do Radia Eska. Wszystkie hity zaczynają się w Esce w każdy czwartek wieczorem. Zapraszam w imieniu Matiego Fuczyło. Tutaj Hanczak, zapraszam na magazyn muzyczny Radia Eska. Za chwilę spotkanie z Igorem Herbutem, który w te wakacje wielokrotnie słyszany był na antenie Eski za sprawą hymnu męskiego grania, ale na początek Liwka, która niedawno wydała wyczekiwany przez wielu singiel. Kawałek nosi tytuł Poza Tobą Nic, a artystka w dniu premiery piosenki odwiedziła mnie i Kasię Węsierską w studiu Radia Eska.

0: czekałam na to spotkanie, bo to jest jeden z tych głosów, w których się zakochałam całkiem niedawno.
1: Ale ja też czekałem. Jakoś tak nasze drogi się nie splatały w ostatnim czasie.
0: Aż do teraz.
1: To jest dziewczyna, o której głośno od pewnego czasu, a to za sprawą wspólnych nagrań z Tako, a to za sprawą hitu Obejmuje noce, a to za sprawą solowej twórczości i wszyscy czekali, co takiego Liwka przyniesie teraz.
0: Dzień dobry, cześć, dobrze cię gościć w Radiu SK, Liwka.
2: Dzień dobry, dziękuję bardzo. Jest mi bardzo miło.
0: Poza tobą nic. Bardzo dobrze nazwałaś ten singiel i to się bardzo dobrze też odnosi do ciebie.
1: Jesteś podekscytowana tą premierą, bo rzeczywiście jest tak, że dużo osób czekało i było ciekawych, jaki będzie kolejny krok Liwki po takim roku, kiedy się dużo działo. Tak,
2: tak, no i po dwóch latach od wydania solowego materiału, to im dłużej zwlekałam, im dłużej czekałam, to tym więcej stresu się we mnie nagromadziło. O ironio, bez stresu. ale faktycznie jestem bardzo podekscytowana i cieszę się bardzo, że ten numer wychodzi. Spędziłam ponad 15 godzin na planie klipu do tego numeru i nadal nie mam go dosyć, więc no mam nadzieję, że tak samo inni na niego zareagują.
0: Powiem ci, że jak usłyszałam ten kawałek po raz pierwszy, to wyobraziłam sobie idealne miejsce do odsłuchania go, kiedy nocą jeżdżę autem po mieście.
1: Miałem to samo, mimo że nie jestem kierowcą, ale jakbym z Kasią jechał, to bym chętnie posłuchał.
2: Okej, okay. Super. No ja też nie jestem kierowcą, bo jeszcze nie mam prawka.
0: Ja zapraszam, mam kilka miejsc w aucie, wszyscy się zmieścicie.
2: Super,
1: ale rzeczywiście on jest taki nocny, troszeczkę jak Obejmuje noce zresztą, to jest jednak kontynuacja tego klimatu.
2: Ja zdecydowanie jestem fanką tego klimatu, bo lubię też jako pasażer jeździć i słuchać muzy. Mam nadzieję, że będzie mi dane w najbliższym czasie zrobić prawo jazdy i wtedy będę musiała ostrzegać wszystkich
1: na drogach. Ja już się zakładałem kiedyś z Darią Zawiałow, kto pierwszy zrobi prawo jazdy. Niestety przegrałem, bo ona była pierwsza. Mogę z tobą się założyć?
0: Liwka, tym razem też wygrać. Dobra.
1: Zostawiamy, że do końca przyszłego roku.
2: Dobra.
0: Końca 2027. Dobra, a czy do końca 2027 ukaże się nowy album Liwki też?
2: Czy do końca 2027 roku?
0: Półtora roku takie masz.
2: Dobra, no powiedzmy, że tak.
1: Okej.
0: Dwie pieczenie na jednym
1: ogniu. Jak kampania wyborcza po prostu. Ta premiera w radiu.
2: Analogicznie, zobaczymy, ile z tego się wydarzy.
1: Na razie możemy usłyszeć nowy hit Liwki. Poza tobą nic. Pojawia się na antenie Radia SK i możecie głosować na niego w gorącej dwudziestce. Zaglądajcie na sk.pl.
3: SK Music News.
1: Wakacje za nami, ale nasza letnia trasa koncertowa SK Music Tour wciąż trwa. W ten weekend będziemy w Zelowie, w województwie łódzkim. Tu wystąpią m.in. Michał Szczygieł i królowa polskiej sceny Maryla Rodowicz. Kolejny weekend to Rawicz, a tam w piątek 11 września zaśpiewa m.in. Dawid Kwiatkowski, a dzień później m.in. zagrają Golce. To jeszcze nie jest koniec miejsc i dat, więc słuchajcie nas uważnie.
3: SK Music News.
1: Igor Herbut miał pracowite, ale chyba udane wakacje. Razem z Zalią i Vito Bambino nagrał hymn męskiego grania, a zarazem jeden z największych polskich hitów tego lata, czyli Nareszcie. Za Igorem występy podczas wspomnianej trasy można było go zobaczyć też w Sopocie podczas festiwalu Top of the Top. Przed nim też pracowita jesień, bo szykuje się premiera kolejnej solowej płyty oraz trasa koncertowa. To przyszłość, ale u nas teraz trochę o przeszłości, bo Igor Herbut to bohater jednego z odcinków mojego cyklu pod tytułem Mój pierwszy raz.
4: Mój pierwszy raz.
1: Mój pierwszy raz na scenie.
5: To jest, nie wiem dlaczego pomyślałem, ale o szpitalu po prostu jak się urodziłem, to ponoć obsikałem wszystkich. Więc powiedzmy, że to był mój pierwszy performance.
1: Mój pierwszy muzyczny idol.
5: Światosław Wakarczuk. Okean Elzy. To jest taki mój pierwszy idol. To jest człowiek, który dał mi bardzo dużo takiej wiary, że emocjonalna muzyka i taka po prostu szczera naprawdę ma szansę być słuchana. Serdecznie polecam Okean Elzy.
1: Mój pierwszy raz na czyimś koncercie.
5: Nie wiem, kiedy był pierwszy raz na czyimś koncercie. Wiem, że ważnym koncertem był pierwszy koncert Poluzjantów Kuby Badacha. Obecnie mojego kumpla. To jest fantastyczne, że twój idol, a to jest też do wcześniejszej odpowiedzi, twój idol po prostu staje się twoim kumplem i po prostu może do niego napisać SMS-ka i po prostu zadzwonić. Tak, to był taki właśnie, stałem sobie wśród słuchaczy, odbijając się wcześniej od drzwi, ponieważ koncert na ich koncert bilety się wyprzedały i musiałem kupić je za chyba pięciokrotność ceny od Konika. Z moją kuzynką je kupiłem. To było we Wrocławiu, w klubie Bezsenność, pamiętam. I zostałem zauroczony po prostu i wtedy nawet miałem okazję porozmawiać wtedy z Kubą po raz pierwszy jako po prostu idol i fan ogromny.
1: Mój pierwszy raz w talent show.
5: No to był Must Be The Music. To był mój pierwszy raz w talent show. Must Be The Music, casting, na który poszedłem z moim kuzynem. No i krzyknąłem zespół po prostu na deski. Chłopcy się nie znali ze sobą. Ja znałem wszystkich, ale pierwszy raz zagraliśmy przez jury. No i jakimś dziwnym, nieznanym sposobem przeszliśmy dalej. Potem był problem, ponieważ nie mieliśmy utworu. Na szczęście miałem złamane serce, więc napisaliśmy utwór Dewiat. I dalej potoczyło się to tak, aż do tego miejsca, do dnia dzisiejszego, jak tutaj rozmawiamy.
1: Mój pierwszy hit.
5: To chyba Będę Z Tobą to był hit.

0: Chyba tak, ponieważ mieliśmy dużo koncertów, a utwór radiowy Będę z Tobą był grany na tym koncercie chyba 5 razy, bo nie mieliśmy innych utworów. Więc to było granie głupot, typu jakichś takich dziwnych coverów, typu na przykład, nie wiem, Red Hot Chili Peppers i Scientist the Coldplay. No i Będę z Tobą chyba 4 razy czy 5. To w ogóle fantastyczne, ale no tak było, tak było, tak było. No teraz mamy troszkę więcej utworów do grania.
1: Mój pierwszy raz, gdy usłyszałem swój utwór w radiu.
0: Pamiętam, to było na światłach. Siedziałem sobie w swoim samochodzie i widziałem, jak gość obok mnie, w sensie w innym samochodzie, stojący na drugim pasie, buja się do mojej piosenki, która grała radio komercyjne. To było takie bardzo dziwne. To było bardzo dziwne, ale fantastyczne. To wiedziałem, że on dosłuchał tego głośno. Ten właśnie to było Będę z Tobą. Pamiętam doskonale. Pamiętam. Czekałem, oczekiwałem tego i później zatrzymałem się na przystanku na takim parkingu i tak pod wiśnią. To ciekawe, ale tak było. I no i tak troszkę siedziałem w ciszy, bo ten utwór był takim innym utworem do tego, co my napisaliśmy wcześniej. Był takim pierwszym jakby komercyjnym utworem, który bardzo, bardzo zażarł. Nie wiedziałem jeszcze, co mnie czeka, ale wydarzyły się piękne rzeczy po tym i dzieją się nadal.
1: Mój pierwszy raz, gdy dostałem SK Music Awards.
0: Ja pamiętam SK Music Awards, ja pamiętam doskonale. Ten festiwal, taki w sensie ten taką akcję telewizyjną, sytuację. To było takie śmieszne. No tak, tam widać po prostu nas w dobrych humorach. No to było zabawne, ale miałem takie miałem śmieszną taką fryzurę, taką jakby mnie piorun strzelił. Proszę sobie zobaczyć, na pewno gdzieś to znajdziesz. No piorun mnie strzelił. Szczelił mnie piorun. I tak, i wtedy dostaliśmy taką nagrodę. Mam ją, ona jest. Takie ma takie dziwne te. To jest taka srebrna z takimi dziwnymi kulami.
1: Tak jest. I te kulki się kręcą.
0: Kręcą się, tak. Mi się wtedy też kręciło właśnie wtedy w głowie. Ale może to na inne pasmo.

0: moja pierwsza solowa płyta.
1: Chrust. Napisana przed pandemią, jak się okazało, z tekstami, które miało bardzo trafne spostrzeżenia na temat po prostu sytuacji, które się wyklarowały i uwypukliły podczas pandemii. To trochę jakby soundtrack tej pandemicznej sytuacji był i te teksty, które, jak się okazało, że mądrość trochę taka folkowa i taka stara, typu jak przyjaciół poznaje się w biedzie, ma sens i że to nie są puste frazesy. I te cytaty po prostu, wiesz, folkowe, stare po prostu, które są takie bardzo proste i takie wyryte w głowach, to one naprawdę mają sens i to jest taka, wiesz, mądrość po prostu, folkowa mądrość po prostu ludzka, która jest ponadczasowa. Niestety, nie wiem, ale na pewno wtedy takie rzeczy miały miejsce. Jestem dumny z tej płyty, jestem dumny z Chrustu. Wiele otworzyło mi rzeczy, wiele możliwości i wiele osób przekonało się też do mnie, jako do muzyka. I dla wielu też to było tak naprawdę pierwsze spotkanie z moją twórczością, choć Lemon to jest bardzo podobna sytuacja, ale jednak trochę inna. No, dla niektórych to była pierwsza płyta w ogóle. A potem odkryli na przykład Lemon i okazało się, że to jest dla nich muzyka. To jest w ogóle też ciekawe bardzo, ale tak to jest.
0: Mój pierwszy raz z Sanach.
1: Oj tak, Sanach to jest fantastyczna osoba i fantastyczny muzyk. Świetna, bardzo się lubimy. I no, było tych naszych pierwszych razy było kilka, bo i była gościem na naszej trasie, tak naprawdę otwierała ze mną tę trasę moją, Lemon dziesięciolecia, i zamykała ją. To była taka klamra, bardzo mi na tym zależało, żeby była z nami na finale w Krakowie. No i utwór, który miałem ogromną przyjemność zaśpiewać, Mamo coś płakała, no to miałem wrażenie, że chyba każdy zna ten utwór, gdziekolwiek poszedłem. To chyba miałem wrażenie, że każdy zna. A to też zabawne było, bo mój Instagram i mój telefon nie bzyczał tak często od po prostu jakiegoś tam mojego piku za Scarlett, po prostu tam od momentu, kiedy Lemon był bardzo, bardzo znany, takim, że po prostu dużo nas było wszędzie, co trochę mnie przerażało. No to od tamtej pory nie widziałem czegoś takiego, co się dzieje w moim telefonie. Jak wypuściliśmy ten numer właśnie z Zuzą, to na wciąż. I bardzo się cieszę, że się znamy. Zresztą Zuza, jak się okazało, przed tym, zanim była Sanach, jest Sanach, to była na niejednym moim koncercie i to było bardzo, bardzo miłe. I na scenie bardzo mi się rzadko to zdarza, a wręcz powiedziałbym, że to jest wyjątkowa sytuacja, że czuję takie połączenie, bo emocjonalne połączenie i szczerości połączenie, no super, to jest osoba, naprawdę, życzę jej jak najlepiej, bo należy jej się to wszystko, na co teraz pracuje i co osiąga. Jest super muzykiem, super szukającą osobą i świetnym człowiekiem.
0: Moja pierwsza koncertowa wpadka.
1: No, była taka jedna dokumentna wpadka, moich mnóstwo, ale jedna taka jedna z pierwszych, taka poważniejszych, no to był Sopot Festival. Pierwsza sytuacja taka, że mieliśmy grać swój recital jakiś tam i kamery, wszystko miało być dokładnie, dosłownie od do. Tyle i tyle masz zagrać, prawda? No więc wszystko było po prostu ułożone, utwory ułożone w kolejności i tak dalej. Więc mój bębniarz pierwszy, Piotrek, miał ułożony klik, czyli metronom po prostu, wszystko jak nabite. No i tylko, że po drugim numerze przeskoczył mu ten klik na następny utwór, który masz grać utwór bardzo szybki i nagle klik bije 3 razy wolniej. I ten utwór zagraliśmy 3 razy wolniej, a ja w panice po prostu nie wiedziałem, co się dzieje, dlaczego on tak wolno gra, a chłopaki grają tak wolno, a ja mówię, nie wiem, jak śpiewać. I tutaj na żywo jest festiwal i panika po prostu, wygranie, przerwanie, nie wiadomo, teraz już wiem, jak bym zareagował, ale wtedy to nie wiem, nie wiedziałem nic i wiedziałem, że skończył się utwór, który brzmiał okropnie, strasznie, to było coś strasznego, zagraliśmy cały numer, tak byliśmy spanikowani, zagraliśmy cały numer 3 razy wolniej i to jest po prostu niewiarygodne. niewiarygodne, ale tak było. I był problem, ponieważ mieliśmy grać 4 numery, a zagraliśmy 3 numery, ponieważ tamten graliśmy dłużej, więc po prostu nie wiedzieliśmy, co zrobić. Czy grać dalej, czy powtórzyć, jeszcze raz zagrać, więc to była katastrofa. Teraz już wiem, jak bym się zachował, ale to była taka jedna bardzo duża wpadka, gdzie to już zniknęło z YouTube'a, na szczęście, ale czasami w busie chłopaki mnie katowali tym, bo widać strach w moich oczach po prostu. To było takie pierwsza poważna rzecz, ale jak to mówią, nie takie rzeczy się kładło. To jest dokładnie, że muszą się takie rzeczy wydawać, żeby później mówić, nie takie rzeczy się kładło. Więc tak.
2: Mój pierwszy raz.
0: To był Igor Herbut, a ten i inne odcinki cyklu Mój pierwszy raz znajdziecie też w podcastach na sk.pl i w naszej apce na smartfony. Cześć, witajcie, Michał Hanczak z tej strony. Mam dla was teraz trochę zajęć z hitologii, czyli opowiem o tym, skąd wzięły się hity, które doskonale znacie z naszej anteny.
2: SK Music News.
0: David Guetta plus dobrze znany muzyczny motyw plus świetny wokal, to musi równać się hit. I'm Good. Przyjrzyjmy się zatem historii tego hitu. Wróćmy do roku 1998. To właśnie wtedy włoski duet Eiffel 65 wypuścił singiel Blue, który sprawił, że charakterystyczne dabadi dabadai nucił cały świat. Piosenka opowiada o postaci żyjącej w niebieskim świecie. Blue oznacza też smutek, więc bohaterowi nie było za wesoło. Twórcom hitu było jednak zupełnie na odwrót, bo osiągnęli pierwsze miejsca list przebojów w kilkunastu krajach, a potem powstało mnóstwo nowych wersji tego hitu. Na przykład w 2016 roku swoją mocno stuningowaną wersję wydał Sound of Legend. Charakterystyczną melodię wykorzystała także Nia, która z klubowego bangera stworzyła jesienną balladę pod tytułem Some Say. Some say you will love me one day, and I will wait to get your love one day. Po klasyk lat 90. sięgnął też David Guetta. Kilka lat temu zaprosił do współpracy Bibi Rexę i wspólnie zagrali swoją wersję Blue podczas jednego z zagranicznych festiwali. Jednak dopiero w 2022 roku fragment utworu zaczął robić karierę na TikToku. Artyści postanowili więc opublikować pełną wersję I'm Good razem z teledyskiem. No i sądząc po popularności tego hitu, była to bardzo good, to znaczy dobra decyzja.
2: SK Music News.
0: Opowiem wam teraz o hicie, który doskonale znamy i kochamy, ale w remiksie, bo oryginał kryje się gdzieś pomiędzy innymi piosenkami na płycie. W tym wypadku na płycie Irenka, bo będę mówił o Sanach i jej hicie etc. na disco.
3: Skąd te rumieńce mam? One będą rozkwitały całe dnie.
0: A w sumie to Sanach sama opowie historię tego hitu.
4: To jest w ogóle niezła historia, bo pamiętam, że robiłam z Arkiem Koperą właśnie piosenkę etc. I ja byłam już wiedziałam, jak to będzie wyglądać. Czyli tak jak w tej sanachowej wersji, to właśnie smyki, piano, do tego taki spokój, tylko dużo, dużo chórków. I inspirowałam się piosenką Taylor Swift Wildest Dreams. Uwielbiam ten numer, naprawdę to leci tak Say you remember me standing in a nice dress i to było dla mnie tak oczywiste, że ja muszę pójść ten klimat w piosence etc. I tak zdecydowałam i później Arek zaczął pracować nad inną wersją, drugą. I taką, którą pomyśleliśmy, że może jako remix się nada albo coś tam, ale ja byłam zdecydowana, że ta wersja romantyczna jest już klepnięta i jest gotowa. No i nagle pojawiła się tamta wersja na disco. I ja byłam tak przeciwna tej wersji, że nie, że tego w ogóle nie puszczę, bo to jest zbyt szalone, jakoś to nie pasuje. I jakoś tak puszczałam znajomym i oni oszaleli na punkcie tej wersji. Byli tak nią podjarani. Ciągle sobie puszczali. Na weselu mojego brata też puścili. Ja musiałam tam tańczyć i coś tam po prostu. No i pokochałam wtedy ten numer. Znaczy tę wersję. Już dzisiaj chyba bardziej nawet lubię na disco.

0: Znajomi Sanach mieli nosa. Dobrze, że wokalistka im zaufała, bo zaraz po wydaniu etc. na disco piosenka stała się wielkim hitem. Co ciekawe, po wydaniu tej piosenki bardzo dużo osób zaczęło wpisywać w wyszukiwarkę etc. Konkretnie sprawdzały, co oznacza ten skrót, więc żebyście nie musieli szukać, jeżeli nie wiecie, etc. oznacza i tak dalej. No i tak dalej na pewno jeszcze nie raz będę toczył opowieści o hitach, które znacie z anteny Radia SK.
1: SK Music News.
0: Nagrać nową wersję jakiegoś hitu? Sztampa. Połączyć ze sobą dwa hity? Prościzna. Jak się jest Eltonem Johnem, to stawia się sobie poprzeczkę jeszcze wyżej i miksuje ze sobą aż cztery kawałki, a w dodatku zaprasza do współudziału gwiazdę popu. Teraz dwa słowa o jednym z największych hitów 2021 roku, o Cold Heart z Dua Lipą. To tak naprawdę mashup czterech starych hitów Eltona Johna. Słyszymy tu przede wszystkim fragmenty Sacrifice z 1989 roku. Ale mamy tu też fragmenty z jeszcze starszych kawałków Sir Eltona Johna. Kiss the Bride z 83 roku. Rocketman z 72. Oraz Where's the Shura z 1976 roku. Shura, Shura. Za sprytne zmiksowanie tych piosenek i ubranie ich we współczesną formę odpowiada australijskie trio Pnau. Cold Heart stało się światowym hitem i dopisało do CV Eltona Johna kolejny rekord. Stał się on pierwszym w historii artystą, którego single pojawiły się w top 10 brytyjskiej listy hitów w 6 kolejnych dekadach. No ale Cold Heart to hit, od którego nawet najzimniejsze serce bije mocniej.

0: SK Music News.
1: To hit, o który w pewnym momencie bardzo często w Radiu SK prosiliście. No ale się wcale nie dziwię, bo jest to hymn o miłości, o przyjaźni, idealny do tego, żeby zadedykować go bliskiej osobie i podziękować tej osobie za to, że jest. A no właśnie, mowa o piosence Dzięki, że jesteś.
2: Chyba zaryzykuję, bo coraz lepiej umiem w to. Nie mam zegarka, liczy się już tylko to, że na
1: oczywiście hit Lanberry i Tripsa, którym poczęstowali nas w 2023 roku. Znali się jednak znacznie wcześniej.
3: Nie każdy wie, że Trips w 2015 roku był jeszcze Mikołajem Trybulcem i był zarąbistym, między innymi basistą. I tak też pojawił się w moim zespole pierwszym.
4: I tak przez lata nasze drogi się krzyżowały wielokrotnie.
1: Krzyżowały się drogi zawodowe, krzyżowały się też drogi prywatne, bo Lanberry i Trips zaprzyjaźnili się ze sobą, co na pewno pomogło we wspólnym tworzeniu.
3: No, mamy naprawdę otwarte głowy i też rozumiemy swoje przeloty. Zresztą odkryliśmy już jakiś czas temu, że jesteśmy spod tego samego znaku zodiaku, jesteśmy tą samą liczbą numerologiczną, więc ja, wiesz, jako zodiakara to uważam, że to jest pewnego rodzaju połączenie. Czasami bardzo podobnie myślimy, chociaż oczywiście są bardzo duże różnice też w naszej muzyce.
4: Tak, w wielu też rzeczach, na przykład Gosia nie lubi Harry'ego Pottera.
3: Lubię! Harry'ego Pottera lubię, ale nie jestem taką fanatyczką jak ty, a ty jesteś po prostu hardcore.
4: To prawda.
5: To o Harrym Potterze ze mną w ogóle nie porozmawiacie, niestety.
4: No i dobra, no i idę.
1: No cóż, na szczęście, jak się okazuje, nie potrzeba żadnych czarów, nie potrzeba też żadnej czarodziejskiej różdżki, żeby stworzyć dobry hit. Wystarczy talent, no i trochę szczęścia, ale też szczerości, bo właśnie nią Lanberry i Trips urzekli słuchaczy, tworząc Dzięki, że jesteś. Piosenkę, która jest pochwałą przyjaźni, ale też przypomina nam o tym, że warto zwracać uwagę na każdy wspólny moment, nawet ten z pozoru błahy.
2: Jak słodko

0: A więc może teraz jest ten właściwy moment, żeby pomyśleć o bliskiej nam osobie, no i z nią się skontaktować, żeby podziękować za to, że jest.
1: SK Music News.
0: Wbrew pozorom będzie to muzyczna opowieść, ale najpierw zadam pytanie kulinarne. Czy lubicie sałatkę jarzynową? No mam nadzieję, że tak, bo kit, o którym teraz będzie mowa, można chyba śmiało porównać do takiej właśnie sałatki. Ma w sobie wiele składników, które razem złożyły się na smaczną całość, czyli creepin'. To hit, za którym stoi przede wszystkim amerykański producent Metro Boomin. Do współpracy zaprosił The Weeknda oraz rapera 21 Savage. Ale to nie koniec, bo jak wspomniałem, Creepin ma znacznie bardziej rozbudowany skład. Hit powstał na bazie piosenki z 2004 roku. Mowa o I Don't Wanna Know, Mario.

Wejdźmy jednak głębiej, bo i ten hit możemy rozłożyć na czynniki pierwsze. Mary Winans oparł go na samplach klasyka zespołu Fugees, Ready or Not. Ready or not, here I come, you can't hide, gonna find you. Ale także na fragmencie jednego z utworów Annie. Wracając więc do współczesnego hitu Creepin', okazuje się, że kryje on w sobie znacznie więcej niż jeden muzyczny składnik. Jest trochę jak taka muzyczna, ale dobrze skomponowana sałatka. I dlatego w radiu bardzo często podajemy wam całość jak na tak.

0: SK Music News.
1: Co może być dobrym substytutem imprezy w klubie? Na przykład dobra domówka, zwłaszcza kiedy z głośników poleci hit Substitution. Owoc współpracy uznanych już DJ-ów i producentów Purple Disco Machine oraz Kungsa, ale nie można tu zapomnieć o jednym, bardzo istotnym elemencie tego nagrania. Panowie pogrzebali trochę we wspomnieniach, a trochę w starych płytach i sięgnęli po twórczość niemieckiej synth-popowej grupy Alphaville. Nie trzeba być alfą i omegą, by wiedzieć, że w latach 80. zespół Alphaville wylansował takie hity jak Forever Young czy Big in Japan. I właśnie sample z tego drugiego kawałka słyszymy u Purple Disco Machine i Kungsa. Chodzi konkretnie o ten muzyczny motyw. Big in Japan było numerem 1 na listach hitów niemal na całym świecie. Dobrze znali go muzycy z zespołu Guano Apes, którzy w 2000 roku nagrali swoją bardzo rockową wersję. Zostawmy jednak glany, wróćmy do szpilek, kozaczków i sneakersów, bo w nich lżej się tańczy, a przy Substitution raczej podpierać ścian się nie da.
0: SK Music News.
1: Są takie hity, które znacie na przykład z anteny Radia SK, ale być może nie wiecie, że początkowo brzmiały one zupełnie inaczej i może wcale nie stałyby się hitami, gdyby nie to, że wpadły w pewnym momencie w ręce jakiegoś producenta, na przykład muzyki elektronicznej. No i jeden z takich hitów ma na koncie Bryska. Mowa o Mam kogoś lepszego.
2: Chciałam ci powiedzieć, że już mam kogoś lepszego, bo ja nie jestem kimś, kto będzie karmił twoje ego.
1: Piosenka, która powstała w 2021 roku, znalazła się między innymi na albumie Moja ciemność. No i jak mówi Bryska, była efektem rozstania z jej ówczesnym chłopakiem.
3: I bardzo po prostu chciałam mu dobitnie dać znać, że po prostu no już mam kogoś lepszego.
1: Początkowo piosenka Mam kogoś lepszego powstawała z myślą o pewnym bardzo popularnym konkursie.
3: To była piosenka, która na samym początku w ogóle miała bardzo eurowizyjny top line, taki bardzo pompatyczny, miała bardzo dużo takich momentów, które były takie wokalnie, gdzieś tam idące do góry i tak dalej, bo ja w ogóle jestem fanką Eurowizji, zawsze gdzieś tam ta Eurowizja była taka bliska mojemu sercu, no i to była piosenka, która w ogóle na samym początku była po angielsku i była, moim marzeniem było śpiewać ją na Eurowizji. Ale okazało się, że jednak ma inne przeznaczenie.
1: Piosenka Mam kogoś lepszego wpadła w ręce Skyteka, producenta i DJ-a, który zremiksował ją i wydał w 2022 roku, tym samym dając Bryskiej kolejny hit na jej koncie. Ludzie pokochali tę taneczną wersję do tego stopnia, że singiel zamienił się w diament. Dzięki.

0: A więc to jest dowód na to, że czasami lepsze jednak nie jest wrogiem dobrego, tylko rzeczywiście jest lepsze. Filozoficznie, ale na pewno wiecie, co mam na myśli. Więc kończąc tę opowieść, powiem krótko...
1: Dzięki.
0: Za uwagę.

0: To jest Radio SK. SK Music News. Czas na spotkanie z artystą, którego w Radiu SK bardzo często słychać. Michał Hanczak z tej strony, zapraszam.
1: SK Music News.
0: Ty masz z Kukonem, czy Ostatni dzień lata z Igo, to dwa hity, które towarzyszyły nam przez całe wakacje. Wspólnym mianownikiem jest Gibbs, który może i kojarzony jest z hip-hopem, ale jak się okazuje umie też w pop. Gibbs bardzo rzadko udziela wywiadów, ale dla Eski zrobił wyjątek. W wakacje wpadł do naszego studia, był gościem Rap 20, a rozmawiał z nim Mati Fuczyło i teraz fragment tej rozmowy sobie przypomnimy.

0: Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Marty Gibbs, witam serdecznie wszystkich słuchających nas teraz, odbiorców radia SK.
1: No i pięknie to przewidałeś, jak rasowy prezenter radiowy.
0: Słuchaj, uczę się, wiesz, na drugi etat w razie czego to...
1: To prostu... czekam na twoje CV, chociaż boję się, że zostanę wygryziony, tym bardziej, że dwóch Matich to już dużo Matich.
0: Tak jest.
1: Na antenie. Słuchaj, 2 lata temu widzieliśmy się ostatnim razem w tym samym miejscu i wtedy kończyłem naszą rozmowę pytaniem o marzenia i ewentualne plany i powiedziałeś, że twoim marzeniem jest trochę odpocząć teraz. Odpocząłeś przez ostatnie 2 lata?
0: W ogóle nie. To jest moje marzenie co każdą płytę, ale ja chyba po prostu nie potrafię. Mm-hmm. Jeszcze tego nie nauczyłem. Mm-hmm. W tym roku wyszły 2 płyty no i właśnie. Moje życzenie było takie samo. Mm-hmm. Znowu się nie udało. W sensie, wiesz, cały czas pracuję, jakby też cały czas doceniam to miejsce, w którym gdzieś tam się znajduję. Dlatego to jeszcze jest dalej moje marzenie, jak mm-hmm. coś. Mm-hmm. Może przyjdzie dzień, w którym stwierdzę, że jednak już, ale na razie jeszcze jestem gdzieś
1: okay.
0: tam.
1: Okej, czyli jest jeszcze walka, jest jeszcze pracoholizm tak zwany muzyczny, ale to chyba ten dobry pracoholizm, że po prostu z miłości i pasji, co?
0: Tak, wydaje mi się, że tak. Tym bardziej, wiesz, póki jeszcze ktoś mnie słucha, to wydaje mi się,
1: a
0: że...
1: A słucha ewidentnie.
0: Jest okay.
1: Ale dbasz też o to, żeby nie wyskakiwać z lodówki, co? No bo nawet jeśli chodzi o wywiady, te 2 lata temu pogadaliśmy, ja nie wiem, czy od tamtej pory gdzieś tam się jeszcze pokazałeś, żeby powiedzieć parę zdań inaczej niż na bicie.
0: Nie, chyba nie. To też wiele czynników na to składa, mm-hmm. ale w moim odczuciu może być tak zaburzone. Jest. Wydaje mi się, że głównie to, co mam do powiedzenia, to wiesz, mówię na płytach, ale jakby się nadarzyła okazja na jakąś ciekawą rozmowę dłuższą, to ja też jakby nie mam nic przeciwko.
1: Gibbs jest w studiu Rap 20. No, powinienem pewnie zacząć muzycznie bardzo, ale ja mam inne pytanie, żeby rozpocząć. Czy ty planujesz może jakąś karierę w kolarstwie górskim, w downhillu?
0: Nie, ale nie no, tak naprawdę to po prostu ja od jakiegoś czasu zacząłem jeździć na rowerze elektrycznym po prostu i jestem tak zajawiony tym, że masakra jakby, no nie?
1: Właśnie widziałem filmiki, na których pokonujesz tam różne przeszkody, ewentualnie idziesz wokół
0: tak, tych przeszkód. W każdym razie idę na jakimś trudniejszym szlaku, ale tak, mega się zajawiłem, więc mam nadzieję to kultywować po prostu, szczególnie, że ja do sportów nie mam jakichś mega zapędów, ale to...

0: Jeśli chodzi o muzykę, no ostatnim razem, kiedy gadaliśmy, to było chwilę po tym, jak między innymi Drive stał się wielkim radiowym hitem. Ty już zliczyłeś od tamtej pory, ile twoich numerów wylądowało na rotacjach w wielu różnych radiach, ale też w Radiu SK. No mam na myśli to, że to mniej więcej wtedy tak wystrzeliło również radiowo, poza rapem, nazwijmy to.
1: Tak, tak. Nie mam tego zliczonego, ale jest taka śmieszna anegdotka, że pamiętam, jak teraz wychodził Nurt, to... Tak, jak zgłaszaliśmy kolejne numery właśnie do radia, to już nikt nawet nie chciał ich sprawdzać, po prostu się odbijaliśmy od tego, że mamy już za dużo numerów na rotacji i po prostu nie może być jeden artysta tyle razy w radiu, więc to było takie dość dla mnie, w sensie no super, mega komplement, chociaż ja bym wolał, żeby te nowsze numery leciały, no, w sensie tam dla szerszej publiki, ale no słuchaj, klęska urodzaju, no nie ma jakby co się oczywiście smucić, bardzo świetnie, także nie ma mi tego zliczonego, ale mega się cieszę, że gdzieś tam to może lecieć po prostu dalej dla szerszej publiczności.
0: Sprawdziłem, że w ciągu ostatnich chyba 3 dni na naszej antenie było 5 lub 6 twoich kawałków, więc w takiej rotacji dziennej czy nocnej, więc to robi wrażenie, bo jest niewielu takich artystów, ale nie o tym teraz, tylko właśnie jak to się stało? No Drive poszło i wtedy pomyślałeś sobie, okej, teraz muszę obrać taki plan, master plan, czy po prostu to jest kwestia przypadku i tego, że
1: Nie, to jest... W ogóle to nie jest przemyślane. Myślę, że jakbyśmy bardzo właśnie chcieli to przemyśleć, to by tak nie wyszło. Wydaje mi się, że gdzieś tam te pierwsze numery po prostu, które trafiają do radia, tak właśnie typowo, że ktoś je wyhaczył i wrzucił na playlisty, pozwalają jakieś zbudować zaufanie i potem na pewno jest łatwiej po prostu z jakimś numerem trafić do takiego grona, czy do właśnie radia i tak dalej, ale to w ogóle nie było planowane. Ja nie miałem w ogóle aspiracji, żeby lecieć w radiu, bo wydawało mi się, że po pierwsze to są trochę za wysokie progi dla mnie, a po drugie, że niekoniecznie moja muzyka właśnie nadaje się do radia. Tak naprawdę szczerze, w sensie ktoś może powiedzieć, że ona jest taka właśnie, że nie ma przekleństw i tak dalej, ale ja w mojej perspektywie i w mojej głowie w ogóle to tam nie pasowało, tak szczerze mówiąc.
0: Pogadaliśmy już tak chwilę o tych radiowych wszystkich historiach, ale jedno mnie zastanawia, bo jednak ty łączysz trochę, a nawet bardzo mocno jednak środowisko rapowe, z którego się mocno wywodzisz jako producent, później też jako raper wokalista. No ale jednak to, że takie kawałki się pojawiają na antenie radia, to też pewnie zmienia publiczność, dla której grasz i zakładam, czy ty zauważyłeś mocno zmianę, jeśli chodzi o swoich fanów, o to, że przybyło ci osób spoza rapu na przykład?
1: Wiesz co, właśnie można wnioskować, że tak, ale ja chyba jej aż tak nie widzę, ponieważ od kiedy gram koncerty, to pamiętam, że publika jest bardzo w różnym wieku i to nie są zawsze tylko osoby młode, tylko naprawdę przedział jest typu od 18 do 50 i to jest od zawsze jakby, no nie? Na pewno widzę po takich imprezach jak jakieś, nie wiem, Dni Miasta albo Juvenalia, że rzeczywiście jest więcej tego słuchacza ogólnego i rzeczywiście wtedy więcej osób kuma te numery, ale jak gramy takie typowo solowe koncerty albo swoją trasę i tak dalej, to w ogóle nie widzę żadnej zmiany. To jest też ciekawe, ale rzeczywiście tak jest, no nie?
0: No to jest bardzo ciekawe, tym bardziej, że no właśnie te dwa światy trudno byłoby tak połączyć normalnie, a u ciebie jakoś to wychodzi nawet do tego stopnia, że nie zauważasz. To bardzo jest ciekawe. Ale słuchaj, przenieśmy się do odmętów przeszłości, marzec 2020. Wtedy ukazuje się Zrobiłem to dla siebie i Lil Conon, którego może kojarzysz, wrzucił post, na którym można było zadać tobie pytania i pojawiło się tam pytanie od Tomka, który zapytał o to, czy skoro ten album tak się nazywa, Zrobiłem to dla siebie, to znaczy, że Nurt był czymś, tak okej, zrobimy to dla fanów, to jest dla fanów, ale Zrobiłem to dla siebie, to jest to, co czuję ja i mam to w sercu.
1: To może od początku, bo ogólnie zacząłem pracę nad tymi dwoma albumami w tamtym roku poprzednim i najpierw zaczął powstawać album Nurt. I historia jest tego taka, że ja po prostu działam sobie z moimi dwoma ulubionymi producentami, czyli Formanem i Jonathanem, z którymi działam już od tam 2-3 lat. I tak naprawdę pojechaliśmy na jakiś wyjazd, bo tak właśnie robiliśmy te numery i te płyty, że jeździliśmy na wyjazdy 5-6-dniowe, zamykaliśmy gdzieś tam w jakimś domku i po prostu kminiliśmy i tak dalej. No i rzeczywiście było tak, że pojechaliśmy na pierwszy wyjazd ja powiedziałem chłopakom szczerze, że nie mam pojęcia w ogóle, co powinniśmy teraz zrobić. Nie chciałem iść jakimiś utartymi schematami do tej pory, że robimy tak, albo robimy tak. Mówię, słuchajcie, róbcie na co macie ochotę. Ja daję mega otwartą jakby

0: drogę wam do tego. I ja po prostu będę starał się gdzieś w tym odnaleźć, no nie? I zobaczymy, gdzie nas zaprowadzi, w które miejsce po prostu. No i chłopaki zaczęli robić właśnie swoje pomysły. No i zaczęła się kreować właśnie płyta Nurt, więc na początku to było bardzo chaotyczne. Potem stwierdziłem, że w sumie chciałbym spróbować w ogóle, czy ja jestem w stanie robić taką muzykę w takim stylu, czy w ogóle ja temu podołam, bo to też trochę trudniejsze technicznie do śpiewania rzeczy i tak dalej, i tak dalej. No i ogólnie wszyscy wokół utwierdzali mnie, że warto spróbować. I tak właśnie ten album powstał, z czego jestem mega dumny, mega fajnie, że nam się udało takie coś zrobić. Mam nadzieję, że chłopaki też są zadowoleni. Wiem, że mój menedżer Dawid jest bardzo zadowolony. On jest największym fanem tej płyty. W każdym razie tak, to była gdzieś tam chęć sprawdzenia się i właśnie po prostu pójścia gdzieś, gdzie sam po prostu bez swojej inwencji bym nie poszedł, ale super, że tak się stało. I właśnie w trakcie robienia tej płyty, jak już ona tam miała, nie wiem, 10 numerów, to nagle po prostu pewnego dnia się obudziłem i mówię, kurczę, w sumie fajnie byłoby zrobić taką mega rapową płytę, że też nigdy nie miałem okazji takiej zrobić od początku do końca i też to było mega dla mnie trudne, żeby sprawdzić się w takiej odsłonie po prostu, żeby skupić się bardzo na tej warstwie lirycznej, żebym ja był sam z tych zwrotek zadowolony i żebym wiedział, że to gdzieś tam w tym jakby rapowym case'ie nie odbiega od jakichś tam powiedzmy standardów i rzeczywiście jakości. Mam nadzieję, że mi się udało. No i to się właśnie gdzieś skumulowało na tą fazę, że wydajemy te dwa albumy jeden po sobie, jeden po drugim. No i wyszło takie dziwne połączenie bardzo, w sensie wiesz, mam nadzieję, że udało mi się jakoś zaskoczyć fanów, bo jest to totalnie zupełnie co innego. No i ja jestem mega szczęśliwy, że tak się to udało i też jestem mega szczęśliwy, że te dwa albumy tak skrajne się po prostu przyjęły i że ludzie gdzieś tam rzeczywiście polubili mnie i w tej jednej odsłonie i w tej drugiej. Pewnie są podzieleni na jakieś obozy, że jednym się bardziej podoba ta płyta pierwsza, a drugim bardziej ta druga. Ale no, była to bardzo, bardzo ciekawa podróż i wydaje mi się, że jakby suma tych właśnie doświadczeń z tego roku ostatniego i tej muzyki właśnie tak mega różnej też pozwoli mi jakieś tam inne ruchy w przyszłości wykonać po prostu i już być bardziej jeszcze elastycznym w tym, co chcę robić.
1: Dwa wielkie koncerty się szykują. Po pierwsze urodziny Dope House i to piąte, okrągłe. Po drugie tak też jest twoja solowa historia. No to dużo będzie. Powiedz mi tylko, czy szykujesz tam jakieś fajerwerki? Co to za historie będą?
0: Kurczę, nie mogę zdradzać wszystkiego, bo ja bardzo bym chciał po prostu ludzi zaskoczyć na miejscu. Wiesz, też cieszę się, że jakieś zaufanie zbudowaliśmy po ostatnich edycjach urodzin. Także mam nadzieję, że i tym razem ludzie nie będą zawiedzeni. Jedynie co mogę im powiedzieć, że jakby mój ten solowy po prostu występ na urodzinach będzie bliźniaczy do tego występu na Torwarze. Także zapraszam gorąco wszystkich serdecznie. Mam nadzieję, że każdy wyjdzie ukontentowany z tego wydarzenia. Ja na pewno zrobię co w mojej mocy i na pewno to się będzie dość różniło od moich poprzednich gdzieś tam wykonów. I też to jest mój pomysł z efektem tego, że są właśnie takie dwa wydarzenia na takich salach, bo gdzieś tam mogę sobie pozwolić na troszkę więcej. No i jestem ciekaw, co to będzie, w sensie inaczej, co to będzie, to ja już wiem, ale jestem ciekaw reakcji ludzi i mam nadzieję, że będą się dobrze bawić.
1: Ja jestem też bardzo zaciekawiony, tym bardziej, że mówisz o tych zaskoczeniach. Słuchaczka Julia napisała na eskowym Instagramie, czy kiedykolwiek wyobrażasz sobie wprowadzenie Meet & Greet na swoich koncertach, czy może to będzie to zaskoczenie?
0: Niestety to nie będzie to zaskoczenie i na razie tego nie planuję, w sensie ja bardzo cieszę się, że fani chcieliby spędzać czas jakby w ogóle
1: zdjęcie
0: z artystami, ze mną i tak dalej, ale gdzieś tam mam dalej swój plan na siebie, że chciałbym im oddawać jak najwięcej super muzyki i się głównie skupić na tym. Także tak to widzę na ten moment. Gdyby coś się zmieniło, dam znać, ale na razie muzyka musi wystarczyć. Mam nadzieję, że wystarcza, więc tak to wygląda.
1: No, muzyki jest dużo, dwa solowe albumy w tym roku. Przy okazji też inny projekt. Pytanie, czy zakręciła się łezka, kiedy nagrywałeś swoje partie na Kumpli dwójkę?
0: Był na pewno to duży sentyment, gdzieś wrócił. Ja też lubię chłopaków bardzo i w ogóle fajnie, że o mnie pamiętali przy tym projekcie.
1: Był ktoś taki.
0: Że dostałem zaproszenie, wiesz. Nie, jak najbardziej fajnie. Zresztą teraz też jeszcze do tego projektu dołączył Shieda. Mega, mega, mega, mega ultra zdolny gość. Więc fajnie, fajnie, fajnie. Cieszę się bardzo. Mam nadzieję, że gdzieś tam wywiązałem się ze swojej strony, że wszyscy są zadowoleni jakby z tego, co tam zrobiłem. Jeszcze nie wszystkie numery gdzieś tam wyszły z moim udziałem i mam nadzieję, że te pozostałe też się spodobają, także jak najbardziej. Mega, mega fajnie, zresztą wiesz, fajnie takie coś zrobić po latach totalnie bez jakiegoś mega planowania i tak dalej, tylko po prostu na luzaku. Więc super, mega się cieszę.
2: SK Music News.
3: To ja dodam tylko, że piąte urodziny Dobhouse odbędą się 3 października w Katowicach, a koncert Gipsa na warszawskim Torwarze 2 tygodnie później, 17 października.
2: SK Kraków News.
4: Dominika Baraniec, to jest magazyn reporterów Radia SK Kraków.
2: SK Kraków.
4: Quiz, ring i pytania od mieszkańców to była prawdziwa bitwa o Kraków. Za nami debata kandydatów na prezydenta tego miasta zorganizowana przez Super Express. W majowym referendum krakowianie odwołali Aleksandra Miszalskiego. Za niecały miesiąc znów staną przed wyborem nowego włodarza. Kto wziął udział w debacie i o czym dyskutowano? O tym teraz Ula Bienia-Niesyczyńska.
5: W szranki stanęło 6 kandydatów na prezydenta miasta. To bezpartyjny Łukasz Gibała, Monika Piątkowska popierana przez Koalicję Obywatelską i PSL, Daria Gosek-Popiołek z Lewicy, Aleksandra Owca z partii Razem, Michał Drewnicki z Prawa i Sprawiedliwości oraz Bartosz Bochenczak z Konfederacji. Debata rozpoczęła się pytaniami od mieszkańców Krakowa, potem przyszedł czas na wzajemne pytania kandydatów. Ci odpowiadali na kwestie dotyczące metra, hałasu, finansów oraz strefy czystego transportu. Aleksandra Owca z Razem przyznała, że nie planuje likwidacji SCT, ale chce wprowadzić zmiany.
6: Strefę czystego transportu na pewno trzeba zrewidować pod kątem w szczególności tego, żeby dało się do Krakowa wjechać i poruszać się transportem publicznym. Natomiast ja nie planuję likwidacji strefy czystego transportu. Rewizja granic i zintegrowanie transportu miejskiego z samochodowym.
5: A likwidację strefy czystego transportu zapowiadał w swojej mowie końcowej Michał Drewnicki z Prawa i Sprawiedliwości.
7: Chcemy śmiałych projektów inwestycyjnych. Chcemy rozwijać się w transporcie. Chcemy zlikwidować strefę czystego transportu. Chcemy zapewnić ludziom dobre miejsca pracy.
8: Moją wielką inwestycją będą przede wszystkim inwestycje w ludzi. Będzie walka ze strefą czystego transportu, z korkami, z przedłużającymi się remontami.
5: Dodaje Bartosz Bochenczak z Konfederacji. Z kolei Łukasz Gibała postuluje, aby o strefie zdecydowali mieszkańcy na przykład w osobnym referendum.
9: Za pierwszym razem 4 lata temu zagłosowałem oczywiście na strefę czystego transportu. Dostaliśmy przez urzędników wprowadzenie błąd. Urzędnicy twierdzili, że ta strefa będzie dotyczyła tylko 3% pojazdów, a dotyczy 20% pojazdów. Dlatego w kolejnych 3 głosowaniach już jej nie popierałem. I moje stanowisko w tej sprawie jest jasne. W tak ważnych sprawach to mieszkańcy samodzielnie powinni decydować. Są tacy, dla których dużo ważniejsze są aspekty ekologiczne związane z czystością powietrza. Są tacy, dla których strefa jest głównie elementem klasowego nacisku ekonomicznego. Obciążaniem ludzi biedniejszych kosztami walki o czyste powietrze. W związku z tym to, czy w Krakowie będzie strefa czystego transportu i w jakim kształcie, o tym powinniście wy sami zdecydować.
5: Podczas debaty Łukasz Gibała przedstawił także sposoby na walkę z zadłużeniem miasta.
9: Chodzi o to, żeby ten budżet bilansować w taki sposób, żeby nie trzeba było wprowadzać kolejnych podwyżek, tak jak poprzednie władze podnosiły. Cen biletów komunikacji miejskiej, opłat za parkowanie, opłat za wywóz śmieci. Tylko, żeby poszukać oszczędności poprzez z jednej strony zlikwidowanie nadmiarowych stanowisk potworzonych przez poprzedniego prezydenta. Stanowisk, które często są niepotrzebne. Takich stanowisk w samym magistracie powstało 211 w ciągu 2 lat, a drugie tyle w spółkach. Ale po drugie Kraków może uzyskać dodatkowe dochody na przykład z opłaty turystycznej, około 200 milionów złotych. Przyjeżdża do nas kilkanaście milionów rocznie turystów i oni powinni taką opłatę płacić. Oraz po uchwaleniu ustawy metropolitarnej. Niedawno taką ustawę uchwalono do Gdańska. Obszar metropolitarny z tego tytułu będzie miał 500 mln zł.
5: Finanse Krakowa były jednym z ważniejszych punktów debaty. Według szacunków zadłużenie miasta w tym roku ma przekroczyć 9 miliardów złotych. Jednym z pomysłów na podreperowanie krakowskiego budżetu ma być wprowadzenie wspomnianej opłaty turystycznej, o którą postuluje także Daria Gosek-Popiołek Nowak, posłanka Lewicy.
10: Przygotowałam ustawę o opłacie turystycznej i walczę o to, by w Sejmie została ona przyjęta, przekonując Ministerstwo Sportu i Turystyki do tych rozwiązań. Dałoby to Krakowowi kilkadziesiąt milionów złotych, może nawet 100, co w znaczący sposób wpłynęłoby na wydatki miasta i na naszą sytuację budżetową.
11: Największym wyzwaniem, które będzie stało przed prezydentem i władzami miast, jest likwidacja czy zmniejszenie zadłużenia Krakowa. Jest takie zagrożenie, że miasto Kraków może utracić suwerenność budżetową na rzecz Rio. I to jest najpoważniejszy problem, jaki mamy. Bez współpracy z rządem, z wsparcie centralne, środki unijne, my sobie z tym nie poradzimy.
5: Dodała Monika Piątkowska z Komitetu Ponad Podziałami, popieranego przez KO i PSL. O opłatę turystyczną Aleksandra Owce zapytała Bartosza Bochańczaka.
12: Czy jest pan zwolennikiem wprowadzenia opłaty turystycznej w Krakowie?
13: Oczywiście wartałoby taką opłatę wprowadzić. Natomiast jej kształt i szczegóły warto dograć, bo nie każda ustawa, która jest wprowadzana w Sejmie, jest dobra. Więc jeżeli pyta mnie pani, czy mnie się sama idea podoba, kształt, tak, idea jest dobra, natomiast zawsze diabeł tkwi w szczegółach.
5: Nie zabrakło także propozycji transportowych. Monika Piątkowska odniosła się do kwestii budowy metra w Krakowie.
11: Trasa Pychowicka, trasa Zwierzyniecka oraz właśnie budowa metra to są inwestycje, które powinny być już od dzisiaj przygotowywane. Jeżeli chodzi o metro, koszt budowy tej inwestycji około 13 miliardów. Uważam, że bez wsparcia z budżetu państwa, bez wsparcia unijnego oczywiście taka inwestycja w naszym mieście nie powstanie. Dlatego chciałabym, żebyśmy z tej nowej perspektywy 2028-2034 pozyskali środki na budowę metra. Około 8 miliardów złotych możemy pozyskać z miksu środki unijne, wsparcie budżetu państwa, Bank Gospodarstwa Krajowego, PFR około miliarda z budżetu miasta Krakowa. Mam na to gotowy pomysł, gotowy montaż.
5: Ale metro to nie wszystko.
7: Transport to jest rzecz chyba kluczowa dla każdego. Codzienne podróżowanie po mieście w Krakowie są większe korki niż w Warszawie. Mamy najdroższy również bilet godzinny w Polsce, bo kosztujący aż 8 zł, co jest rzeczą dla mnie niesłychaną. Trzeba uporządkować system transportowy. Trzeba uzupełnić system drogowy tam, gdzie jest to wymagane. Trzeba stworzyć węzły przesiadkowe z prawdziwego zdarzenia. Trzeba przyspieszyć komunikację miejską i trzeba stworzyć sieć parkingów Parkuj i Jedź, które sprawią, że te 250 tysięcy samochodów spoza miasta będzie się zatrzymywało, nie będzie rozjeżdżało naszych osiedli, naszych niewielkich dróg wewnątrz kwartałów.
5: Mówił Michał Drewnicki z PiS. Jednym z punktów debaty był quiz o Krakowie. Kandydaci mogli popisać się wiedzą.
14: Jakie słynne polskie dzieło miało prapremierę dokładnie tego samego dnia, w którym ruszył pierwszy krakowski tramwaj elektryczny?
15: Wesele.
14: Brawo! Która dzielnica Krakowa jest największa pod względem powierzchni?
16: Nowa Huta.
14: Trzecie pytanie do pana Łukasza Gibały. Która dzielnica ma najwięcej mieszkańców zameldowanych na pobyt stały?
17: Myślę, że w tej chwili to już chyba będzie Prądnik Biały, dzielnica czwarta.
14: Na koniec grudnia ubiegłego roku było tam dokładnie zameldowanych 74 105 osób. Pani poseł Gosek-Popiołek, ile krakowskich parków obejmuje obecnie miejski projekt Odkrywca Krakowskich Parków?
15: Myślę, że będzie to około 78 parków.
14: Szacunek, ilu mieszkańców było zameldowanych w Krakowie na pobyt stały na koniec ubiegłego roku?
7: Ponad 800 tysięcy.
14: Prawie, że dobrze, 816 tysięcy. Pytanie do pani senator Moniki Piątkowskiej. Ile hektarów mają krakowskie błonia?
11: 48.
14: Bardzo dobrze.
5: Ale i nie wiedzą, bo niektóre pytania sprawiły im niemałą trudność.
14: Pierwsze pytanie do pani radnej Owcy. Oficjalnie, jaką powierzchnię ma Kraków?
15: Liczby nie podam.
14: Pan Bartosz Bochańczak, mogę?
16: Tak.
14: Jaki jest w przybliżeniu obwód krakowskich plant?
16: Około 20 kilometrów.
14: Obwód.
16: No, obwód.
14: Tak.
7: To matura z matematyki.
14: Dobra, 4 kilometry. Pani poseł, w którym roku Kraków był europejską stolicą kultury, wówczas europejskim miastem kultury?
15: Nie pamiętam.
14: Rok 2000. Michał Drewnicki, który z krakowskich kopców jest największy?
7: Największy kopiec?
14: Czyli w sensie najwyższy, żeby była jasność.
7: Najwyższy.
14: Tak.
7: Najwyżej leży kopiec Kościuszki.
15: Piłsudskiego.
7: To jest nieduża różnica, ja zawsze się mylę.
14: I ostatnie pytanie do pani senator Moniki Piątkowskiej. W którym roku Kraków został miastem literatury UNESCO?
11: Oj, też będę przepraszała. Nie wiem, w którym roku został.
9: To ja może dopowiem. Odpowiedziałam na wszystkie trzy pytania, ale to, że miałam trochę szczęścia, bo na niektóre z pytań, które zostały kontrkandydaci, też bym nie znał odpowiedzi.
5: Podczas debaty nie zabrakło słownych przepychanek, tak zwanych pytań na rozluźnienie oraz rekwizytu stołka, który nawiązywał do epidemii kolesiostwa, czyli obsadzania ważnych stanowisk nazwisk kolegami z partii.
17: Widzę, że emocje rosną i pewnie będą rosnąć, więc ja może dla odmiany tak, żeby trochę je ostudzić, takie pozytywne pytanie do pani Darii Gosek-Popiołek. Mamy tutaj dwie kandydatki partii lewicowych, panią i panią Aleksandrę Owcę. Jakby pani mogła powiedzieć trzy pozytywne rzeczy o pani radnej Owce.
10: Dziękuję bardzo. To jest bardzo dobre pytanie. Cieszy mnie, że podchodzimy do siebie też w taki bardzo ludzki sposób. Myślę, że Aleksandra Owca jest bardzo rzetelną radną.
18: Gdyby pani została prezydentką, to czy zwolni pani tych ludzi, partyjnych działaczy, którzy siedzenie na kanapie pobierają publiczną pensję? Czy może będzie pani kontynuować epidemię koleżanki?
10: Chcę współpracować z fachowcami, z profesjonalistami, ekspertami zarówno ze świata biznesu, ze świata nauki, ale również, pani radna, z tymi pracownikami krakowskiego magistratu i spółek miejskich, którzy przez lata pracowali dla naszego miasta. Oczywiście dokonam przeglądu i jeśli będą takie osoby, o których pani radna powiedziała, bez względu na to, czy mają legitymację, czy jej nie mają, które nie pracują i siedzą na kanapie, to takie osoby na pewno ze mną pracować nie będą.
18: Niesamowita bajka, biorąc pod uwagę, że szef pani sztabu jest radnym miasta i równocześnie ma stołki w dwóch różnych województwach. Radni Koalicji Obywatelskiej zajęli miejsca w kopalni soli, radna Nowej Lewicy w spółkach wojewódzkich. Na pani ręce.
10: Mam nadzieję, że ktoś z prowadzących zechce ten stołeczek zabrać.
17: Tak.
10: No, słuchajcie państwo, ja może takie pytanie trochę na rozluźnienie, bo widzę, że się emocje tutaj gromadzą gęsto i nerwowo, zupełnie niepotrzebnie, a przecież jesteśmy spokojnym miastem i wszyscy jesteśmy spokojnymi ludźmi. I dam szansę tym razem panu Bochańczakowi. Szanowny panie, był taki moment, że pan nie znał teatrów miejskich. Potem w mediach się pan tłumaczył, że już pan je poznał. Już ja daję panu szansę, żeby pan pokazał, że rzeczywiście pan tą lekcję i pracę domową odrobił. Ile mamy teatrów miejskich?
19: Na przykład Teatr Bagatela, na przykład Teatr Ludowy, Teatr Stu, Teatr Kto. Jest tych teatrów kilka, które są teatrami
10: miejskich. 8, dokładnie tak jak pani radna panu podpowiedziała. Nie kilka, tylko 8.
5: Na koniec każdy z kandydatów miał czas na swobodną wypowiedź. Pierwsza zabrała głos Aleksandra Owca z partii Razem.
18: Zrobię wszystko, żeby zbudować Kraków, który faktycznie działa dla ludzi, w którym da się. Uwolnię pustostany, doprowadzę do tego, że spadną ceny mieszkań, powstrzymam dziki najem krótkoterminowy, bo po pierwsze mieszkania dla ludzi. Po drugie potrzebna jest stabilna, pewna praca, bez strachu o to, że stracimy pracę, a miasto obróci się do nas plecami. Po trzecie nowoczesny transport, który można nim dojechać w każde miejsce w mieście, który jest pewny i stabilny.
19: Ja nie obiecuję wielkich projektów, ponieważ wiem, że to są tylko 2 lata prezydentury. My za 2 lata prawdopodobnie spotkamy się w tym gronie i co usłyszymy od ewentualnie, jeżeli przedstawiciele tego systemu wygrają te wybory, że to były tylko 2 lata, więc co oni mieli zrobić? Ja mam prostą propozycję. Robimy audyt wydatków i dostrzegamy problemy mieszkańców, którzy zostali zapomniani. Mieszkańców Wzgórz Krzesławickich, mieszkańców Stwoszowic, Nowej Huty.
5: Dodał kolejno Bartosz Bochańczak z Konfederacji. Łukasz Gibała chce, aby Kraków był dla mieszkańców.
17: My wszyscy razem w referendum pokazaliśmy czerwoną kartkę poprzednim władzom naszego miasta. Najwyższa pora, żeby wybrać kogoś, kto przywróci normalność. Kogoś, kto będzie dla mieszkańców, kto będzie odpowiadał tylko przed państwem. I te 2 lata ostatnie pokazały, że model prezydentury partyjnej się kompletnie nie sprawdził. Prezydent, który będzie miał swoich szefów w Warszawie, nie będzie odpowiadał tylko i wyłącznie przed państwem. Ci warszawscy politycy, część z nich być może ma dobre intencje, ale w przeciwieństwie do państwa, oni nie mieszkają w naszym mieście. Dlatego najlepiej by było, gdybyśmy wybrali kogoś, kto będzie miał tylko jednego szefa. I tym szefem będziecie państwo, wy, mieszkańcy.
7: Chcę ambitnego Krakowa, bliskiego ludziom. Chcę Krakowa, który pamięta, że jest drugim co do wielkości miastem w Polsce. Krakowa, który pamięta, że jest dawną stolicą Polski. Śmiałych projektów inwestycyjnych. Chcę stworzyć 200 hektarów gruntów na produkcję niskoemisyjny przemysł, tak by mieszkańcy Krakowa mieli dobrze płatne miejsca pracy. Ale chcemy również pamiętać o ludziach, którzy byli wykluczani kosztem lobby turystycznego, kosztem lobby deweloperskiego. Nie chcemy także różnego rodzaju lobby izb, takiej czy innej.
5: Dodał Michał Drewnicki z PiS. Zgodnie z hasłem przewodnim, Daria Gosek-Popiołek z Lewicy chce, aby Kraków był miastem, które dba.
10: Miasto, które rozumie, że ma obowiązki, jeżeli chodzi o politykę mieszkaniową. W zamian za przywileje dla deweloperów uzyskuje prowizje, czyli mieszkania, które może potem państwu wynająć. Miasta, które przywróci bilet 20-minutowy i zorganizuje transport publiczny. Miasta, które rozumie, że o jakości życia świadczą czasami małe rzeczy. Latarnia, która działa, chodnik, to, czy w szkole dzieci wychodzą na pole podczas zajęć przyrody, czy siedzą i oglądają te liście przez okno. Miasta, które rozumie, że składa się na nie miliony drobnych spraw. Takie miasto chciałabym z Państwem i dla Państwa zbudować. Kraków potrzebuje prezydent z szeroko otwartymi drzwiami na współpracę ze wszystkimi ponad podziałami. Prezydent, która będzie dbała o bezpieczeństwo, o stabilność, która będzie chciała współpracować z każdym rządem, z politykami, z ekspertami, z przedsiębiorcami, z wszystkimi, bo zapraszamy Was wszystkich do współpracy. Potrzebujemy wsparcia ze strony rządu, ze strony biznesu i Was, mieszkańcy Krakowa. Takiego miasta chcę. Otwartego, tolerancyjnego, naszego.
5: Dodała w swojej mowie końcowej Monika Piątkowska. Tak przebiegła bitwa o Kraków i o prezydencki fotel, ale ostateczną decyzję podejmą mieszkańcy. Pierwsza tura wyborów w niedzielę 27 września. Lokale będą czynne od 7 do 21.
4: A 3 września o 16 zakończyła się zbiórka podpisów potrzebnych do oficjalnej rejestracji kandydatów. Przypomnę jeszcze raz, wybory na prezydenta Krakowa odbędą się już 27 września, wtedy pierwsza tura. A tematem zajęła się Ula Bienia-Niesyczyńska.
2: To jest magazyn reporterów Eski Kraków. Eska Kraków News.
4: Opowieści misjonarzy o życiu mieszkańców Kenii, Mozambiku, a także Peru oraz występy, koncerty, gry i zabawy. Między innymi to czeka podczas 4. pikniku misyjnego, który odbędzie się 6 września w ogrodzie misjonarzy Kombonianów w Krakowie. Tegoroczne hasło brzmi Misja, Zdrowie. Będą kwesty i kiermasz rękodzieła misyjnego.
2: To jest magazyn reporterów Eski Kraków. Eska Kraków News.
4: Dominika Baraniec, to jest magazyn reporterów Radia Eska Kraków.
2: Eska Kraków.
4: Zapamiętamy tylko stołek dla Moniki Piątkowskiej i słabe odpowiedzi w quizie. Tak debatę kandydatów na prezydenta Krakowa zorganizowaną przez Super Express skomentował Radosław Marzęcki, politolog z Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Czy kampania rozpoczęła się na dobre i kto ma pewne wejście do drugiej tury?
20: Za nami kilka debat już takich oficjalnych. Odbyła się też debata Super Expressu. Co w tej debacie było takim punktem clue? Czego może zabrakło?
21: Wydaje mi się, że agendę tej kampanii krótkiej narzuciło referendum i to te tematy będą tutaj obecne, bo o tym myślą mieszkańcy. Sama debata, myślę, że ona niewiele zmieniła, tak? Poza gadżetem z krzesłem niewiele z niej pewnie pamiętamy, może słabe odpowiedzi w quizie. Natomiast jakby to też pokazywało, o czym się tu rozmawia. Tak? To nie była debata, która wniosłaby jakiś nowy wątek do dyskusji. Te same tematy, czyli zadłużenie miasta, polityka kadrowa, ekologia ze szczególnym uwzględnieniem strefy czystego transportu, tak, ale no wydaje mi się, że brakuje mi tutaj też takich narzucania takich tematów, gdzie kandydaci mogliby się jakby powiedzieć, za jakim modelem rozwoju miasta są. No? Czy wielkie inwestycje, czy może mniej spektakularne, ale ułatwiające życie. Czy łatwiejsze poruszanie się samochodem po mieście, czy transport zbiorowy, infrastruktura rowerowa na przykład. Tak? Co z jakością powietrza w mieście, bo to nie jest taki problem, który można zamieść pod dywan. Jest lepiej w ostatnich latach. Kraków przestał być stawiany jako ten wzór, prawda, w zasadzie nawet czy krajowy, czy nawet międzynarodowy. Zły wzór tak naprawdę, tak? Więc warto byłoby jakby to utrzymać, ale z drugiej strony te rozwiązania, które przyjęto, w dużej mierze przyczyniły się też do odwołania prezydenta Michalskiego.
20: W poprzedniej kampanii przy okazji referendum pojawiały się też takie głosy, że było dużo hejtu, tej mowy nienawiści. Czy to dopiero przed nami, czy to już się pojawia?
21: Ja myślę, że jakby kontekst tej kampanii jest troszkę inny. Wydaje się, że tutaj ta rywalizacja jest troszkę słabsza, jeśli chodzi o czoło tego peletonu. Zobaczymy, te badania sondażowe wakacyjne, one nie są takie dokładne. Może te pierwsze wrześniowe powiedzą nam trochę więcej, ale w 2024 roku też jeszcze te badania sprzed miesiąca, dwóch miesięcy przed wyborami jeszcze wprowadzały w błąd. Tam Łukasz Gibała wciąż prowadził, prawda? Potem przegrał nawet tą pierwszą turę. W związku z tym wydaje się, że walka toczy się o drugie miejsce tak naprawdę i ona tam jest ostrzejsza. Pomiędzy kandydatkami związanymi ze środowiskiem lewicowym i kandydatami związanymi z tym środowiskiem prawicowym i oni chyba najbardziej atakują Monikę Piątkowską, tak? Więc czuję, że tutaj o to drugie miejsce toczy się bój, a druga tura, jak zawsze, rządzi się swoimi prawami, tak? To jest pół na pół i może się wiele wydarzyć w zależności zależności od rozmaitych sojuszy. No siłą rzeczy to też nie jest kampania, w którą zaangażowane są duże pieniądze, tak? Ponieważ no, partie polityczne nie planowały takiego wydatku w swoim harmonogramie. W związku z tym no, też tutaj widać to w mieście i nie spodziewam się tego, żeby kampania była bardzo silnie widoczna w tej przestrzeni takiej zewnętrznej. Sami kandydaci też o tym mówią, że liczą na rozmowy z mieszkańcami, tak? Ten kontakt bezpośredni, bo on jest w zasadzie bezkosztowy. No i aktywność w mediach społecznościowych.
20: Czy ta kampania teraz dopiero nabierze tempa?
21: Myślę, że nie będzie tak ostro, jak to było w 2024 roku, ponieważ też ta strona związana z koalicją rządzącą w Polsce, ona jest trochę tutaj poobijana po tym referendum. Tak? W związku z tym jakby te argumenty, których używał Aleksander Miszalski, dzisiaj niektóre się trochę zużyły, byśmy powiedzieli. I nie można ich wszystkich tutaj wynosić na sztandary, bo są mniej skuteczne, mniej popularne w mieście. W związku z tym na razie to jest bardzo stonowane, jeszcze nieobecne. Myślę, że podobnie jak w przypadku referendum. Ostatni tydzień, półtora, dwa tygodnie przed wyborami będzie emocjonujący. Wtedy uwaga mieszkańców się też skupi na samym procesie wyborczym, będą klarować się preferencje wyborcze i będą zapadały decyzje.
20: Łukasz Gibała ma więc szansę pewną już na drugą turę, skoro ta gra według pana odbywa się o to drugie miejsce?
21: Ja o tym wnioskuję po zachowaniach kandydatów, natomiast jako badacz też zachowań politycznych, opinii publicznej, mam duży dystans do tego, co do tej pory wiemy. Tak jak powiedziałem, tutaj badania sondażowe pochodzą jeszcze z okresu wakacyjnego. Mamy tam w tych badaniach też ujawnioną liczną grupę osób niezdecydowanych, to jest 1/4 samych badanych. W związku z tym jakby mam duży dystans i raczej oczekuję na to, że będziemy widzieć w najbliższej przyszłości więcej takich badań, które będzie można ze sobą porównać, zidentyfikować jakieś trendy. Patrząc na rok 2024, gdzie wiele sondaży jeszcze sprzed miesiąca przed wyborami dawały to pierwsze miejsce w pierwszej turze Łukaszowi Gibale, no miałbym wiele oporów przed tym, żeby wyrokować w tym momencie, że on jest kandydatem pewnym, jeśli chodzi o wejście do drugiej tury. Mieszkańcy zdecydują o tym, czy chcą faktycznie zmiany zarządzania, czy chcą kontynuacji, myśląc szeroko, nawet właśnie też o prezenturze Jacka Majchrowskiego tutaj, tak? Czy chcą tamtego modelu, czy chcą zupełnie nowego modelu, który niektórzy kandydaci przynajmniej komunikują, ale czy są w stanie wdrożyć w życie, to też tego nie wiadomo, bo dobra prezencja, prawda, i sprawność retoryczna w debacie, to jeszcze nie to samo, co z zarządzaniem miastem.
4: Rozmawiała nasza reporterka Ula Bienia Niesyczyńska.
2: To jest magazyn reporterów Eski Kraków.
4: Po tragicznym wypadku na ulicy Solnej policja tłumaczy się, jak dba o bezpieczeństwo na krakowskich drogach. Chodzi o przekraczanie prędkości. W rejonie ulicy Nadwiślańskiej, gdzie doszło do wypadku, w 2024 roku było 207 takich zgłoszeń od mieszkańców. O szczegóły pytał nasz reporter Kuba Solarz.
0: Jak w ostatnich latach wyglądały statystyki wypadków i kolizji bezpośrednio na ulicy Solnej, no i na tych ulicach sąsiadujących, na Nadwiślańskiej i Piwnej?
1: Komisarz Piotr Szpiech, oficer prasowy komendanta miejskiego policji w Krakowie. Problematyka związana z bezpieczeństwem w ruchu drogowym na krakowskim Zabłociu od lat pozostaje w zainteresowaniu krakowskiej policji. Funkcjonariusze z krakowskiej drogówki cały czas prowadzą działania kontrolne, prewencyjne, analizy dotyczące bezpieczeństwa w rejonie Zabłocia. Mówimy tutaj o ulicach Nadwiślańskiej, Piwnej, Krakusa, Solnej, rejon Bohaterów, Getta. Jeśli chodzi natomiast o typowo ulicę Solną, tam gdzie doszło do tego tragicznego w skutkach zdarzenia, należy podkreślić, że nie jest to tak naprawdę miejsce szczególnie niebezpieczne. W okresie od 23 sierpnia 2021 roku do 21 sierpnia 2026 roku, czyli mówimy o okresie powiedzmy 5 lat, odnotowano tam jeden wypadek, w którym jedna osoba została ranna. W tym samym okresie natomiast na ulicy Nadwiślańskiej doszło do 3 wypadków, w których 3 osoby zostały ranne. Było tam też 25 kolizji. Na ulicy Piwnej odnotowano jeden wypadek z jedną osobą ranną i odnotowano tam 10 kolizji. Na ulicy Zabłocie doszło do 4 wypadków, w których 4 osoby zostały ranne oraz odnotowano tam 60 kolizji.
0: Jak wypada Kraków w zestawieniu liczby zdarzeń drogowych na 100 tysięcy mieszkańców na tle innych dużych polskich miast, na przykład w porównaniu z Warszawą?
1: No właśnie tutaj należałoby zaznaczyć, że Kraków jest miastem bezpiecznym, jeżeli chodzi tak naprawdę o ruch drogowy. Odnosząc się do liczby zdarzeń drogowych, jakie mają miejsce na terenie Krakowa, przyjmując liczbę zdarzeń na 100 tysięcy mieszkańców, Kraków stanowi spośród tych dużych miast jedno z bezpieczniejszych miast. W zasadzie Kraków jest na szarym końcu. Jeżeli właśnie przyjmujemy te kryteria zdarzeń na 100 tysięcy mieszkańców, dużo tych większych miast jest przed Krakowem. Także myślę, że możemy śmiało stwierdzić, że Kraków jest miejscem bezpiecznym. Policjanci tutaj podejmowali też, policjanci z ruchu drogowego, wiele działań, wiele akcji, począwszy od 1 stycznia do 31 sierpnia. W sumie policjanci przeprowadzili 287 szeregiem działań wymierzonych w kierujących nieprzestrzegających przepisów. Wśród nich były takie działania jak taksi, niechronieni uczestnicy ruchu drogowego, działania prędkość, alkohol i narkotyki, trzeźwość i narkotyki, nielegalne wyścigi, bezpieczny pieszy, rowery i hulajnogi, bezpieczny motocyklista.
0: Mieszkańcy twierdzą, z którymi rozmawiałem, że krakowska policja nie robi nic w tym kierunku, żeby jednak zwiększać to bezpieczeństwo i żeby ukrócić tą szybką jazdę, te nocne też wyścigi kierowców na ulicach Krakowa.
1: I myślę, że chociażby same te liczby statystyki pokazują, że tak nie jest. Pokazują, że Kraków jest tak naprawdę bezpiecznym miastem. Ilość podejmowanych działań przez policjantów z krakowskiej drogówki jest, no można powiedzieć, bardzo duża, a i te statystyki, o których wcześniej mówiłem, wskazują, że jest bezpiecznie. Działania krakowskiej policji nie ograniczają się tylko do doraźnych kontroli. W 2024 roku podczas prowadzonej analizy sytuacji właśnie w rejonie Zabłocja, między innymi na ulicach Nadwiślańskiej, Piwnej, policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego rozważali również rozwiązania organizacyjne, które mogłyby trwale ograniczyć występujące tam problemy. Jednym z proponowanych rozwiązań było wprowadzenie strefy ograniczonego ruchu z odpowiednimi wyjątkami dla mieszkańców oraz lokalnych punktów gastronomicznych. Propozycja ta była przedstawiona przez Wydział Ruchu Drogowego podczas posiedzenia Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa Rady Dzielnicy 13 we wrześniu 2024 roku. To oznacza, że policja nie ograniczyła się jedynie do reagowania na pojedyncze przypadki naruszeń prawa. Wskazywała rozwiązania organizacyjne, które mogłyby wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa.
4: A tematem zajął się nasz reporter Kuba Solarz.
2: To są newsy z Krakowa. O tym się mówi w Krakowie.
4: Aż 35 kilometrów bezkolizyjnej wiślanej trasy rowerowej. A to nie wszystkie drogi, które planuje wybudować krakowski zespół do spraw rozwoju infrastruktury rowerowej. Eksperci pracowali nad nowymi rozwiązaniami przez 2 lata. W efekcie w latach 2026-2030 rowerowa mapa naszego miasta rozrośnie się tak, by mieszkańcom podróżowało się łatwiej i bezpieczniej.
3: W ramach zespołu dążymy do tego, żeby wspólnie razem z środowiskiem rowerowym, z jednostkami miejskimi wypracować takie działania, aby faktycznie nasza sieć dróg dla rowerów była spójna. Małgorzata Jedynak, jestem kierowniczką działu uzgodnień rozwoju mobilności aktywnej w Zarządzie Transportu Publicznego w Krakowie i pełnię także funkcję zastępczyni przewodniczącego zespołu zadaniowego do spraw kierunku rozwoju infrastruktury rowerowej. W tym momencie te inwestycje, które prezentowaliśmy dzisiaj na konferencji, są w różnej fazie. Jedne w fazie budowy, w fazie projektowej czy w fazie planowania, ale wszystkie mają na celu zapewnienie spójnej sieci dróg dla rowerów, która da szansę bezpiecznego przemieszczania się po mieście mieszkańcom.
6: Czego mogą się mieszkańcy Krakowa spodziewać w tym roku?
3: W tym roku przede wszystkim realizowana jest infrastruktura rowerowa w postaci kładki pieszo-rowerowej łączącej Kazimierz z Dudwinowem. To jest inwestycja, która w tym momencie jest na ukończeniu. Zgodnie z zapowiedziami Zarządu Inwestycji Miejskich prawdopodobnie pod koniec września zostanie udostępniona mieszkańcom. Istotne inne odcinki infrastruktury rowerowej to jest przede wszystkim cała infrastruktura, która jest realizowana w ramach budowy linii tramwajowej KST4 z odcinkami dochodzącymi wzdłuż ulicy Bohomolca czy Dobrego Pasterza. Także bardzo istotne w mojej ocenie jest odcinek łączący ulicę Puszkarską z ulicą Kamińskiego przez Las Bonarka. Dzięki temu krótkiemu odcinkowi zostanie zapewnione bardzo ważne połączenie rowerowe. Do tej pory ulica Puszkarska była odcięta od infrastruktury rowerowej, a dzięki temu odcinkowi będzie możliwość bezpiecznego dojazdu do centrum.
22: Marcin Dumnicki, Stowarzyszenie Kraków Miastem Rowerów. Zespół został powołany dlatego, że widać było, że Kraków trochę ugrzązł w niektórych trudnych miejscach. To znaczy mamy takie nierozwiązane problemy, brakujące kładki w niektórych miejscach, brak na przykład przejazdu pod linią kolejową, która spięłaby spokojne uliczki, którymi można jeździć rowerami poza tym większym ruchem samochodowym. I część takich miejsc no w ogóle nie było wiadomo, co tam zaprojektować, a w części miast były jakieś projekty, były próby, ale zajmowała się tym jedna jednostka miejska, ona grzęzła na uzgodnieniach czy z jednostkami zewnętrznymi typu Wody Polskie, czy międzyresortowymi w samym Krakowie. No i zespół zajął się tym, żeby do danej inwestycji, do danego problemu zaprosić wszystkie osoby, które będą tym zainteresowane i mogą coś posunąć naprzód. I w momencie, gdy na przykład rozważaliśmy inwestycje, które zahaczają o tereny Wód Polskich, byli również dopraszali przedstawiciele Wód Polskich, żeby już z nimi na bieżąco uzgadniać. No jeśli mamy jakąś drogę rowerową przez park, oczywiście Zarząd Zieleni Miejskiej uczestniczył wtedy w całym posiedzeniu. I dzięki temu mamy wrażenie, że udało się ruszyć. Mamy pakiet projektów z rozpisanymi na lata możliwościami do 2030 realizacji tych projektów. To oczywiście jest nie wszystko. W tym horyzoncie do 2030 trzeba przygotować kolejne projekty. I tu myślę o tym przede wszystkim o perspektywie różnych unijnych dofinansowań, tak żeby mieć gotowy projekt, który może uzyskać finansowanie już, gdy będzie taka możliwość. Bo w momencie, gdy wiemy, że możemy coś sfinansować zewnętrznie, jakąś dobrą inwestycję drogą rowerową, a nie mamy jej planów, no to jest niestety za późno, bo ten proces inwestycyjny przygotowania papierologii zajmie dłużej niż musi być rozliczone już wykonanie.
8: Skąd w takim razie środki na to?
22: To jest nasz postulat. To znaczy my byśmy chcieli, żeby Kraków zapewnił środki w wysokości 0,6% budżetu rocznego po prostu na realizację infrastruktury rowerowej, którą Kraków sam ma już przygotowaną i będzie projektował. Czyli to zarówno na wykonanie tego, co już w tym momencie jest w projektach, tej wydzielonej samodzielnej infrastruktury i na kolejne projekty. Żeby ten proces inwestycyjny zarówno mieszkańcy widzieli to, co się pojawia już, ułatwienia rowerowe czy w ogóle nowe możliwości dojechania na rowerze tam do pracy czy szkoły w mieście, ale też żeby szuflada z projektami, że tak powiem, puchła, żebyśmy mieli duże możliwości. Też mamy nadzieję, że oprócz tych pieniędzy uda się zdobyć dofinansowanie zewnętrzne na takie większe projekty, o których znowu tutaj też nie była mowa, bo na przykład w świetle znowu marzeń i takiego dalekiego projektu jest chociażby kładka przy Norbertankach, gdzie też przydałoby się dla ruchu rowerowego i pieszego połączyć dwa brzegi Wisły.
12: Krzysztof Dąbrowa, Zarząd Transportu Publicznego, członek Zespołu Rowerowego. Wśród tych tematów, którymi się zajęliśmy, tak naprawdę najważniejsze jest załatanie tych takich białych plam na mapie Krakowa, tej infrastrukturalnej, rowerowej, bo dziś można powiedzieć, że Kraków dysponuje całkiem sporą liczbą przyzwoitych kilometrów infrastruktury rowerowej. Problemem nie jest zatem liczba tych kilometrów, tylko to, jak ta infrastruktura jest połączona. Łatwo sobie to pewnie w taką ubrać metaforę, wyobraźmy sobie świetną drogę standardu S, czyli szybkiego ruchu, która nagle przerwana jest, której ciągłość przerwana jest małym strumykiem. Czyli moglibyśmy jechać dalej, ale brakuje tego właśnie mostka czy tunelu. I dzisiaj tak wygląda niestety infrastruktura rowerowa w Krakowie. Mamy całkiem niezłą infrastrukturę właśnie liniową, ale brakuje nam połączeń. Zespół zajął się w związku z tym załataniem tych białych plam i przez 2 lata prowadziliśmy proces inwestycyjny, który doprowadził do tego, że większość z tych białych plam ma dzisiaj już swoje projekty, ergo gotowość do tego, żeby realizować je już w przestrzeni publicznej.
8: Jakie to były plamy białe? Bo wspominał Pan właśnie o tych miejscach takich. Gdzie one się znajdowały?
12: Znaczy one się dalej znajdują, natomiast to, co dzisiaj się udało już do tej pory zrobić, to mamy otwarty park kolejowy trzeci, czyli logiczną kontynuację mostu Podgórzanek, tego mostu kolejowego równoległego do mostu Powstańców Śląskich. Dzięki temu rowerzyści od południa Krakowa, gdzieś z Prokocimia, Bieżanowa, ale też Podgórza są w stanie dostać się łatwiej do centrum miasta. Mamy wykonaną drogę dla rowerów wzdłuż ulicy Nawojki, która otwiera się w zasadzie na całe miasteczko studenckie i tę część Krowodrzy. Mamy ulicę Broszka, połączenie z ulicą Wadowicką. Krótki odcinek, ale niezwykle istotny, bo sprawiający, że rowerzyści, którzy jadą właśnie od Podgórza, od Wadowickiej, mogą skręcić w kierunku Ruczaju, w kierunku Łagiewnik. To są te rzeczy, które zrealizowaliśmy już teraz. Też zsynchronizowaliśmy pracę w ramach infrastruktury, która powstaje dla krakowskiego szybkiego tramwaju, tramwaju na Mistrzejowice. Tam powstały całe kilometry, czy powstają całe kilometry dróg rowerowych. Ale przede wszystkim dało nam się sprawić, że poza nimi tak naprawdę powstały drogi, które dojeżdżają do nich, czyli to nie jest oderwana od logiki sieci infrastruktura, bo mamy równocześnie budowę drogi dla rowerów na Dobrego Pasterza, na Bohomolca, wyremontowane chodniki na Lublański. To wszystko sprawia, że dzięki właśnie koordynacji prac zespołu ta inwestycja nie zostaje oddana jako goła część wzdłuż tramwaju, tylko jest po prostu jakąś całą siecią, która pozwala przemieszczać się. Natomiast mamy bardzo, bardzo dużo białych plam do do uzupełnienia. Dzisiaj je wskazywaliśmy i wskazywaliśmy też na ile, jak bardzo logiczne ciągi one uzupełniają. I tak zostając właśnie z tej strony Mistrzejowic, czy w zasadzie Czerwonego Prądnika, brakujące połączenie do centrum od tej infrastruktury nowej, czyli od Muńskiej, od Meissnera, nie mamy dzisiaj możliwości przemieszczania się rowerem bezpiecznie przez ulicę Pilotów, w związku z czym konieczne jest zrealizowanie dwóch inwestycji, czyli tunelu między Chałupnika a ulicą Lotniczą pod torami kolejowymi i dalej kontynuacja z tej Lotniczej nad rzeką, nad Białuchą. To jest coś, co nie tylko bardzo poprawi byt rowerzystów, ale też sprawi, że będzie po prostu dużo wygodniej przemieszczało się pieszym, którzy tam mieszkają, mieszkańcom tych okolic. Druga strona to z kolei właśnie wspomniany wcześniej park kolejowy, ale tym razem od Grzegórzeckiej do ulicy Miodowej. Tutaj duży priorytet dla tej inwestycji wynika z tego, że no, zmieniły się plany miasta dotyczące Starowiśnej, więc nie mamy dzisiaj logicznego połączenia z drugiej strony, od strony Grzegórzek z mostem Podgórzanek, a to jest właśnie taka magistrala rowerowa południowa, która by nam bardzo ułatwiła ruch rowerowy z dala od ruchu ogólnego, bo tu mówimy o inwestycjach, które w zasadzie w żaden sposób niemal nie ingerują w ten ruch ogólny. Mamy też inwestycje wzdłuż Wiślanej Trasy Rowerowej, czyli najważniejszej pewnie trasy nie tylko w Krakowie, ale też w całej Polsce. Teoretycznie 30 kilka kilometrów ciągłej trasy wzdłuż Wisły przez Kraków. Z drugiej strony cztery takie bardzo ważne miejsca do uzupełnienia, czyli Zakole Wisły, gdzie mamy zawężenie, które jest niebezpieczne i dla pieszych, i dla rowerzystów. Mamy tunel przy Ofiar Dąbia, gdzie dzisiaj nie ma możliwości też przejechania rowerem bezpiecznego. Dalej konieczność budowy kładki nad Białuchą i później wyjazd w kierunku wschodnim, wjazd na ulicę Longinusa pod Bipięty, dojazd do mostu Wandy przez ruchliwą ulicę. Tam musimy zbudować drogę dla rowerów i wtedy ta infrastruktura rowerowa wzdłuż Wiślanej Trasy Rowerowej będzie pełna. Mamy też bardzo ważną inwestycję w postaci budowy kładki wzdłuż mostu Nowochódzkiego, bo dzisiaj dwa odcinki bardzo przyzwoitej infrastruktury rowerowej na ulicy Nowochódzkiej kończą się właśnie na tym moście, gdzie mamy 90 cm szerokości i dla rowerzystów, i przede wszystkim dla pieszych. Więc tutaj zaprojektowana kładka, która połączy oba te brzegi, no ale też punktowe miejsca, takie jak przejazdy właśnie przez tę Nowochódzką na Wiślanej Trasie Rowerowej, otwarcie portu Płaszów, które wybudowały Wody Polskie dla ruchu pieszego i rowerowego. No i mamy też te połączenia takie pojedyncze, typu inwestycja, która będzie realizowana już w tym roku, druga strona Alei Pokoju, poprawa przy ulicy Prądnickiej na wysokości Nowego Kleparza, tam mamy urwaną drogę dla rowerów na wysokości przystanku autobusowego, to też lada moment będzie realizowane, ale też ominięcie parku kleparskiego na wysokości dworca towarowego w kierunku Prądnickiej po Starotorzu, taka nowa droga, która będzie też bardzo ułatwiała życie rowerzystom. I sporo takich miejsc, które gdzieś jeszcze są na liście, w tym momencie nie jestem w stanie ich pamięci wymienić, natomiast odwołuję się i zachęcam do tego, żeby zajrzeć do tych naszych materiałów. Przygotowaliśmy program na lata 2026-2030, w którym wskazujemy, w którym roku moglibyśmy realizować które z tych zadań. No i zachęcamy, to jest nasza rekomendacja dla obecnych, dla przyszłych władz miasta, żeby do tego podejść w sposób ambitny.
4: A rozmawiał Olek Kamiński.
2: SK Kraków News. To jest magazyn reporterów Eski Kraków.
4: Ponad 200 roślin, kolorowe łąki i ścieżka zmysłów to czeka na małych pacjentów ze Szpitala Uniwersyteckiego w krakowskim Prokocimiu w nowo otwartym ogrodzie sensorycznym. Powstał na dziedzińcu oddziału onkologii i hematologii. Ma wspierać leczenie najmłodszych, których o wrażenia pytał nasz reporter Kuba Solarz.
13: Podoba Ci się ogródek tutaj?
15: Tak.
13: A podobają Ci się kwiatki?
15: Tak. Ja siadzę mamą.
13: I co jeszcze tutaj robisz?
15: Kopalą kopię.
13: Podoba Ci się tutaj w ogrodzie?
15: Tak.
13: A co najbardziej?
15: Ta ścieżka.
13: Co tam się znajduje na tej ścieżce?
15: Ścieżki, kamyki, sztuczna klawa.
13: Podoba Ci się tutaj w ogrodzie?
15: Tak.
13: A co Ci się najbardziej podoba?
15: Bańki.
13: Co jeszcze?
15: Zwierzaki.
13: Co Ci się podoba tutaj w tym ogrodzie?
15: Najbardziej mostek.
13: I co jeszcze? Zwierzaki Ci się podobają?
15: Tak. No i fajna zabawa tu jest.
16: Anna Marusia, prezes Fundacji Urtika Dzieciom. Ogród sensoryczny to jest taka przestrzeń, która ma dawać radość dzieciom, ma pozwolić na kontakt z naturą, z świeżym powietrzem,
20: kaloryczem, z różnymi kolorami, zapachami, barwami. Ma sprawiać, żeby dzieciom po prostu lepiej się leczyło w szpitalu, przebywało ten proces podczas leczenia i przede wszystkim nam zależy na tym, żeby dzieci mogły po prostu korzystać na zewnątrz z kontaktu z naturą. To jest pewna forma wsparcia leczenia. Przede wszystkim to nie chodzi o to, żeby zastępować leczenie medyczne, natomiast jest to forma wsparcia taka terapeutyczna i tutaj w planach też mamy uruchomienie cyklu takich warsztatów dla dzieci, warsztatów hortiterapii, które będzie prowadziła specjalistka, tak aby dzieci mogły troszkę więcej dowiedzieć się o roślinach, o sposobach sadzenia, o różnych właśnie właściwościach i żeby im też tutaj poprzez te warsztaty umilać dodatkowo czas.
9: Przestrzeń, która pozwala naszym pacjentom poczuć się choć przez chwilę, tak jakby byli w lesie, jakby byli we własnym domu w ogrodzie i tak naprawdę uciec choć na chwilę od tych codziennych trudów, które dotyczą naszych ciężko chorych pacjentów. Już od samego początku, jak tylko dało się wprowadzić tutaj pacjentów, to widzimy, że tak naprawdę chętnie wychodzą, spędzają dużo czasu razem z rodzicami, dla których przecież to również jest oddech. No wydaje się, że to będzie spełniać bardzo dobre funkcje terapeutyczne. Wiemy dobrze, że w sytuacji, kiedy pacjent ma dobry stan psychiczny, mniej odczuwa ból, mniej odczuwa lęk, mniej odczuwa tęsknotę za domem. Więc mamy głęboką nadzieję, że tutaj ten ogród spełni te wszystkie funkcje terapeutyczne również. Znajdują się tutaj mnóstwo roślin różnego typu, na dodatek jeszcze specjalne meble rehabilitacyjno-terapeutyczne, które pozwalają odczuwać przez dzieci różne wrażenia sensoryczne, a wiemy dobrze, że terapia sensoryczna również jest terapią, więc w związku z tym będą mogli w tej terapii uczestniczyć. Mamy tutaj różne zwierzątka, dzięki którym tak naprawdę ta radość dzieci jest zdecydowanie większa.
4: A to już profesor Szymon Skoczeń, lekarz-onkolog z Krakowskiego Szpitala Uniwersyteckiego. Małym pacjentom życzymy, aby pogoda jak najdłużej sprzyjała aktywnościom w tym ogrodzie.
2: Tym żyje Kraków.
4: Rodzinne rajdy rowerowe, zawody MTB i SK Kids Race to główne atrakcje tegorocznego Małopolska Tour w Nowym Targu. Impreza 12 i 13 września. Co jeszcze czeka na uczestników w kolejnym rowerowym weekendzie? O to pytał nasz reporter Kuba Solarz.
0: Czym tegoroczna edycja Małopolska Tour wyróżnia się na tle innych wydarzeń?
11: Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego, odpowiedzialna za małopolską kulturę i turystykę. Wyróżnia się na tle innych wydarzeń przede wszystkim tym, że promuje spędzenie czasu na świeżym powietrzu w gronie najbliższych, uprawiając jednak w jakiś sposób wysiłek fizyczny, no bo rower to jest ruch, w związku z czym uważam, że nie ma nic zdrowszego i lepszego niż spędzenie czasu z rodziną wśród najbliższych na świeżym powietrzu. A że do tego dochodzą wszelkiego rodzaju atrakcje, gdzie możemy coś i zasmakować, i wygrać, i emocje jakiejś rywalizacji, no to są już takie smaczki, z którymi Państwo się zetkniecie, jeżeli przyjmiecie nasze zaproszenie. Zarówno zapraszamy tych Państwa, którzy rower traktują relaksacyjnie, ale też tych Państwa, którzy lubią jednak dreszczyk emocji i takiego większego wysiłku, czyli zapraszamy bardziej profesjonalistów na MTB Festival, który będzie miał miejsce w pierwszym dniu, w sobotę, czyli najpierw zapraszamy wszystkich tych, którzy chcą pokazać efekty swojej pasji, no a w niedzielę zapraszamy już całymi rodzinami, czyli ci, którzy się zmęczą w sobotę, zabierają znajomych, rodziny, dzieci, babcie i przyjeżdżają do Nowego Targu, żeby popatrzeć na nasze przepiękne widoki i nasze Tatry właśnie z perspektywy Nowego Targu, ponieważ tam są widoki na nasze Tatry, no jedne z najpiękniejszych. No a potem, żeby troszeczkę te nasze pociechy małe zająć, no to zrobimy im odpowiednie zawody na każdym poziomie wiekowym. Każdy taki uczestnik jest wygranym, więc wszystkie nasze dzieciaki dostają medal, dostają kaski w prezencie, w związku z czym jest ogromna radość. Zawody wzbudzają takie emocje i u rodziców, i u dziadków, oprócz takich różnych elementów edukacyjnych, gdzie możemy się różnych ciekawych rzeczy dowiedzieć o Małopolsce na stoiskach, które są przygotowane i turystycznych, i ekologicznych, i też takich typowo rowerowych, dotyczących tego, jak się należy odnaleźć na naszych ścieżkach rowerowych.
0: W sobotę maraton MTB, powiedzmy, co dokładnie czeka na jego uczestników?
11: Na uczestników tej trasy MTB czekają tak naprawdę dwie trasy. Jedna 25 km, druga wymagająca dużo większego profesjonalizmu i wysiłku, czyli 40 km. Myślę, że każda z tych tras została fantastycznie przygotowana przez tutaj organizatorów tego MTB festiwalu, tak żeby nasi uczestnicy nie tylko mogli się porządnie, ale to bardzo porządnie zmęczyć, ale żeby mogli też ukradkiem zerknąć na te widoki, które będą mogli z tych tych punktów dokładnie zobaczyć?
13: Powiedzmy jeszcze o tym, że jedną z aktywności będzie SK Kids Race. Na czym to będzie polegało?
11: To jest chyba najbardziej wyczekiwany punkt programu tego rodzinnego rajdu, bo jest to temat zawodów naszych milusińskich, którzy na tych rowerkach, na których bez kółek się odpychają, czyli ci najmłodsi, niejednokrotnie nawet dwulatkowie już startują, czują się naprawdę bardzo usatysfakcjonowane z tych medali, które natychmiast dostają na szyję, jak docierają do mety.
13: Powiedzmy jeszcze o tym, czy na to wydarzenie, czy na te aktywności trzeba się w jakiś sposób zapisać i gdzie możemy znaleźć szczegółowe informacje na temat harmonogramu.
11: Są dwa sposoby. Jeden z nich to można się zapisać wcześniej przez internet, ponieważ to jest najszybsza i najwygodniejsza forma rejestracji. Jest oczywiście też możliwość na miejscu zgłoszenia się w biurze zawodów, do czego bardzo serdecznie zachęcamy. Tam możemy nabyć też całe pakiety, czyli koszulki, numery, a jeżeli nawet tego zabraknie, to tylko numer wystarczy.
4: Z Iwoną Gibas, członkiem Zarządu Województwa Małopolskiego, rozmawiał nasz reporter Kuba Solarz, a imprezie patronuje Radio SK.
2: To są newsy z Krakowa.
4: W pamięci Andrzeja Zauchy przy ulicy Mogilskiej 43 można zobaczyć mural poświęcony wybitnemu polskiemu wokaliście. Powstał on niedaleko dawnego miejsca zamieszkania Zauchy. Autorem dzieła jest Piotr Tusa-Jaworski, ceniony artysta nie tylko w Polsce, ale i w Europie.
14: Dzisiaj nagle wymyśliłem ciebie.
18: Agnieszka Zaucha, córka Andrzeja Zauchy. Bardzo się cieszę, że to powstało i że akurat w tym miejscu i że Tusę to robi. Także wszystko jest tak, jak sobie wymarzyłam. Zaangażowana, no, miałam jakby możliwość wglądu, natomiast no, mnie akurat się podobały wszystkie projekty, wszystkie kolorystyczne warianty. Nie miałam żadnych zastrzeżeń. Świetnie, od samego początku świetnie. Chciałam troszkę inny napis, bo ja wymyśliłam, żeby było Tusę zaśpiewam. Ale to się chyba nie udało, natomiast Tusę la vie też jest bardzo, bardzo okej, także super.
19: Mateusz Masior, jestem prezesem Fundacji imienia Andrzeja Zauchy.
23: Ten mural, który Państwo tutaj widzicie, zakładając, że sztuka street artu w Polsce no, nie kwitnie tak jak w krajach zachodnich, jest dla nas czymś, co przede wszystkim spełnia naszą ambicję, bo na Andrzejka sobie będzie można teraz popatrzeć. Po drugie, cieszymy się, że wydarzyło się to z tak ogromną życzliwością miasta, bo to też pokazuje, to jest bardzo istotne, że miasto zna, rozumie, czuje i chce w takich inicjatywach brać udział. Była burza mózgów, dlatego że na początku koncepcja była bardziej ofensywna. Pierwotnie był pomysł, żeby było więcej czerwieni, więcej pomarańczu, czyli żeby ten mural był, nie chcę powiedzieć bardziej krzyczący, ale był dużo bardziej, albo jeszcze bardziej wymowny. My nie do końca chcieliśmy w tym kierunku pójść, dlatego że chcieliśmy, aby ten mural oddawał to, co u Andrzeja Zauchy było najważniejsze. Uśmiech na twarzy, pogoda ducha, soul, funk i jazz. Taki ciepły, serdeczny, który on sobą reprezentował.
4: A rozmawiał Olek Kamiński. To już ostatni temat w dzisiejszym magazynie reporterów Radia SK Kraków. Dominika Baraniec, dziękuję i do usłyszenia.
2: SK Kraków. SK Kraków News.
4: Dominika Baraniec, to jest magazyn reporterów Radia SK Kraków.
2: SK Kraków.
4: Zarządzanie autostradą A4 na odcinku Kraków-Katowice w marcu przyszłego roku przejmie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie. Posłuchajmy, co się zmieni i co to oznacza dla kierowców.
24: Maciej Ostrowski, dyrektor oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Kraków. Dla kierowców oznacza przede wszystkim brak opłat i brak bramek związanych z poborem opłat, zarówno od strony Krakowa, jak i od strony Katowic. I to jest najważniejsza informacja. Poza tym, jeżeli chodzi o jazdę, nic więcej się nie zmieni. Natomiast my rozpoczynamy procedurę rozbudowy tego odcinka autostrady. Jesteśmy na etapie wyłonienia wykonawcy na wykonanie dokumentacji z decyzją środowiskową. To ma nastąpić na dniach. No i potem będzie już normalnie związany z cyklem już prowadzenia prac budowlanych. Proszę pamiętać, że kwestia jest rozbudowy o trzeci pas, także w grę wchodzą obiekty mostowe. To będzie też kwestia oceny, przebudowy, rozbudowy. Natomiast na dzień dzisiejszy najważniejszą informacją jest to, że jeździmy bez opłat od marca 2027 roku.
13: Jeszcze doprecyzujmy,
0: opłaty znikną dla osobówek.
24: Tak, a tak jak w całym kraju obowiązują opłaty związane z transportem towarowym, tak samo i tu będą obowiązywały.
0: Nie obawiają się Państwo, że to zniesienie opłat dla osobówek sprawi, że będą większe korki na czwórce, że tych aut pojawi się jednak więcej?
24: Na pewno pojawi się więcej, dlatego że wszyscy, którzy korzystali dzisiaj z objazdów, chcą oszczędzić, pojadą tą drogą. Dlatego rozbudowujemy oczypas. Natomiast wiemy też, że nie będzie korków na bramkach, bo bramek nie będzie, tak?
0: Który to będzie rok 2030?
24: Plan jest taki, że jeżeli mamy dzisiaj rok 26, aby dokumentacja była do budowy gotowa na 29 i 30 rok i wtedy rozpocząć proces budowlany, tak?
0: Potrwa 3 lata.
24: Tak jest zakładane.
0: Jak jeszcze trwają teraz prace? Co jeszcze dzieje się aktualnie na autostradzie A4?
24: Firma Stal Eksport wykonuje 2 mopy Rudno i naprzeciwko miejscowości. Te mopy mają być oddane do użytkowania oraz stan jakoś taka, jak była w umowie. To wszystko podlega od 1,5 roku odbiorom, bo odbieramy razem z oddziałem Katowice i przejmujemy dokumentację, przejmujemy badania, obiekty. To naprawdę jest długotrwały, duży proces odbiorowy. Proszę pamiętać, że umowa ta powstała 30 lat temu, więc w innym otoczeniu prawnym, przepisów środowiskowych. Proszę pamiętać, że jeszcze wtedy nie było przecież decyzji środowiskowych. My to wszystko musimy przejąć, przygotować do funkcjonowania, przygotować do budowy. Proszę zobaczyć, na całym odcinku pomiędzy Katowicami a Krakowem nie ma ani jednego przejścia dla zwierząt. To wszystko będzie wymagało nowej rzeczywistości, nowych warunków, tak jak mówię, środowiskowych i faktycznych. Nad przejęciem tego odcinka pracuje ponad 54 osoby. To są zespoły pod nadzorem naszej centrali z Warszawy, która bardzo skrupulatnie pilnuje procesu odbioru tego odcinka.
0: Jakie jeszcze inne kluczowe inwestycje planuje Generalna Dyrekcja na tym odcinku po przejęciu?
24: Na dzień dzisiejszy najważniejszą jest rozbudowa trzeci pas. Naprawdę to jest duża inwestycja. Planowane są tu miliardy złotych na wydanie pieniędzy. Natomiast to wszystko będzie po wykonaniu dokumentacji, która pokaże, jaki zakres robót i jakie wartości tych robót wchodzą w grę, aby te trzy pasy wykonać. I proszę pamiętać, że te trzy pasy będą kontynuacją potem trzeciego pasa od Balic, czyli gdzie był punkt opłat, przez A4 całą, aż w stronę ulicy Kąpielowej, czyli węzeł Upadkowice. I planowany jest, mamy program inwestycyjny na trzy pasy pomiędzy Bieżanowem, czyli Krakowem, a Tarnowem.
4: Z Maciejem Ostrowskim, dyrektorem oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie, rozmawiał nasz reporter Kuba Solarz.
2: To jest SK Kraków News.
4: Kolejne zmiany w szpitalu Babińskiego w Krakowie. Blisko 57 milionów złotych trafiło do placówki na rozwój psychiatrii dzieci i młodzieży. Wyremontowane zostaną 2 budynki szpitala, w których powstaną oddziały

0: milionów złotych. Dla nas to jest bardzo istotne, aby wsparcie w zakresie psychiatrii osób dorosłych, ale również w tym przypadku dzieci i młodzieży miało finansowanie i dzisiejszy dzień potwierdza to, że te inwestycje, dwa obiekty zostaną zmodernizowane, ale też wokół obiektu będą miejsca, chociażby zewnętrzne siłownie, miejsce do przebywania osób, które będą potrzebować spędzić czas, czy chociażby boisko, wszystko po to, aby ta kondycja fizyczna dzieci i młodzieży, ale kondycja również psychiczna była na jeszcze wyższym poziomie.
1: Michał Tochowicz, dyrektor Szpitala Klinicznego imienia doktora Józefa Babińskiego w Krakowie. Warto podkreślić, że to kluczowy etap w rozwoju naszej infrastruktury. Budynki 3B i 5A dostaną nowe przestrzenie, dostaną nowe życie. Dzisiaj wyłączone z użytkowania, a już wchodzą w fazę realizacji. W budynku 3B będzie funkcjonował ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej oraz Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży, w ramach których będzie funkcjonować poradnia psychologiczno-psychoterapeutyczna dla dzieci i młodzieży, poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży, a także oddział dzienny dla dzieci i młodzieży. Oddział dzienny psychiatryczny to ważne. W budynku 5A będzie funkcjonował oddział stacjonarny dla dzieci i młodzieży i to jest podniesienie standardów, które i w ogóle remontujemy ten budynek właśnie po to, aby dostosować się do dzisiejszych standardów, aby ten budynek był bezpieczny, komfortowy i sprzyjał procesowi terapeutycznemu naszych najmłodszych mieszkańców Małopolan.
2: Powiedzmy sobie jeszcze o tym pojeździe. Nowa karetka.
1: To też spektakularna dla nas inwestycja, ponieważ obecnie posiadamy wysłużony już ambulans, który nawet nie spełnia warunków obowiązującej dzisiaj strefy czystego transportu. Nowoczesny pojazd będzie pojazdem elektrycznym, będzie pojazdem większym. Pacjent często wymaga takiej opieki, która właśnie ze względu na jego stan emocjonalny czy psychiczny, ważne, aby ten pojazd był większy. Jest elektryczny, a to pozwala na dostosowanie się również do dzisiejszego trendu, do dzisiejszych wymogów odnośnie ochrony środowiska. Obecnie kończymy realizację zadania drogowego, zadania, w ramach którego oprócz remontu dróg wyposażyliśmy również nasze parkingi w stacje ładowania, więc infrastrukturę do tego, aby taki pojazd znajdował się na terenie szpitala, posiadamy. Pojazd też jest o dużym zasięgu, więc pozwoli nie tylko na komunikowanie się pomiędzy oddziałami, ale również na wyjazd na konsultacje do jednostek, które posiadają zakresy wspomagające psychiatrię. Mówię tutaj o pediatrii, o chirurgii dziecięcej czy neurologii. Realizacja takim transportem nie będzie stanowiła żadnego problemu na terenie Krakowa, a nawet i poza nim, ponieważ minimalny zasięg takiego pojazdu to 200 km, maksymalne według danych producenta to aż 400 km.
2: Czyli będzie mógł jeździć w Krakowie, w Małopolsce, kiedy on wyjedzie na ulicę naszego regionu. No i jak też ten harmonogram prac, jeśli chodzi o modernizację tych oddziałów wspomnianych przez Pana, wygląda?
1: Ambulans według umowy ma być dostarczony w listopadzie. Jeżeli chodzi o inwestycje infrastrukturalne, one są na różnych poziomach, bo budynek 3B wchodzi w fazę już realizacji. Umowa podpisana dzisiaj gwarantuje rozpoczęcie tych robót już wkrótce i realizację ich w ciągu 2 lat. Natomiast budynek 5A to budynek, który będzie realizowany w formule zaprojektuj, wybuduj. Wykonawca jest zobowiązany najpierw do zaprojektowania tego budynku, uzyskania niezbędnych pozwoleń konserwatorskich i pozwolenia na budowę. No i później wejdzie w fazę realizacji inwestycji budowlanej, później wyposażenie tego budynku, wyposażenie i też ważne, że w ramach tych inwestycji zadbamy o otoczenie tych budynków, tak aby dzieciaki miały też możliwość wyjścia na zewnątrz, spędzenia czasu na świeżym powietrzu, skorzystania z boiska czy urządzeń, które będziemy montować. Mówię tutaj o siłowni plenerowej, o ścieżkach sensorycznych, o parkingach wokół tych budynków.
3: A tematem zajęła się nasza reporterka Ula Bienia-Niesyczyńska.
4: To są newsy z Krakowa.
3: Jak rozróżnić syreny alarmowe, gdzie szukać schronienia i co powinno znaleźć się w plecaku ewakuacyjnym? Tego dowiedzieli się krakowianie podczas krajowego treningu reagowania. Na rynku głównym mieszkańcy Krakowa sprawdzili, jak są przygotowani, gdyby pojawiła się sytuacja kryzysowa.
5: W Polsce obowiązują 2 podstawowe sygnały. Alarm ogłaszany jest modulowanym dźwiękiem trwającym 3 minuty.
3: Czy rozróżnia Pan sygnały?
6: Tak, modulowany, 3-minutowy albo stały, 3-minutowy jako odwołanie.
5: Odwołanie alarmu oznajmiane jest jednostajnym dźwiękiem syreny trwającym także 3 minuty.
3: Czy takie treningi jak ten tutaj są potrzebne, żeby właśnie wiedzieć, co robić w trakcie kryzysowej sytuacji?
7: Są, owszem, potrzebne i powinno być więcej takich organizowanych akcji, aby szkolić ludzi.
3: Czego się nauczyłeś?
7: Doskonaliłem udzielania pierwszej pomocy. Wykształciłem

0: się w używaniu AED bardziej.
1: Ludzie mają teorię, ale praktyki nie mają, więc przetrenowanie sobie takich sytuacji jest bardzo potrzebne.
2: Jak wygląda ten punkt treningowy? Co tutaj się dzieje?
3: Starszy brygadier Arkadiusz Kielin, komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Szkolimy ludzi, jak mają się zachować w przypadku zagrożenia, gdzie się mają ukryć, gdzie się mają udać, skąd czerpać wiadomości, co się dzieje. Także tutaj tego wszystkiego mogą się mieszkańcy Krakowa, turyści dowiedzieć.
2: Co jest ważnego w tym szkoleniu?
3: To są niezmierne ważne wiadomości w dzisiejszej sytuacji geopolitycznej, aby ludzie wiedzieli, co zrobić w przypadku zagrożenia. Im więcej potu na ćwiczeniach, tym mniej krwi w boju, czyli te ćwiczenia, treningi są niezmiernie ważne, tak aby uświadomić ludzi, jak się zachować w sytuacji zagrożenia.
4: Omówimy takie proponowane wyposażenie plecaka w razie sytuacji kryzysowej. Aspirant Jaroszek, Jakub, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Pierwszym z bardzo ważnych elementów jest taka kosmetyczka, w której powinny znajdować się na przykład, tak jak są tu, chusteczki, żel odkażający, chusteczki nawilżane, waciki kosmetyczne, żeby zadbać o tą najważniejszą higienę w sytuacji kryzysowej. Cały plecak jest podzielony na dane sekcje. Kolejną sekcją będzie elektronika. Bardzo ważnym elementem na pewno jest na wyposażeniu powerbank, bo wiadomo, że możemy potrzebować zapas prądu.
2: A co jeszcze powinno się znaleźć w plecaku ewakuacyjnym?
4: Ważnym elementem jest również radio, dzięki któremu możemy słuchać, co się dzieje w danym momencie w okolicy. Mamy latarkę czołową, na pewno będzie śpiwór, w którym możemy po prostu się przykryć. Apteczka pierwszej pomocy, podstawowa, z bandażami, z gazami, nożyczkami. Bardzo ważny jest koc, folia NRC, która zabezpieczy nas, albo jeżeli komuś będziemy chcieli pomóc, przed też dyskomfortem przede wszystkim termicznym. Podsumowując, oczywiście najważniejszym elementem będzie zadbanie o czystą wodę. Mamy filtry do wody albo tabletki, które pomogą uzdatnić wodę.
2: Czego się pan dowiedział, jeśli chodzi o taki plecak ewakuacyjny?
5: Jeśli chodzi o wyposażenie takiego plecaka, gdzieś ta wiedza była, na pewno nie tak bogata, jak tutaj panowie ze straży przedstawili, więc na pewno po dzisiejszym dniu ja swój plecak przejrzę, dokompletuję.
6: Krzysztof Klęczar, wojewoda Małopolski. Chcemy przypomnieć mieszkańcom, niektórym przypomnieć, a niektórych poinformować, jakie sygnały ostrzegawcze mogą wystąpić w sytuacjach zagrożenia i jak należy się zachować, kiedy taki sygnał usłyszymy. Mamy tu również strażaków z Państwowej Straży Pożarnej, co przedstawiciele Straży Miejskiej tutaj, miasta Krakowa.
2: Jaki jest cel?
6: Budujemy odporność społeczną. Sam sprzęt niewiele znaczy, jeżeli ludzie nie potrafią z niego korzystać. Nawet najlepsza sygnalizacja, najlepsze informacje nic nie dadzą i w niczym nie pomogą, jeżeli ludzie nie będą umieli tych sygnałów odczytać, a następnie właściwie zareagować. Ta edukacja, bardzo szeroko zakrojona, jest jednym z elementów budowania odporności społecznej.
2: A czy będą kolejne treningi w Małopolsce?
6: Z całą pewnością. To jest ponad 50 inicjatyw w całym województwie. Będą kolejne działania dotyczące promowania i informowania o tym, co zawiera program ochrony ludności i obrony cywilnej. Ten dzisiejszy trening jest jednym z elementów i kolejne elementy też będą realizowane.
7: Akcja szkoleniowa odbyła się w kilku punktach w Krakowie, łącznie 50 punktach w Małopolsce, a także w całej Polsce.
8: O tym się mówi w Krakowie.
7: Ma uczyć odpowiedzialności, cierpliwości i współpracy. W sąsiedztwie aresztu śledczego w Nowej Hucie powstał ogród warzywny Posadzeni. Stworzyły go osoby osadzone i pracownice z Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Osadzeni hodują i pielęgnują tam rośliny od pomidorów przez cukinię aż po dynię.
9: Ogród wyszedł poza mury aresztu śledczego w Nowej Hucie.
10: Maciej Warcholak, inspektor Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie. Stworzyliśmy ogród społeczno-terapeutyczny o nazwie Posadzeni. Jest to miejsce, które od samego początku, od zera stworzyli osadzeni. Od stawiania ogrodzenia, po plewienie, tworzenie grządek, stawianie szklarni. I jest to miejsce, które ma służyć i osadzonym, uczyć ogrodnictwa, uczyć odpowiedzialności, dbania, sumienności, ale również w przyszłości będzie wspierało osoby potrzebujące w Krakowie, ponieważ nadwyżki plonów planowo będą oddawane, przekazywane do organizacji, stowarzyszeń, które właśnie pomagają ludziom w potrzebie.
9: Jak to w ogóle wygląda? Jak osadzeni w ogóle znajdują się w takim ogrodzie? Bo mówimy o areszcie śledczym.
10: To jest zakład półotwarty. Są osoby, które mają możliwość pracy w ogrodzie, a to nie jest też tak, że ten ogród został stworzony przez jedną stałą grupę. W zależności od potrzeby, od intensywności prac, pracowało tam więcej lub mniej osadzonych. Aktualnie jest dwóch stałych ogrodników, którzy dbają o cały ogród. Natomiast to jest na tu i teraz, na drugą połowę sierpnia. Natomiast jaka ilość potrzebna będzie we wrześniu podczas wszystkich zbiorów, czy znów wiosną, to się okaże i będziemy dostosowywać ilość ogrodników właśnie do potrzeb. Maksymalnie w sumie podczas prac zakładania ogrodu brało udział już ponad 30 osadzonych.
9: Jak w ogóle wygląda ten ogród? Jakby mógł pan go opisać?
10: Ogród wygląda wspaniale, wygląda cudownie. Jest pośród pól uprawnych. To jest nasz pierwszy sezon, więc też to są takie pierwsze szlify. Są grządki z pomidorami, cukiniami, jest strefa, gdzie rosną dynie i arbuzy. Jest stworzona bardzo solidna szklarnia przez osadzonych. Wykazali się tutaj naprawdę niesamowitymi umiejętnościami budowlanymi, dlatego że no, to jest otwarta przestrzeń, jednak wichury, ulewny deszcz, grad będą dosyć mocno próbowały tą infrastrukturę. Ogród również nie tylko ma służyć produkcji, natomiast też ma być estetyczny. To jest też ważne, żeby uczyć takiego holistycznego podejścia osadzonych i żeby oni sami próbowali właśnie tworzyć takie miejsca, więc jest tam też sporo kwiatów. Cały układ ogrodu jest tak przemyślany, żeby był też miejscem właśnie w przyszłości, gdzie będzie można prowadzić warsztaty, spędzać czas właśnie podczas takich aktywności.
9: Czyli teraz we wrześniu czas na zbiory.
10: Tak, powoli zaczynają się zbiory. Mamy już bardzo obfite plony dyni, cukinii, buraków. Pomidory bardzo obficie obrodziły. Niezwykłą intensywnością urodzaju wykazały się papryki, które dosłownie uginają się od owoców. Więc mimo tego, że jest to pierwszy rok, bez właściwie żadnego przygotowania, no to jest obficie. Naprawdę zbiory będą ładne.
9: Osadzeni również na samym początku hodowali fasole, brali udział w międzynarodowym projekcie. Co w tym niezwykłego w hodowaniu fasoli?
10: To jest naprawdę niezwykły temat, bo przyzwyczajeni jesteśmy do dosłownie kilku odmian fasoli. Może być mała, jakaś czerwona, piękny jaś, tyle co mamy w sklepie, może 8 odmian. Natomiast odmian fasoli jest ponad 2000 i są to odmiany, które są regionalnie powoli już zapominane, co niestety doprowadzi w przyszłości do ich w ogóle wyginięcia. To był projekt, który miał za zadanie testować, czyli sprawdzać, jak te odmiany w różnych warunkach sobie dają radę. To, co było też niezwykle wartościowe, to, że osadzone podczas projektu same badały cały rozwój. Od czasu kiełkowania, wielkości kiełków, koloru, kształtu, rozmiaru liści. To był projekt, gdzie musiały zbierać dane na dosłownie każdym etapie rozwojowym. A potem te dane wykorzystane zostaną do badań statystycznych właśnie nad wykorzystaniem takich właściwie lokalnych odmian.
7: Z Maciejem Warcholakiem z Zarządu Zieleni Miejskiej rozmawiał Kuba Solarz.
8: To jest magazyn reporterów Eski Kraków. To są newsy z Krakowa.
7: Wszystkie ręce na pokład. Rozpoczęła się rekrutacja wolontariusza Szlachetnej Paczki. Poszukiwane są osoby o otwartym sercu, chętne do pracy i pomocy innym. Do zadań wolontariusza będzie należeć m.in. odwiedzenie potrzebujących rodzin i poznanie ich historii.
11: Weronika Kuc, wolontariuszka Szlachetnej Paczki. Moja rodzina 6 lat temu znalazła się w bardzo trudnej sytuacji finansowej. Ja, moja mama i mój młodszy brat nie radziliśmy sobie finansowo prawie że w ogóle. Doszły też lekcje zdalne podczas COVID-u, gdzie ja nie miałam możliwości uczestniczenia w ogóle w tych lekcjach, ponieważ nie miałam sprzętu odpowiedniego do uczęszczania na takie lekcje. Wtedy przyszły dwie panie wolontariuszki, które bardzo dobrze pamiętam, ich uśmiech i to, jak pięknie nas powitały i dały do zrozumienia, że nie ma się czego tak naprawdę wstydzić, że to jest normalne. Każdy w życiu gdzieś znajdzie się w jakimś dołku i dały nam taki promyk nadziei, takie światełko, które pokazało nam, że nie jesteśmy w tym sami. Ja wtedy dostałam laptopa właśnie do nauki zdalnej i bardzo nam to pomogło, na tyle, że w następnej edycji postanowiłam też się odwdzięczyć i zostać tym wolontariuszem, gdzie zarówno opisy rodzin, jak i cały system miałam na tym samym właśnie laptopie, którego otrzymałam rok wcześniej. Jestem wolontariuszem już od lat 5, a od już lat 2 jestem darczyńcą razem z moimi harcerzami.
7: Wolontariusze są poszukiwani, kto może nim zostać?
12: Dominika Olszewska, menadżerka operacyjna Szlachetnej Paczki. Tak naprawdę każda osoba, która ma w sobie chociaż odrobinę zaangażowania i chęci do tego, żeby pomóc drugiemu człowiekowi. Osoba otwarta, osoba wspierająca, chętna do tego, żeby podać rękę drugiemu człowiekowi, żeby zobaczyć, że jest ktoś, kto potrzebuje tej pomocy, a osoba, która będzie wolontariuszem, jest tą szansą na to, żeby tej rodzinie, która jest w trudnej sytuacji, podać tą pomocną rękę.
7: Czym będą zajmować się wolontariusze?
12: Wolontariusz poznaje inne osoby, które również chcą pomagać. Następnie jest czas spotkania z rodziną. Do takiej rodziny wolontariusz wybiera się z drugą osobą, więc nie jest z tym osamotniony. Poznają historię tej rodziny, potrzeby, sytuację. Następnie, kiedy rodzina zostaje wybrana z bazy, wolontariusz ma również kontakt z darczyńcą, gdzie jest dla niego jakby takim drogowskazem, wsparciem w zakresie tego, jak dobrze spełnić potrzeby dla tej rodziny i jak doprowadzić to do tego momentu kluczowego, czyli do weekendu cudów, w którym tak naprawdę dzieją się te magiczne rzeczy.
7: Dlaczego warto?
11: Byłam z paczką u jednej z rodzin i 4-latek dostał całe pudło zabawek. Ale nie to, że go to nie interesowało. Zobaczył makaron, podszedł do mnie, przytulił mnie i powiedział: dziękuję pani, dzięki pani będę miał mój ulubiony makaron na obiad. I to mnie na tyle wzruszyło, że nawet dzieci, które są no, trochę jeszcze nieświadome, patrzą na makaron, a nie na przykład rzucają się najpierw na zabawki, tylko czują tą radość zwykłej żywności. I też na pewno takie nasze wewnętrzne spełnienie, że wiemy, że ta rodzina stanie najprawdopodobniej na nogi.
12: Czasem nie chodzi tylko i wyłącznie o tą pomoc materialną, ale czasem chodzi przede wszystkim o obecność, że jest ktoś, kto przyjdzie, zainteresuje się losem człowieka, spojrzy na niego trochę szerzej niż przez pryzmat tego, że jest w jakiejś trudnej sytuacji, dostrzeże w nim to, co jest dobre, to, co jest wartościowe.
2: Czy są potrzebne szczególne umiejętności?
12: Nie potrzebujemy żadnych szczególnych umiejętności, ale szukamy osób, które potrafią wyjść ze swojej bańki, potrafią rozmawiać z drugim człowiekiem, potrafią otworzyć się na życie i sytuację losową drugiego człowieka, potrafią być empatyczni. Wolontariusz na żadnym z etapów nie jest sam. Zawsze może liczyć na wsparcie specjalistów, na wsparcie osób, które koordynują całym działaniem, więc nigdy nie pojawia się w sytuacji, w której pozostaje bez wiedzy, bez wsparcia, bez opieki.
2: Wolontariusze są takim mostem między Szlachetną Paczką a rodzinami.
11: Wszystko koordynują tak naprawdę wolontariusze. To my jesteśmy na tak zwanej linii frontu i potrzebujemy jak największej ilości osób i rąk do pracy.
7: Aby zostać wolontariuszem, trzeba wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie Szlachetnej Paczki, a rozmawiała Karolina Suder.
8: SK Kraków News. O tym się mówi w Krakowie.
7: Zakup produktów spożywczych, opłaty rachunków, wypłacenie wynagrodzeń kucharzom. Przytulisko Świętego Brata Alberta dla bezdomnych mężczyzn przy ulicy Skawińskiej w Krakowie miesięcznie potrzebuje 16 tysięcy złotych na utrzymanie kuchni i stołówki dla swoich podopiecznych. Każdego dnia wydawane są tu posiłki dla ponad 70 mieszkańców, którzy znaleźli tu schronienie w trudnym momencie życia. Placówka apeluje o wsparcie finansowe.
13: Brat Jan Janusz Albertyn, kierownik przytulisko dla bezdomnych w Krakowie. Przytulisko pomaga osobom doświadczającym bezdomności, które zgłaszają się tutaj po to, aby tą swoją sytuację zmienić. Zapewniamy im 3 posiłki dziennie, miejsce do spania, mają gdzie się umyć, gdzie wybrać sobie rzeczy. Mogą stąd wyjść, szukać pracy.
2: Czym jest stołówka dla mieszkańców przytuliska?
13: Stołówka jest takim sercem naszego domu. Mogą w spokoju zjeść, mogą porozmawiać między sobą, tam się budują relacje. Tam tak naprawdę spędzają sporą część tego czasu w ciągu dnia. Jest to tak jak w każdym domu, takie miejsce właśnie, gdzie tam się takie tworzy ogniska domowe, jakieś takie ciepło. No i właśnie tam jest taka luźna atmosfera, gdzie można swobodnie porozmawiać. Widzą też potrzeby drugich, pomagają tym osobom, które są niepełnosprawne, tam przynieść ten posiłek, usłużyć im w jakiś sposób, więc tam się też uczą bycia ze sobą i służenia sobie nawzajem.
2: Co będzie dzisiaj na obiad?
14: Dzisiaj będzie pieczarkowa na zupę, a na drugie będzie kalafior, sałatka, ziemniaczki. Potem damy śmietanę, damy przyprawy, wszystko, żeby było ze smakiem.
2: Jak funkcjonuje stołówka?
13: Zatrudniamy tutaj 3 panów, którzy przygotowują te posiłki. Wszyscy są byłymi mieszkańcami tego domu, kiedyś korzystali z jego pomocy. Dzisiaj już są na drodze takiej do samodzielności. Posiłki przygotowane są w zasadzie już od 6 rano, czyli zaczyna się od tego, że panowie, którzy tutaj mieszkają, mają taki dyżur, przychodzą na obierak, przygotowują warzywa. Potem panowie kucharze tam już z tego robią konkretne posiłki, czyli śniadania, obiady, kolacje. Jest osoba, która obsługuje zmywak, czyli sprząta po tym wszystkim. To też jest dyżur kilku mieszkańców, którzy się tym dzielą, tą pracą. Posiłki są wydawane w określonych porach. To ma uczyć takiej systematyczności, że to nie jest wszystko dostępne tak stale, tylko trzeba się do czegoś dostosować, uczyć jakiegoś planu dnia. Mamy też takie piękne kwiaty tam poustawiane od niedawna, które wolontariusze nam dostarczyli, więc staramy się też o taką estetykę tam zadbać.
2: Potrzebujecie wsparcia? Na co potrzebne są pieniądze?
13: Pieniądze są potrzebne właśnie na opłaty wynagrodzeń naszych panów, którzy przygotowują te posiłki, na produkty żywnościowe, na opłatę mediów, na wszystkich tych rzeczy, które są potrzebne, aby ta kuchnia, no i ta stołówka w efekcie mogła funkcjonować. Finansowane jest to w taki sposób, że dostajemy dotację z miasta, ale ona pokrywa tylko część kosztów. Znaczną część musimy pokryć sami. Miesięcznie wychodzi około 16 tysięcy. To jest kwota i tak stosunkowo niewielka, biorąc pod uwagę ilość mężczyzn, których musimy tu wyżywić. Dużo produktów dostajemy od darczyńców, no ale właśnie są rzeczy, które musimy już płacić. Ta kwota jest tym, czego potrzebujemy, aby w ciągu miesiąca ta kuchnia mogła funkcjonować. Brat Albert miał takie powiedzenie, że trzeba być dobrym jak chleb, który leży na stole i którego każdy może podejść, wziąć tyle, ile potrzebuje, aby się nakarmić, więc jakby ten aspekt właśnie karmienia ludzi jest pierwszą formą pomocy i bez tego się nie da ruszyć, dlatego to jest tak ważne. Te pieniądze rzeczywiście są nam potrzebne, dlatego też jeżeli Państwo mieliby taką możliwość, chęć wesprzeć nas, no to serdecznie do tego zapraszamy.
7: A wesprzeć przytulisko można wpłacając datki na internetową zbiórkę pieniędzy lub na konto bankowe placówki.
8: To są newsy z Krakowa. Tym żyje Kraków.
7: Dla starszych podróż sentymentalna, dla młodych lekcja historii kulinariów. Otwarto nową czasową wystawę w Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie pod hasłem Kuchnia od kuchni. Zobaczycie na niej sprzęty z czasów PRL-u i poznacie sposoby zdobywania, przechowywania oraz obrabiania żywności. Nie brakuje też archiwalnych zdjęć i charakterystycznego designu tych powojennych lat.
15: Kuchnia od kuchni to wystawa ze spojrzeniem na kuchnię od podszewki. Dzień dobry, Beata Krzaczyńska, adiunkt w Muzeum Inżynierii i Techniki, czyli od narzędzi, urządzeń i akcesoriów kuchennych. Myślę, że one prowadzą narrację wystawy.
16: Taka podróż w czasie.
17: Trochę tak. Dzień dobry, Filip Wróblewski. Jestem jednym z dwojga kuratorów wystawy Kuchnia od kuchni. To jest troszeczkę paradoksalne, bo my w naszej wystawie nie opowiadamy ani o jedzeniu, ani o smaku. Tylko o technice i tym, jak ta technika wpływała na przemianę przestrzeni kuchennej, sprzętów kuchennych i w efekcie, jak to wpływało i wpływa na nasze życie.
16: Czyli zobaczymy sprzęty różne, pewnie od lodówek, kuchenek, pierwszych ekspresów do kawy.
15: Zapraszamy na spacer po wystawie, a z miasta do domu. Także pokazujemy oprócz tych urządzeń domowych trochę urządzeń, które były w przestrzeni miejskiej, czyli na przykład w sklepie, butelki po mleku, siatki, papiery pakowe, opakowania żywności.
16: I sprzęty domowe, prawda?
17: Tak. Przede wszystkim sprzęty domowe, bo decydując się o tym, jak chcemy i co chcemy opowiedzieć, podjęliśmy taką decyzję, że w minimalnym stopniu opowiadamy o gastronomii i żywieniu się poza domem. Przede wszystkim zależało nam na tym, żeby pokazać to, co mieliśmy u siebie w domach. To, z czego korzystali nasi rodzice, nasi dziadkowie, z czego po trosze sami korzystamy, bo ta technika w kuchni ma to do siebie, że ona w bardzo wielu rozwiązaniach zostaje z nami na długie lata.
16: A skąd w ogóle pomysł na taką wystawę? Jak wyglądało jej tworzenie? Czy to były sprzęty kupowane? Czy to były sprzęty na przykład pozyskiwane od mieszkańców?
15: Pomysł powstał dlatego, że dostaliśmy kiedyś taką dużą kolekcję urządzeń kuchennych, w tym robotów, malakserów, sokowirówek, wyciskarek soków, maszynek do mielenia i chcieliśmy w pewien sposób pokazać też urządzenia takie być może niepozorne, drobne, nie tylko wielkie, tak jak na wystawie stałej, nie wiem, maszyna parowa.
17: Ja dodam, że wystawa, którą prezentujemy i która ma charakter przekrojowy, jest też taką prezentacją jednej z bardziej wszechstronnych i możliwie mapujących ten sprzęt AGD kolekcji muzealnych w Polsce. Więc chcieliśmy się tym zwyczajnie pochwalić. Osoba, której dziękujemy po prostu za to, że bardzo duży przekaz na rzecz muzeum tego rodzaju sprzętów dokonała, to jest pan Arkadiusz Zduniak, który prowadzi punkt naprawy i serwisowania sprzętu AGD. I to dzięki jemu wspaniałej myślności możemy to wszystko, bardzo dużo z tych rzeczy Państwu pokazać.
16: PRL i sprzęty kuchenne, to jakie jest Państwa pierwsze skojarzenie?
15: Robot Bartek.
16: I do czego on służył?
15: Robot kuchenny służy do wielu rzeczy. Do siekania, mielenia, mieszania, ubijania. To była taka konstrukcja, chodzi mi tutaj o wzornictwo. Bardzo ładnie zaprojektowany polski robot. I on chyba najbardziej widoczny jest na wystawie.
16: I wielofunkcyjny w takim razie. A pan co myśli?
17: Ja powiem tak, znowuż paradoksalnie, jeżeli chodzi o naszą wystawę, to co mi się kojarzy z kuchnią z PRL-em, a raczej czasami dzieciństwa i transformacji, to kogiel mogiel.
16: Czyli słodkości.
17: Słodkości, jakieś takie domowego wyrobu rarytasy na swoją kieszeń, na swoje możliwości. I też o takich rzeczach opowiadamy tutaj w muzeum, nie na naszej wystawie, bo prezentujemy taką sekcję deserową, w której są rzeczy i dla ciała, i dla ducha. Jest coś z procentami, jest coś mocniejszego, bo z kofeiną. Są też słodkości, bo mamy maszynki do domowego wyrobu lodów.
16: To dlaczego warto Was odwiedzić, warto odwiedzić tę wystawę i do kiedy można Was oglądać?
17: Wystawa będzie dla Państwa czynna od 27 marca, natomiast będzie ją można oglądać przez nieco ponad rok. Taka jest jej długość, jeżeli chodzi o ten plan. A dlaczego? Bo zobaczycie Państwo ferię różnych wspaniałych rzeczy, które wiążą się z dzieciństwem, z młodością, z różnymi sentymentami, więc myślę, że to będzie świetna okazja, żeby sobie wiele rzeczy przypomnieć, ale też, co dla nas jest równie ważne, żeby wiele się o tych rzeczach dowiedzieć, bo ten aspekt informacyjny jest dla nas szalenie istotny, ze względu na to, że jesteśmy Muzeum Techniki i chcemy tą technikę też promować, a jakże te tego lepiej nie zrobić, aniżeli łącząc z tak popularnym i ważnym tematem, jakim jest kuchnia i przygotowanie posiłków.
7: Wystawa jest czynna od wtorku do niedzieli w godzinach od 10 do 18, a z kuratorami rozmawiała Ula Bienia-Niesyczyńska. To już ostatni temat w dzisiejszym magazynie reporterów Radia SK Kraków. Dominika Baraniec, dziękuję i do usłyszenia.
8: To jest magazyn reporterów SK Kraków. Słuchacie SK Kraków News. SK Kraków News.
7: Dominika Baraniec, to jest magazyn reporterów Radia SK Kraków.
8: SK Kraków.
7: 50 tysięcy złotych dziennie to kara, którą miasto zaczęło naliczać firmie Gulermak za opóźnienia w oddaniu tramwaju do Mistrzejowic. Termin minął 31 sierpnia. Inwestycja jest na razie po odbiorach Straży Pożarnej oraz Sanepidu.
18: Krzysztof Wojdowski, Zarząd Dróg Miasta Krakowa. No, zgodnie z aneksem, który był podpisany, ta data dostępności tramwaju do Mistrzejowic, czyli linijka ST4, to była 31 sierpnia, no, czyli w domyśle tramwaj miał pojechać 1 września. Tak się nie stało. No, w związku z tym, zgodnie z tymi zapowiedziami, które pan prezydent Stanisław Krocik wcześniej deklarował, my to podtrzymujemy. No, od dzisiaj zaczynamy naliczać kary umowne. Natomiast to, co może ważniejsze w tej całej sytuacji, no to oczekujemy przede wszystkim tego, żeby ten tramwaj jak najszybciej pojechał, bo jest on oczekiwany przez mieszkańców. No i mamy nadzieję, że rzeczywiście tak się stanie. My jako miasto jesteśmy gotowi do tego, żeby wszelkie odbiory możliwie szybko przeprowadzić, no bo oczywiście nasi inspektorzy też muszą nie mieć zastrzeżeń do całej tej inwestycji, więc no, z naszej strony my jesteśmy tutaj gotowi do tego, żeby jak najszybciej to przeprowadzić. No i mamy nadzieję, że ten tramwaj rzeczywiście w miarę szybko już zostanie uruchomiony dla mieszkańców.
16: To jest niebagatelna kwota, bo to jest 50 tysięcy złotych za każdy dzień zwłoki. Na jakim my jesteśmy etapie w ogóle teraz obecnie?
18: Z punktu widzenia miasta ustały już wszelkie takie okoliczności, które wskazują na to, że można ten termin dostępności linii tramwajowej KST4 odkładać i sporządzać jakiś kolejny aneks. Przypomnijmy, że rzeczywiście podczas całego tego procesu inwestycyjnego wystąpiło kilka takich okoliczności, które powodowały przesunięcie terminu i to były takie okoliczności, co do których zarówno wykonawca, jak i miasto się zgodziło. Na samym początku była już na starcie opóźniona troszkę ta inwestycja z powodu szukania jakby miejsc do tego, żeby tej zieleni tam wprowadzić możliwie dużo. Po drodze wystąpiły również jeszcze takie polecenia zmiany wynikające no, z konieczności chociażby na przykład wybudowania muru oporowego na jednej z ulic, co tak naprawdę wyszło w trakcie budowy, że po prostu trzeba z powodów bezpieczeństwa oraz różnych innych technicznych to wykonać. Wreszcie, jak Państwo doskonale pamiętacie, mieliśmy sytuację związaną z odkopaniem całkiem sporego arsenału w okolicach Mistrzejowic, więc to też wpłynęło na te wszystkie prace. Zatem no, stąd wzięła się ta data 31 sierpnia tego roku, natomiast no, na ten moment my nie widzimy tutaj jakichś okoliczności, które miałyby wpłynąć na to, żeby ten termin jeszcze przesuwać. No, w związku z tym sięgamy po ten instrument, który jest zapisany w umowie, czyli kary umowne. Zaczynamy je naliczać.
19: Julia Zbroja, Biuro Prasowe Gulermak. Zakończyły się odbiory Straży Pożarnej oraz Sanepidu. Inwestycja jest obecnie zgłoszona do procedury odbioru w nadzorze budowlanym.
18: Miasto zrobiło wszystko, co jest możliwe po stronie miasta, żeby ta inwestycja mogła się w terminie zakończyć, czyli w tym terminie aneksowym 31 sierpnia. No, oczekujemy, że jeżeli ten tramwaj nie pojechał 1 września, no to oczekujemy, że on jak najszybciej pojedzie. Natomiast no, jakie są tutaj powody tego opóźnienia, no to już naprawdę trzeba po prostu pytać firmę. I no mówię, z naszego punktu widzenia my jesteśmy gotowi na to, żeby tą inwestycję jak najszybciej odebrać i udostępnić ją mieszkańcom.
16: Skoro nie 1 września, to kiedy pojedziemy tramwajem do Mistrzejowic?
18: No tutaj ten termin, który pojawił się w przestrzeni publicznej, to jest termin w okolicach połowy września, natomiast no on nie jest w żaden sposób tutaj oficjalnie przedstawiony. Patrząc po prostu na to, co się dzieje na placu budowy i też znając pewne procedury właśnie odbiorowe, chociażby procedury inspekcji nadzoru budowlanego, no to wydaje się, że ten termin może być realny.
7: Na tramwaj do Mistrzejowic to 4,5-kilometrowa trasa wraz z tunelem, która skróci czas dojazdu do centrum miasta o 12 minut. Urzędnicy szacują, że dziennie będzie korzystało z niej 30 tysięcy pasażerów. Na temat śledzi nasza reporterka Ula Bienia-Niesyczyńska.
8: To jest magazyn reporterów Eski Kraków. To jest Eska Kraków News.
7: Duży stół, przy którym ciągle coś się dzieje, nostalgiczna muzyka i narrator to poruszający spot Zupy na Plantach, organizacji pomagającej osobom w kryzysie bezdomności na terenie Krakowa. Filmik pokazuje, że pomoc drugiemu człowiekowi zaczyna się od zauważenia go i wysłuchania.
20: Gdybym miał taką możliwość, żebym mógł usiąść przy stole mojej babci, byłbym bardzo szczęśliwym człowiekiem. Po prostu zdarzyło mi się tak, że od stołu odszedłem.
21: Justyna Pertkiewicz i od kilku lat jestem wolontariuszką Zupy na Plantach. Głównym bohaterem tego spotu jest stół, przy którym dzieje się życie, przy którym spotykają się ludzie, rozmawiają, a z drugiej strony przenosimy się do pustostanu, gdzie mieszka Marek, gdzie też jest stół, ale przy którym on jest sam. Samotność na ulicy jest czymś, co najbardziej doskwiera.
22: Co chcieliście pokazać?
21: Jeżeli człowiek trafia na ulicę, to znaczy, że po drodze wywróciło się wiele rzeczy. I to, że nie ma domu, to jest jedno. Najtrudniejsze, wydaje mi się, w tym życiu na ulicy jest to, że skoro tam się już ktoś znalazł, to znaczy, że nie ma nikogo, zupełnie nikogo, jest zupełnie sam. I właśnie to chcieliśmy pokazać też w tym spocie. Dramatem tych ludzi nie jest to, że nie mają kanapki, czy że nie mają stołu, tylko właśnie to, że są samotni.
20: Brakuje mi tego stołu, żeby tak usiąść razem po prostu, spotkać się i pogadać. Za tym tęsknię najbardziej.
22: W marcu przeprowadzono badanie. Co pokazało?
21: W marcu tego roku na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zostało przeprowadzone badanie. W ramach tego badania przeprowadzono liczenie osób w kryzysie bezdomności. W Krakowie według tych badań przebywa, to są dane z marca, 1197 osób w kryzysie bezdomności. Część z tych osób korzysta z placówek, z noclegowni, część żyje na ulicy po prostu w pustostanach, namiotach czy po prostu na ławkach. Są wśród tych osób również osoby, które znajdują się poza systemem pomocy społecznej. Właśnie do takich osób wychodzimy z pomocą, zauważamy po prostu te osoby.
22: Za oknami jeszcze letnia pogoda, ale powoli zbliżamy się do jesieni. Osobom w kryzysie bezdomności znów będzie trudniej. Jak wspiera Zupa na Plantach?
21: Zupa na Plantach nie udziela wsparcia materialnego. Raz w tygodniu jeździmy w tak zwane miejsca niemieszkalne, czyli właśnie do osób żyjących w skrajnie trudnych warunkach. Mamy ze sobą herbatę, mamy ze sobą kanapki, w okresie zimowym mamy ze sobą zupę, ale jest to gest, bardziej taki pretekst do rozmowy. Raz w miesiącu organizujemy spotkania na skwerze Wajdy na Plantach i tam mamy faktycznie tą zupę, natomiast to jest też taka bardziej przestrzeń do spotkania nas z osobami w kryzysie bezdomności i również dla nich między sobą, dlatego że oni takich miejsc po prostu nie mają. Celem Zupy na Plantach jest bardziej zauważenie, podpowiedzenie też niektórym osobom, co mogą zrobić. Prowadzimy również program Zupowe Mieszkanie, gdzie tutaj jest taka bardziej realna pomoc, co pod opieką asystentek, ludzi, którzy tam profesjonalnie pomagają im i znaleźć pracę i w ogóle nauczyć się jakby życia po tej domnej stronie. Zupa generalnie to jest właśnie mnóstwo wolontariuszy, którzy z tą kanapką wyjeżdżają po prostu rozmawiać i zauważyć drugiego człowieka, jako człowieka właśnie.
22: Czy potrzebujecie wsparcia finansowego, czy może w postaci wolontariuszy?
21: Jednego i drugiego potrzebujemy i zapraszamy serdecznie do dołączenia do naszych wolontariuszy. W wolontariacie Zupy na Plantach najważniejsze jest to, czy właśnie wyjeżdżamy w odwiedziny do znajomych. Ludzi, którzy są takimi samymi ludźmi jak my. Cieszymy się z ich małych sukcesów. O to chodzi w Zupie na Plantach i w byciu wolontariuszem, żeby właśnie to zrozumieć i zauważyć ich po prostu.
7: Spotkania dla nowych wolontariuszy odbywają się w każdy drugi czwartek miesiąca o godzinie 18:30 17.30 w żywej pracowni przy ulicy Celnej w Krakowie. Najbliższe już 10 września. A więcej informacji, jak można pomóc we wsparciu osób w kryzysie bezdomności, znajdziecie na stronie zupanaplantach.pl. A tematem zajęła się nasza reporterka Karolina Suder.
8: To są newsy z Krakowa. O tym się mówi w Krakowie.
7: Bramki na odcinku A4 Kraków-Katowice znikną w marcu przyszłego roku, a za 7 lat trasa powiększy się o trzeci pas. Pozostaną jednak opłaty dla ciężkich pojazdów. To zapowiedzi Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, która wiosną w przyszłym roku przejmie zarządzanie nad tym odcinkiem. Pierwsze prace związane z rozbudową autostrady A4 rozpoczną się w 2030 roku.
8: O tym się mówi w Krakowie. Tym żyje Kraków.
7: Istnieje ponad 60 lat, a powstało z zamiłowania do obserwacji nocnego nieba. W Niepołomicach działa młodzieżowe obserwatorium astronomiczne. W placówce możecie obejrzeć filmy w planetarium, nauczyć się obsługi teleskopu oraz wziąć udział w licznych warsztatach. O historię obserwatorium dopytywała nasza reporterka Ula Bienia-Niesyczyńska.
0: To zacznijmy sobie w ogóle od historii, bo jesteśmy w obserwatorium. Jak to się stało, że takie miejsce powstało właśnie tutaj w małopolskich Niepołomicach?
1: Ta historia jest bardzo ciekawa i długa już po ponad 60 lat. Dzień dobry Państwu, Dominik Pasternak, dyrektor Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego w Niepołomicach. Otóż zaczęła się to od miłośnika astronomii, pana Zdzisława Słowika, mieszkańca Niepołomic, który był człowiekiem wielu pasji. Jedną z jego pasji była astronomia i stwierdził, że być może uda się wybudować w Niepołomicach obserwatorium astronomiczne. Był miłośnikiem astronomii, był członkiem Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii, no i powiedział, że spróbuje. No i spróbował i rzeczywiście. W latach 60. powstała tutaj zamiejska stacja obserwacyjna Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii. No i tak to się zaczęło. Zaczęli przyjeżdżać tutaj miłośnicy astronomii z całej Polski. Organizowano tutaj obozy astronomiczne, obserwacje. Było tu ciemne niebo, no wszystko co trzeba miłośnikowi astronomii i astronomowi.
0: Czyli od hobby się zaczęło?
1: Od hobby się zaczęło i od ludzi, którzy byli ciekawi wszechświata, ciekawi co jest tam w tym kosmosie, dlaczego gwiazdy świecą i inne pytania, które można było tutaj jakoś rozwiać te wątpliwości, oglądając niebo właśnie w Niepołomicach. No i tak to się zaczęło.
0: Patronem tego miejsca jest Kazimierz Kordylewski. Dlaczego akurat on?
1: Kazimierz Kordylewski był astronomem, który był związany tu z Krakowem. On jest bardzo ciekawą postacią, ponieważ odkrył księżyce pyłowe z Ziemi. Mało kto wie, że coś takiego Ziemia posiadała, bo to są takie miejsca, gdzie gromadzi się czasem pył. No może trochę zbyt na wyrost nazwane księżyce, ale czasami jest tam coś, jakaś materia i to jest coś jak forma księżyca. No i on był odkrywcą tego, że są takie miejsca, że w tych miejscach może coś się gromadzić, obserwował i rzeczywiście potwierdziło się potem, że faktycznie w tych miejscach, punktach tak zwanych Lagrange'ach, gromadzi się ten pył i czasami Ziemia ma więcej księżycy niż ten jeden.
0: To tutaj odkrywamy astronomicznie, a my w naszym radiowym cyklu odkrywamy ciekawe miejsca w Małopolsce. Przypomnę Niepołomice Obserwatorium. No to co? No to odkryjmy sobie w takim razie, przejdźmy się na spacer.
1: W 2021 roku placówka zmieniła swój wygląd i została rozbudowana. Mamy teraz dość wielkie, duże możliwości tutaj obserwacji nieba, pokazywania tego, co się dzieje na niebie i tego, żeby zachęcić do własnych poszukiwań właśnie odpowiedzi na to, co się dzieje we wszechświecie. To może przejdźmy teraz do planetarium. To jest takie miejsce, gdzie pogoda nigdy nie przeszkodzi nam w obserwacjach nieba, ponieważ jest to niebo sztuczne i możemy cały czas wyświetlić sobie tam coś ciekawego, co nas interesuje.
0: No to w takim razie przejdźmy. Okej, czyli tutaj już jesteśmy właśnie w planetarium. Wygląda to jak takie trochę kino, można byłoby powiedzieć. Podejrzewam, że są tu różne seanse.
1: Tak, wygląda trochę jak kino, ale kinem nie jest, ponieważ tutaj rzeczywiście odbywają się seanse astronomiczne, gdzie możemy sobie podziwiać niebo. Czym się to różni od kina? Otóż tym, że tutaj mamy prawdziwe obserwowanie nieba, czyli kopułę. Zresztą może Państwo usłyszą tutaj pogłos taki. No właśnie ten dźwięk odbija się nam tutaj od powierzchni kopuły. No i jest tak, że zawsze ktoś ma część nieba za plecami. Czyli tak jakbyśmy poszli na łąkę, usiedli sobie gdzieś na kocyku i przed sobą widzimy, za sobą nie widzimy. Tak jest tutaj u nas planetarium, więc nie jest to kino, gdzie wszyscy widzą wszystko. Jest to planetarium, gdzie to jest niebo jest odwzorowywane w sposób jak najbardziej rzeczywisty i realistyczny.
0: Czy wy macie jakieś zakresy tematyczne?
1: Zakres tematyczny mamy bardzo szeroki. Mamy seanse i dla małych dzieci przedszkolaków, i dla szkół podstawowych, dla szkół średnich, no i dla dorosłych. Takie też seanse są dla dorosłych, dla każdego, dla rodzin. Także naprawdę mamy tutaj bardzo bogatą ofertę i każdy może u nas coś ciekawego dla siebie zobaczyć, znaleźć.
0: Czyli na co dzień, tak jakby opisać waszą działalność, to jest to działalność stricte edukacyjna, uczycie o gwiazdach, planetach, o kosmosie?
1: Tak, no, młodzieżowe obserwatorium astronomiczne, czyli jest coś, co jest dostępne dla młodzieży. Dla młodzieży, dla dzieci, ale nie tylko, nie zamykamy się tylko i wyłącznie dla młodzieży. Jesteśmy placówką otwartą praktycznie dla każdego. No i dla każdego mamy coś ciekawego. No, zacznijmy od tych dzieci najmłodszych przedszkolaków. Mogą przyjechać ze swoją grupą przedszkolną, z opiekunem i oferujemy im tutaj na przykład seans planetarium, jakieś warsztaty, obserwacje nieba przez teleskop, czy tam słońca, pokazy. Takie proste rzeczy, najprostsze, które można takim dzieciom zaoferować. No i to jest pierwsza taka grupka, która do nas dość często przyjeżdża. Druga grupka to jest tacy młodsi uczniowie już klas 1-3, oni też mają specjalne tutaj zajęcia. Następnie szkoły podstawowe, klasy wyższe, czyli 4-8, szkoły ponadpodstawowe, gdzie realizujemy już podstawę programową, ponieważ oni już mają pewne elementy fizyki, pewne elementy astronomii gdzieś tam w swoim programie nauczania i my jesteśmy w stanie to przekazać w sposób, no, ciekawszy niż w szkole, no bo która szkoła ma planetarium?
0: No właśnie, bardziej praktyczne, prawda? Czyli tą wiedzę teoretyczną trochę zderzamy z praktyką.
1: O tak, to jest właśnie to. No, pokaż mi, a więcej zrozumie, a jak jeszcze sam spróbuję coś zrobić, no to już w ogóle wiem, co się dzieje. Więc my działamy według tej zasady, bo machanie rękami, no, często nie jest tak przekonujące i można trochę mniej się nauczyć, niż robiąc coś samemu lub samemu coś zobaczyć. Wobec tego stawiamy na to, żeby doświadczyć tego wszechświata, żeby ta młodzież zobaczyła, sama coś zrobiła, sama coś odkryła. Próbujemy odpowiadać im na pytania, które ich nurtują, więc to jest taka interakcja i rozmowa, gdzie ten młody człowiek może się, no, więcej nauczyć.
0: To planetarium, jedna z, myślę, takich ważniejszych części tego obserwatorium. Co jeszcze tutaj możemy odkryć?
1: Co jeszcze możemy odkryć? No, tutaj możemy odkryć nawet i planetę pozasłoneczną. Pochwalę się, że jedna z naszych uczennic uczestniczyła w takim projekcie i jest jedną z współodkrywczyń właśnie planety poza Układem Słonecznym. Także naprawdę można coś odkryć. A poza tym to można odkryć dla siebie po prostu wszechświat. Planetarium to rzeczywiście, no, możemy sobie pooglądać i zrozumieć dużo rzeczy, ale tak sami, no to możemy doświadczyć tego na przykład na zajęciach pozaszkolnych, bo oprócz tego, co powiedziałem, czyli tej oferty dla grup szkolnych i placówek, mamy też zajęcia pozaszkolne dla młodzieży, która jest zainteresowana astronomią, fizyką, chemią, biologią, robotyką i różnymi innymi naukami, bo nie ograniczamy się tylko do astronomii. Wobec tego mamy dla nich też taką ofertę popołudniową. Przychodzi tych osób bardzo dużo, bo na przykład na te wycieczki tutaj szkolne, takie wyjazdy z grupami, no to mamy w ciągu roku około 20 tysięcy osób. Natomiast do takich na zajęcia pozaszkolne, gdzie młodzież uczestniczy w tych zajęciach co tydzień, no to przychodzi około 250 osób co tygodniowo. To jest taka mała szkoła.
0: Mała szkoła, przyszłość astronomów być może.
1: I tu muszę trochę sprostować. Nie jesteśmy placówką, która chce wykształcić jakąś armię astronomów. Zawsze się zdarza, że parę osób faktycznie idzie na astronomię i parę osób zostaje astronomami. Natomiast my bardziej chcemy, żeby zachęcić do podziwiania, poznawania wszechświata trochę na swoich też zasadach, bo nie każdy musi zostać astronomem. To może być jako hobby, jako ciekawość świata zwyczajna i stawianie pytań, nauka stawiania pytań, szukania odpowiedzi, eksperymentowania, co się stanie jak, więc to nie o to nam chodzi, żeby wychowywać jakąś armię uczonych, tylko o to, żeby każdy mógł znaleźć coś dla siebie i w jakiś sposób poczuć ten wszechświat właśnie samodzielnie.
0: Przejdźmy sobie dalej w takim razie.
1: Przejdźmy się po pracowniach może, ja tak trochę opowiem, co w pracowniach słychać.
0: No to chodźmy.
1: Znajdujemy się teraz w sali dla tych właśnie najmłodszych przedszkolaków. Wszystko tu jest dostosowane do ich wieku, wzrostu, do ich zainteresowań, więc mamy dużo różnych zabawek, jest kolorowo, jest fajny dywan z planetami, wiszą też planety, cały Układ Słoneczny, mnóstwo zabawek z klocków Lego i nie tylko, rybki, gdzie w środku wylądował jakiś statek kosmiczny, także wszystko może służyć do tego, żeby opowiadać o kosmosie, o wszechświecie. No i tu właśnie to czynimy z tymi najmłodszymi. Przy stołach mogą pracować, mogą się odbywać warsztaty, lepią komety, tworzą jakiś wszechświat w pudełku, także samodzielnie, własnoręcznie mogą coś zrobić, a to, tak jak powiedziałem, najbardziej przemawia do wyobraźni i najszybciej uczy.
16: Ważne są te dostosowania, o których pan mówił, czyli tutaj dostosowujemy przestrzeń dla przedszkolaków, ale dla tych starszych rozumiem, że też te dostosowania są.
1: Tak, oczywiście, no, dla każdego jest coś innego, no wiadomo, trudno tutaj ucznia szkoły ponadpodstawowej posadzić nawet na takich niewielkich krzesłach, no to jest przestrzeń przystosowana właśnie dla najmłodszych, a i całe wyposażenie tego również właśnie służy do tego, żeby oni się tutaj rozwijali w swoim tempie i na podstawie swoich umiejętności, tego co potrafią, tego do czego są już zdolni w tym właśnie wieku.
16: To chodźmy dalej.
1: Chodźmy dalej.
16: To już przestrzeń bardziej komputerowa.
1: Tak, to już jest przestrzeń bardziej komputerowa, z dużą wyspą na środku, gdzie można coś zrobić przy komputerze i coś zrobić tak samo przy tym dużym stole, przy tej dużej wyspie, co bardzo często się zdarza, ponieważ tak jak mówiłem, stawiamy tutaj na umiejętności takie też i manualne, wobec tego można coś tutaj porobić, nie tylko przy komputerach. Komputery wiadomo teraz są ważne, dużo tam jest rzeczy, które można zrobić i to też jest ważna część tutaj naszego wyposażenia. Każda sala jest wyposażona oczywiście w komputery, a tutaj można robić różne rzeczy. Tu jest taka sala bardziej uniwersalna, gdzie można na przykład zrobić warsztaty z chemii, z biologii czy z fizyki. Więc można tutaj praktycznie sobie wymyślić jakąś działalność, no i w tej przestrzeni tutaj można to zrobić. Ale ta przestrzeń kryje jedną niespodziankę. Zapraszam kawałek dalej. Otóż mamy tutaj klub krótkofalarski, który właśnie tutaj ma swoją siedzibę i bazę. No i tutaj teraz zaglądamy do ich takiego małego pomieszczenia, gdzie widzimy całą masę rozmaitych urządzeń radiowych i elektrycznych i oni tutaj spotykają się co tydzień. Dość dużo osób i młodzieży i starszych nawiązują łączności, przygotowują różne tutaj działalności związane właśnie z krótkofalarstwem. Bardzo ciekawi ludzie i bardzo ciekawe tematy oni tutaj gdzieś przerabiają w swoim gronie.
16: Czyli nie tylko astronomia w obserwatorium, ale właśnie inne dziedziny.
1: Właśnie nie tylko astronomia i chcę pokazać zaraz, że właśnie nie tylko to, bo astronomia jest jakby, no zawsze mówię, królową nauk, bo w takiej astronomii zawiera się wszystko i matematyka, fizyka, chemia, więc mówią, że matematyka jest królową nauk. Ja śmiem twierdzić, że astronomia jest królową nauk, ale astronomia to tak samo krótkofalarstwo. Na przykład bardzo ciekawą rzeczą jest, nawiązaliśmy kontakt bezpośredni radiowy ze stacją kosmiczną. Rok pracy, współpracy z NASA zaowocował tym, że nasi uczniowie za pomocą radia, czyli bezpośrednio, rozmawiali z astronautą Matthew Dominikiem, który znajdował się na stacji kosmicznej. Rozmowa trwała 20 minut. Zadaliśmy mu szereg pytań. Na przykład jedno z pytań było, czy Ziemia jest okrągła. Zastanawialiśmy się, czy zadawać takie pytanie astronaucie. No ale komu takie pytanie zadać? No właśnie astronaucie, który widzi coś tam z góry. No więc dostaliśmy potwierdzenie. Kto jest ciekaw tego materiału, może sobie na naszych stronie YouTube zobaczyć. Tam jest cała rozmowa wraz z transkrypcją, więc można sobie to przesłuchać i oglądać, jak to wyglądało. Więc radio też może służyć do astronomii.
16: Czyli też współpraca międzynarodowa tutaj macie. To nie tylko tak, że siedzimy w tych małopolskich niepołomicach, ale wychodzimy z takim szerokim oknem na świat.
1: Tak, my jesteśmy placówką, która nie zamyka się gdzieś tutaj lokalnie. Wręcz przeciwnie, staramy się działać wszędzie, gdzie to jest możliwe. Nie zamykamy się nawet w obszarze naszego kraju. I jesteśmy już na tyle doświadczoną placówką, doświadczonymi ludźmi, że powoli, my już prowadzimy pewnego rodzaju szkolenia i jesteśmy w stanie przygotować innych do tego, żeby też uczyli młodzież, pokazywali im ciekawe rzeczy. A taka współpraca międzynarodowa, no tylko otwiera różne furtki, otwiera różne nowe możliwości. Wobec tego, no jest to fantastyczna rzecz, żeby poznawać nowych ludzi, poznawać jak oni żyją, pracują, poznawać ich pomysły, coś podpatrzeć oczywiście, więc to tak samo. No i nawiązać nowe rzeczywiście kontakty, które owocują czymś bardzo ciekawym. No taki kontakt z astronautą pokazuje, jak trzeba współpracować z NASA, z placówką, która już jest znana na całym świecie i ma wyrobione już w ten sposób swoje jakieś działania, że to nie jest to jakaś partyzantka, tylko trzeba było naprawdę wszystko doskonale przygotować, co też uczy pewnych zachowań, pewnych innych podejść do rozwiązywania problemów, więc jak najbardziej współpracujemy tutaj z całym światem, co tu dużo mówić.
0: To przejdźmy dalej.
1: Z takich ciekawostek jeszcze na naszych ścianach mamy miejsce na wystawę. Zawsze u nas coś ciekawego wisi, często związanego z astronomią, najczęściej związanego z astronomią, ale nie tylko. Organizujemy różne konkursy, szkoły organizują konkursy, współpracujemy z różnymi szkołami, placówkami i one to dostarczają nam taki materiał do tego, żeby coś powiesić na ścianie. No i tu akurat tak Państwo trafili, że mamy pracę naszego byłego ucznia, który pasjonuje się jakąś taką grafiką, no i mamy tu jakieś kosmiczne zdjęcia, które można podziwiać i zastanawiać się, co one oznaczają, nadać im jakieś znaczenie, no i zachwycić się, bądź też jak kto chce to zinterpretować. Na dole mamy jeszcze jedną bardzo ciekawą wystawę, może potem tam przejdziemy.
0: A ja słyszałam, że macie kopułę. O tym już troszeczkę mówiliśmy, ale na tę kopułę można też wejść, prawda?
1: Można wejść pod kopułę, tak, i pójdziemy tam, ale jeszcze chciałbym pokazać dwie pracownie.
0: No to przejdźmy w takim razie.
1: Jesteśmy w laboratorium naszego obserwatorium. Mamy tutaj kwasoodporne stoły, dygestorium, gdzie można bezpiecznie robić eksperymenty chemiczne i biologiczne. Słowem, raj dla młodego biologa i chemika, czy geologa, bo takie zajęcia też tutaj mamy. Można zrobić wszystko w bezpieczny sposób, co najważniejsze. Mamy do tego przeszkoloną tutaj tak samo kadrę. Są to nauczyciele, naukowcy, którzy zajmują się zawodowo na co dzień tym i wiedzą, jak pracować z młodzieżą, z dziećmi, co ciekawego powiedzieć, i naprawdę nasza kadra jest bardzo profesjonalnym zespołem do tego. Wiemy, co robimy, robimy to już od lat i wiemy, jak to robić. No i tu też mnóstwo zajęć ciekawych, nie tylko astronomia, tak, jest pracownia chemiczna, jest pracownia biologiczna, jest pracownia Klub Młodego Odkrywcy, gdzie młodzież i dzieci zadają pytania i robią eksperymenty i próbują coś sobie wytłumaczyć, dlaczego tak, a nie inaczej, dlaczego to się tak stało, czemu nam się nie udało, bo my lubimy popełniać błędy, wtedy człowiek się najbardziej uczy. No i to jest właśnie taka pracownia. Tak jak powiedziałem, mamy też tutaj pracownię robotyki, gdzie we współczesnym świecie już nie obejdziemy się bez tego typu urządzeń. No i możemy tutaj konstruować jakieś roboty z różnych rzeczy. Możemy sobie tutaj sami wydrukować różne rzeczy. Zresztą mogą Państwo usłyszeć, akurat teraz pracują przy tej drukarki i coś się drukuje. Wobec tego mamy pełne zaplecze, żeby w profesjonalny sposób uczyć młodzież robotyki.
0: Czyli doświadczamy tego świata wielotorowo. Chemicznie, tak, biologicznie, technicznie. No generalnie wszystko tutaj mamy.
1: Kto tylko się interesuje nauką, techniką, ma u nas coś do znalezienia, mamy coś do zaoferowania dla każdego. Kto właśnie interesuje się nauką, techniką, jesteśmy otwarci dla takich młodych ludzi. Często potem wyrastają z nich inżynierowie, tak samo nie tylko naukowcy, ale inżynierowie, czy tam specjaliści w jakichś różnych dziedzinach, czy po prostu jest to hobby, któremu poświęcają swój wolny czas.
0: Chodzimy po schodach do chyba takiego najbardziej istotnego punktu tego obserwatorium. Można by powiedzieć, że myślę, do serca tego miejsca. Trochę schodów mamy do pokonania. Zaraz tutaj wejdziemy i powiemy o tym coś więcej, bo myślę, że miejsce robi wrażenie i jest to coś innego do odkrycia w naszym regionie.
1: Tak jak Pani powiedziała, jesteśmy zaraz w sercu obserwatorium. Znajdujemy się pod kopułą naszego obserwatorium. Przed nami teleskop. Posłuchajcie Państwo, jak się otwiera szczelina obserwacyjna. No i jak już otworzyliśmy sobie tą szczelinę, możemy gdzieś skierować nasz teleskop. Kopuła się obraca, za chwilę to też pokażę, więc możemy każdą część nieba oglądać przez teleskop. A teleskop, który tutaj stoi, jest to 40-centymetrowy teleskop zwierciadlany, który jest już dostępny dla starszych uczniów, ponieważ ci, którzy do nas przychodzą na zajęcia, na początek uczą się oczywiście na prostych, najprostszych teleskopach, a potem, gdy już nabiorą wiedzy, umiejętności, doświadczenia, przesiadają się na takie urządzenie, które już naprawdę jest zaawansowane i potrafi bardzo, bardzo wiele.
0: Co tu można obserwować? Obserwujecie gwiazdy, słońce? Co takiego?
1: No, słońca tu akurat właśnie nie, to trochę za dużo światła jest dla tego teleskopu, i księżyca też nie. To jest teleskop, który bardziej lubi słabsze obiekty, bardzo słabe obiekty, których nie widać gołym okiem. Możemy obserwować tutaj jakieś gromady gwiazd, gwiazdy podwójne, wielokrotne, mgławice, galaktyki, satelity. Także jest cała masa obiektów, które są ukryte dla naszego nieuzbrojonego oka, ale przed takim teleskopem nie stanowią już tajemnicy, bo można po prostu zobaczyć ciekawe rzeczy na nim.
0: Dlaczego warto tutaj właśnie przyjechać?
1: Dlaczego warto? No, wszechświat jest pełen tajemnic. Myślę, że warto na chwilę porzucić telefon, smartfon, telewizor, restaurację. restauracje i kawiarnie, zobaczyć zachód słońca czy też wschód, zadziwić się niebem, księżycem, zadziwić się tym, dlaczego coś się dzieje, dlaczego wiatr wieje, dlaczego pewne rzeczy się dzieją, zachwycić się naturą zwyczajnie, bo kosmos, gwiazdy to jest natura. Poczuć jej w ogóle, poczuć ją na własnych rękach, gdzieś we własnych rękach nawet, wbrew pozorom astronomii też można te własne ręce gdzieś wziąć, na przykład w postaci meteorytu, który mamy, można sobie taki meteoryt wziąć do rąk i zobaczyć, jak to wygląda, jak pachnie, czy jest ciężki, czy jest lekki. I jakby trochę poszerzyć swoje horyzonty, więc zapraszam do Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego. Każdy piątek w roku szkolnym odbywają się pokazy nieba wieczorem, także można przyjść i samemu doświadczyć pod okiem astronoma właśnie tutaj naszego nieba. A raz w miesiącu odbywa się coś, co my nazywamy weekendem w MOA, czyli w Młodzieżowym Obserwatorium Astronomicznym, i można zobaczyć sobie seans, który akurat będzie wyświetlany, można zobaczyć sobie słońce, jeżeli pogoda dopisuje, i pogadać zwyczajnie z astronomami, zapytać się, dlaczego czarna dziura nie świeci, dlaczego gwiazda świeci, dlaczego nie lecimy gdzieś tam w gwiazdy, dlaczego są kosmici, czy ich nie ma, czy wszystkie inne nurtujące nas pytania, bo przypominam, nie ma głupich pytań, więc jak tylko coś trzeba się dowiedzieć, czy coś nas nurtuje, warto zadawać pytania, warto szukać odpowiedzi, i jeżeli sami nie jesteśmy w stanie, czy wolimy, żeby ktoś nam w tym pomógł, no to zapraszam do Was.
7: A Młodzieżowe Obserwatorium Astronomiczne znajduje się przy ulicy Mikołaja Kopernika 2 w Niepołomicach. Harmonogram wydarzeń i warsztatów znajdziecie na stronie internetowej placówki. Tematem zainteresowała się nasza reporterka Ula Bienia-Niesyczyńska. I oczywiście zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej i tego ciekawego miejsca. I to już ostatni temat w dzisiejszym magazynie reporterów Radia SK Kraków. Dominika Baraniec, dziękuję i do usłyszenia.
8: To jest magazyn reporterów Eski Kraków. O tym się mówi w Krakowie. Eska Kraków News.
7: Dominika Baraniec, to jest magazyn reporterów Radia SK Kraków.
8: To jest magazyn reporterów Eski Kraków. Tym żyje Kraków.
7: Był wielkim malarzem, poetą i dramaturgiem, a całe życie związał z Krakowem. Dzieła Stanisława Wyspiańskiego możecie podziwiać w wielu częściach miasta. To m.in. w kościele franciszkanów, w oddziałach Muzeum Narodowego lub w Rydlówce, oddziale Muzeum Krakowa. W naszym materiale zabierzemy Was w podróż śladami tego młodopolskiego artysty.
3: Jesteśmy przy placu Sikorskiego 6. Jest to piękny, dawny budynek z początku wieku XVIII, stary spichlerz. Magdalena Laskowska, kurator Muzeum Stanisława Wyspiańskiego. Szczęśliwie jest jednym z oddziałów Muzeum Narodowego w Krakowie i poświęcony jest w całości biografii i twórczości Stanisława Wyspiańskiego.
4: Stanisław Wyspiański, no postać, którą chyba każdy Polak zna, bo już nie mówię, że krakowianin, ale myślę, że każdy z naszych obywateli zna to nazwisko.
3: Tak, to wielki zaszczyt dla Muzeum Narodowego w Krakowie, że opiekuje się spuścizną po tym genialnym artyście, w moim mniemaniu i też w mniemaniu większości Polaków, jednym z najgenialniejszych i najlepszych artystów polskich w ogóle, a na pewno najwybitniejszym był malarzem, grafikiem, projektantem i twórcą przeróżnych innych rzeczy, jak właśnie czy plakaty, czy druki, czy meble, czy właśnie reformator teatru, genialny dramatopisarz również. I cieszymy się bardzo, że Muzeum Narodowe w Krakowie od zawsze było predestynowane do tego, żeby zbierać pamiątki i twórczość jego. A mam przyjemność w tej ogromnej kolekcji pokazywać Państwu właśnie w tej przestrzeni.
4: A ta przestrzeń troszkę jest jednak mimo wszystko ukryta, wydaje się, bo przestrzeń nieduża, ale charakterystyczna, no chociażby kolorystyka tej przestrzeni jest tutaj nieprzypadkowa.
3: Tak, budynek jest niezwykle kameralny, świetnie w nim można pokazać portrety, pejzaże Stanisława Wyspiańskiego, które nie są wielkoformatowe, ale mamy tu również dzieła duże, kartony do witraży, czy meble, czy mamy też przedstawiony księgozbiór, to ułożony jest w takich charakterystycznych ścieżkach, bo cały budynek składa się z trzech przestrzeni, z trzech poziomów. Na poziomie pierwszym, do którego wchodzą grupy i państwo zwiedzający, to jest sala biograficzna, która wita opowieścią o samym artyście, i tam mamy spektakularny zestaw pastelowych prac właśnie dotyczących rodziny Stanisława Wyspiańskiego, czyli to, co jakby dla Wyspiańskiego jest tak niezwykle charakterystyczne. Portrety dzieci, Helenka z wazonem, Śpiący Mietek, czy Stanisław Wyspiański z żoną. Tam też w tej przestrzeni mamy pejzaże Krakowa, bo wiemy, że Wyspiański był z Krakowem związany niesamowicie, dlatego miasta tworzył, w tym mieście żył. I tam mamy widoki na przykład z okien jego pracowni, słynny cykl Kroniki kilku dni, czyli widoki na kopiec Kościuszki, ale mamy też kilka prac olejnych, kiedy Wyspiański jeszcze mogąc tworzyć obrazy olejne, bo wiemy, że miał alergię na składniki farb i musiał po prostu zrezygnować z tej techniki na rzecz suchego pastelu, to tam mamy wczesne jego prace olejne, widoki z Akademii Sztuk Pięknych na Barbakan czy na Teatr Miejski. I w tej przestrzeni również, czyli w sali biograficznej, mamy też taką przestrzeń wyodrębnioną na pokazy, i gdzie staramy się co roku pokazywać nieznane dzieła kompletnie jeszcze szerokiej publiczności. I to jest jakby sala na parterze. Natomiast następnie wchodzimy na pierwsze piętro i to pierwsze piętro jest zdecydowanie poświęcone już nie tyle biografii, co wątkom charakterystycznym dla artysty.
16: No i tutaj właśnie jesteśmy, wchodzimy sobie taką niebieską klatką schodową, a ten kolor ścian, no też dla Wyspiańskiego charakterystyczny.
3: Tak, chcieliśmy nawiązać do ukochanego koloru Wyspiańskiego, czyli do tej słynnej ultramaryny. Wyspiański uwielbiał ultramarynę, jak wszyscy malarze impresjoniści tego czasu. Zaraził się pewnie tą fascynacją, tym kolorem w Paryżu i co ciekawe, przeniósł jakby na grunt Polski, na grunt Krakowa malowanie ultramaryną przestrzeni pracownianych, bo Wyspiański pomalował swój własny pokój, w którym pracował przy ulicy Krowoderskiej, sufit, ściany na tą mocną ultramarynę i mało tego, nawet jak miał półki z książkami, to żona przygotowała

0: To Wyspiański notorycznie do czego powracał, bo wiadomo, że fascynował się i tworzył dla czy katedry na Wawelu, czy kościołów, czy katedry lwowskiej, czy innych kościołów krakowskich, jak kościół na przykład Świętego Krzyża, ale też jest wątek związany z ludowością, wątek związany z fascynacją naturą i wątek związany z umiłowaniem historii, a przede wszystkim właśnie katedry na Wawelu.
1: Zerkam tutaj w prawo, bo na ścianie wisi no chyba topowy obraz Stanisława Wyspiańskiego. Ten widok krakowskich plant jest nam krakowianom bliski.
0: Tak, absolutnie. Jest jednym z ważniejszych obiektów w tej przestrzeni, też często podróżującym obrazem, ponieważ jest to obraz olejny, ostatni obraz olejny, który Wyspiański namalował w roku 1894, zaraz po powrocie do Krakowa z 4-letnich studiów w Paryżu. I nazwał ten obraz Poranek nad Wawelem i rzeczywiście w sposób taki niezwykle z jednej strony impresjonistyczny, a z drugiej japonizujący, bo widzimy konary drzew, przez które musi nasz wzrok się przedrzeć, by zobaczyć dopiero sylwetę zamku i katedry wawelskiej. Wspaniale ten obraz oddaje umiejętności malarskie Wyspiańskiego, bo ta słynna mgła krakowska jest tu w sposób taki haptyczny, wręcz dotykalny ukazana. Wokół tego obrazu skupiliśmy dzieła związane właśnie z Wawelem, ponieważ Wyspiański, kłócąc się z Jackiem Malczewskim na plantach, co jest kwintesencją polskości, gdy Jacek Malczewski mówił, że to wierzby, że pejzaż, to Wyspiański mówił, nie, Polska to Wawel. I właśnie tutaj ta część jakby historii to w większości jakby jest skoncentrowana na katedrze wawelskiej, to co Wyspiański dla niej robił, czyli głównie projektował i planował ten wielki poczet ważnych postaci historycznych do okien w katedrze, ale też mamy tutaj i szkice i mamy też już wielkoformatowy karton przedstawiający Wandę. Natomiast mamy też makietę związaną z Akropolis, czyli z wizją Stanisława Wyspiańskiego z roku 1904, jak chciałby przebudować wzgórze wawelskie po zejściu wojsk austriackich ze wzgórza, czyli to jest ten słynny pomysł na zbudowanie na wzgórzu parlamentu, Muzeum Narodowego, Akademii Umiejętności, teatru zainspirowanego teatrem greckim, ale też nagrobkiem Bolesława Śmiałego. Oczywiście ten wizjonerski projekt został zbombardowany przez naszych radnych i społeczeństwo Krakowa, ale jak wspaniale pisze w książce Matecznik Polski profesor Jacek Purchla, gdyby nie ten pomysł, nie byłoby potem Wielkiego Krakowa kilka lat później.
1: Przejdźmy sobie kawałeczek dalej, bo tutaj mówiłyśmy też o tej sferze sakrum. No i jak myślimy sakrum, no to od razu kojarzy nam się kościół franciszkanów w Krakowie, no i ten słynny witraż Wyspiańskiego.
0: Tak, z pewnością stoimy przed rulonem, bo ten karton, a właściwie jakby projekt do wykonania 1:1 okna, mierzy 8,5 metra długości, więc nie dałoby się go zaprezentować w żadnym krakowskim muzeum, bo nie ma tak wysokich sal, więc on musi być w części nawinięty na taki wałek. Jest to jeden z chyba najpiękniejszych witraży przełomu wieków XIX i XX w Europie. Nie ma podobnej skalą i kunsztem artystycznym podobnego witrażu i mamy to szczęście, że w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie mamy dwa kartony wykonawcze, czy karton pastelowy, którego tutaj nie eksponujemy w częściach, natomiast eksponujemy projekt na płótnie. To są zszyte bryty tkaniny płóciennej, na której takimi specyficznymi farbami rafaelowskimi, bardzo ciekawą techniką, bo to są takie rodzaj pałeczek kredek, ale mających strukturę farby olejnej, tylko bez wypełniacza mokrego, Wyspiański namalował 1:1 postać Boga Ojca, który stwarza świat z chaosu i sposób ekspresji tego przedstawienia jest absolutnie awangardowy. Wyspiański absolutnie wychodzi poza ówczesne kanony projektowania witraży, to jest dynamiczne, to jest niezwykle symboliczne i nie było w tym momencie w Krakowie warsztatu witrażowniczego, który by umiał wyciąć szkła tak w skomplikowanych kształtach, jak wymyślił to Stanisław Wyspiański, wobec czego klasztor franciszkanów, państwo, którzy zarządzali tym przedsięwzięciem, czyli gwardian franciszkanów, sprowadził specjalnie z Innsbrucka, bo wtedy wiadomo, my byliśmy częścią zaboru austriackiego, więc Innsbruck był jakby najbardziej bliski, miał dobrej klasy fachowców i to oni wycięli w szkle i wprawili do klasztoru, do do kościoła ojców franciszkanów w 1904 roku to okno. I szczęśliwie też bardzo franciszkanie dbali bardzo o witraże i w czasie I i II wojny światowej chowali do skrzyń witraże Wyspiańskiego, bo Wyspiański nie tylko zrobił Boga Ojca do okna zachodniego, ale też tutaj kartony obok mamy zaprezentowane na ścianach, robił kartony witrażowe z tak zwanymi żywiołami do prezbiterium i też zrobił tam witraż ze świętym Franciszkiem i świętą Klarą i też

0: mamy to wyeksponowane w tej przestrzeni. I tu są też te słynne kwiaty Wyspiańskiego, czyli jakby taki znak charakterystyczny tego artysty, czyli przeskalowany kwiat, ale kwiat polny, kwiat polski. Wyspiański wpisywał się w nurt tego, co się działo w tym czasie w sztuce, tak jak Alfons Mucha malował, prawda, kobiety z wielkimi orchideami w rękach, czy wielkimi kwiatami egzotycznymi. Wyspiański jakby również przeskalowywał kwiaty, ale kwiaty właśnie polne albo kwiaty ogrodowe. I tutaj mamy kwiaty, które widział czy w ogrodzie przy Franciszkanach, czy na Bielanach, czy w Tyńcu, czyli słonecznik, lilia, maki, rumianki, no i te słynne róże oraz nasturcje, które wypełniają transept i prezbiterium kościoła Franciszkanów. Wyjątkowej urody, przepiękne, secesyjne i polichromia, i witraże, które jakby no, tworzą kościół Franciszkanów, który jest jednym z najpiękniejszych chyba kościołów młodopolskich w ogóle.
1: Trochę nam się pojawiał już ten wątek ludowości, bo myślę, że kwiaty, polskie kwiaty, polne kwiaty, no to jest właśnie ten element ludowy, który Wyspiański no też bardzo lubił i też ukazywał w swoich sztukach, dziełach malarskich. No i tą ludowość widać właśnie chociażby teraz w tej sali.
0: Oprócz kwiatów Wyspiański wprowadza na ściany fragmenty jakby z serdaków, elementy z serdaków ludowych. Matkę Boską, która jest adorowana przez anioły, również przedstawił jako wiejską kobietę w gorseciku i w chuście ludowej. Ale Wyspiański ogromnie związany z kulturą ludową i z fascynacją był z wielu względów. Raz, że był taki trend, prawda? Około 1900. Wszyscy szukali korzeni. Węgrzy, Czesi, Polacy, Słowacy szukali korzeni w sztuce ludowej swojej własnej narodowości. Natomiast Wyspiański do tego jeszcze miał żonę z ludu. Teofila była z Konar, czyli z wsi pod Tarnowem, i ona pięknie śpiewała pieśni ludowe, mówiła gwarą. On też prosił, żeby ubierała się na ludowo i żeby dzieci były ubierane też w różne serdaczki. I to też było ten słynna chłopomania. Jakby to samo działo się przecież u Rydlów i to samo działo się u Tettmajerów, więc Wyspiański jakby w tym nurcie też w jakiś sposób ładnie się wpisuje.
1: No to skoro jesteśmy przy Rydlach i przy Tettmajerach, to przechodzę do wesela, czyli do teatru, dramaturgii, sztuki. Wy o tym teatrze także mówicie w osobnej sali i to za pomocą nowoczesnych technologii.
0: Tak, jest specjalna sala poświęcona teatrowi. Scenariusz do niej przygotowała pani Ewa Kalita-Garstka, teatrolog. I tam pokazujemy na przykładzie drobnych druków, ale też fragmentów samych dramatów scenicznych. Pokazujemy cztery właściwie różne sztuki Wyspiańskiego po 1945 roku grane na deskach teatrów polskich. I tak mamy na przykład Akropolis Grotowskiego, mamy Wajdy Noc Listopadową i mamy na przykład Grzegorzewskiego La Bohème, czyli pokazujemy te najsłynniejsze, najbardziej spektakularne wydarzenia po 1945 roku związane z Wyspiańskim, ale oprócz tego jeszcze mamy tam tak zwane wiary, czyli Państwo mogą sobie zwiedzający zobaczyć miejsca związane z Wyspiańskim w Krakowie, czyli tam, gdzie Wyspiański de facto rozkładał sztalugi, czyli na przykład na ganku sukiennic, by malować Kościół Mariacki, to tam postawiliśmy kamerę wiarową, albo na Błoniach z widokiem na Kopiec Kościuszki, albo na jednym z bastionów na Wawelu z widokiem na Zakole Wisły. Także polecamy serdecznie również skorzystanie z takiego obejrzenia, takiego krótkiego filmu.
1: I kostiumy też tam można podziwiać.
0: Tak, tam w sali związanej z teatrem widzimy kostium do Pallas Ateny, kostium z XX wieku, natomiast w przestrzeni pierwszego piętra mamy kostium, który Wyspiański zaprojektował osobiście sam do sztuki Protesilla Zilla Adamia dla Heleny Modrzejewskiej. I to jest przeciekawy kostium, bo Helena Modrzejewska, by te kostiumy zostały zrealizowane i rekwizyty, sama oddała część swojego honorarium teatrowi, bo Wyspiański, jak wiemy, był niesamowicie skrupulatny i niesamowicie dążył do celu wręcz bezkompromisowo na każdym polu. I jest ta słynna anegdota o tym, że uparł się, by tarczę Protesilasa, wzorowaną na jednej z tarcz Muzeum Berlińskim, wykonać również w Berlinie. I ta tarcza pochłonęła właściwie tak ogromną sumę pieniędzy, że właściwie kosztowała tyle, co całość tej scenografii. I w trakcie sztuki osoby z teatru, które oglądały tą sztukę, zobaczyły tą tarczę tylko przez chwilę, gdzieś w tyle mignęła i jeden z tych panów powiedział, że są to wyrzucone pieniądze w błoto, bo wystarczyłoby nawet mieć wycieraczkę w ręce i zrobiłoby to ten sam efekt, ponieważ z widowni nie było widać kunsztu tej tarczy. No ale Wyspiański był perfekcjonistą i zawsze dopinał swego i ta suknia właśnie też jest jego projektu.
1: Dlaczego warto Was odwiedzić i poznawać tę sztukę Stanisława Wyspiańskiego?
0: Po pierwsze i chyba najważniejsze jest to, no, genialny artysta. Piękne dzieła sztuki. Właściwie nie ma tutaj jednej słabej pracy. To są ikoniczne jakby wyobrażenia, które jakby w naszym jakby języku Polaków są tak znane jak na przykład czy chochoł, czy róża właśnie okryta słomą, czy w ogóle kopiec, kościuszki, widoki na kopiec kościuszki. To są rzeczy jakby ikoniczne dla nas, no i słynne wesele oczywiście, które każdy w szkole, w liceum czyta i to wesele w jakiś sposób tu też jest przedstawione i czytelne.
1: Dziś odwiedzamy stałe wystawy w krakowskich muzeach i tak postanowiliśmy podążać niejako śladami Stanisława Wyspiańskiego. Stanisław Wyspiański, postać jak najbardziej kojarząca się z Krakowem. Odwiedziliśmy już Muzeum Wyspiańskiego, czyli oddział Muzeum Narodowego w Krakowie, a w tym momencie jesteśmy w oddziale Muzeum Krakowa, właśnie w Rydlówce, która też z Wyspiańskim ma trochę do czynienia.
2: No bo właśnie Wyspiański to postać nie tylko z Krakowem związana, ale i z Brynowicami. Mam na imię Kamil Kopek, pracuję co dzień w Rydlówce, oddziale Muzeum Krakowa, czyli tym domu słynnego wesela. Może nie tak ściśle jak Włodzimierz Tetmajer czy Lucjan Rydel, niemniej Wyspiański tutaj bywał, był gościem, a przede wszystkim był gościem na najsłynniejszym weselu, weselu Lucjana Rydla i Jadwigi Mikołajczykówny, jesienią, w listopadzie 1900 roku. I to tutaj, w tym domu, Wyspiański zobaczył, usłyszał wesele, usłyszał swój narodowy dramat, ale też zainspirował się tym, co się tutaj wówczas działo. To spotkanie miasta i wsi, panów i chłopów bawiących się razem, siedzących, jedzących, pijących przy wspólnym stole. To było tą aurą, tą niesamowitą historią, która go zainspirowała i którą do dzisiaj czuć w tym domu. Dlatego zapraszamy do zobaczenia tego domu i poznania kolejnych pomieszczeń, tych oryginalnych przestrzeni, w których goście weselni bawili się i które widział Wyspiański przed laty.
1: To zaraz sobie taki spacer po Rydlówce odbędziemy, ale przypomnijmy właśnie ten fakt, że te ponad 100 lat temu Kraków i Bronowice to były dwa osobne byty. Kraków to miasto, Bronowice wieś i niejako dziś łączymy to jako jedna z dzielnic Krakowa, niemniej kiedyś tak nie było.
2: Tak, jeszcze w czasach, gdy młodopolscy malarze zaczęli tu przyjeżdżać, to te odległe 6 km od rynku głównego to była przestrzeń bardzo daleka, można powiedzieć. Tutaj wieś, charakter pagórkowaty, ludzie uprawiali rolę, hodowali zwierzęta. Zupełnie inaczej żyło się tu, a inaczej żyło się w Krakowie. Szczególnie jeszcze wtedy tym Krakowie z przełomu wieków, Krakowie zamkniętym w murach miejskich, w przeległych ulicach, no miasto hermetyczne, pamiętające swoją dawną stołeczność, ale jednak oddalone od wsi. Natomiast tutaj ludzie wówczas żyli trochę inaczej, co do dzisiaj można jeszcze poznać po zabudowie, po charakterze tej wsi, tej dzielnicy dziś, ale cały czas ta wiejskość wychodzi.
1: To czasy młodej Polski, która charakteryzowała się pewnymi nurtami i taką w ogóle miłością do otaczającej nas przyrody i do tej tak zwanej chłopomanii. Czym to było?
2: No właśnie to jest ten nurt, który się rozwinął końcem XIX wieku. Przyjechał do nas tak trochę z Paryża, bo tak jak malarze paryscy odnaleźli to podparyskie Barbizon, czyli tą miejscowość będącą dla nich inspiracją, skąd czerpali przestrzeń, energię i obrazy, tak tutaj nasi malarze młodopolscy, czyli z tej polskiej wersji modernizmu, przyjechali do podkrakowskich Bronowic. I niejako ją odkryli, ją, tą wieś, a niejako dopiero stworzyli na nowo. Dlatego Bronowice, jakie znamy dzisiaj, ta zieleń, przestrzeń, tych pięknych ludzi, ich szlachetność na twarzach i folklor na strojach, to jest coś, co ci malarze wydobyli, a po części dopiero stworzyli. Właśnie w młodej Polsce.
1: I to była też taka kolebka młodopolska, no bo tych artystów tworzyło tutaj dość dużo. No, wymienialiśmy już przed chwilą takie nazwiska jak Tetmajer, Lucjan Rydel, właśnie Wyspiański. No, spore to zagłębie artystyczne tutaj w Bronowicach.
2: Tak, to zagłębie się jakby trochę dopiero później stworzyło, bo początkowo jednym z pierwszych, który tu w ogóle przyjechał, to był Ludwik Delavaux. Jego obraz można zobaczyć właśnie tu w Rydlówce. Jest to Lato w Bronowicach. Jest to piękny, sielski obraz w takich pastelowych kolorach, przedstawiający tą wieś z przełomu wieków. Taką spokojną, delikatną. To lato po prostu czuć na tym obrazie. Natomiast wraz z nim i później przybywał tutaj też Stanisławski, Sikulski, przyjaciele Włodzimierza Tetmajera, jego też brat Kazimierz Przerwa Tetmajer, także zarówno malarze, jak i literaci, poeci z czasem.
1: Wesele. Chyba najbardziej znane dzieło Stanisława Wyspiańskiego, jeśli chodzi o dramat. Kobiety właśnie tutaj w Bronowicach miało miejsce. Co to jest za opowieść? Jak to się stało, że to właśnie tu?
2: Zaczęło się od tego, że Włodzimierz Tetmajer i jego żona Anna prowadzili tutaj dom, taki dom trochę otwarty. Przyjmowali gości, malarzy, literatów, przyjaciół. Bywali tutaj ludzie różni z różnych środowisk. Ale bywał tu też Lucjan Rydel oczywiście. No i on zakochał się w młodszej córce Jancentego, czyli w siostrze Anny, czyli tak naprawdę szwagierce Tetmajera, no i postanowił wziąć z nią ślub. No i żeby znaleźć dom, przestrzeń, pomieszczenie, w którym to wesele mogłoby się odbyć, to nie było to takie łatwe, dlatego że, bo proszę sobie wyobrazić, goście z miasta, ci wszyscy zamknięci, skupieni wokół krakowskich salonów i goście wiejscy, ci, którzy na co dzień mieszkali tutaj w Bronowicach, ciężko było ich połączyć wspólnie. Dlatego ten dom Tetmajerów, który był hybrydą, trochę dworem, trochę chałupą, trochę, znaczy wciąż był na wsi, ale jednak miał już swoją miejskość w sobie, był tą przestrzenią wspólną, którą idealnie można było połączyć tych gości, gdzie każdy czułby się u siebie i też każdy czułby się swobodnie na tym weselu.
1: Wróćmy do samej Rydlówki, bo pomieszczenie tutaj mamy kilka. Zróbmy sobie taki spacer po tej chałupie. No właśnie, bo jak już wchodzimy na teren tego muzeum, to faktycznie my widzimy oryginalną bronowicką chatę. To nie jest kamienica, to jest chata mieszkalna.
2: Tak, dosłownie. Jest ona drewniana w większości, przynajmniej w tej starej części, tej pamiętającej czasów jeszcze Tetmajera. Także podłogi, ściany, stropy, wszystko jest oryginalne, no 120-130-letnie po części. Także jest to rzecz naprawdę niesamowita. Wchodząc tutaj do tego domu, czujemy, że cofamy się w czasie. Wchodzimy w miejsce wesela, tak dosłownie, no i też w miejsce Młodej Polski. Także zapraszam na taki krótki spacer.
1: Jesteśmy w pierwszej sali, widać tutaj obrazy, no bo wiemy, że Tetmajerowie to też byli artyści, stąd myślę, też ta hybryda dworu i trochę, no, tej chłopskiej kultury.
2: Tak, Włodzimierz Tetmajer był artystą, malarzem. Jego brat, który tutaj co prawda nie mieszkał, ale bywał, Kazimierz, też był bardzo znany, rozpoznawalny. Natomiast ich dom zawsze był takim połączeniem miasta i wsi, no bo Anna, jego żona, prowadziła dom po wiejsku, zgodnie z tradycją, wychowała dzieci zgodnie z wiejskim takim zwyczajem i stylem. Natomiast Włodzimierz zawsze był panem z miasta i dlatego ten ich dom był takim czymś łączącym te światy tamtych czasów, no i też te dwie skrajne grupy społeczne. Natomiast pomieszczenie, w którym jesteśmy, ono jest troszkę późniejsze, dobudowane po 1912 roku i to jest pomieszczenie, w którym Lucjan Rydel, kolejny właściciel tego domu, gdy to odkupił od Tetmajerów, to założył tutaj coś na kształt biblioteki, pokoju do pracy, gabinetu, dlatego to jest już troszeczkę późniejsza część, niemniej cały czas utrzymana w realiach epoki Młodej Polski.
1: No to przejdźmy sobie dalej, wchodzimy sobie teraz po drewnianych schodach i wydaje mi się, że już tutaj przejdziemy faktycznie do tego wnętrza Rydlów, do tego serca i do tych przestrzeni, w których odbywało się oryginalnie wesele.
2: Tak, jesteśmy w tym momencie właśnie w izbie tanecznej. To jest przestrzeń, w której goście weselni bawili się, tańczyli. To tutaj odbywały się też oczepiny, czy ten huczny obrząd, zmiany panny w mężatkę. I to tu na tej podłodze dosłownie goście się bawili. Pod tym stropem, na którym jest wypisana data 1894, rok wybudowania tego domu. Także przestrzeń jest w pełni oryginalna i dlatego trochę jakby inspiruje nas, żeby zobaczyć, usłyszeć to wesele, które tutaj było.
1: Widzimy oczywiście krakowskie akcenty, no bo jak żeby inaczej. Czapka z pawich piór, tutaj taki element może dekoracyjny, oczywiście obrazy przedstawiające kobiety ubrane w te krakowskie stroje, no i same stroje również tutaj mamy.
2: Tak, u nas możemy zobaczyć oryginalne stroje, zarówno ten należący do Jadwigi Mikołajczykówny, czyli panny młodej z wesela, jak i do jej brata. Poza tym na naszych obrazach można też zobaczyć barwę tych strojów krakowskich kobiecych, malowanych już przez artystów. Troszkę przetworzonych, ale inspirowanych dokładnie tym, co dziewczyny wtedy nosiły na sobie. Mamy obrazy i przedstawiające Annę i Jadwigę, także można to śmiało zobaczyć. Te panny Mikołajczykówny sprzed 120 lat.
1: No piękne jest to nawiązanie do tej polskości, do tego właśnie folkloru, o którym wydaje mi się czasem zapominamy, bo folklor jest takim elementem niszowym, chociaż wydaje mi się, że teraz w dzisiejszym świecie jest trochę taki boom na odtwarzanie różnych folklorystycznych elementów. Czy to w sztuce, czy w muzyce, bo tych zespołów chociażby folklorystycznych jest coraz więcej.
2: Zespoły to jest pierwsza rzecz. Myślę, że to jest jak najbardziej dobre spostrzeżenie, dobra myśl, że w tą stronę trochę idzie zwrot. Natomiast poza tym też i wzornictwo, i trochę kultura, i sztuka, i spędzanie czasu, czy tam odtwarzanie zwyczajów i obrzędów, które się już w pewnym czasie, w sensie zamarły, ale teraz przeżywają taki renesans, to powoli się dzieje. My też to obserwujemy, że często goście przychodzą do nas, pytają o te autentyczne bronowickie stroje, autentyczne elementy stroju krakowskiego, już tak szerzej patrząc, Więc jest to rzecz, która bardzo ludzi ciekawi, bardzo chętnie do nas zaglądają i chcą to poznać, chcą zobaczyć to tu właśnie w Bronowicach Małych.
1: Z tej sali tanecznej przechodzimy do kolejnego pomieszczenia.
2: Teraz wchodzimy do izby sceny. Jest to przestrzeń odtworzona, albo raczej stworzona tak, jak Wyspiański to widział. To nie są dokładnie te meble, które tu były podczas wesela, bo na czas zabawy weselnej meble były uprzątnięte. Tutaj był wtedy tylko stół biesiadny, przy którym siadali biesiadnicy. Natomiast dzisiaj jest to tak, jak Wyspiański to zobaczył. Czyli te meble łączące dom pański i chałupę wiejską. Te proste stołki kuchenne, piec bielony do maści, skrzynia wianna. To, co tutaj być wtedy mogło, plus biurko inteligenckie, biurko Tettmajera, czy też obrazy, strzelby, broń, obrazy o tematyce takiej historycznej, jak na przykład Matejkowski Wernychora. To wszystko tworzy Polskę tamtych czasów. Te cztery stany społeczne, zatopione w jednej przestrzeni, niemal teatralnej, ale w tej, którą Wyspiański stworzył, a może też zobaczył, widząc bawiących się chłopów i panów razem i siedzących przy jednym stole.
1: Kolejne pomieszczenie to...
2: Ostatnie z naszych pomieszczeń już tutaj, to jest alkierz, czyli tak naprawdę sypialnia państwa domu. Przestrzeń wyłączona z zabawy weselnej, ponieważ w tym czasie spały tutaj dzieci. Natomiast dzisiaj jest to przestrzeń, która nam służy do opowieści o gościach weselnych. Tych autentycznych postaciach, które tutaj były, które brały udział w tym wydarzeniu. A także mamy tutaj trochę pamiątek z rodziny Rydlów. Z ich depozytów wypożyczonych, oryginalnych, a absolutnie. Jak chociażby skrzynia. Skrzynia Jadwigi Mikołajczykówny, czyli panny młodej z wesela. To jest ta, do której spakowała swój posag, czyli prezent od swoich rodziców, prezent ślubny.
1: No to wspominałam tutaj o tych postaciach dramatu, postaciach z wesela, Wernychora, mówiłam o Ludwiku de Lavaux, ale no to były postacie, które Wyspiański niejako właśnie wykreował, ale faktycznie no na weselu byli prawdziwi goście. Kto tutaj się pojawił?
2: Oczywiście zacząć należy od gości najważniejszych na weselu, czyli pan młody i pani młoda, Lucjan Rydel i Jadwiga Mikołajczykówna oraz ich rodziny, ale poza tym na ścianach tutaj mamy portrety też i rodzin Tettmajerów, i gości z Bronowic, i gości z miasta. Tych miejskich, jak chociażby Rudolf Straszewski, Antonina Domańska, Zosia, Haneczka, czyli ci, którzy przybyli tutaj, by bawić się razem z Lucjanem i Jadwigą. Ale mamy też gości wiejskich, jak Hirsch Singer, jak jego córka Rachela, czyli Pepa Singer, czy też goście będący krewnymi Jadwigi, czyli jej rodzice, bracia i najbliżsi sąsiedzi.
1: Jak potoczyło się wesele, to dowiecie się państwo z dramatu oczywiście, bo myślę, że w tym momencie warto sobie czasem do niego wrócić, bo dramat jest bardzo aktualny, mimo że od jego napisania no już minęło trochę czasu.
2: Dokładnie, czas leci, niemniej dramat wesele no, cały czas jest godny uwagi, opowiada cały czas o Polakach, o nas samych, nas jako narodzie. No i też ta postać tego chochoła, który przez to okienko stąd, dosłownie z ogrodu rożanego zagląda, który jakby stawia te niewygodne pytania, pyta o tą polskość, pyta o tą możliwość i szansę na połączenie się tych różnych stanów, różnych grup społecznych, to kiedyś było na czasie, kiedyś opowiadał o Polakach i dzisiaj jest to samo. Wciąż Polska potrzebuje tego połączenia i tutaj właśnie Muzeum Krakowa w Rydlówce trochę o tym opowiadamy, trochę prowadzimy zajęcia edukacyjne dla młodzieży, dla dzieci, żeby i ten dramat był wciąż żywy, ale żeby też te wartości, które Wyspiański zawarł w tym dramacie, cały czas żyły, trafiały do młodzieży, no i też wpływały na kolejne pokolenia.
1: I myślę, że były zrozumiane, bo wesele nie uchodzi za wcale łatwe dzieło z tego, co mówią uczniowie. Tak, edukacja również, bo wy jako Muzeum Krakowa, jako oddział tutaj w Rydlówce prowadzicie też takie coroczne wydarzenie, tak zwane osadzenie chochoła. Tutaj też przypominacie o tych wydarzeniach z wesela, ale o tym też krzewieniu folkloru właśnie.
2: Tak, co roku robimy osadzenie chochoła, czyli takie duże święto oddziału, ale nie tylko święto Rydlówki, ale i całej dzielnicy Bronowice. Kiedy to na krzewie róży przed Rydlówką osadzamy tą wiechyć słomy po prostu, ten chochół, ale w towarzystwie teatrów, szkół, lokalnych grup rekonstrukcyjnych, a również sympatyków tematów Młodej Polski. Czasami zdarza się, że przychodzą do nas jacyś honorowi goście, prezydent miasta lub postaci związane z muzealnictwem i światem historii i sztuki. No i tutaj wspólnie świętujemy, bawimy się przez dzień, a wieczorem mamy takie prowadzenie performatywne. Kiedy to na jedną noc to wesele odżywa, w tych izbach, w tych pomieszczeniach tutaj cały czas goście wtedy się bawią, kiedy można przyjść jako uczestnik wesela, wziąć w tym udział, zobaczyć, zostać obtańcowanym, wprowadzić zakąski przy stole biesiadnym i niejako doświadczyć tego performensu dzisiaj, ale tego, co się działo tutaj przed tymi 125 laty.
3: A w Muzeum Wyspiańskiego oraz w Bronowickiej Redlówce z mikrofonem Radia SK była nasza reporterka Ula Bienia-Niesyczyńska. Oczywiście o Redlówce i Muzeum Wyspiańskiego możecie poczytać na dedykowanych stronach internetowych, o Wyspiańskim na mnk.pl, o Redlówce na muzeumkrakowa.pl w zakładce Redlówka. Tam też godziny otwarcia i ceny biletów. Warto zajrzeć i oczywiście odwiedzić te miejsca. I to już ostatni temat w dzisiejszym magazynie reporterów Radia SK Kraków. Dominika Baraniec. Dziękuję i do usłyszenia.
4: Słuchacie SK Kraków News. SK Kraków News. To jest magazyn reporterów SK Kraków. SK Kraków News.
3: Dominika Baraniec, to jest magazyn reporterów Radia SK Kraków.
4: SK Kraków.
3: Kampania wyborcza nabiera rozpędu. Czekają nas najpewniej dwie tury, mówi nam politolog Tomasz Synowiec z Klubu Jagiellońskiego. Wybory prezydenckie w Krakowie odbędą się 27 września. Na razie liderem w sondażach jest Łukasz Gibała. A z kim może się zmierzyć w drugiej turze? O szczegóły dopytywał nasz reporter Kuba Solarz.
5: Zacznijmy od tego, czy widać już tego wyraźnego faworyta w tej kampanii prezydenckiej w Krakowie, czy walka jest jednak wyrównana?
6: Faworytem jest jednak Łukasz Gibała i on jest wyraźnie na czele. Daleko jesteśmy od tego, żeby powiedzieć, że walka jest jakoś bliska rozstrzygnięcia, ponieważ no, jego główni konkurenci to zapewne Monika Piątkowska, Michał Drewniński, no, ale też pewnie Daria Gosek-Popiołek chciałaby się do tej walki włączyć i pierwsze sondaże dają jej jakąś nadzieję.
5: Czyli kto wejdzie do tej drugiej tury według pana?
6: Gdyby miał na dzisiaj obstawiać, to powiedziałbym, że największe szanse są na to, że druga tura będzie wyglądała Łukasz Gibała, Monika Piątkowska. No ale tutaj jesteśmy otwarci, jakby sytuacja jest taka, że jest jeszcze przestrzeń na różne konfiguracje. Możliwa jest taka konfiguracja, w której Monikę Piątkowską zastępuje Michał Drewnicki, ale też tak w 100% nie możemy wykluczyć drugiej tury, w której to Michał Drewnicki i Monika Piątkowska bez Łukasza Gibały się mierzą. To oczywiście byłaby pewna niespodzianka i jest to mniej prawdopodobne, ale ciągle możliwe. No i gdyby Monice Piątkowskiej bardzo źle szło, no to wtedy zwiększają się automatycznie szanse Darii Gosek-Popiołek, no ale to też jest już scenariusz, w którym ona raczej byłaby takim czartym koniem, który by zaskoczył, gdyby weszła do drugiej tury.
5: Czy bycie kandydatem bez poparcia wielkich partii to w tych wyborach plus czy minus?
6: To jest pewnego rodzaju plus i jest pewnego rodzaju minus. Zazwyczaj jest to tego rodzaju minus, że rzadko pozwala to komuś się przebić. Łukasz Gibała już od wielu lat próbuje i dlatego jemu się to udaje. No i kiedy jest już na tym pierwszym miejscu w sondażach, no to brak poparcia dużych partii to jest większy plus niż minus, bo oczywiście brakuje mu zaplecza takiego instytucjonalnego wsparcia, które wielkie partie mogą załatwić, mogą z całego kraju ściągnąć 100 osób na finisz kampanii, a Łukasz Gibała nie może sobie na to pozwolić, bo nie ma skąd tych ludzi ściągnąć. Ale jest to też plus, ponieważ nie jest on aż tak bardzo obarczony tymi logami wielkimi, no bo wiadomo, że elektorat PiS na kandydatkę Koalicji Obywatelskiej zbyt chętnie nie zagłosuje, a elektorat Koalicji Obywatelskiej tym bardziej nie zagłosuje na kandydata PiSu. A Łukasz Gibała oczywiście ma swój elektorat negatywny, ale tego ogólnopolskiego problemu jest pozbawiony.
5: A czy te niespełna dwa lata na stanowisku wystarczą, żeby kandydaci przekonali, czy nowy prezydent przekonał do siebie mieszkańców i żeby no, zdobył to poparcie i zdobył później reelekcję?
6: To akurat pokaże czas, jakby nie zabroną takiego stanowiska. Natomiast no, nasze dotychczasowe doświadczenia samorządy pokazują, że jednak bronienie pozycji zwykle jest łatwiejsze niż atakowanie, aspirowanie o daną pozycję. No i też żaden z kandydatów, który realnie chciałby zdobyć tą prezydenturę, nie mógł sobie pozwolić na to, żeby poczekać dwa lata, bo po prostu po pierwsze no, elektorat by mu się rozbiegł w różne strony, no, a po drugie byłoby jednak to ryzyko, że ten kto inny, kto został tym kandydatem, że przez te dwa lata jednak skonsoliduje swój elektorat i przez to będzie trudniejszy do pokonania w tych normalnych wyborach w 29.
5: Jakby pan opisał emocje towarzyszące tej kampanii wyborczej?
6: Znaczy tak naprawdę te emocje jeszcze dopiero się rozkręcają, emocje jest na dość wczesnym etapie. Naturalnie na początku wydawało się, że wejdziemy z bardzo dużymi emocjami w kampanię wyborczą, no bo była to emocja poreferendalna, emocja z odwołania prezydenta Miszalskiego, ale w związku z tym, że przez protest wyborczy pana Nowaka ta sprawa tak mocno się odwlekła, no to efekt jest taki, że już trochę ta emocja poreferendalna opadła, a emocja takiego czystego wyścigu wyborczego, ona nie zdążyła się jeszcze wystarczająco mocno nakręcić. Myślę, że jakby zacząć tak przepytywać ludzi, to sporo z nich wcale by jeszcze nie wiedziało, kiedy te wybory się odbędą.
3: Tematem zajął się nasz reporter Kuba Solarz.
4: To jest magazyn reporterów SK Kraków. O tym się mówi w Krakowie.
3: Od września prohibicja w Krakowie będzie dłuższa. Radni zdecydowali w wakacje o wydłużeniu zakazu sprzedaży alkoholu. Będzie obowiązywał on nie od północy do 5:30 rano, jak to było do tej pory, ale od godziny 22 do 6 rano. W mieście przeprowadzono konsultacje społeczne dotyczące prohibicji, ale wzięło w nich udział niespełna 1000 osób. Niemniej większość ankietowanych była za wydłużeniem zakazu.
7: Tomasz Popiołek, dyrektor Wydziału Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa. Jak od 3 do 26 czerwca trwały konsultacje społeczne w tym zakresie. Wzięło w nich udział niecałe 1000 mieszkańców. Z tego 67% opowiada się za tym, aby wydłużyć ten nocny zakaz sprzedaży napojów alkoholowych z dotychczasowej godziny 24:00-5:30 na godzinę 22 do 6 rano. Pozostały procent jest przeciwny, czyli około 33%. Nie ma osób, które jakby nie wyraziły swojego zdania w tych konsultacjach. Także tak to wygląda, jeśli chodzi o liczby. Ankiety były elementem tych konsultacji, czyli konsultacje polegały na tym, że były spotkanie, tutaj odbyło się w budynku Urzędu Miasta Krakowa, gdzie mogli wszyscy zainteresowani przyjść. Można było składać ankiety papierowe, elektroniczne. Również można było dzwonić telefonicznie i z tego wszystkiego nam wyszły właśnie te wyniki, które przed chwilą przedstawiłem.
8: Jakie pan ma stanowisko odnośnie wydłużenia nocnej prohibicji, bądź wasz klub?
9: Ja uważam, że akurat takie wydłużenie niewiele zmieni w sytuacji miasta. Michał Drewnicki, wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa, Klub Prawo i Sprawiedliwość. Bo widać, że już dzisiaj, zwłaszcza w centrum Krakowa, problemem nie są sklepy monopolowe, które sprzedają piwo, wódkę czy inne alkohole na wynos. Problemem są raczej restauracje i wyszynki, takie bary, które no, powodują, że co z tego, że ktoś nie kupi w tym czy tamtym sklepie spożywczym piwa czy alkoholu, jak będzie mógł pójść 5 metrów dalej, zapłacić dwa razy drożej i kupić to samo, wypić w barze. Więc tutaj widać, że ten problem tak czy inaczej będzie. Natomiast finalnie poprę ten wniosek, no bo jednak pewne statystyki pokazują, że spadła liczba przestępstw, spadła liczba problemów. Natomiast sądzę, że trzeba by było też zadbać bardziej o to w większym stopniu, by te zakłócania ciszy nocnej, które wynikają choćby z funkcjonowania lokali gastronomicznych, by tutaj zmienić prawo w Polsce, bo ustawa niestety jest no, tak mało precyzyjna, że tak naprawdę dzisiaj miasto ma małe możliwości, by na przykład odbierać koncesję. Natomiast sądzę, że trzeba będzie się tym też zająć w przyszłości, ale to jest oczywiście temat na inne uchwały i inne ustawy.
10: Szanowni Państwo, będę głosował przeciw. Grzegorz Wojciech Stawowy, radny koalicji, przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Ponieważ jestem konserwatywnym liberałem i uważam, że ograniczanie wolności obywatelskich w nieskończoność jest po prostu błędem. A po wtóre, jestem przedsiębiorcą, w związku z tym dbam też o interesy przedsiębiorców i uważam, że ograniczenie godzin pracy to jest ograniczenie ich zysków i dlatego będę głosował przeciw. Może nie upadnie sklep, ale na przykład zostanie zwolniony pracownik. Istnieje określona ilość godzin, w których pracodawca musi zarobić na lokal, na czynsz i tak dalej.
11: Eliza Dedyńska-Czesek, wiceprzewodnicząca klubu Kraków dla Mieszkańców. Kraków był pionierem, jeśli chodzi o wprowadzenie nocnej ciszy alkoholowej. Już wiemy z badań, że to rozwiązanie było bardzo dobrym strzałem. Mamy mniej interwencji policji, mniej interwencji Straży Miejskiej, mniej wizyt na SOR-ach krakowskich i również zmniejszyły się interwencje, jeśli chodzi o przemoc domową. Więc w zasadzie, jeśli chodzi o społeczeństwo Krakowa, jesteśmy wygranymi. Jeśli chodzi o rozszerzenie tych godzin, właśnie o te godziny od 22 do 6, myślę, że jest to dobry krok. To wynika chociażby z ankiet, które wypełniali mieszkańcy. 67% mieszkańców, którzy przystąpiły do takiej ankiety, są za tym, żeby wydłużyć godziny obowiązywania. Więc uważam, że my jako radni powinniśmy wesprzeć ten głos i oczywiście zagłosować za.
12: Marek Anioł, rzecznik prasowy Straży Miejskiej Miasta Krakowa. Wszystkie dane, wszystkie analizy, którymi dysponujemy, mówią wyraźnie, że rzeczywiście ma sens i sprawdza się w rzeczywistości, ponieważ dyżurni Straży Miejskiej odnotowują, zwłaszcza z tych miejsc, w których dotąd wcześniej, przed wprowadzeniem nocnej prohibicji, sprzedawano alkohol całodobowo, odnotowują duży spadek nie tylko zgłoszeń, ale też liczby samych interwencji, jest po prostu spokojniej. To jest przynajmniej 40-kilkuprocentowy spadek w porównaniu z tym okresem, kiedy tej nocnej prohibicji nie było. W związku z tym to bardzo pomaga nam w pracy i przede wszystkim zaprowadza spokój, porządek w tych właśnie miejscach.
7: Kwestie związane z zakłócaniem porządku porządku publicznego i bezpieczeństwa, kwestie związane z hałasem nadmiernym, który generują sklepy, które sprzedają alkohol w godzinach nocnych, więc te wszystkie aspekty, które od lat się przewijają. Warto dodać, że wszelkie dane, statystyki ze Straży Miejskiej, z Policji wskazują na to, że obecny zakaz, który już obowiązuje od 3 lat w Krakowie, no sprawdził się. Mamy spadki interwencji, jeśli chodzi o to nielegalne spożywanie napojów alkoholowych, rzędu 10% w skali poszczególnych miesięcy, jeżeli porównujemy to z tym, co było wcześniej, zanim te przepisy zaczęły obowiązywać, więc tutaj jest pewnie takie oczekiwanie mieszkańców, że to wydłużenie jeszcze bardziej wyciszy ten okres, kiedy ta cisza nocna rzeczywiście powinna w mieście być.
3: A tematem zajęła się nasza reporterka Ula Bienia-Niesyczyńska.
4: To są newsy z Krakowa. O tym się mówi w Krakowie.
3: Deweloper wycofuje się z kolejnej inwestycji na Klinach. Przynajmniej na razie nie powstanie tam 3,5 tysiąca kolejnych mieszkań. W rejonie ulic Komuny Paryskiej biskupa Albina Małysiaka miały powstać budynki, które mogłyby sięgać nawet 25 metrów. Temat trafił na ostatnią sesję Rady Miasta, ale punkt został zdjęty z porządku obrad, mówi Łukasz Maślona, wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa.
13: Tu do tego projektu uchwały, jak usłyszałem przed chwilą, został złożony wniosek przez inwestora o to, że chce wycofania tego projektu uchwały.
14: Bardzo się cieszymy z tym, że inwestor wycofał się na razie jakby z dalszego procedowania, ale no, naszym zdaniem to jest dopiero pierwsza bitwa. Anna Bereżnicka-Pońska, ja jestem mieszkanką osiedla Kliny. Nie będzie wyrażenia zgody na ZPI w takim kształcie, jak tu było przedstawione, ale z pewnością za jakiś czas inwestor ponowi próbę kolejnego ZPI.
3: Czego się obawialiście i czego się obawiacie jako mieszkańcy?
14: Obawialiśmy się intensyfikacji zabudowy, bo to ZPI z 1000 mieszkań i z zabudowy jednorodzinnej oraz wielorodzinnej, ale dość niskiej, bo 13-metrowej, intensyfikowało to do zabudowy nawet 25-metrowej i z 1000 mieszkań robiło się 3,5 tysiąca mieszkań. Przy takiej intensywności obawialiśmy się zwiększonego ruchu na drogach, które są już tak niewydolne. A u nas na Klinach nie da się w prosty sposób dać większej ilości autobusów, bo nie mieszczą się na pętli. U nas najpierw trzeba wybudować pętle, u nas najpierw trzeba wybudować drogi, najpierw trzeba pobudować szkoły i dopiero można wtedy budować nowe mieszkania. My w tej chwili już mamy ogromne problemy. Nie mamy linii tramwajowej, nie wiemy, czy będzie w ogóle, a jeśli będą takie plany, to kiedy będzie i którędy będzie. Szkoła, która w tej chwili jest na Klinach, ma o kilkaset dzieci więcej i część dzieci uczy się przy ulicy Lubostroń. Po prostu nie mieści się w budynku.
15: Michał Starobrat, Radny Miasta Krakowa, Klub Kraków dla Mieszkańców. W ślad za jeszcze zwiększoną intensywnością zabudowy, wyższymi blokami i większą ilością mieszkańców, ten układ drogowy, który już w tej chwili jest sparaliżowany, nie wytrzyma tak dużej ilości nowych mieszkańców, bo w ślad za tą intensywną zabudową nie idzie w wybudowanie żadnej nowej drogi.
3: Co pan jako radny myśli o tym projekcie?
15: Uważam, że należy jak najbardziej ten wniosek odrzucić, aby nie rozmawiać na temat zwiększenia intensywności zabudowy na Klinach, a wręcz przeciwnie, uważam, że w pracach nad planem ogólnym należy uwzględnić zmniejszenie intensywności zabudowy na osiedlu Kliny, ewentualnie wprowadzenie nowych rozwiązań komunikacyjnych, które umożliwią mieszkańcom sprawniejszy wyjazd z tego osiedla.
16: Grzegorz Stawowy, Rady Miasta Krakowa, Koalicja Obywatelska. Ewidentnie widać, że tam brakło komunikacji z mieszkańcami, bo mieszkańcy mówią o 25-metrowej zabudowie, która w projekcie tego ZPI jest w jednym miejscu, a nie na całości. Ja przeglądałem ten wniosek dokładnie, zresztą tak jak wszystkie, które wpływają do Rady Miasta i moim zdaniem był za duży, znaczy za intensywny, za duży, szczególnie jeśli chodzi o wysokość. Opinia pozytywna była dlatego zaproponowana, że my osobiście uważamy, że pieniądze tego dewelopera można byłoby przekazać na rozbudowę szkoły, czy w zasadzie na budowę nowej szkoły. To była jedyna zaleta tego ZPI, natomiast on było za duże do ścięcia i do przenegocjowania.
17: Marek Sobieraj, Radny Miasta Krakowa, Klub Prawa i Sprawiedliwości. My generalnie podjęliśmy decyzję w Klubie Prawa i Sprawiedliwości, że w związku z tym, że nie ma spójnych zasad w ZPI, a wobec tego nie bierzemy udziału w głosowaniu, bo może to pociągać dla mieszkańców bardzo niekorzystne konsekwencje. Nie są to równe zasady, nie są to wiadome zasady. Jak będą określone, wtedy będziemy mogli odpowiedzialnie podejmować decyzje.
3: Rozmawiała nasza reporterka Karolina Suder.
4: To jest magazyn reporterów Eski Kraków. Słuchacie Eska Kraków News.
3: Pobiegła już Warszawa, teraz czas na Kraków. Przed nami tegoroczny Poland Business Run pod eskowym patronatem. Czekają nas aż dwa biegowe dni, 5 i 6 września. Pieniądze zostaną przekazane na pomoc osobom po amputacjach kończyn i po mastektomii. Z Kamilem Bąblem, dyrektorem Poland Business Run, rozmawiała Ula Bienia-Niesyczyńska.
8: Jak w ogóle trafiłeś do fundacji i jak to się stało, że właśnie zostałeś dyrektorem? Czy działasz od samego początku istnienia tej fundacji, bo to przecież 15 lat temu, jubileusz 15-lecia, więc myślę, że fundacja ma się czym pochwalić sukcesami i nie tylko. Jak ta twoja droga się zaczęła?
15: Tak naprawdę na Poland Business Run spojrzałem z kilku różnych perspektyw. Kamil Bąbel, dyrektor Fundacji Poland Business Run. Bo zaczęło się od tego, że w 2014 roku wziąłem udział jako biegacz, więc mam tą perspektywę uczestnika biegu. Dwa lata później pełniłem rolę wolontariusza podczas tutaj biegu w Krakowie, a w 2017 rzeczywiście dołączyłem do ekipy fundacji i wtedy robiłem jeszcze praktyki na studiach w fundacji. Więc zaczynałem w zasadzie od takiego poziomu praktykanta i potem rzeczywiście poszerzałem swoje kompetencje, nabywałem różne nowe obowiązki i po 9 latach jestem tutaj właśnie i kieruję fundacją.
8: Masz właśnie różne perspektywy i perspektywę biegacza i perspektywę organizatora, to od tej organizacyjnej strony. Jak wygląda taka wasza codzienna działalność, co wy organizujecie? No i jak ta praca się rozkłada, no bo podejrzewam, że sama organizacja już takiego wielkiego wydarzenia, jakim jest bieg, to jest etap po etapie, krok po kroczku, prawda? I pewnie ta organizacja, no te zadania są bardzo różne.
15: Mogłoby się wydawać, że zorganizowanie biegu to jest kilka tygodni i sprawa załatwiona, natomiast rzeczywiście jest tak, że my już teraz myślimy o przyszłorocznej edycji, więc jeszcze wcześniej nam się te kolejne edycje oddzielały, to znaczy kończyliśmy poprzednią, zaczynaliśmy kolejną. Teraz już zaczynają się powoli zazębiać, czyli pewne elementy robimy już z ponadrocznym wyprzedzeniem. Więc taka codzienna praca w fundacji skupia się właśnie na różnych elementach i różnych etapach przygotowania projektu, bo sama realizacja eventu to jest jedno, natomiast znacznie wcześniej zaczynamy kontakt właśnie z firmami, ze sponsorami. Komunikujemy się przez cały rok z biegaczami, żeby o nas pamiętali. Przez cały rok też obsługujemy naszych beneficjentów, to znaczy oni mogą wysyłać do nas wnioski o wsparcie finansowe w zakupie protezy, wózków, rehabilitacji i my przez cały rok te wnioski rozpatrujemy, przyznajemy to do finansowania. Później zajmujemy się kwestiami związanymi z komunikacją zapisów, tak żeby wszystkie firmy wiedziały o tym, że można zgłosić swoją drużynę. No i potem wchodzimy już w ten etap realizacji takiej logistycznej, wszystkich zamówień, organizacji eventu, przygotowania imprezy, więc te elementy wszystkie muszą się poskładać i każdy musi mieć swój moment w ciągu roku, żeby zostało to wszystko dopięte.
8: Tegoroczny bieg, czyli ten swego rodzaju finał waszego jubileuszu, to 5 i 6 września tutaj w Krakowie. Wcześniej taki bieg odbędzie się w Warszawie. Czy my znamy już te osoby, którym pomożecie w tym roku? Jacy beneficjenci będą mogli skorzystać w tym roku z waszej pomocy? Nie tylko waszej jako fundacji, ale też pomocy właśnie uczestników, biegaczy.
15: Trudno wskazać konkretne osoby, bo tak naprawdę już na ten moment mamy ponad 80 beneficjentów, osób, które otrzymają takie wsparcie finansowe, ale tak jak wspomniałem, cały czas trwa ten nabór i też od liczby zapisanych biegaczy będzie zależała ta ostateczna liczba również beneficjentów. W poprzednim roku było to 159 osób. Myślimy, że w tym roku przy okazji tego 15-lecia jubileuszu uda nam się też jakiś rekord pomocowy tutaj wykręcić.
8: Ty jesteś też znany w Krakowie z takiego projektu przechodzenia wszystkich ulic w mieście. Czy tutaj też ci towarzyszyła jakaś taka chęć pokazania, że właśnie ta aktywność fizyczna jest no takim motorem napędowym do różnych właśnie innych, może też charytatywnych aktywności? Czy to był jakiś taki osobny projekt? Co to było?
15: Pomysł był absolutnie indywidualny, natomiast rzeczywiście zwróciłaś uwagę na bardzo ciekawą rzecz. To znaczy Aktywność fizyczna coraz częściej towarzyszy ludziom na co dzień i coraz częściej powinniśmy też tych ludzi zachęcać do tej aktywności, bo praca za biurkiem, taka stacjonarna, powoduje pewne trudności i utrzymanie tej aktywności fizycznej na co dzień jest bardzo ważne. Dlatego my z jednej strony rzeczywiście zachęcamy pracowników do ruchu, zachęcamy ich do tego, żeby wystartowali w biegu, ale to się wiąże z kilkoma dodatkowymi elementami, to znaczy oni muszą zacząć wcześniej trenować. W tym roku organizujemy dodatkowe treningi, w ramach których biegacze mogą wziąć udział i przygotować się do startu we wrześniu. Zachęcamy również do tego, że jeżeli ktoś nie chce biegać, nie lubi biegać, nie może biegać, to żeby wystartował w Pebble Walk, czyli takiej formule spacerowej, gdzie można przejść te 4 km w fajnym towarzystwie, zapisać się grupowo i wystartować.
8: Dlatego też chciałam nawiązać, że chodzenie też nie musimy tylko biegać podczas Poland Business Run, ale też możemy chodzić, prawda?
15: To prawda. To jest też taki pomysł, z którego jestem bardzo dumny, że wprowadziliśmy w zeszłym roku tą formułę spacerową, a ona się dobrze przyjęła. W tym roku praktycznie już podwoiła się ta liczba spacerowiczów z zeszłego roku, więc nas bardzo to cieszy. I przenieśliśmy też ten spacer do Warszawy, do tej naszej drugiej lokalizacji stacjonarnej. W zeszłym roku spacer odbył się tylko w Krakowie, a w tym roku i w Krakowie, i w Warszawie.
8: Czyli to takie ułatwienie dla osób, bo nie wszyscy mogą biegać, nie wszyscy chcą biegać, a jednak chodzi każdy siłą rzeczy w jakiś sposób.
15: Tak. Wprawdzie 4 km biegu to też nie jest dystans wymagający, bo od zawsze podkreślaliśmy to, że udział w Poland Business Run to jest praktycznie bieg dla każdego. Każdy jest w stanie te 4 km w limicie czasowym ukończyć. Niekoniecznie biegnąc, ale czasami troszkę biegnąc, troszkę spacerując. A jednak była grupa osób, którym ta presja w jakiś sposób przeszkadzała, presja tego limitu czasowego i innych biegaczy, którzy cisnęli na wynik. Dlatego ta formuła spacerowa jest rzeczywiście formułą, która sprzyja temu, żeby nie śpieszyć się, ale żeby ten ruch był i żeby każdy też mógł się włączyć w pomaganie poprzez tą naszą inicjatywę charytatywną.
8: Czyli biegamy, chodzimy, ale też biegają dzieci i takie zapisy na te biegi dla najmłodszych.
15: Tutaj znów rozszerzyliśmy tą naszą formułę poza Krakowem. Zapraszamy również dzieci w Warszawie. Tam również na lotnisku Bemowo będą startowali najmłodsi. I znowu wracam do tego wątku aktywności, bo zachęcaliśmy dorosłych, ale też budowanie tej świadomości aktywności fizycznej na co dzień wśród najmłodszych pozwala im właśnie wzrastać w takim poczuciu, że ta aktywność fizyczna powinna być ważnym elementem codzienności, ważnym elementem życia, ale poprzez tą aktywność fizyczną, żeby też uczyć dzieci, że mogą pomagać tak, jak pomagają dorośli w Poland Business Run, żeby rodzice mogli też wytłumaczyć dzieciom w ogóle, dlaczego biorą udział w takim biegu, w takiej sztafecie. Dużo łatwiej jest to wytłumaczyć, jak dzieci też mogą doświadczyć tego ze swojej strony.
8: No, przykład idzie od dorosłych, prawda? Więc myślę, że to jest też takie fajne świadectwo, że faktycznie w fundacji uczycie nie tylko dorosłych, nie tylko zwracacie uwagę na te potrzeby dorosłych, ale też dzieci, bo sam beneficjent tych biegów dla dzieci też jest małym beneficjentem.
15: Tak, dzieci pomagają małemu beneficjentowi. To też jest takie symboliczne wsparcie, bo to dziecko też pojawi się na biegu, będzie towarzyszyć najmłodszym biegaczom, więc poza tym wymiarem sportowym uświadamiamy też najmłodszym, że niepełnosprawność jest czymś zwyczajnym i uczymy ich, że osoby z niepełnosprawnością są wokół nas, ale są takimi samymi ludźmi jak my, a ta świadomość myślę, że też prowadzi do takiej zmiany społecznej, której byśmy oczekiwali.
8: Rozmawiałam z Agnieszką Pleti, waszą prezeską fundacji. Ona mówiła, że świadomość przez te 15 lat generalnie się już trochę zmieniła. Dawniej ta niepełnosprawność była ukrywana, umówmy się, amputację, której też tutaj poświęciliście swoją działalność, ją ciężko ukryć. Czy ty też widzisz tą świadomość społeczną, tą zmianę, że jednak ludzie z niepełnosprawnościami są może bardziej akceptowani, a z drugiej strony oni też chcą bardziej do ludzi wychodzić. Widać to?
15: Zmiana jest rzeczywiście bardzo widoczna. Na przestrzeni kilkunastu lat ta świadomość znacząco wzrosła. Wzrosła też dlatego, że rzeczywiście organizowane są różne kampanie społeczne, ale też ludzie zyskują większą świadomość dzięki różnym akcjom, dzięki różnym inicjatywom, dzięki temu, temu, że też widzą niepełnosprawność w swoim otoczeniu. Bo poza jakby wsparciem finansowym naszych beneficjentów, my też próbujemy aktywizować ich zarówno pod kątem sportowym, zapraszając ich na jakieś obozy sportowe, pod kątem zawodowym, pomagając im wrócić na rynek pracy i też pod takim kątem społecznym, czyli to, o czym rozmawiamy, żeby uświadamiać ludziom, że niepełnosprawność nie jest czymś, co wyklucza nas z życia, jest tylko jakimś elementem, który może stanowić trudność, ale nie jest trudnością, która wyłącza nas z życia społecznego.
1: Dlaczego warto wziąć udział w Poland Business Run?
15: Zwróciłbym uwagę na trzy kluczowe obszary, które Poland Business Run oferuje. Pierwszy to jest ten wymiar charytatywny, czyli my możemy realnie wesprzeć beneficjentów w tym powrocie do sprawności. Drugi wymiar jest wymiarem sportowym, o nim też powiedzieliśmy, żeby zachęcać ludzi do aktywności fizycznej, bo to jest korzyść społeczna z tego, że ludzie uprawiają sport, są zdrowsi i chociażby mniej chorują, czy mają mniej jakichś trudności związanych z chorobami cywilizacyjnymi. A trzeci wymiar to jest wymiar związany z zaangażowaniem i integracją pracowników. Poland Business Run jest biegiem, w którym startują głównie pracownicy firm, korporacji. Oczywiście mamy też drużyny indywidualne złożone z grup znajomych, ale tu też ten wymiar integracyjny występuje, a więc my staramy się, żeby ludzie mieli przestrzeń do spotkania się. Jest to sztafeta, więc 5 osób musi się zebrać w zespole. Ta integracja zaczyna się już na tym etapie, w którym jesteśmy teraz, w etapie zapisu, bo trzeba sobie wymyślić jakąś ciekawą nazwę drużyny, żeby się wyróżniała. Trzeba wspólnie trenować, trzeba się przygotować i potem pobiec, jednocześnie trochę rywalizując, a trochę współpracując. Bo pamiętam, jak ja startowałem w 2014 roku, to oczywiście rywalizowaliśmy z innymi sztafetami, ale rywalizowaliśmy też wewnątrz drużyny, kto najlepszy czas w tym naszym zespole osiągnie. Ale ta rywalizacja jest właśnie też połączona z tą współpracą, to znaczy przekazanie to symboliczne pałeczki sztafetowej wymaga jednak tego, żeby znaleźć się w tym tłumie biegaczy znajdujących się w strefie zmian, przekazać tą pałeczkę najszybciej jak się da i żeby kolejny zawodnik mógł wystartować i mógł też najlepszy czas wykręcić.
3: A w czasie tegorocznego Poland Business Run nie zabraknie też wydarzeń towarzyszących, bo na swoim starcie staną roboty humanoidalne i czworonożne. To będzie pierwszy taki wyścig w Polsce. 6 września na krakowskich Błoniach roboty zmierzą się w 3 konkurencjach. Robot Run ma łączyć nowe technologie z pomocą osobom z niepełnosprawnością ruchową po amputacjach i po mastektomii. My też włączyliśmy się w pomoc. Wśród tych niezwykłych zawodników pojawi się też robot Radia SK.
18: Piotr Biedroń, dyrektor Science and Technology Film Festival. Pomysł na Robot Run pojawił się z obserwacji tego, jak niesamowicie szybko rozwija się w ogóle robotyka. Jeszcze rok temu roboty humanoidalne miały problem z prostym chodzeniem, a minął rok i teraz biegają, tańczą, wykonują coraz bardziej skomplikowane zadania, zaczynają być dostępne dla zwykłych ludzi. Widać wyraźnie, że przyszłość, która nadchodzi, którą jeszcze niedawno oglądaliśmy w filmach science fiction, właśnie powoli staje się rzeczywistością. I stąd ten właśnie pomysł, żeby zrobić ten Robot Run po raz pierwszy w Polsce, bo tego jeszcze nikt nie robił, żeby pokazać, że te roboty są bliżej nas, że biegają, ale nie tylko, że biegają i walczą o medale i o puchary i o najlepsze czasy, ale także pomagają. Roboty nie tylko pokazują swoją technologię, ale także pracują charytatywnie.
19: Jak będzie wyglądał bieg?
18: Mamy 3 konkurencje. Pierwsze jest to bieg na 100 metrów. Roboty startują, robią zawijkę po 50 metrach i to taki kluczowy moment jest, gdyż tutaj robot musi delikatnie zwolnić, okrążyć śrubek i na pełnej szybkości wrócić. Drugi, już bardziej skomplikowany, to są slalomy. I w slalomach biorą udział 2 rodzaje robotów. To są czworonożne, czyli tak zwane pieski, oraz humanoidalne, czyli te, które brały wcześniej udział w zawodach. Tutaj będzie przede wszystkim sprawność robota. Na ile on okrąży słupek, przyspieszy i wróci. Także są też tu kary. Mięcie słupka, kara czasowa. I sam jestem ciekaw, kto sobie poradzi. Czy humanoidalne, czy czworonożne. Tego jeszcze nie sprawdzę, już zobaczymy.
19: Na czym polega wyjątkowość tych zawodów?
18: Wyjątkowość zawodów Robot Run polega na tym, że przede wszystkim nikt tego nie robił jeszcze w Polsce. To jest wyjątkowość. Przede wszystkim trzeba zebrać te roboty. Często pracują dla agencji, ale często też pracują w laboratoriach, na uczelniach przede wszystkim. Służą jako przedmiot do programowania i nauki programowania. I one stamtąd nie wychodzą. Teraz wyjątkowość polega na tym, że wyciągamy nie tylko z agencji reklamowych, które, gdzie tam roboty są tylko do promocji, ale jednocześnie z laboratoriów i zobaczymy, jak pójdą te całe zawody, bo sam jestem ciekaw, jaką rozwiną prędkość, gdzie będą mieć problemy.
19: Jest też drugi wymiar tych zawodów.
18: Robot Run ma również wymiar charytatywny. Chcemy pokazać, że roboty mogą nie tylko fascynować technologią, ale też przede wszystkim pomagać. Dlatego wydarzenie łączymy z Polan Business Run i jego ideą pomagać. Jednocześnie robot, który bierze udział w zawodach, on będzie walczył o puchar, o pierwsze miejsce, ale wszyscy partnerzy, którzy wystawiają swoje roboty, czyli opiekunowie tych wszystkich robotów, wpłacają też tak zwane wpisowe na Fundację Polan Business Run, bo to też jest trochę takie połączenie dla mnie, że protezy, które otrzymują beneficenci fundacji, też są podobnie zbudowane jak nogi robota, na podobnych komponentach i technice, także to się w bardzo fajny sposób łączy. Serdecznie zapraszam przede wszystkim wszystkich właścicieli robotów w Polsce. Przyjeżdżajcie 6 września. Nie tylko będziecie biegać, ale także będziecie pomagać. To jest najważniejsze.
3: A rozmawiała nasza reporterka Karolina Suder.
4: SK Kraków News. O tym się mówi w Krakowie.
3: Wyróżnienie to nazywane jest przez niektórych małopolskim Noblem. Chodzi o nagrodę Veritatis Splendor. Do tegorocznej edycji można zgłaszać osoby lub instytucje, które podejmują dialog międzykulturowy. Nagroda zostanie przyznana już po raz 9. O szczegółach nasza reporterka Karolina Suder.
20: Nagroda przyznawana jest osobom lub instytucjom, które wyróżniają się działalnością na rzecz drugiego człowieka oraz szerzą dialog między kulturami i religiami w duchu nauczania papieża Jana Pawła II.
21: Warto takie osoby, instytucje zgłosić do Nagrody Samorządu Województwa Małopolskiego Veritatis Splendor.
20: Mówił Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego. Laureatów wybiera Zarząd Województwa Małopolskiego przy wsparciu kapituły. Należą do niej przedstawiciele kultury, środowisk intelektualnych i społecznych.
3: Kandydatów można zgłaszać do 11 września, wysyłając dokumenty pocztą tradycyjną na adres Urzędu Marszałkowskiego lub składając na dzienniku podawczym. W ubiegłych latach Nagrodą Veritatis Splendor uhonorowano m.in. Hospicjum Świętego Łazarza, Caritas Archidiecezji Krakowskiej, Polskie Sanktuarium Narodowe na Kalenbergu w Wiedniu. I to już ostatni temat w dzisiejszym magazynie reporterów Radia SK Kraków. Dominika Baraniec, dziękuję i do usłyszenia.
4: SK Kraków News. SK.

Nie będzie wiecznie czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra. I tak przy twoim

być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la